0: jej 1000 w najnowszym rankingu awansuje na 5. miejsce. Dane prawie 19 milionów Polaków w rękach hakerów. O wycieku poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak mówiliśmy, cyberprzestępcy włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych. A to oznacza, że mają dostęp do danych o nas samych i o tym, na co się leczymy. Czy mamy się czego bać? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: Minister przyznaje wprost, że to jeden z największych w historii Polski incydentów. Mówi incydent, ale de facto wskazuje na przestępstwo o gigantycznej skali, bo mowa jest przecież o tym, że dane co drugiego Polaka zostały skradzione. Wicepremier Gawkowski zapowiada surowe kary dla sprawców.
2: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
1: Szukaniem hakerów zajmują się już służby, a każdy z nas już wkrótce będzie mógł na stronie bezpieczne-dane.gov.pl sprawdzić, czy nie wyciekły tam nasze dane. Najlepiej już teraz zastrzec swój numer PESEL. Najłatwiej i najszybciej można to zrobić przez aplikację mObywatel. Zajmie nam to kilka sekund.
0: Policjanci ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego będą potwierdzać informacje dotyczące jego miejsca pobytu, dowiedział się reporter RMF FM. Przypomnijmy, do Sądu Okręgowego w Warszawie dotarł wniosek polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości wysłany z Tyraspola, stolicy Naddniestrza, prorosyjskiej zbuntowanej prowincji Mołdawii. Jak policjanci będą potwierdzać, czy Marcin Romanowski rzeczywiście jest w Tyraspolu? O tym Krzysztof Zasada.
3: Wykorzystają do tego kanały współpracy z mołdawskimi służbami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z policjantami z Komendy Stołecznej zwrócili się do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej, by wysłało wniosek do Kiszyniowa. Tamtejsi mundurowi mieliby swymi metodami potwierdzić, czy ścigany w Polsce polityk PiS przebywa pod wskazanym w korespondencji adresem w stolicy zbuntowanej prowincji. Mają świadomość, że Tyraspol jest w praktyce poza jurysdykcją oficjalnych mołdawskich władz, jednak liczą na każde informacje z Kiszyniowa, które mogłyby potwierdzić bądź wykluczyć, że podejrzany przebywa w Naddniestrzu. A przypomnę, Romanowski od półtora roku ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Najpierw na Węgrzech pod rządami Orbana, po zmianie władzy w Budapeszcie. Wiele na to wskazuje, że uciekł do prorosyjskiego Naddniestrza.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Do końca roku powinna zapaść decyzja o dodatkowych środkach z programu SAFE. Do tej pory Polska otrzymała 28 miliardów złotych zaliczki, mówiła na naszej antenie wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Płynęło po 28 miliardów złotych i to było w maju jako zaliczka, bo myśmy wystąpili o 15-procentową zaliczkę. W październiku rozliczenie, myślę, że to będzie przełom grudnia i stycznia, kiedy te pieniądze realnie trafią do Polski i od tego momentu droga opozycjo, jest kwestia oprocentowania i wejścia w formułę pożyczkową.
6: A kiedy SAFE 2.0, czyli te dodatkowe pieniądze z Komisji Europejskiej?
5: Do końca roku muszą zapaść decyzje, ale na razie jeszcze nikt z komisją się nie rozliczył, bo wszyscy będą to robić w rundzie październikowej. Sprawa Włoch na przykład, o których mówiła przed chwilą wasza korespondentka. Włosi najpierw brali pieniądze, potem pani premier Meloni podjęła decyzję o zawieszeniu uczestnictwa w SAFE. Dzisiaj do tego SAFE-u wraca. Więc to jest wszystko żywy organizm.
6: To są pieniądze włoskie, to są też pieniądze węgierskie. Ile tych pieniędzy jest na stole w gruncie rzeczy?
5: Włosi to było 15 miliardów, Węgrzy podobna kwota. No, rząd na Węgrzech się zmienił i wiem, że tam są duże zmiany, jeżeli chodzi o kontrakty. My też wspólne zamówienia z Węgrami będziemy robić. Więc naprawdę dzisiaj, patrząc, że mamy połowę sierpnia, a rozliczenie jest w październiku, za wcześnie, żeby mówić dokładnie, ile pieniędzy wróci do puli.
6: Ale wyciąganie ręki po kolejne pieniądze nie jest ryzykowne, bo i tak możemy mieć problem, żeby te wszystkie środki wciągnąć do naszej...
5: To jest właśnie wspaniałe w świecie mediów. Ja nigdzie nie powiedziałam, że my na pewno weźmiemy nowe pieniądze. Nigdzie. To są na razie spekulacje medialne. To, o czym mówię, tak, będą nowe pieniądze na stole, ale czy my je weźmiemy, to jest decyzja przed nami.
6: Ale potrzebujemy ich pani zdaniem, czy nie?
5: My pieniędzy potrzebujemy, ale też mówiliśmy od początku, że minister finansów zawsze będzie podejmował decyzję o najlepszym możliwym instrumencie finansowym. Dzisiaj SAFE jest takim najlepszym instrumentem finansowym, ale niewykluczone, że pojawi się coś jeszcze, to po pierwsze. Po drugie, my też mamy wiele zakupów na innych kierunkach. W Waszyngtonie dwa tygodnie temu rozmawiałam o zwiększeniu programu FMF, czyli tej pożyczki amerykańskiej, bo mamy coraz więcej też zakupów na kierunku amerykańskim. To nie jest tak, że operujemy tylko na kierunku europejskim.
6: A dlaczego zmieniliśmy zdanie w sprawie koalicji antybalistycznej?
5: A od początku mówiliśmy, że to nie jest tak, że my
6: Ja słyszałem premiera Tuska, który mówił, że nie będziemy na razie w to wchodzić, bo to będą
5: zaproszenia. Na razie, znaczy bardzo dobrze. Wtedy powiedział, na razie nie będziemy w to wchodzić.
6: Ale teraz zmieniliśmy zdanie.
5: Ale powiedział, na razie nie będziemy w to wchodzić. W międzyczasie wykonaliśmy masę pracy, bo to jest decyzja po stronie przemysłu, bo to jest współpraca firm. Dzisiaj chyba o godzinie 11 dokładnie odbywa się spotkanie polskich firm zbrojeniowych jako przygotowanie do ewentualnego przystąpienia do koalicji antybalistycznej.
6: Ale jako przygotowanie, czyli decyzja już zapadła, wchodzimy w to?
5: Była decyzja kierunkowa pana premiera, żeby przemysł się przygotowywał. Zawsze decyzja finalna należy do pana premiera.
6: I z czym będziemy wchodzić do tej koalicji antybalistycznej?
5: Dzisiaj rozmowy o tym, proszę pamiętać o tym, że to jest wszystko wspólny projekt przemysłowy. My też musimy przeegzaminować nasze możliwości, ale też to, gdzie finalnie ta koalicja ma nas doprowadzić. Bo uważam też, że nie jest sztuką przystępowanie do... Bo takich projektów jak koalicja antybalistyczna jest naprawdę kilka. Ale liczy się finał, żebyśmy doszli do takiego momentu, gdzie faktycznie posiadamy nowe technologie. Dzisiaj przemysł ze sobą rozmawia. Ja też się cieszę, że przez te ostatnie dwa lata udało się doprowadzić do tego, że nie mamy takiego podziału w Polsce, że jest przemysł państwowy, a reszta to nie wiadomo kto. Mamy polski przemysł zbrojeniowy, który składa się zarówno z firm państwowych, jak i prywatnych i cieszę się, że ostatnio ta współpraca pomiędzy tymi firmami idzie naprawdę bardzo dobrze, a to nie jest ostatni projekt, gdzie będą współpracować.
6: A jakie jeszcze projekty będą realizować razem?
5: No dzisiaj też dużo pracujemy na kierunku amerykańskim. Przypomnę o tym, że podczas mojej wizyty w Waszyngtonie złożyliśmy propozycję tuż po oświadczeniu prezydenta Trumpa, że chce dać licencję Ukraińcom na produkcję pocisków do patriotów. Złożyliśmy ofertę, że lepiej to robić na terenie Polski, bo jest tu bezpieczniej. Pewien drobny uzysk dyplomatyczny już jest, bo pan prezydent Trump już zadeklarował, że jednak produkcji pocisków na terenie Ukrainy nie będzie.
6: Czyli co, będą produkowane u nas?
5: Dzisiaj jesteśmy w rozmowach, negocjacjach. Jest jeszcze co najmniej jeden kraj unijny, który o to walczy. Robimy wszystko, żeby jak nie produkcja, to chociaż centrum serwisowe, które też jest krytyczne, bo dzisiaj, jeżeli jest jakiś problem z pociskami, one muszą trafiać z powrotem do Stanów Zjednoczonych. To trwa miesiące. Takie centrum serwisowe musi powstać na terenie Unii Europejskiej.
6: To z kim konkurujemy, pani minister, w takim razie?
5: To chyba nie jest sekret, że z Niemcami.
6: No dobrze, to jeżeli w takim razie mamy do wyboru albo Polaków, albo Niemców, to kto decyzję podejmie? Amerykanie?
5: Zawsze Amerykanie. To jest ich technologia, to jest ich licencja i tam decyzja zapada na dwóch poziomach, poziomie rządowym i poziomie przemysłowym, dlatego rozmawiamy i z jednym, i z drugim.
6: To jest kwestia bardziej pieniędzy, czy bardziej polityki, pani zdaniem?
5: I jednego, i drugiego. Ale też przygotowania bazy technologicznej. Stany Zjednoczone są pod ogromnym wrażeniem tego, jak dużo środków teraz zainwestowaliśmy w rodzimy przemysł zbrojeniowy, bo to też jakby podwyższa naszą zdolność produkcyjną i zachęca amerykańskie firmy do współprodukcji na terenie Polski, bo przypominam, że patrioty, to jest pociski do patriotów, paki, to jest tylko jeden temat. Ostatnio była podpisana umowa pomiędzy Andurilem a PGZ-em. Dwa dni temu centrum serwisowe do śmigłowców Apache.
6: Apache, tak jest.
5: Jest dużo tych projektów. My chcemy być hubem dla amerykańskich firm.
6: To są takie ukłony właśnie przed tym projektem dotyczącym patriotów? Mówię też o tym podpisaniu umowy z Apachem chociażby?
5: Nie, my za każdym... Nie, po pierwsze my jasno powiedzieliśmy w Stanach, koniec, kiedy jesteśmy tylko klientem, zaczynamy być kooperantem i partnerem. I to konsekwentnie realizujemy. Jako osoba odpowiedzialna za uzbrojenie polskiego wojska też nieraz mówiłam o tym. Chcesz nam coś sprzedać? Musisz nam coś zaoferować. Musisz albo koprodukować w Polsce, albo wziąć polskich poddostawców. Nie ma wchodzenia tylko z samym towarem.
6: Jeżeli pani mówi, że negocjacje trwają, to jak pani się spodziewa, do kiedy te negocjacje się skończą? No bo znowu tutaj kolejną kluczową sprawą jest czas.
5: Oczywiście. To powinien być szybki proces. Połowa września powinna być tym momentem, kiedy zapadnie decyzja ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie ma chyba dnia w ostatnich co najmniej 3 czy 4 tygodniach, kiedy bym nie rozmawiała ze stroną amerykańską.
6: A pani zdaniem po stronie amerykańskiej jest już decyzja, że rzeczywiście te patrioty trzeba produkować i serwisować tutaj na terenie Europy?
5: Tak. Taka decyzja moim zdaniem już jest. Nie jest też tajemnicą, że Amerykanie nie wyrabiają się z produkcją nawet na własne potrzeby. A co dopiero na potrzeby swoich sojuszników? Dzisiaj paki, szczególnie PAK 3 MSI, to jest jeden z najbardziej pożądanych produktów zbrojeniowych. W Europie nikt takiej licencji nie ma. Dzisiaj jedynym krajem na całym świecie, który może to robić, to jest Japonia.
6: Wybiera się pani na defiladę oczywiście.
5: No oczywiście.
6: Ile kobiet będzie defilowało?
5: W Warszawie to będzie około 300, jeśli dobrze pamiętam, ale też będą panie podczas Parady Morskiej. To, co na pewno dobrze pamiętam, że aż 3 kobiety pilotki będą w trakcie defilady w Warszawie.
6: Będzie dużo złośliwości wobec prezydenta ze strony na przykład Donalda Tuska albo szefa resortu obrony?
5: Ale przecież my nigdy nie jesteśmy złośliwi, my tylko mówimy o faktach.
6: No, mam zupełnie inne wrażenie, słuchając tych sporów politycznych, bo widziała pani chociażby badania ostatnie, które pokazują, że sprawy bezpieczeństwa powinny być wyłączone ze sporu politycznego. Tak. A te sprawy są włączone w spór polityczny.
5: Dokładnie wczoraj, podczas chrztu naszej fregaty pierwszej z programu Miecznik, Wicher. Podczas chrztu Wichra, dokładnie o tym mówiliśmy. To jest projekt, który zaczął się za drugiej kadencji rządu PO-PSL, potem był kontynuowany za rządów Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj jest finalizowany. Da się? Da się. O tym była wczoraj rozmowa właśnie i też to się przewijało w wypowiedziach. Ale do tego jest też potrzebna decyzja o kontynuacji. My potrafimy dobre decyzje podtrzymywać i kontynuować, dlatego wczoraj też apelowałam do pana prezydenta, żeby może nie wetował wszystkiego na oślep.
6: No dobrze, jakie były dobre decyzje w takim razie ministra Błaszczaka, jeśli chodzi o uzbrojenie?
5: To, że rozwinął program Miecznik, to absolutnie. I wczoraj też brał udział w uroczystości, wczoraj mu też za to dziękowaliśmy. To nie jest tak, że wszystko jest krytykowane. Dzisiaj dużo zakupów, które zaczynał minister Błaszczak, dzisiaj jest kontynuowane. Problem trochę polega na tym, że większość zakupów, które czynił minister Błaszczak, to były tak zwane zakupy bezzębne, czyli dzisiaj jeszcze dokupujemy do tego uzbrojenie, ale o tym też mówi premier Kosiniak-Kamysz. W tym potrzebna jest pewna ciągłość. Dla mnie, jeżeli prezydent wczoraj podczas wystąpienia mówi, że panie premierze, apeluje, żebyśmy z 4,8% PKB wydatków na obronność doszli do 5% albo więcej, bo pieniędzy na obronność powinno być jeszcze więcej, a drugą ręką wetuje 180 miliardów złotych z programu SAFE, to nie jest fair, znaczy to nie jest uczciwe. Znaczy z jednej strony mówi, potrzebujemy więcej pieniędzy, a z drugiej strony wetuje pieniądze na obronność. No to ja nie rozumiem takiej postawy.
0: Powiedziała wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z Piotrem Salakiem. Wysłuchaliśmy fragmentu, całość jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: niezbadany obszar wody, spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się.
1: Na zegarach już trzecia, dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Jestem, zapraszam. Udaremniony zamach w Warszawie. Celem miał być biznesmen zaopatrujący Ukrainę. Iga Świątek wraca na zwycięską ścieżkę. Pierwszy tytuł w sezonie i spory awans w rankingu. Co jedzą pacjenci w polskich szpitalach? Sanepid przeprowadził ponad 1000 kontroli i wykrył poważne nieprawidłowości. Przedsiębiorca z branży zbrojeniowej zaopatrujący Ukrainę miał być celem zamachu w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Znamy już szczegóły udaremnionej próby zabicia obcokrajowca z podwójnym amerykańskim i ukraińskim obywatelstwem, o czym mówił wczoraj premier Donald Tusk. Według naszych ustaleń niedoszły zamachowiec, 29-letni mieszkaniec Donbasu, został zatrzymany na warszawskim Mokotowie przez policjantów z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej. W akcji brali też udział kontrterroryści.
3: Z ustaleń śledczych wynika, że 29-latek otrzymał zlecenie zabójstwa przebywającego w Polsce biznesmena. Jak mówią, to zlecenie było motywowane najprawdopodobniej politycznie. Policjantom przy współpracy z funkcjonariuszami ABW udało się ustalić miejsce zamieszkania zamachowca. W zeszłym tygodniu, 7 sierpnia, zatrzymano go podczas dynamicznej akcji służb na ulicy Wołoskiej. Policjanci planowali wejść do mieszkania zajmowanego przez 29-latka. Ten jednak opuścił lokal i został zatrzymany na ulicy. W prokuraturze usłyszał zarzut przygotowywania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym aresztowaniu. Przebywa w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.
2: Na szczegóły tej sprawy zebrał Krzysztof Zasada. Iga Świątek z pierwszym w tym sezonie tytułem. Polka wygrała turniej WTA 1000 w Toronto. W finale pokonała rozstawioną z numerem drugim Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To już 26 tytuł w karierze Świątek i 12 w imprezie rangi WTA 1000. Pierwszy set był popisem Polki, która wygrała go w zaledwie 29 minut. W drugim Rybakina stawiała większy opór, ale Świątek przejęła kontrolę w końcówce i w 9 gemie wykorzystała drugą piłkę meczową. To był dopiero pierwszy finał Świątek w tym sezonie. W rankingu WTA Polka awansuje z 8 na 5 miejsce. Teraz czeka ją turniej w Cincinnati, gdzie będzie broniła tytułu wywalczonego przed turniejem, przed rokiem.
4: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
2: Przedterminowe produkty, nadmiar soli i za mało warzyw. Takie m.in. nieprawidłowości wykryli inspektorzy sanitarni w posiłkach podawanych pacjentom w polskich szpitalach. Nowy raport sanepidu powstał po przeprowadzeniu ponad 1000 kontroli, informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który przed Szpitalem Wolskim w Warszawie zbierał komentarze. Jakie jeszcze uchybienia wykryły kontrole?
5: To na przykład zbyt długie według sanepidu przerwy między podawaniem posiłków pacjentom. W skrajnych przypadkach między kolacją a śniadaniem mijało nawet 14 godzin. Na ponad 1000 sprawdzonych jadłospisów nieprawidłowości dotyczyły 70. Główna uwaga, którą tutaj mają pacjenci i ich bliscy, dotyczy za małych porcji.
6: Bo jak mój tata leżał, to na przykład porcje były małe. Nie najadał się tym, bo trzeba go dokarmiać.
7: Jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
8: Tam śniadania i podwieczorki to były takie standardowe, czyli jakieś tam pieczywo, wędlina, czy jakiś dżemik.
5: Sanepid nałożył na szpitale 22 grzywny jako karę za nieprawidłowości w jadłospisach. Wniosek z raportu jest też taki, że większość lecznic w Polsce zamawia posiłki w zewnętrznych firmach cateringowych. Zalecenie jest wobec tego takie, by jeszcze dokładniej monitorować to, co jest w tych posiłkach i czy jest to zgodne z wytycznymi.
2: Na aukcję trafiła jedna z zaledwie 100 oryginalnych okładek płytowych stworzonych własnoręcznie przez Banksiego. Jak informuje nasz londyński korespondent Bogdan Morgan, to specjalne wydanie winylowe albumu Melody AM, debiutanckiego krążka norweskiego duetu Royksopp z 2001 roku.
9: Wystawiony na sprzedaż egzemplarz to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów sztuki i muzyki. Zanim Banksy stał się globalną gwiazdą, przygotował dla wytwórni Wall of Sound limitowaną serię 100 okładek. Każda z nich została przez niego osobiście pomalowana natryskowo przy użyciu szablonu i ponumerowana. Organizatorzy aukcji szacują, że cena krążka może osiągnąć nawet 4000 funtów.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu razem z pracownikami Muzeum Martyrologii Wielkopolan realizują wyjątkowy projekt. Celem współpracy jest zidentyfikowanie nieznanych dotąd z imienia i nazwiska więźniów ofiar pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego na terenach okupowanej Polski. Właśnie rozpoczęły się prace na terenie poznańskiego Fortu VII. O projekcie opowiedzieli nam podinspektor Iwona Leszczyńska oraz nadkomisarz Marcin Nowakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
10: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, miejsce, w którym specjaliści badają ślady związane z najróżniejszymi tak naprawdę sprawami, o takiej słyszymy chyba pierwszy raz.
11: Tak, jest to projekt, który w naszej ocenie jest tutaj chyba bez precedensu w skali całej Polski. Na pewno jest to pierwsza taka współpraca nawiązana przez policjantów, ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. A historia tej współpracy ma swój początek w ubiegłym roku, kiedy pracownicy Muzeum Martyrologii Wielkopolan rozpoczęli prace identyfikacyjne, których celem było ustalenie, zidentyfikowanie z imienia i nazwiska dotąd nieznanych ofiar więźniów Fortu VII. Te prace były bardzo zaawansowane. Muzealnicy postanowili metr po metrze sprawdzić każdą celę, aby na murach fortu ujawnić różnego rodzaju napisy, inskrypcje, rysunki, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu kolejnych więźniów. Ze względu na pewne ograniczenia badawcze, które się pojawiły, pracownicy muzeum zwrócili się właśnie do policjantów, ekspertów z Poznańskiego Laboratorium Kryminalistycznego i policjanci zdecydowali, że wezmą udział w tym projekcie. Powiem więcej, nie wyobrażali sobie, żeby tego udziału ich w tym projekcie nie było, ponieważ elementem tożsamości formacji mundurowej, jaką jest policja służącej społeczeństwu, jest szczególne przywiązanie do historii i tradycji. I to właśnie tym kierowali się policjanci, bo oczywiście z warsztatowego punktu widzenia badanie cel nie różni się niczym od badania każdego innego miejsca zbrodni. Oczywiście ważny jest każdy szczegół, każdy ślad, w tym przypadku ślad obecności więźniów. Jest on zabezpieczony, będzie szczegółowo przebadany. Natomiast policjanci mają tę świadomość, że jest to przedsięwzięcie bardzo ważne i wyjątkowe z takiego historycznego punktu widzenia, bo może przyczynić się nie tylko do poszerzenia wiedzy ich historycznej, ale przede wszystkim może przyczynić się do przywrócenia pamięci ofiar niemieckich okupantów, które po prostu na to zasługują. Zanim rozpoczęły się prace na terenie fortu 5 sierpnia, policjanci odwiedzili fort kilkakrotnie. Przeprowadzili szczegółowy rekonesans, wykonali dokumentację fotograficzną. Na tej podstawie oczywiście ocenili skalę całego przedsięwzięcia, ocenili również stan zachowania inskrypcji, które zostały ujawnione przez pracowników muzeum na murach i wybrali odpowiednią metodologię badań. Co istotne, ta metodologia musi być bezinwazyjna. Ze względu na to, że mamy do czynienia tutaj z zabytkiem, bardzo ważnym obiektem z historycznego punktu widzenia, eksperci w pierwszej kolejności zdecydowali, że zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna, zostaną przeprowadzone kolejne oględziny w świetle białym, ale także w ultrafiolecie i podczerwieni. Wszystko po to, aby z jednej strony utrwalić te napisy, które zostały już ujawnione, ale być może ujawnić napisy, które nie są widoczne gołym okiem. Najnowocześniejszy sprzęt, metody kryminalistyczne, metody badań kryminalistycznych pozwalają na to. Oczywiście policjanci nie wykluczają, że do tych oględzin zostanie wykorzystany skaner 3D, który już kilka lat temu zrewolucjonizował technikę wykonywania oględzin na miejscu zbrodni. Przewidują, że również zostanie przeprowadzona swojego rodzaju ekspertyza grafologiczna. Co to oznacza? Oznacza to, że te napisy, inskrypcje, rysunki umieszczone na murach zostaną porównane z próbkami odręcznego pisma więźniów, które lata temu zostały dostarczone przez ich rodziny. To też może doprowadzić do pewnego rodzaju przełomu, podobnie jak przeszukanie szczelin, ubytków spoin, czy też ta przestrzeń między cegłami również będzie przez policjantów szczegółowo zlustrowana przy użyciu specjalistycznego endoskopu. Wszystko po to, aby być może znaleźć jakieś skrawki ubrań, grypsy, wiadomości, bądź też fragmenty przedmiotów, które w trakcie pobytu więźniów w celi zostały przez nich ukryte.
10: Ślady ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu w Forcie VII. Fort VII, miejsce doskonale znane poznaniakom, ale jak się okazuje, ta historia do końca jeszcze odkryta nie jest.
12: Absolutnie nie jest odkryta i teraz naszą rolą ekspertów laboratorium jest wspomóc Fort VII muzealników w celu odtworzenia i przywrócenia pamięci osób tam straconych. Badania, które podjęliśmy się zrealizować, będą realizowane wielotorowo, z elementami stosowanymi również podczas oględzin miejsca zdarzenia, bo tak traktujemy te cele i te pomieszczenia, w których przebywali więźniowie Fortu VII.
10: Zbrodnie sprzed kilkudziesięciu lat.
12: Ponad 80 lat już minęło, natomiast więźniowie osadzeni w Forcie VII za pomocą przede wszystkim ołówka grafitowego, nie wykluczamy też, że kopiowego, a także gałęzi nadpalonych, kawałka drutu czy gwoździa, wyryli na powierzchni cegieł albo na innych elementach sentencje, zapisy ręczne, podpisy, różnego rodzaju rysunki, celem zachowania pamięci po tych osobach i miejscach, w którym oni przebywali. Nasze prace badawcze będą polegać przede wszystkim na wyznaczeniu w każdym z pomieszczeń, na każdej ze ścian sektorów, a następnie wykonaniu dokumentacji fotograficznej. To w pierwszej kolejności. Następnie przy wykorzystaniu specjalistycznego oświetlaczy kryminalistycznych będziemy próbować ujawnić wielokrotnie mechanicznie zniszczone, usunięte zapisy ręczne i podpisy przy wykorzystaniu przede wszystkim promieniowania podczerwonego oraz ultrafioletowego, a także światła skośnego, bo są zapisy wgłębione, te właśnie wydrapane. I będziemy dalej w sposób właściwy zabezpieczać je fotograficznie. Następnie na podstawie dokonanej dokumentacji fotograficznej będzie również przeprowadzona analiza przy wykorzystaniu skanera 3D, ażeby móc w sposób dogłębny odnieść się do właściwych sentencji wykonanych na poszczególnych ścianach. Tych sentencji, zapisów w każdej z cel może być nawet i kilkaset, jak nie więcej.
2: Z podinspektor Iwoną Liszczyńską oraz nadkomisarzem Marcinem Nowakowskim z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubek-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: RMF 24. Radio informacyjne.

0: I mamy trzecią, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Słuchamy.
1: A nawet czwartą. Zapraszam. Niewykorzystane miliardy z programu SAFE. Polska może dostać dodatkowe pieniądze na zbrojenia. Wolny piątek dla wielu urzędników. Dziś część instytucji będzie zamknięta. W Tatrach trwa różowe szaleństwo. Wierzbówka Kiprzyca, porastająca hale, przyciąga w góry tłumy turystów. Przygotowujemy rozmowy z państwami członkowskimi na temat tego, jak rozdysponować niewykorzystane środki w ramach programu zbrojeniowego SAFE. Takie informacje przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o niewykorzystane pieniądze z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro. Ile jest tych niewykorzystanych pieniędzy i ile mogłoby otrzymać Polska? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszej naboru, między innymi od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej i zastanawiają się, czy wykorzystać całą tę kwotę. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. O dostęp do niej będą mogły się ubiegać wszystkie kraje. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami. Wiadomo natomiast, że ten drugi nabór musi zostać uruchomiony przed końcem roku.
1: Szokujące doniesienia z Jaworzna na Śląskiem. Policja poinformowała o zatrzymaniu trzech młodych mężczyzn podejrzanych o to, że kilka dni temu obrali łatwopalną substancją i podpalili 17-latka.
3: Poszkodowany w własnych siłach dotarł do domu. Tam jego matka, zaniepokojona stanem chłopca, wezwała na miejsce służby ratunkowe oraz policję. 17-latek został przewieziony do szpitala. Doznał poważnych poparzeń obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
1: Przekazała RMF FM aspirant sztabowy Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Sprawcy, którzy mają od 18 do 20 lat, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej prokuratura postawiła im zarzuty usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie.
4: Fakty istotne dla Ciebie.
1: Inaczej niż zwykle w piątki będzie działać dziś wiele urzędów i instytucji. Wielu pracowników odbiera dzień wolny za święto, które przypada w sobotę. W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz, który wyjaśni, gdzie dokładnie nie załatwimy dziś urzędowych spraw.
5: Między innymi we wszystkich oddziałach ZUS-u i Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie skorzystamy też z pomocy konsultantów na infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za to działać od piątku do niedzieli cały czas będzie całodobowa, bezpłatna infolinia NFZ. Wolne będą mieć pracownicy urzędów w dużych miastach, m.in. w Toruniu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i we Wrocławiu. Nieczynne będą też urzędy mniejszych gmin, takich jak Śląskie Mysłowice, Małopolski Bożęcin, Kleszczów w województwie łódzkim i Prażmów na Mazowszu.
1: A teraz w faktach przenosimy się jeszcze na południe, w Tatry, gdzie trwa różowe szaleństwo. Chodzi o kwitnącą właśnie m.in. na hali gąsienicowej wierzbówkę Kiprzycy. Turyści, podobnie jak w przypadku krokusów na wiosnę, koniecznie muszą sobie zrobić zdjęcie na tle różowego dywanu.
6: Trwa ta nieustająca walka o najlepszą fotografię, najlepszy post na Instagramie, Facebooku. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy w Parku Narodowym, chronimy te rośliny, no i staramy się ich niszczyć. Mimo, że jest to roślina, możemy powiedzieć, pionierska, która porasta tereny trochę zniszczone, jakieś po pożarach, po wiatrołomach.
7: Czyli nie wchodzimy między kwiaty, nie schodzimy ze szlaków, nie kładziemy się w tych roślinach.
6: No dokładnie tak, czyli te wszystkie zasady, które jakby tutaj zawsze powtarzamy odnośnie krokusów. No i pamiętajmy przede wszystkim, że ta wierzbówka to nie tylko hala gąsienicowa, ale również i hala Konratowa, i Dolina Kościeliska. W wielu innych miejscach również tą roślinę możemy spotkać.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a rozmawiał z nim nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
4: Fakty RMF FM na tropach historii.
1: To ma być projekt rodem z filmów o superpolicjantach badających ślady historii. Śledczy z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zbadają ściany Muzeum Martyrologii Wielkopolan, które znajduje się w poznańskim Forcie VII. To tam naziści stworzyli pierwszy obóz koncentracyjny w okupowanej Polsce. Eksperci przy pomocy specjalistycznego sprzętu będą badać napisy, które pozostawili po sobie więźniowie. Te zostaną przeanalizowane, szyfrowane i zewidencjonowane tak, aby pamięć o ofiarach nie została zapomniana.
8: Po ujawnieniu tym fotograficznym i zabezpieczeniu rękopisów będą dalej prowadzone badania polegające na porównaniu ich, tych zapisów ujawnionych, z zachowanymi archiwalnymi rękopisami będącymi w zasobach Fortu VII.
9: Czyli część pracy wykonywana bezpośrednio w Forcie VII w celach, a później już też taka mrówcza praca gdzieś tutaj w laboratorium?
8: Dokładnie tak. To, dlatego to jest wieloaspektowe podejście do problematyki, bo jednocześnie musimy wykonać badania na miejscu w Forcie VII, czyli przede wszystkim dokonać oględzin tych miejsc, wykonać właściwą dokumentację fotograficzną, ogólną, następnie szczegółową przy wykorzystaniu różnych dostępnych źródeł światła, w dalszej kolejności dokonać analizy przy wykorzystaniu skanera 3D, a dalsze nasze działania będą już wykonane w laboratorium krynalistycznym. Polegać one będą na tym, że na podstawie wykonanych zdjęć fotograficznych będziemy odtwarzać zapisy ręczne w samej treści, oczywiście w zakresie możliwym, bo nie wszystkie będą z uwagi na ich zniszczenie i stan zachowania możliwe do odtworzenia w całości. Niemniej postaramy się, aby jak najwięcej tych zapisów ujawnić, nawet tych, które do tej pory, bo trzeba brać pod uwagę to, że część, już wiele z tych cegieł, zapisów, które zostały wykonane na cegłach, zostało zarchiwizowanych i zbadanych przez muzealników już w latach 80. XX wieku. Te czynności muzealne były kontynuowane na przełomie lat 2011-2019 i wznowione w 25 roku w lutym. Natomiast my jako policja, jako laboratorium kryminalistyczne włączyliśmy się w te badania i w pomoc muzealnikom jesienią 25 roku i ta współpraca nadal trwa.
9: Ja tutaj dopytam, to jest tak, że eksperci, no właśnie, spodziewają się czegoś, czy to jest tak, że nawet jedno imię i nazwisko, jedna data, to już jest sukces, znalezienie czegoś takiego?
8: Tak, spodziewamy się odkryć wiele artefaktów, wiele rzeczy, które do tej pory nie były odkryte. Oprócz tego, co już zostało ujawnione, my chcemy poszerzyć zakres badawczy poprzez to, żeby i wzmocnić to, co zostało odkryte i uwypuklić jeszcze bardziej rzeczy, które nie do końca były dopowiedziane, ujawnić nowe zapisy na cegłach, które do tej pory też nie były jeszcze zidentyfikowane, bo trzeba brać pod uwagę fakt ten, że nie wszystkie zapisy są naniesione bezpośrednio na cegłę, bo były też takie, że były naniesione na cegłę, potem te zapisy były usunięte, przykryte kolejną warstwą farby albo dwoma kolejnymi warstwami farby, ponownie usuwane, co utrudnia proces badawczy.
9: Patrząc na tę ścianę, która jest za panem, też taka ceglana ściana, to jak to wygląda w praktyce? To jest tak, że ekspert ma wydzielony jakiś, powiedzmy, kwartalik, kwadracik, ileś centymetrów na ileś centymetrów i tu cegła po cegle jest sprawdzany każdy ten zapis?
8: Tak, mrówcza praca polegająca na pierwszej kolejności, tak jak już wspomniałem, wyznaczeniu na każdej ze ścian poszczególnych pomieszczeń, bo nie tylko to muszą być cele, to mogą być latryny, mogą być inne miejsca, gdzie więźniowie przebywali. Wyznaczenie na każdej z tych ścian, tych właściwych pomieszczeń, sektorów, na których we właściwy sposób, które będą we właściwy sposób ponumerowane i wówczas będziemy cegła po cegle przemieszczać się liniowo i identyfikować. Oczywiście nie na każdej z tych cegieł jest zaniesiony jakiś zapis. Te miejsca, które będą pozbawione zapisów, nie będziemy się nad nimi dalej pochylać. Natomiast skupimy się przede wszystkim na miejscach, które są zapisane treścią albo noszą dane osobowe i wówczas będziemy to we właściwy sposób cyfrowo archiwizować, a dalej identyfikować co do ustalenia treści, a w ostatnim etapie porównania z zachowanymi archiwalnymi dokumentami będącymi w zasobach Fortu VII.
9: Pewne schematy zakładam, że są podobne, ale czym różni się badanie miejsca zbrodni popełnionej dziś od tej popełnionej 80 lat temu?
8: Ciekawe pytanie. Natomiast inaczej,
9: znaczy się, śladów na pewno jest mniej takich, które od razu się
8: możliwości rzucają. Współczesne możliwości badawcze, kryminalistyczne pozwalają na szersze podejście do ujawnienia śladów na miejscu zbrodni, na miejscu zdarzenia. To nie jest 80 lat temu nikt nie wiedział o wielu rzeczach. To dopiero teraz współczesny rozwój badawczy w obszarze badań kryminalistycznych pozwala na ujawnienie wielu śladów, które do tej pory mogły nie zostać zidentyfikowane. Chociażby również i śladów DNA, śladów krwawych, bo też nie możemy zapominać, że mogą na murach tych cel, tych pomieszczeń również znajdować się ślady, które nie wykluczamy, będą poddane badaniom na okoliczność ustalenia, czy to jest na przykład krew ludzka, czy jakieś inne zabrudzenie, a również należy mieć na uwadze to, że na powierzchni tych cegieł znajdują się wgłębienia zawierające elementy metalowe, jeszcze chwilowo niewiadomego pochodzenia i też nie możemy wykluczyć, czy to są na przykład, nie są pociski, które, naboje, które zostały gdzieś wyszczelone i utkwiły na ścianach tych pomieszczeń.
9: To już tak na sam koniec, ale czy my możemy powiedzieć, ile osób bierze w tym udział, z jakich dziedzin mniej więcej, jaki sprzęt też będzie tutaj brany pod uwagę?
8: Na tą chwilę jest pewien zespół, który współpracuje z ramienia laboratorium. Nie wykluczamy, że nie ma takiej sztywnej ilości osób, ale to jest wszystko bardzo dynamicznie i rozwija się.
1: Wyjaśniał nadkomisarz Marcin Nowakowski z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz poznański dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Zakopanem i zapytamy was, czy woda w restauracji powinna być za darmo.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina piąta, to oznacza fakty RMF FM o tym, co najważniejsze. Już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Wschodnia flanka NATO wzmacnia czujność. Łotwa i Finlandia reagują na zagrożenie ze strony Rosji i Białorusi. Romanowski na celowniku Interpolu. Polska ponawia wniosek o czerwoną notę. Dane 19 milionów Polaków w rękach hakerów na razie nie zostały wystawione na sprzedaż. Łotwa i Finlandia wzmacniają środki bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem w rejonie Bałtyku. Łotewskie siły zbrojne ogłosiły alert przed zagrożeniem powietrznym w części wschodnich regionów kraju przy granicy z Rosją i Białorusią. Finlandia z kolei tymczasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Oba państwa należą do NATO i graniczą z Rosją. Polski wymiar sprawiedliwości ponawia próbę wpisania Marcina Romanowskiego na listę osób ściganych czerwoną notą Interpolu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Komenda Główna Policji na wniosek prokuratury wysłała do siedziby organizacji zrzeszającej policję z całego świata kolejne pismo w tej sprawie. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada przynosi tę informację.
2: Śledczy pytają, czy w związku ze zmianą sytuacji azylowej polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości, jest możliwość objęcia go międzynarodowymi poszukiwaniami w oparciu o czerwoną notę. Czy wystarczy pierwotny wniosek wysłany kilkanaście miesięcy temu, czy potrzebna jest nowa dokumentacja? W tym piśmie nadawcy podkreślają, że Marcin Romanowski stracił na Węgrzech ochronę międzynarodową. To oznacza, że jeśli fakt przyznania mu przez Viktora Orbana azylu stanowił przeszkodę w objęciu podejrzanego ściganiem czerwoną notą, to teraz ta przeszkoda ustała. Na razie nie ma odzewu ze strony Interpolu. Trzeba natomiast podkreślić, że ta organizacja od czasu zgłoszenia pierwszego wniosku w sprawie Romanowskiego nie dała żadnej odpowiedzi polskim organom ścigania.
3: To są fakty RMF FM.
1: Skradzione 19 milionom obywateli dane nie zostały wystawione na sprzedaż. Tak poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Służby cały czas monitorują cyberprzestrzeń i próbują ustalić, co stało się z wykradzionymi informacjami. Nasz reporter Michał Krasoń pytał o to, jak doszło do ataku.
4: Wiadomo już, gdzie znajdowała się luka w zabezpieczeniach systemu. Została już usunięta, a teraz służby koncentrują się na ustaleniu, kto stoi za cyberatakiem.
5: Mamy jasny operacyjny cel. Złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje.
4: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie trwa ustalanie, jakie dokładnie dane zostały wykradzione. Służby mają też sprawdzić, czy za atakiem nie stoi grupa działająca poza Polską. Na razie minister cyfryzacji mówi, że nic na to nie wskazuje. Resort stale apeluje również o zastrzeżenie numeru PESEL.
1: Do końca roku może zakończyć się także śledztwo w sprawie katastrofy samolotu F-16, do której doszło prawie rok temu na lotnisku w Radomiu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W tragicznym wypadku, przypomnijmy, w czasie treningów przed pokazami lotniczymi Airshow zginął major Maciej Slap-Krakowian. Na jakim etapie jest śledztwo? O tym Michał Dobrołowicz.
6: Śledczy przesłuchali 68 osób. Prokuratura czeka jeszcze na dwie ważne specjalistyczne opinie biegłych. Jednym z ważnych dowodów jest kamera osobista, która należała właśnie do majora Macieja Slap-Krakowiana. W sprawie katastrofy nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów. Równolegle w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku w Radomiu nie odbędą się pokazy lotnicze Airshow. Ta impreza była organizowana co dwa lata. MON tłumaczy, że obecny priorytet sił powietrznych to zadania operacyjne i szkolenia. Władze Radomia zapowiadają jednak dalsze negocjacje i deklarują, że chcą zorganizować jak najszybciej kolejną edycję pokazów.
1: Fame i Instagramik czasem biorą górę nad rozsądkiem. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówiła wczoraj wiceminister obrony Magdalena Sołkowiak-Czarnecka i odniosła się w ten sposób do sprawy chińskiego robota znanego jako Edward Warchowski. Robot wziął udział w promocyjnym nagraniu marynarki wojennej zapraszającym do udziału w obchodach przypadającego w sobotę święta Wojska Polskiego. Zdjęcia realizowane były na terenie portu wojennego w Świnoujściu. Tam stacjonuje 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. No i tam właśnie wpuszczono chińskiego humanoidalnego robota Unitree G1 Edwarda Warchockiego.
7: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
8: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani
7: istotnie,
8: o tym dobrze.
7: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
8: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
7: Pewnie tak.
1: Tłumaczy wiceminister obrony pytana przez Piotra Salaka. Dodam, że producent robot Toyota, chińska spółka Unitree Robotics w lipcu trafiła na czarną listę Pentagonu jako potencjalny producent produktów podwójnego zastosowania ze względu na powiązania z chińskim przemysłem obronnym. Jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów. Startujemy punktualnie o 6. Już zapraszam już teraz w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Stańczewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu radio RMF24.

0: Dominik Niebo. Bo przed nami prawie szósta. A skoro tak, to czas na fakty w RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Witamy.
2: No to zwycięskie dzień dobry. Iga Świątek wygrywa w Toronto.
1: Pokonana Jelena Rybakina, 26 tytuł Polki w karierze.
2: I 50 polskie zwycięstwo w turniejach WTA.
1: Wysokie ceny paliwa spadną.
2: Na dwa ostatnie tygodnie wakacji wraca pakiet CPN.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem.
2: 38 posłów, dwóch senatorów wykluczonych z PiS.
1: 14 sierpnia, zaczynamy fakty o 6. A zaczynamy od Igi Świątek, która wygrała turniej w Toronto.
2: Pierwszy wygrany finał w tym sezonie. Jelena Rybakina pokonana w dwóch setach. Był po meczu tradycyjny okrzyk jazda, było vamos, no i był ten gest, w którym Iga jasno pokazała całemu światu, że wygrywa się głową.
1: Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto zmaga się z niesprawiedliwymi osądami i nienawiścią. Po prostu idź dalej i rozwijaj się. Skup się na sobie. Wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Zawsze pamiętaj, co przed tobą i co może być możliwe.
2: Przed Polką teraz turniej w Cincinnati. Tam będzie broniła tytuł sprzed roku. No a potem od 30 sierpnia ostatni wielki szlem tego roku, czyli US Open na twardych kortach w Nowym Jorku.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Myśliwcy NATO zestrzeliły drona, który nad ranem wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy.
2: Mówiliśmy przed godziną w faktach o alarmie ogłoszonym na Łotwie w Finlandii. Jak informują łotewskie siły zbrojne, bezzałogowiec przedostał się na teren Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej.
1: Rosyjskie władze informują z kolei o ataku dronów na port Ustługa nad Morzem Bałtyckim, główne centrum eksportu ropy naftowej.
2: A u nas na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. W poniedziałek stawka VAT-u na paliwa zostanie obniżona z 23 do 8%.
1: Kiedy więc zatankujemy tańsze paliwo? To wyjaśni reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry. Zgodnie z nowymi przepisami dziś powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w całej Polsce w najbliższy poniedziałek. Te ceny już będą uwzględniać niższy podatek VAT. To potwierdza premier Donald Tusk.
5: Powinno się to przełożyć mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
4: Za litr bezołowiowej 95 dzisiaj trzeba zapłacić średnio 7 zł i 50 groszy, a za litr oleju napędowego 8 zł i 15 groszy. Zapytałem kierowców, czy ceny niższe o złotówkę wpłynęłyby na ich tankowanie.
6: Pewnie byśmy tankowali więcej. Więcej niż dzisiaj.
4: Program CPN będzie działać do poniedziałku 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji.
2: Co na to, kierowcy?
1: W porannych faktach oddamy głos tym, którzy samochodem wybrali się na wakacje.
2: Policja zwróciła się do Mołdawii o weryfikację informacji na temat możliwego pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu.
1: Jak ujawniliśmy w faktach, do sądu trafił wniosek o list żelazny podpisany przez podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości polityka PiS. Został wysłany z Tyraspola, stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji. O szczegółach Krzysztof Zasada.
7: Polscy śledczy mają świadomość, że możliwości potwierdzenia miejsca pobytu ściganego polityka PiS w Tyraspolu, czyli poza jurysdykcją władz w Kieszeniowie, są niewielkie. Chodzi jednak o sprawdzenie m.in. tego, czy Romanowskiego zarejestrowały jakieś systemy. Czy pojawił się na terytorium Mołdawii, czy przyleciał na przykład na lotnisko, czy przekraczał granicę. Jeśli tak, kiedy i w jakich okolicznościach. Inna sprawa to analiza monitoringu w miejscach, w których mógłby przebywać. Z wnioskiem o pomoc wystąpili funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Stołecznej, którzy ścigają podejrzanego. Komenda Główna przekazała ten wniosek bezpośrednio mołdawskiej policji. Moi rozmówcy twierdzą, że ta sprawa może się stać priorytetowa, m.in. z uwagi na zachodnie aspiracje Mołdawii. Podkreślają też dobrą współpracę obu formacji mundurowych.
1: 38 posłów, w tym Mateusz Morawiecki i dwóch senatorów wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus już oficjalnie, poza PiS-em.
2: Ogłosił to wieczorem rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. Karol Karski poinformował, że naruszyli oni partyjny statut, bo opuścili klub parlamentarny PiS i wstąpili do nowego klubu. A propos polityki i aktualnych żniw i zbiorów, gościem porannej rozmowy w RMF FM dziś minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: To 8:02. Poza tym aktualne informacje dotyczące zablokowanego przez wulkan Etna lotniska w Katanii.
2: Ale też nasz wysłannik w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce, która szykuje się na kolejny szturm migrantów z Maroka.
1: Ale przed nami też najbardziej oblegany weekend wakacji w Tatrach.
2: Polecamy poranne fakty w RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: 6.30, przed nami fakty w RMF FM.
1: Prezydent Karol Nawrocki mianował 21 oficerów na stopnie generalskie i admiralskie, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Wśród awansowanych dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał Mariusz Chmielewski, inspektor sił powietrznych generał Tomasz Jadczak oraz dowódca warszawskiej brygady pancernej pułkownik Renard Skrzypczak, syn nieżyjącego już generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych.
1: Jutro obchody Święta Wojska Polskiego, których tradycyjnie już centralną częścią jest defilada na warszawskiej Wisłostradzie.
2: I w tym roku po raz pierwszy właśnie podczas defilady, a nie jak dotąd na osobnej uroczystości, wręczone zostaną nominacje generalskie.
1: Do jutra, do drugiej w nocy, po raz kolejny przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna.
2: Od 7 dni działania lotniska paraliżuje pył wulkaniczny, który uniemożliwia starty i lądowania.
1: Chcemy się dostać do Rzymu, na lotnisko Fiumicino. Niestety nasz lot został odwołany. Docenilibyśmy, gdyby linie lotnicze bardziej nam pomagały, ale nie zagwarantowały nic w zamian.
2: Obecny paraliż Katanii uznano za największy w ostatnich 20 latach. Brazylijska policja chwali się, że odzyskała dzieła francuskiego malarza Henri'ego Matisse'a.
1: Odnalazły się w prywatnej rezydencji w centrum São Bernardo do Campo pod opieką mężczyzny, który przechowywał je dla sprawcy kradzieży.
2: Ten pomysłodawca przestępstwa, zidentyfikowany jako inicjator rabunku w ramach operacji o kryptonimie Marszant, został już aresztowany przez Policję Federalną Rio de Janeiro w kwietniu tego roku, ale w ramach innego śledztwa, które dotyczyło sprzeniewierzenia dziedzictwa kulturowego.
1: Wartość 8 odzyskanych dzieł przekracza 1 000 000 reali.
2: Czyli niecały 1 000 000 złotych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No bardzo miły poranek, prawda? To 26. turniej wygrany przez naszą tenisistkę w jej karierze. Od poprzedniego triumfu minęło jednak ponad 10 miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku Świątek wygrała turniej w Seulu, teraz Toronto. W finale pokonała Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Eksperci zwracają uwagę na wcześniejszy mecz z Martą Kostiuk. Tam Świątek przegrała wyraźnie pierwszego seta, ale nie było załamania. Była dalej spokojna, dobra praca na korcie, która poniosła ją do zwycięstwa i dała dużo pewności siebie na kolejne spotkania, łącznie z tym finałem.
5: To jest coś nowego, to jest coś, czego nie widzieliśmy w ostatnich miesiącach i zbudowała tym meczem bardzo, bardzo dużo.
4: Oceniał Marek Furian, współtwórca podcastu Breakpoint. Na turnieju w Cincinnati Polki wczoraj ze zmiennym szczęściem odpadła Magdalinet, dalej gra Magdalena Fręch. Jagiellonia Białystok z awansem do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy, w rewanżu cenny remis z Rangers FC 1-1, w końcówce bramka Nika Preleca. Strat odrobiśnie zdołał Górnik Zabrze, domowy remis 1-1 z Ferencvaroszem Budapeszt to koniec gry w Lidze Europy, a piłkarze Lecha Poznań zagrają dopiero dziś. Wczoraj z problemami lecieli na Wyspy Owcze z powodu mgły na lotnisku Vagar. Musieli lądować w norweskim Bergen, dotarli na miejsce dopiero po południu. Ostatecznie oba kluby ustaliły, że mecz zostanie rozegrany dziś o 20. W Lidze Konferencji dalej gra Raków Częstochowa po wyjazdowym 1-0 w Sztokholmie. Z Hammarby jest awans do decydującej rundy eliminacji, a bramkę strzelił Stratos Farnas. Na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham Natalia Bukowiecka wygrała swój półfinałowy bieg na 400 metrów, no i bez problemu wywalczyła sobie miejsce w finale.
6: Też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej. Byleby zregenerować się do tego sobotniego finału i tam też dowieść głową.
4: Tak mówiła nasza lekkoatletka.
7: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: dobry. To Radio RMF 24, dzisiaj piątek, 14 dzień sierpnia. Czas na fakty o 7. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski. Już teraz zapraszają.
1: O poranku ostrzegamy zmotoryzowanych.
2: Pali się ciężarówka na S2 w Warszawie, są utrudnienia.
1: Ostatnie 2 tygodnie wakacji z niższymi cenami paliw.
2: Co na to ci, którzy na urlop wybrali się właśnie własnym samochodem? Pytał to reporter RMF FM.
1: Tegoroczna pogoda nie oszczędza rolników i sadowników.
2: Po burzach i gradobiciach znowu liczą straty.
1: Zwycięska Iga Świątek.
2: Polka po raz pierwszy w karierze, przypominamy, wygrała turniej w Toronto. Zaczynamy od akcji gaśniczej na ekspresowej S2 w Warszawie.
1: Ciężarówka stanęła w ogniu między węzłami Patriotów i Lubelska. Zablokowane są w tej chwili 2 pasy w kierunku Terespola.
3: Fakty ważne dla kierowców.
2: Mniej więcej.

0: FM.
1: O 90 groszy. Od poniedziałku mniej zapłacą kierowcy za tankowanie.
2: Rząd zapowiedział powrót pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Stawka VAT zostanie obniżona z 23 do 8%. Wrócą również ceny maksymalne.
1: W turystycznym centrum Sopotu o poranku reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, rozmawiałeś z kierowcami, co usłyszałeś?
3: Tak, kierowcy, z którymi rozmawiałem, na zapowiedź obniżki reagują dobrze, choć studzą emocje, bo tańsze tankowanie dopiero od poniedziałku, a wcześniej przed nami jeszcze weekend wakacyjny. Wyjazdów i powrotów.
4: Każdy moment jest dobry, żeby obniżyć ceny paliwa.
5: Zniżka złotówki nie będzie ratować przedsiębiorców. Polacy może, którzy wracają, z nadmorza na południe Polski albo w drugą stronę, zaoszczędzą jakieś grosze, ale to będzie naprawdę mała kwota.
6: Nic się nie zmienia.
7: Dobra decyzja. Uważam, że to nie nasza wina, że dzieją się takie rzeczy w świecie. Każda decyzja jest taka obniżająca, jest dobra.
3: Rozmawiałem również z panem, który pracuje na parkingu w Sopocie i codziennie spotyka turystów przyjeżdżających samochodami nad morze właśnie. O czym oni mówią najczęściej?
8: O korkach na autostradach, że dużo trzeba czekać przy bramkach albo ogólnie o ruchu dużym w wakacje.
3: Tutaj przyjeżdżając, jak się czują? Jak już przyjadą tu na ten parking?
8: Mają ochotę zostawić wszystko, rzucić walizki, pójść sobie na plażę i nie myśleć o niczym, tylko słuchać się fal morza.
3: Więc kto ma jeszcze przed sobą wakacyjną trasę, zaznaczę, że pakiet CPN będzie obowiązywał do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.
1: Rolnicy z południa Mazowsza liczą straty po gradobiciach i burzach, które na początku tygodnia przeszły nad centralną Polską.
2: Uszkodzone zostały przede wszystkim sady owocowe tuż przed startem sezonu zbiorów.
9: Jabłka na ziemi popękane, gdzieś tam powywalało całe ogrody. To jest od Białej Rawskiej przez Goszczyn, przez Jasieniec, przez ten, to jest bardzo duży teren. Gala, która za 2 tygodnie na przykład będzie rwana, już chyba nic. Już jest praktycznie na przemysł. W jednych będzie przecięte, w drugich będą obicia, a tam w kusach to wszystko poprzecinane.
10: Dużo na przemysł trzeba będzie odrzucić. Jabłek. Pobijane są na takie. Pokaleczone.
1: To sadownicy z miejscowości Belsk w okolicach Grójca na Mazowszu. Temat strat, które wywołała pogoda, powróci w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Za godzinę naszym gościem będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Czekamy na pytania.
1: Koniec trwającego od 3 lat strajków Tesli, dokładnie w szwedzkich zakładach firmy Ilona Muska.
2: Zrzeszający 300 tysięcy członków związek IF Metal domagał się od Tesli podpisania umowy zbiorowej regulującej wysokość płac i warunki pracy.
1: Strajk obejmował m.in. blokady w warsztatach Tesli, a odmowę obsługi firmy początkowo deklarowali też w ramach Solidarności pocztowcy oraz pracownicy portów.
2: Teraz sami związkowcy przyznają, że zakończenie sporu jest konieczne, bo nie ma już komu strajkować.
1: Tesla zakończyć miała strajk według scenariuszy sprawdzonych za oceanem, ale w Szwecji, jak twierdzi związek IF Metal, niespotykanych od 100 lat. Związkowcy zostali wykupieni, czyli rozstali się z pracodawcą na satysfakcjonujących dla nich warunkach. Wysokości odpraw nie ujawniono.
2: Na koniec przypominamy, Iga Świątek wygrała turniej w Toronto.
1: W Kanadzie triumfowała po raz pierwszy w karierze.
11: Sensational Świątek takes the title in Toronto.
1: Komplementowana Polka 6 godzin temu pokonała w finale Jelenę Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3.
2: Iga podziękowała za wsparcie przez cały tydzień. Spędziła wspaniały czas w Toronto. Do przodu.
1: W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka awansuje na 5. miejsce, Rybakina nadal będzie druga, z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki.
2: W przyszłym tygodniu przed Polką turniej w Cincinnati.
1: A od 30 sierpnia ostatni wielki szlem roku, czyli Iga Świątek na US Open.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: I oczywiście będzie o Idze Świątek w Radiu RMF 24 do godziny 8. Kto nie słyszał jeszcze o zwycięstwie naszej najlepszej tenisistki, ten dowie się więcej w Radiu RMF 24. Będzie także o problemach rolników, tym bardziej, że po godzinie 8 będzie z nami szef resortu rolnictwa, ale też zajrzymy na daleką Sycylię. Ciężko się stamtąd wydostać z powodu dymiącej Etny. Piotr Salak, dzień dobry, ruszamy.

0: 9 minut po godzinie 7. To jest poranny program w Radiu RMF 24. W piątek 14 sierpnia. Będziemy tę datę pamiętać, prawda, panie redaktorze?
1: Dzień dobry. Tak, no będziemy. Chociaż tych dat do pamiętania coraz więcej w przypadku
0: sportowca. Będę miał głowę. Patryk Serwański, redakcja sportowa, oczywiście razem z nami. Gemset mecz. Jelena Rybakina pokonana w dwóch setach przez Igę Świątek. Pierwszy turniej w tym roku wygrany.
1: Od września poprzedniego sezonu czekała Iga Świątek na to. Wtedy wygrała w Seulu i dopiero teraz kolejne zwycięstwo. Także długo wyczekiwane i bardzo dobrze, że w końcu ten licznik się wyzerował.
0: Patryk, już dużo wiemy na ten temat. Wiemy, że Polka zagrała znakomicie, że to w ogóle znakomity turniej. A jak wygląda jej sytuacja, jeśli chodzi o możliwość awansu do tego turnieju na koniec roku, czyli tego WTA Masters w końcówce sezonu? Na którym ona jest w tej chwili miejscu?
1: Na 10. miejscu w tym rankingu, który uwzględnia tylko i wyłącznie tegoroczne wyniki, bez tego doliczania, odliczania punktów za to, co działo się 12 miesięcy temu. Także na razie jest 10. Tam jest 700 bodajże punktów straty do 8 miejsca, ale to jest jeszcze wszystko do nadrobienia. Także tutaj sytuacja rozwojowa, na pewno sytuacja Igi Świątek się poprawiła po tym, co wykonała w
0: teraz tym. Następny turniej to jest Cincinnati, tam wygrała w zeszłym roku, tak?
1: Tak, i zaczyna od drugiej rundy, no bo turniej w Cincinnati już się zresztą rozpoczął wczoraj wieczorem, porażka Magdaleny, zwycięstwo Magdaleny Fręch, także tam już się coś dzieje.
0: A co się dzieje na boiskach pucharowych? Nasi ze zmiennym szczęściem, tak powiedziałem.
1: Tak, ja bym nawet powiedział, że najważniejsze to, co się nie wydarzyło, czyli jednak ta podróż Lecha Poznań wczorajsza na Wyspy Owcze, bardzo długa i trudna, międzylądowanie w Bergen, ostatecznie po południu dolecieli tam piłkarze kolejorza na Wyspy Owcze. Mecz miał być przełożony z różną Klaksvik na 21:45, ostatecznie by drużyny się tak dogadały, że dzisiaj o 20:00 dopiero to spotkanie, także jedna niewiadoma, jeśli chodzi o europejskie puchary jeszcze przed nami. Nasze pozostałe drużyny, no, pozostają w grze, ale nie wszyscy tak, jakby sobie tego życzyli. Górnik Zabrze na przykład w Lidze Europy zremisował w rewanżu z Ferencvarosem 1-1 i spada do Ligi Konferencji.
0: Rozczarowany jesteś?
1: Przegrał. Wydaje mi się, że trochę tak, że zabrakło trochę konkretów Górnikowi. No, dwa dwumecze bez zwycięstwa jeszcze z Fenerbahce też na wyjeździe 0-1 u siebie 1-1. To samo z Ferencvarosem, więc ta literka F na razie nie sprzyja. I szkoda, że trochę nie docisnęli piłkarze Górnika. Tak o tym mówił trener Michal Gaszparik.
2: Ja tam wierzyłem, że już będzie ta dogrywka i mieliśmy tam jakiś ten plan jeszcze przygotowany, ale niestety ten błąd zdecydował, że nie awansujemy dalej.
1: No, błąd po rzucie rożnym dla drużyny Ferencvarosu. Szkoda. No, myślę, że przy tym wsparciu trybun można było się postarać i zostać w tej lidze Europy, a tak spadek do Ligi Konferencji, ale jeszcze szansa na ligowe rozgrywki w Europie się tli.
0: Za to, jeśli chodzi o Ligę Europy, Jagiellonia pokonuje Rangersów. Kiedyś to była wielka firma. Tak samo jest teraz? Jest jeszcze cały czas jest tak duża
1: tak mocna drużyna. Pamiętamy, jaki tam był kryzys, jak w ogóle rozpadła się ta drużyna i ten klub, tak to można nawet powiedzieć. Teraz to nie jest tak mocna marka, ale jak mówimy, że Jagiellonia wyeliminowała drużynę, która ponad 50 razy była mistrzem Szkocji, no to gdzieś idzie w świat, w tym sensie, że to jest cały czas marka. To nie jest tak dobry klub, ale marka na pewno. I wygrać w dwumeczu ze Szkotami, to myślę, że to jest naprawdę fajny wynik drużyny Adriana Siemieńca. Tam, przypomnę, było 2-1 w Białymstoku i wczoraj na wyjeździe na Ibrox remis 1-1.
0: No i jeszcze nam został Raków. Tutaj chyba po prostu trzeba powiedzieć, że wszystko zgodnie z planem.
1: No wiesz, pierwszy mecz u siebie 0-0, wyjazd do Sztokholmu na mecz z Hammarby, to nigdy nie jest proste, kiedy w tym pierwszym meczu u siebie nie udaje się strzelić gola i generalnie nie masz jakiejś zaliczki. Wczoraj Raków zagrał skutecznie, strzelił jednego gola w końcówce pierwszej połowy. W końcówce całego spotkania trzeba się było ostro bronić, ale jest to zwycięstwo, jest dwumecz bez straconego gola, co w kontekście tego, jak niezbyt dobrze wygląda początek sezonu drużyny Dawida Kroczka w Ekstraklasie, to jest gdzieś, myślę, dobry symptom. Miejmy nadzieję, że pójdą za ciosem piłkarze Rakowa. Dobrze, że awansowali. Czwarta runda Ligi Konferencji jest. Ja tylko powiem może, z kim te nasze drużyny zagrają, jeśli pozwolisz, bo to jest istotne. No, Górnik Zabrze spada do Ligi Konferencji i trafia na AS Monaco. To nie wygląda tak dobrze na papierze, przyznajmy. Raków Częstochowa trafia na Hajduk Split. To też, no, myślę, że są jakieś szanse,
0: bolesne,
1: ale Hajduk to też jest, tak, z lat 90. Legia Warszawa, kiedy próbowała po raz pierwszy dostać się do Ligi Mistrzów, przegrała wysoko z Hajdukiem. Jagiellonia, bliski wyjazd do Czech, FK Jablonec. No i Lech Poznań jeszcze nie wiemy. Jeżeli wygra z Klaksvik rewanż, no to będzie grał ze szwajcarskim FC Tyn, a w razie porażki FC Ryga.
0: Tyle jeśli chodzi o emocje sportowe w Radiu RMF 24. Przypominamy oczywiście, że fakty sportowe na naszej antenie o godzinie 8:30. Tam też pewnie o tym, co się będzie działo w Birmingham dzisiaj, czyli mistrzostwa w lekkiej atletyce, mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Do tej pory mamy ile? Patryk, 3 medale chyba.
1: Tak, 3. Dobrze.
0: 3 medale.
1: A dzisiaj chyba nie ma szans medalowych. Jutro na pewno będą. Dzisiaj wydaje mi się, że te finały takie jeszcze nie za dużo tych polskich emocji.
0: 14 minut po godzinie 7:00, poranny program w Radiu RMF 24.

0: 21 minut po godzinie 7 poranny program w Radiu RMF 24. Na Sycylię was teraz zabieramy. Oczywiście nie tylko w celach wakacyjnych, bo jak wiecie doskonale, potężne problemy są z powrotem z tej włoskiej wyspy. Ludzi jest pełno wszędzie. Wszędzie kolejki jak na targowisku. Tak sytuację na lotnisku w Palermo opisuje nasz słuchacz, słuchacz RMF FM, pan Bogdan. Jeden z naszych rodaków, którzy próbują wrócić z wakacji z Sycylii. Z powodu aktywności Etny, jak wiecie, lotnisko pozostaje zamknięte. Od soboty po raz kolejny przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii. Tym razem co najmniej do soboty, do godziny 2 w nocy. Wczoraj wczesnym popołudniem jeszcze informowano, że zamknięcie ma obowiązywać do dzisiejszego poranka. Teraz razem z nami Stanisław Pawłowski, czyli nasz reporter trójmiejski, który bada tę sytuację, który jest w kontakcie z naszymi rodakami. Dzień dobry, Staszku.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: To powiedz, Staszek, jak w tej sytuacji próbują Polacy wracać do kraju?
1: No, dróg jest kilka. Polacy, z którymi akurat ja rozmawiałem, dostali się już na drugą stronę wyspy, no bo linie zaczęły przekierowywać loty i co ciekawe, usłyszałem od pana Bogdana właśnie, że niektórzy przylatują na wyspę, na Sycylię, no i właśnie mijają się z tymi Polakami, którzy zdecydowali się jednak mimo tej sytuacji przylecieć na tę wyspę. Na przykładzie pana Bogdana, który miał wylecieć z Katanii we wtorek, gdy dowiedział się, że jego lot odwołano, tak jak wielu innych, zaczął szukać alternatywnego powrotu do kraju.
2: Szukaliśmy promy połączenia komunikacją zastępczą, autobusami, wynajęcie samochodu. No, wszystko było zapchane, bo ludzie spanikowali i chcieli uciekać z Katanii. Były osoby, które popłynęły promem na Maltę i zostały tam uziemione przez Etnę, bo zaczęło wiać w drugą stronę. No.
1: Ostatecznie do Palermo dotarli pociągami, które dla pasażerów z kartami pokładowymi były bezpłatne. Czekając na samolot, który był opóźniony, przyznał mi pan Bogdan, że na lotnisku jest niesamowity zgiełk.
2: Pełno ludzi, zatłoczone, wszędzie są kolejki, cała Europa czeka, żeby stąd wyjechać.
1: No i największym problemem, jak mówię, jest brak informacji i konieczność organizowania noclegów czy transportu na własną rękę.
2: Bo ktoś by powiedział, pojedziecie do Palermo, poczekacie, będzie? No to byśmy wiedzieli, a tutaj tak naprawdę będzie lot, nie będzie, brać kwaterę, a żeby było śmieszniej, to kwatery też poszły w górę, momentalnie.
1: No i aktywność Etny odczuwają nie tylko lotniska, ale też osoby, które po prostu przebywają na Sycylii.
2: Idąc miastem opadał czarny pył, po chwili człowiek cały był pokryty, twarz, włosy, ubrania, na takie powierzchnie jak place, ulice, balkony, no były pokryte czarnym pyłem.
1: No i paraliż lotniska w Katanii dotknął według Organizacji Obrony Praw Konsumentów 100 tysięcy pasażerów.
0: Staszek, no dobrze, bo rozumiem, że sytuacja jest dynamiczna. To jest największy paraliż chyba w ostatnich 20 latach.
1: Tak.
0: Ale co z kosztami, powiedz?
1: To zaznaczę, żeby przedstawić skalę jeszcze tego wydarzenia. Od 6 do 12 sierpnia na inne sycylijskie lotniska przekierowano około 630 lotów, by utrzymać same połączenia z wyspą. W tym samym okresie na lotnisku w Katanii planowano 1974 loty, z których 36% zostało odwołanych. No i jak usłyszałem od pana Bogdana, linia przekazała im, aby zbierali, jak na razie, paragony za transport i nocleg.
2: Zwrot kosztów ma nastąpić. Czy nastąpi, nie wiemy, bo musimy im to wszystko teraz napisać pismo, przedstawić w formie reklamacji i wysłać paragony.
1: Dziś będę jeszcze pytał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce, co w tej sytuacji mają zrobić osoby, które utknęły na Sycylii. Więcej dzisiaj w Faktach RMF FM.
0: I o tym wszystkim oczywiście będzie opowiadał nam Stanisław Pawłowski, jak słyszeliście, i w Faktach RMF FM, i będziemy też przyglądać się tej sytuacji w radiu RMF 24. 24 minuty po godzinie 7. Za 6 minut na naszej antenie oczywiście Fakty.

0: ważne informacje dla kierowców podróżujących po drogach Mazowsza po tamtejszej 50. Już teraz w Faktach RMF FM o 7.30 Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski na Was czekają, a potem rzecz jasna Fakty Ekonomiczne. Zapraszamy.
1: Krajowa 50 zablokowana na Mazowszu.
2: Zablokowana po wypadku w pobliżu Młodzieszynka. To jest odcinek Wyszogród Sochaczew. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
1: Jedna osoba została ranna. Służby wyznaczyły objazd. Utrudnienia potrwają do 10.
2: Czy ukraiński kryzys zbożowy doprowadzi do wzrostu cen żywności w Polsce?
1: Ekonomiści ostrzegają przed takim scenariuszem. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy ceny żywności mogą wzrosnąć?
3: Za kilka tygodni. To może być efekt rosyjskich ataków na porty nad Morzem Czarnym. Rosja i Ukraina nie mogą przez to wywieźć zboża i innych produktów rolnych, a to zaburzy sytuację na rynku światowym i jesienią może wpłynąć też na ceny w naszych sklepach. Tak przewiduje główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
4: Na globalnym rynku wyraźnie dostrzegalny jest ubytek podaży ukraińskiego, ale także rosyjskiego zboża.
3: Według ekspertów to powinien być teraz sygnał, by Polska dbała o jak największą naszą niezależność i o kontrolę nad odpowiednią ilością zbóż w naszym kraju.
2: Za pół godziny przypominamy gościom poranne rozmowy w RMF FM. Będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Piotr Salak czeka także na Wasze pytania.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, radio RMF 24. Wracamy teraz do skutków poniedziałkowej nawałnicy, która w kilku gminach na Mazowszu spowodowała ogromne straty. Michał Rodkowski jest razem ze mną, nasz reporter.
1: Dzień dobry,
0: Michał. Ty byłeś na północnym Mazowszu, tak?
1: Na północnym Mazowszu, tak. Troszkę nad Ciechanowem. Tam jest gmina Regimin i jeszcze kilka innych, które rzeczywiście w poniedziałkowy wieczór bardzo ucierpiały. Krótko trwała burza. To, jak mówili mi mieszkańcy, trwało 5 minut. Mhm. Zrobiło się bardzo ciemno, później było bardzo głośno, a później zrobiło się bardzo spokojnie. Tylko to, co zobaczyli mieszkańcy, ich przeraziło, bo nic już nie przypominało tego krajobrazu, który znali jeszcze sprzed burzy.
0: To była burza, to było też gradobicie, rozumiem, tak?
1: Burza, gradobicie i przede wszystkim potężna wichura. Mieszkańcy mówią nawet o trąbie powietrznej. Trwało to bardzo krótko. Mieli niektórzy mieszkańcy skojarzenia nawet z tym, że być może to jakaś rakieta spadła, bo takie mamy teraz czasy. Ale jak zobaczyli to, co w ich gospodarstwach zniszczyła ta wichura, to przerażało. I rzeczywiście wczoraj to był już trzeci dzień po tej wichurze. Te obrazy były rzeczywiście przerażające.
0: To co uszkodziło?
1: Jeszcze wszędzie powalone drzewa i to rzeczywiście...
0: Cały czas, tak?
1: I na gospodarstwach, i w gospodarstwach, i na jezdni, i na chodnikach. I ludzie sami usuwali te wielkie konary, piły w rękach. To zresztą ten dźwięk pił zostaje mi cały czas w głowie. To było wszędzie słychać. Pomagają mieszkańcy, gmina też się w to angażuje. Są terytorialsi, którzy przyjechali, prawie 50. Pomagają mieszkańcom, bo sami nie są sobie w stanie po prostu ze skutkami tej nawałnicy poradzić. Uszkodzone dachy, już teraz oczywiście przykryte folią, no ale z czasem będzie trzeba jakąś nową dachówkę zamontować. Uszkodzone bramy, uszkodzone auta, uszkodzone stodoły. Widziałem stodołę, która w zasadzie już niczym nie przypominała tego, czym była. Po prostu to był stos takich desek, które jedna na drugą poupadały. To wszystko wyrządziła ta szkoda. Szkody są też, jeśli chodzi o rolników.
0: Otóż to.
1: W tych gminach jednak sporo osób utrzymuje się z roli. No i posłuchajmy jednego z nich, Jana Jackowskiego, rolnika ze wsi Klice.
2: Zaczęliśmy młócić, proszę pana, przed to burzą, no i teraz grad dokończył. Pan zobaczy, tu już nie ma nic, tu już nie ma ziarna. O, tu już jest wszystko puste. Nie ma. I co z tym zrobić teraz, to ja nie mam pojęcia. Tylko ściąć na słomę.
1: Jaki to jest teren?
2: To jest gdzieś w obszaru tutaj ponad 8 hektarów. Wszystko zginęło.
1: To są potężne straty.
2: Żyto akurat tak nie płaci dobrze, ale tam te plony, te 6 ton z hektara, to tam zawsze było. Każda pomoc dla rolnictwa jest potrzebna. Tutaj w tym przypadku to naprawdę rolnicy są bardzo poszkodowani. Kukurydze zginęły, buraki zginęły. Od ministra to powinniśmy dostać jakąś pomoc. I kto będzie nas żywił?
1: No, takiej pomocy oczekuje pan Jan Jackowski, rolnik ze wsi Klice. Mam nadzieję, że o to zapytasz.
0: Oczywiście, bo
1: będzie Stefan Krajewski, minister
0: tuż po 8, tak jest.
1: Na razie mieszkańcy poszkodowanych gmin mogą liczyć na taką doraźną pomoc, czyli na przykład dostali plandeki, agregaty, bo tam oczywiście były zerwane linie energetyczne, więc przez jakiś czas nie było prądu. Liczą też oczywiście na pomoc finansową. Gmina Regimin zwróciła się już do wojewody mazowieckiego o ogłoszenie w tej gminie stanu klęski żywiołowej. Gdyby taki wniosek został zaakceptowany przez wojewodę, no to jest szansa na to, że trafią tam dodatkowe środki finansowe, co jakoś przynajmniej na jakiś moment poprawi sytuację, pozwoli chociaż częściowo te straty usunąć. No ale potrzeby są znacznie większe. Tutaj mieszkańcy jednak patrzą też w stronę rządu i liczą, że po pierwsze minister się tam pojawi, a po drugie, że ogłosi jakieś dobre informacje.
0: A, czyli liczą na to, że minister wpadnie tam do nich, tak? Michał Rodkowski razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Przypomnę, Stanisław Krajewski będzie razem z nami po godzinie 8. Za 18 minut 8.

0: Za 11 minut będzie godzina 8 w piątek, 14 sierpnia. Od poniedziałku ceny paliwa niżej. Program rządowy znowu wchodzi w życie. Rząd wczoraj zdecydował o ponownym wprowadzeniu pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Czyli od poniedziałku, od 17 sierpnia do poniedziałku 31. Będzie jednak łagodniejszy niż ten program, który pamiętamy z wiosny tego roku, z wiosny wczesnego lata. Tym razem obniżono jedynie VAT do 8%, a akcyza pozostanie na dotychczasowym poziomie. Ale rząd mimo wszystko szacuje, że ceny spadną około 90 groszy do złotówki na litrze, jeśli chodzi o paliwo na stacjach benzynowych. Czy realnie rzeczywiście możemy liczyć na takie obniżki? Między innymi o to nasz reporter Kuba Śliwiński pytał eksperta rynku paliw Dawida Czopka, zarządzającego Polaris Fleet.
1: Pamiętajmy o tym, że mamy spore różnice pomiędzy olejem napędowym a benzyną, więc cena benzyny spadnie trochę mniej, no bo te 15% od tej ceny, która jest w przypadku benzyny, to jest mniej niż w przypadku oleju napędowego. Możemy się spodziewać, no bo tam kwestia liczenia VAT-u, około 12% obniżek w stosunku do tego, co widzimy dzisiaj i dodatkowo wprowadzenia ceny maksymalnej, więc to, co pamiętaliśmy z wiosny, niższe ceny przede wszystkim na stacjach paliw zlokalizowanych przy autostradach, przy drogach szybkiego ruchu i wszędzie ceny zbliżone do siebie.
2: Czy ograniczenie tego programu tylko do 2 ostatnich tygodni wakacji ma ekonomiczny sens, czy to przede wszystkim rozwiązanie mające pomóc kierowcom w okresie tych największych powrotów z urlopów?
1: No co do tych największych powrotów, to może mieć trochę wątpliwości, bo pamiętajmy jednak moim zdaniem, że ten największy sezon wakacyjny jednak powoli zbliża się do końca. Natomiast jest to element, który nam pomoże. No pamiętajmy o tym, że wszyscy możemy zatankować w tym okienku, które się otworzy, więc jakby pomoże nam to wszystkim, aby uzupełnić nasze zapasy paliwa, więc pewnie jest to jakiś gest. No zobaczymy też, jak ta sytuacja się skończy, zobaczymy, czy to będą tylko 2 tygodnie, czy to będzie dłużej, wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, no i też pewnie w jakiś tam sposób musi być rozwiązany problem tego ostatniego dnia, bo pamiętamy, jak duże podwyżki spotkały nas 1 lipca i teraz myślę, że wiele osób nie będzie chciało tego przegapić.
2: No właśnie, zatem co może się dziać z cenami paliw po zakończeniu programu? Czy kierowcy mogą spodziewać się kolejnego skoku cen?
1: No, dla wielu kierowców ten 1 lipca, czyli moment, kiedy była przywrócona podwyżka stawki VAT, była jednak dużym szokiem, no bo ceny paliw wzrosły o złotówkę. Tutaj możemy mieć podobnie. To okienko, w którym obowiązuje niższy VAT, jest trochę krótszy, więc myślę, że to będzie taki okres dosyć burzliwy na stacjach benzynowych, gorący, szczególnie jeżeli będziemy zbliżać się właśnie w kierunku 1 września. No ale to też pamiętajmy o tym, że to jest okres 2 tygodni. On może zostać przedłużony. Wydaje mi się, że w zależności od tego, co będzie działo się w Zatoce Perskiej.
0: Tak mówił nam Dawid Czopek, ekspert rynku paliw na antenie radia RMF24. Dziś po południu powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać już w poniedziałek, 17 sierpnia.
3: Radio RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.
3: W stylu Krychowiaka.
5: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
3: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
6: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
3: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas na fakty o 8. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski już na Was czekają.
1: Czy ukraińskie zboże zaleje polski rynek?
2: To obawy rolników, a co na to Bruksela?
1: O to zapytamy korespondentkę RMF FM.
2: Tranzyt ukraińskich płodów rolnych przez Polskę będzie tematem porannej rozmowy.
1: Piotr Salak zaprosił dziś ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.
2: Powiemy też o incydencie na łotewskim niebie.
1: Myśliwcy NATO o poranku zestrzeliły obcego drona. Sytuacja nie jest obecnie alarmująca, tak uspokaja Komisja Europejska w sprawie ukraińskiego zboża.
2: Uspokaja między innymi polskich rolników, którzy obawiają się powtórki kryzysu sprzed 3 lat. Wtedy polski rynek zalało zboże z Ukrainy, powodując gwałtowny spadek cen.
1: A na Inni Faktów teraz studio RMF FM w Brukseli. Tam korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina-Okaś. Dzień dobry, jakie są argumenty Komisji Europejskiej?
3: Bruksela przekonuje, że import pszenicy z Ukrainy jest kontrolowany i odbywa się w ramach ustalonych limitów przewidzianych w nowej umowie handlowej z Ukrainą. Do 22 lipca do Unii trafiło nieco ponad 500 000 ton ukraińskiej pszenicy, czyli 42% całego limitu. Komisja Europejska podkreśla też, że nowa umowa zawiera dodatkowe zabezpieczenia, w tym klauzulę ochronną. Można ją uruchomić, jeżeli import zacznie poważnie destabilizować rynek któregoś z państw Unii. Jednocześnie Komisja Europejska liczy, że Polska zniesie obowiązujące embargo na Ukrainę.

0: rosyjskie zboże. Bruksela zapewnia także, że monitoruje zbiory na Ukrainie, możliwości magazynowania i drogi eksportu.
1: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Myśliwcy NATO zestrzeliły o poranku drona, który, przypominamy, wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną.
2: Doszło do tego nad północno-wschodnim regionem Balwi. Pomarańczowy alert wydano krótko przed 4:00 w 5 łotewskich gminach. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia telefoniczne z prośbą o natychmiastowe podjęcie środków ostrożności i szukanie schronienia.
1: Łotewskie siły zbrojne początkowo nie podały szczegółów pochodzenia drona. Opisały go jako zagraniczny, bezzałogowy statek powietrzny, który wszedł w przestrzeń Łotwy w wyniku rosyjskich działań walki elektronicznej, sugerując, że mógł to być dron ukraiński.
2: Iweta Berzinia, rzeczniczka Kwatery Głównej Połączonych Sił Zbrojnych Łotwy, powiedziała łotewskiemu radiu publicznemu, że nie jest w stanie powiedzieć, jak blisko terenów zamieszkałych znajdował się ten dron w momencie zestrzelenia.
1: Incydent ten skłonił również Finlandię do tymczasowego ograniczenia ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej.
3: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: W studiu w Warszawie Piotr Salak i jego gość.
4: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Stefan Krajewski, czyli minister rolnictwa i rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich rolników tradycyjnie, którzy pracują przy zwierzętach, którzy pracują w polu, panie i ministrze, słuchają przy okazji radia.
4: A czy oprócz pozdrowień może pan zapewnić rolników, że nie będzie zalewu ukraińskiego zboża?
5: Tak, zapewniam, że robimy wszystko, żeby to zboże w żaden sposób nie zostało w kraju. Jeżeli miałoby w jakikolwiek przejechać przez Polskę, to tylko w taki sposób, że od początku do końca pod pełnym nadzorem kasu, sentem.
4: To samo było 3 lata temu, też mieliśmy obietnicę, że będzie pod pełnym nadzorem.
5: Nie było tego, panie redaktorze. Poprzednicy zostawili to wszystko, rzucili na żywioł. Wpłynęły rekordowe ilości zboża w roku 2022-2023. Ponad 3,5 miliona ton zboża bez żadnej jakiejkolwiek kontroli.
4: A czy dzisiaj
5: tym zboże techniczne, czyściwa, pamiętamy to.
4: A czy dzisiaj utrzymamy embargo na to zboże ukraińskie?
5: Utrzymujemy zakaz i mam te wszystkie dane. Rok 2024 to 1,8 miliona ton, w 2023 2,9 miliona
4: ton. Ale pan mówi o tym, co teraz, a ja się pytam o tym, co będzie.
5: W roku 2025 173 tysiące ton przejechało przez Polskę do portów pod pełnym nadzorem. W tym roku do 8 sierpnia to 156 tysięcy ton.
4: Słyszał pan tę naszą korespondentkę z Brukseli. Unia Europejska oczekuje tego, że zniesiemy embargo na ukraińskie zboże.
5: Panie redaktorze, jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską, jestem w stałym kontakcie z komisarzami. Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły i tego zakazu nie zdejmuję.
4: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że w gruncie rzeczy to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
5: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, i mamy to doświadczenie i albo komisja zaproponuje inne rozwiązania, które będą chronić polski rynek, bo chodzi o to, że to zboże ma wyjechać i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i psuć relacje.
4: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej. Kiedy rolnicy z północnego Mazowsza, ale także z Wielkopolski dostaną pieniądze za wyrządzone szkody?
5: Jak tylko oszacują straty i złożą odpowiednie wnioski do Agencji Restrukturyzacji.
4: Ale to ile będą czekać na pieniądze?
5: Procedura jest ustalona. Im szybciej spłyną protokoły, te straty są wywoływane przez różne anomalia pogodowe w różnych miejscach Polski, w różnym czasie.
4: Ma pan pieniądze na to, tak?
5: Tak, pieniądze są zabezpieczone w rezerwie budżetowej. Nikt nie zostanie bez pomocy, w którego gospodarstwie takie straty wystąpiły.
4: Czy te pieniądze będą obejmowały tylko straty rolnicze, czy też będą obejmowały chociażby zniszczone budynki, czy zniszczone maszyny?
5: Nie, to jest zupełnie inny budżet. Minister rolnictwa odpowiada za straty. Są oczywiście możliwości odtworzenia swojego majątku, ale to już jest w ramach odpowiednich programów pomocowych.
4: A czy będzie pan ogłaszał stan klęski żywiołowej, albo czy wojewodowie powinni w tych miejscach ogłosić stan klęski żywiołowej?
5: Stan klęski klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia. Odszkodowania, pomoc będzie wypłacona.
4: Tak mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa, rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do naszych mediów społecznościowych i do naszego radia RMF 24, gdzie kontynuujemy spotkanie. Panie ministrze, pan się wybierze na te tereny, które były dotknięte, czy to gradobiciem, czy tymi skutkami wichur, czy to w Wielkopolsce. W Wielkopolsce to pan był, ale na północnym Mazowszu pana nie było.
5: No nie da się też w każde miejsce pojechać, bo przecież też ostatni czas to gradobicie, które dotknęło województwo warmińsko-mazurskie. Jestem w kontakcie z wojewodami, z szefami naszych instytucji, dyrektorami Agencji Restrukturyzacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Działają tam lokalnie, no też nie mogę jeździć z miejsca w miejsce.
4: Ale ma pan takie instrumenty, panie ministrze, chociażby takie rozporządzenie, które by mogło zdjąć z rolników ten przymus zbierania dokumentacji dotyczącej szkód? Pan by wydał takie rozporządzenie i wtedy z automatu by te pieniądze mogły wpłynąć do rolników. Oni musieliby dokumentów wnosić.
5: Tam, gdzie jest to możliwe, robimy, upraszczamy procedury. Chociażby wykorzystaliśmy to przy powodzi w 2024 roku.
4: Ale teraz tego nie będzie pan robił?
5: No, przy gradobiciu, przy deszczach nawalnych trudno jest to wykorzystać, no bo tu muszą być komisje, które oszacują, czy w danej uprawie są straty, czy ich nie ma. Tego ze zdjęć, z map nie szczytamy, więc tu jest potrzebna wizytacja i odpowiedni protokół szacowania strat.
4: Pan sobie już jakoś to policzył w ministerstwie, ile tych pieniędzy na wypłatę na odszkodowania potrzeba?
5: Panie redaktorze, nie da się tego policzyć, bo tak jak powiedziałem, to wszystko wynika z protokołów, które docierają każdego dnia i każdy nowy dzień niesie nowe informacje o nowych miejscach, o nowych szkodach, więc spokojnie te pieniądze w rezerwie są zabezpieczone, wypłacimy, będziemy możliwie szybko wypłacać, ale dzisiaj też takie wsparcie dla rolników to bardzo wczesne rozpoczęcie wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Od 8 września chcemy rozpocząć wypłatę.
4: Normalnie, od 8 września, tak?
5: Tak, normalnie one były wypłacane od 16 października, czyli ponad miesięczne przyspieszenie.
4: Panie ministrze, to teraz jeszcze wracamy do tego ukraińskiego zboża. Będzie zwiększona pula transferu ukraińskiego zboża, czy nie będzie zwiększone?
5: Panie redaktorze, nie ma takich rozmów. W tej chwili oczywiście strona ukraińska poprosiła o spotkanie, o rozmowy. Ja mam oczywiście możliwość i chęć pomocy Ukrainie, ale nie kosztem polskich rolników, polskich przetwórców i tego będę pilnował.
4: Ale pan mówi o kosztach, jakie mogliby ponieść polscy rolnicy, ale na tym mógłby zarobić polski, chociażby polski przemysł, czy polska infrastruktura, no bo przecież porty by na tym zarobiły, prawda?
5: Oczywiście ten przejazd, ale to przepustowość portów też jest potrzebna dla wywiezienia polskiego zboża. W pierwszej kolejności to wsparcie, bo tak jak widzieliśmy wcześniej, ogromna pomoc dla Ukrainy i często za mała chęć docenienia tego i zwrócenia uwagi, że to Polska pierwsza i w największym zakresie wspierała Ukraińców w ich najtrudniejszym momencie.
4: Tyle, że ten kij ma dwa końce, panie ministrze, pan wie o tym doskonale, bo to może być tak, że jeżeli nie będzie ukraińskiego zboża na rynku światowym, to wtedy ceny żywności pójdą do góry i także ceny żywności pójdą w Polsce do góry.
5: To się nie przekłada, panie redaktorze, bo ceny zbóż są dzisiaj bardzo niskie na światowych rynkach, tylko dzisiaj jest inny problem, bo pan powiedział na początku, że rolnicy się boją. Rolnicy straszeni przez tych, którzy nawieźli tego zboża w 2022-2023 roku. Pan minister Czarnek, który jest dzisiaj specjalistą od rolnictwa, straszy, a to przecież oni nie dopilnowali, nie zabezpieczyli interesu polskich rolników. Tak jak straszyli Mercosurem. Mamy pierwsze dane i one naprawdę nie przerażają i nie powinniśmy Mercosurem na razie w żaden sposób rolników straszyć.
4: A co panu wychodzi z tych danych w takim razie? Że co, że rolnicy niesłusznie się obawiali Mercosuru?
5: No to znowu nie rolnicy, tylko to było inspirowane przez polityków tych, którzy jak rządzili, mówili, że trzeba przyspieszyć podpisanie umowy pomiędzy Unią
4: Europejską. Ale przecież pan
5: Unią
4: też nie był entuzjastą tej umowy.
5: Nie byłem entuzjastą, natomiast niejednokrotnie mówiłem, że to będziemy wszystko analizować, sprawdzać. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby wstrzymać tę umowę, ale dzisiaj pierwsze dane pokazują. Za maj wartość eksportu wzrosła z 4,7 miliona euro do 5,9 miliona euro. Spadła wartość importu, ale też pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy umowa jest, czy jej nie ma, ma, są produkty, które będą jechać stamtąd. Czy soja, czy owoce cytrusowe, produkty, które występują w Polsce sezonowo, muszą przyjechać z importu.
4: Panie ministrze, wracając do tego ukraińskiego zboża, to przecież nie pan będzie podejmował decyzję. Jeżeli Unia Europejska powie, są konieczne korytarze solidarnościowe, to wtedy minister odpowiedzialny za rolnictwo niewiele będzie mógł zrobić, natomiast będzie bardziej chyba decydowała dyplomacja w tym wszystkim.
5: Ja będę zgłaszał nasze problemy i nasze uwagi. Zrobię wszystko, co należy do kompetencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. No przecież wiadomo, że odpowiadam w jakiejś części za tą część. Będę odpowiedzialny.
4: A to będzie bardziej decyzja polityczna, czy to będzie bardziej decyzja ekonomiczna?
5: Podejmując decyzję, wszystkie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, zarówno czynniki ekonomiczne, jak i polityczne, ale też powiedziałem, musimy mieć gwarancję, że ta sytuacja nie wpłynie w sposób bezpośredni na polskich rolników, polskich przetwórców.
4: Jeżeli zboże ukraińskie, i to także też to zboże z Rosji, nie trafi na światowe rynki, czy to się nie odbije pośrednio na cenach żywności w Polsce?
5: Panie redaktorze, póki co jesteśmy jednym z największych eksporterów żywności na świecie i mamy dane za pierwsze półrocze 2026 roku. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych 29 miliardów euro. Rośnie rok do roku, znowu mamy rekord i tutaj otwieramy się nie tylko na kraje Unii Europejskiej, ale na kraje trzecie. Dzisiaj jesteśmy też zdecydowanie przeważającym eksporterem niż importerem produktów na Ukrainę, to też trzeba pamiętać.
4: A słyszał pan o tym, chociażby o tym, co mówi Przemysław Czarnek, że zwiększył się znacząco napływ czy to owoców miękkich, czy to oleju, czy to jaj, jeśli chodzi o Ukrainę do Polski.
5: No znowu to jest straszenie. Pan minister Czarnek chce pobić w swoich wystąpieniach Mencena i Brauna razem wziętych.
4: Ale ma pan dane, które, tak, tego, tak, które temu zaprzeczają?
5: Mam tu mnóstwo danych, którymi mogę się podpierać, bo też dodatkowo mamy chociażby zakwestionowane partie maliny mrożonej z Ukrainy, która nie wjechała do Polski i to wojewódzki IJHARS podjął decyzję, w Lublinie podjął decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii malin mrożonych, które nie
4: spełniają. Czyli producenci owoców nie powinni się tego obawiać.
5: Naszą rolą jest sprawdzanie, kontrolowanie tego, co wjeżdża i mamy oczywiście ogromną nadwyżkę naszego eksportu nad importem.
4: Panie ministrze, paliwo rolnicze, następna sprawa. Pan zapowiadał, że będzie 2 złote tak zwrotu jest z akcyzy. I kiedy będzie te 2 złote?
5: Panie redaktorze, czekamy w tej chwili na uzgodnienie z Komisją Europejską, bo taka zmiana musi być notyfikowana w my korzystamy z maksymalnej w tej chwili dopłaty.
4: Złoty 48.
5: Tak, złoty 48. 52 grosze będzie więcej do 2 złotych. W tej chwili jest przerwa taka wakacyjna, urlopowa w Komisji Europejskiej. Jak tylko decyzja zapadnie, będziemy te wnioski przyjmować.
4: Ale zaraz, panie ministrze, bo o ile dobrze pamiętam, do 31 sierpnia trzeba składać wnioski o zwrot tych pieniędzy.
5: No to staną.
4: Jeżeli nie będzie ta sprawa załatwiona do końca sierpnia, no to wtedy nie będzie tych 2 złotych w tym roku.
5: Panie redaktorze, będzie 2 złote. Złożą rolnicy wniosek teraz na to, co im się należy, a później ewentualnie będzie wniosek, w którym określą, bo będzie pomoc do nawozów i do paliwa i w tym wniosku będą rolnicy mogli wnioskować o to dodatkową kwotę.
4: Ale to chce mnie pan powiedzieć, że te 2 złote już będzie obowiązywało w tym roku?
5: Tak, w tym roku.
4: I będzie tak, że
5: od 1 lutego obowiązuje.
4: Czyli generalnie rozumiem, że już nie 1,48,
5: tylko... Przepraszam, od 1 marca do końca bodajże sierpnia.
4: I będzie to wyrównane, rozumiem, te pieniądze, które dostaną po wnioskach złożonych do końca sierpnia, będzie wyrównane...
5: Będzie 2 złote dla każdego rolnika, który spełnia ustawowe obowiązki.
4: Ma pan to uzgodnione z Ministerstwem Finansów, rozumiem, tak?
5: Tak, wszystko jest uzgodnione. Czekamy na notyfikację Komisji Europejskiej i taka pomoc popłynie do rolników.
4: Panie ministrze, porozmawiamy chwilę jeszcze o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o żniwa, bo rolnicy narzekają, że są niskie ceny skupu. To będzie znowu problem? Będą znowu protesty?
5: No w ostatnim tygodniu te ceny trochę zaczynają w ostatnich tygodniach rosnąć. Mam tutaj zestawienie, jak to wygląda na poszczególnych rynkach.
4: No ale to wszystko oczywiście i tak jest na progu opłacalności. Pan wie o tym.
5: No ale to przecież doskonale pan redaktor zdaje sobie sprawę, że to nie minister ustala cenę skupu czy cenę sprzedaży, bo to reguluje rynek, światowe, europejskie giełdy. te ceny nie odstają niczym od cen w Europie. Natomiast...
4: Ale interwencji pan żadnej nie planuje.
5: No ale to nawet nie ma możliwości interwencji, no bo też nie można liczyć wszystkiego do roku, w którym były największe zbiory, bo rok 2025 był faktycznie rokiem, gdzie było dużo, były znaczne nadwyżki w zbiorze poszczególnych produktów. No i tutaj oczywiście to sytuację analizujemy, sprawdzamy.
4: No dobrze, ale mamy suszę i rozumiem, że te żniwa będą słabsze niż w poprzednich latach.
5: To tak jak powiedziałem, nie ma, te zbiory nie są równe, co roku mamy do czynienia z różnymi sytuacjami i pogodowe, i rynkowe. No też doskonale pan wie, że nie da się do wszystkiego dopłacać, bo żaden budżet, czy to Polski, czy najbogatszego kraju w Unii Europejskiej, by tego nie wytrzymał.
4: Czy to prawda, że zalewają nas ziemniaki z Niemiec?
5: Nieprawda, te dane są, porównując rok 2025 do 2023, 2022, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, one są bardzo podobne. W tym roku jest znaczne ograniczenie, 39 tysięcy ton za pierwsze półrocze, a tamte lata było powyżej 100 tysięcy ton w ciągu roku. Jest to mniej, ale mogą denerwować polskich rolników niemieckie ziemniaki na polskim rynku, w polskich sklepach, czy w sklepach wielkopowierzchniowych, niekoniecznie z polskim kapitałem, ale będąc na targach w Berlinie, kiedy poszedłem do ich sklepów, mamy polskie produkty w niemieckich sklepach i tam może się niemiecki rolnik denerwować, że jest mleko łaciate na półkach, że są nasze produkty, które widzimy i
4: no
5: są sprzedawane.
4: No tak, ale wie pan, polski rolnik na tym nie zarobi w takim razie.
5: No jak nie? No panie redaktorze, jeżeli ktoś to kupuje tutaj, no to jest zbyt i rynek kształtuje cenę później. Gdybyśmy nie eksportowali. Dzisiaj 75% naszego eksportu na rynek unijny trafia do Niemiec. No jest to największy nasz partner handlowy, a import jest tak naprawdę o 1/3, 1/3 eksportu.
4: Polityka teraz, panie ministrze. Będzie Szymon Hołownia znowu szedł ręka w rękę z Polskim Stronnictwem Ludowym?
5: Nie wiem, jak z kim ręka w rękę pójdzie Szymon Hołownia. Rozmawiamy oczywiście z różnymi środowiskami politycznymi, samorządowymi, bo ważne jest to, żeby też dobrzy kandydaci się pojawili na
4: listach. Czyli rozmawiacie to z Szymonem Hołownią, rozumiem?
5: Nie mam problemu, żeby rozmawiać z Szymonem, czy w kwestii polityki, czy w różnych innych kwestiach gospodarczych, społecznych. Jest to człowiek z dużym doświadczeniem, nie tylko politycznym.
4: Ale trzecią drogę by pan budował na nowo?
5: Nie, no już myślę, że projekt trzeciej drogi się skończył, natomiast warto rozmawiać o współpracy.
4: Ale o współpracy w jakiej formie pan sobie to wyobraża? Że Szymon Hołownia przyjmuje Polskę 2050 i wtedy dopiero jest możliwe rozmawianie z PSL-em? Czy też Szymon Hołownia wchodzi po prostu jako oddzielna marka polityczna?
5: Panie redaktorze, skupiam się na tych tematach związanych z rolnictwem, otwieramy nowe rynki zbytu.
4: Ale jest pan politykiem.
5: Tak, gdybym był tylko posłem, bym bardziej żył tą polityką w parlamencie, wyborami. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, otwieramy rynki Korei, Japonii, Filipin i na tym się skupiam, bo to jest ważne dla polskich rolników, dla polskich przedsiębiorców, przetwórców. A czy Szymon Hołownia będzie startował wspólnie z nami, czy oddzielnie, jak gdyby na drugi plan to
4: odkłada. To jest bardzo istotne, czy PSL na przykład będzie miał wspólną listę z Polską 2050, a może PSL będzie miał wspólną listę z Koalicją Obywatelską. Jak się panu podoba taki pomysł?
5: Panie redaktorze, różne pomysły słyszymy, zwłaszcza w tym sezonie urlopowym, ogórkowym, jak niektórzy mówią, i różne scenariusze, nawet nie PSL, a dla PSL-u są przedstawiane dziennikarze, publicyści, widzą już nas na wspólnych listach z Morawieckim, z Koalicją
4: Obywatelską. A pan gdzie was widzi?
5: Ja widzę się na oddzielnej liście Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiele razy wchodziliśmy do Sejmu, mając w sondażach poniżej progu wyborczego i jak rozmawiam ze starszymi kolegami, to mówią, 4 razy zostawałem posłem w wyborach, gdzie PSL miało nie przekroczyć progu.
4: Panie ministrze, ile pan dzisiaj kaw wypił?
5: Jedną.
4: To jedną tylko, to oszczędnie. Wie pan, że kawa zdrożeje i to podobno o 300%, to prawda?
5: No to mamy piękną, bardzo dobrą kawę z żołędzi w Polsce.
4: No niech pan nie żartuje.
5: Tak, piję taką kawę. Smaczna, robiona przez...
4: I co, mamy pić kawę z żołędzi, dlatego, że kawa zdrożeje?
5: Nie, tylko ja mówię o sobie. Ja kawy dużo nie piję. woda, mleko, nawet kawę piję z mlekiem całkiem po poważnie,
4: kawa zdrożeje. Ja piję dużo kawy, panie ministrze, i co mam w takim razie przygotować się na to, żeby zapłacę więcej?
5: A z czego to wynika?
4: Tego nie wiem. Wiem tylko, że bardzo możliwe, że kawa zdrożeje to aż o 300%.
5: No, myślę, że aż tak nie będzie. No też tej kawy nie wypija pan hektolitrów, żeby tak się pan redaktor musiał przejmować.
4: Unia Europejska chce zaostrzyć normy dotyczące pestycydów. Jest się czego obawiać, czy nie?
5: No niestety są te cały czas prace prowadzone na rynku europejskim, żeby ograniczać listę pestycydów, ograniczać listę substancji czynnych. Z jednej strony konsumenci się cieszą, że jest mniejsze zużycie, ale z drugiej strony w to miejsce powinny wchodzić inne środki, chociażby ochrony biologicznej.
4: Ale panu się
5: które
4: to podoba? Będziemy
5: działać.
4: Jakoś to próbowali zatrzymać, czy nie?
5: My piszemy odpowiednie noty i właśnie zwracamy się, że jeżeli jest czynnik, który ma zastąpić drugi, który jest bezpieczniejszy, to owszem, ale bez tej ochrony oczywiście wchodzą nowe technologie, bo chociażby pielniki ze sztuczną inteligencją i mechaniczna ochrona, jest zmapowane pole, wpisana roślina, która ma zostać i każdą inną maszyna, każdą inną niszczy. To jest laserowe odkwaszczanie pól, czyli tą wiązką lasera.
4: Z jednej strony nowoczesność, panie ministrze, z drugiej strony kawa z żołędzi. Jak to wszystko pogodzić?
5: Tradycyjnie nowocześnie, tak jest PSL.
4: Stefan Krajewski tak mówi, czyli minister rolnictwa i rozwoju wsi, gość porannej rozmowy w RMF FM. Pięknie
5: dziękuję bardzo, dobrego dnia.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Pakty RMF FM prezentują Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski. Jest 8:30.
1: Robimy wszystko, żeby ukraińskie zboże nie zostało w Polsce. Tak w porannej rozmowie w RMF FM zapewniał minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Podkreślał, że embargo zostanie utrzymane. Liczy też na wsparcie Brukseli w tej kwestii.
3: Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły. Tego zakazu nie zdejmuję.
0: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
3: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka ze Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl.
2: Potężny pożar dotarł w nocy do chorwackiego miasta Omisz.
1: A to popularny kierunek turystyczny w środkowej Dalmacji. Znajduje się 25 km od Splitu.
2: W nocy zdecydowano o ewakuacji mieszkańców i turystów do pobliskiej hali sportowej. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr.
1: Luksusowy jacht za ponad 9 milionów dolarów zatonął na Morzu Śródziemnym zaledwie 4 dni po dostarczeniu go nowemu właścicielowi. Prawie 30-metrowa Angiola Due znajdowała się u wybrzeży Porto Cervo na Sardynii z 14 osobami na pokładzie.
2: Awaria silnika wywołała pożar. Ogień uszkodził uszczelki, woda sukcesywnie dostawała się do wnętrza jednostki.
1: Jacht zatonął, 14 osób, jakie były na pokładzie, uratowano, żadnych obrażeń. No może właściciel zmartwiony tym, że wydał w końcu 9 milionów dolarów, a zabawką pocieszył się tylko 4 dni.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Znany szkocki klub, pokonany.
1: A Jagiellonia gra dalej w eliminacjach Ligi Europy.
2: Fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
5: Dzień dobry. Na Białostoczanie zagrają w decydującej rundzie eliminacji tych rozgrywek, więc w najgorszym razie trafią do fazy ligowej Ligi Konferencji. Wczoraj awans przypieczętowali remisując na wyjeździe z Rangers FC 1-1. Raków Częstochowa też z awansem w Lidze Konferencji wyeliminował szwedzkie Hammarby.
6: Cieszę się, że dzisiaj porozumieliśmy zespołem bardzo skutecznym. Zagraliśmy w wielu momentach pragmatycznie, ale przede wszystkim konsekwentnie. No i to przyniosło nam awans do kolejnej rundy.
5: Oceniał trener Dawid Kroczek. Porażkę w dwumeczu zanotował Górnik Zabrze, wczoraj domowe 1-1 z Ferencvarosem i spadek z eliminacji Ligi Europy do Ligi Konferencji. Mecz Lecha Poznań po perturbacjach związanych z lotniczą podróżą na Wyspę Owcze przełożony. Kolejorz z drużyną Klaksvík zagra dopiero dziś o 20:00. A do gry wkracza piłkarska Ekstraklasa, to już czwarta kolejka nowego sezonu. Na dziś zaplanowano jedno spotkanie, to będzie pojedynek Legii Warszawa z Radomiakiem. Legia na razie bez porażki, być może debiut zanotuje dziś nowy napastnik, Czech Jan Kuchta. W kadrze Legii obecnie 4 napastników.
7: Zobaczymy, jak to się wszystko wyklaruje. Dla mnie najważniejsze jest, żeby drużyna wygrywała i oczywiście ci napastnicy strzelali bramki, ale nie musimy wykreować tutaj jednego jakiegoś króla strzelców. Najważniejsze, żeby Legia Warszawa wygrywała.
5: Podkreślał szkoleniowiec Legii Marek Paprzun. W dalekim Toronto sukces Igi Świątek. Polka wygrała tam turniej tenisowy. W final odprawiła Jelenę Rybakinę. Chcę dedykować ten tytuł każdemu, kto zmaga się z niesprawiedliwymi osądami i nienawiścią, powiedziała Świątek po zwycięstwie. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk rozpoczynają kolejną rundę Mistrzostw Europy. Wieczorem pierwszy odcinek specjalny wymagającego rajdu Barum. Impreza w Czechach cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców, no między innymi właśnie z uwagi na skalę trudności.
8: Mamy tu z Szymonem doświadczenie i mam nadzieję, że je dobrze wykorzystamy.
5: Tak mówił Miko Marczyk.
9: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje tylko w radiu RMF24.

0: 23 minuty zostały do godziny 9. To jest poranny program w radiu RMF 24. 5 tysięcy migrantów, którzy pod koniec lipca weszli do hiszpańskiej Ceuty, wciąż przebywa w mieście. O tym informuje, wczoraj informował hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska. 2 tygodnie temu, jak pamiętacie, ponad 70 tysięcy osób sforsowało granicę Maroka z tą hiszpańską enklawą w Afryce Północnej. Większość miała zostać odesłana do Maroka w ciągu kilkunastu godzin po incydencie. Teraz połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Ceuty. W tej hiszpańskiej enklawie jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. W nocy przybił do tamtejszego portu. Dzień dobry, Beniamin.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No to powiedz, jak wygląda Ceuta dzisiaj o poranku?
1: No tak naprawdę w samym centrum Ceuty, w którym ja się teraz znajduję, jest bardzo spokojnie. Wygląda to tak, jakby miasto jeszcze tak naprawdę nie obudziło się po nocy, która również wydaje się, że była bardzo spokojna. Ja po północy przybiłem faktycznie do portu w Ceucie, stamtąd przyjechałem tutaj do centrum, przejechałem kilka ulic, no i niemalże na co drugiej ulicy można było zauważyć, czy to funkcjonariuszy miejscowej policji, czy to radiowozy z włączonymi sygnałami świetlnymi. O poranku jedyne odgłosy, które słychać tutaj w centrum Ceuty, to jest wzywanie muezzinów społeczności islamskiej do porannej modlitwy. Wydaje się, że to będzie spokojny dzień w Ceucie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten weekend.
0: Ale wiesz co, pojawiło się sporo doniesień o tym, że w ten weekend właśnie może dojść do powtórki wydarzeń sprzed 2 tygodni. Rozmawiałeś pewnie z mieszkańcami Ceuty. Oni się obawiają tego scenariusza?
1: Rozmawiałem z mieszkańcami Ceuty, kiedy płynąłem tutaj promem z Algeciras, ponieważ samo dostanie się w ogóle z tej kontynentalnej, europejskiej Hiszpanii tutaj nie jest aż tak proste, jakby nam się mogło wydawać. Oni mówią, że rzeczywiście pojawia się sporo doniesień, grup na Telegramie, na WhatsAppie, na TikToku, gdzie pojawia się sporo materiałów dotyczących tego, że może dojść do tej powtórki. Pan, z którym rozmawiałem na lotnisku w Maladze, powiedział mi również, że śledzi na bieżąco całą tę sytuację. On twierdzi, że może dojść do powtórki, może nie w aż tak dużej skali, że znów do 80-tysięcznego miasta wedrze się 70 tysięcy migrantów. Być może mniej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wojska i policji, Gwardii Civil jest na pewno więcej w Ceucie.
0: Ale to wygląda rzeczywiście jako oblężona twierdza?
1: Obecnie nie. Co prawda w nocy trudno szukać kogokolwiek na ulicach. Gęsta mgła spowiła również tutaj miasto. Czy wygląda to jak oblężona twierdza w samym centrum? Nie. Z tego, co mówią tutaj lokalsi, problemów takich siedlisk migrantów trzeba szukać w tych miejscach typu plaża de trampolin, plaże w okolicach przejścia granicznego, samo przejście graniczne, oczywiście ośrodek CETI, który jest przepełniony. Tam widać ten kryzys migracyjny, chociaż niektórzy boją się po zmroku wychodzić na ulicę miasta.
0: Ale rozumiem, że sprawdzisz te miejsca, że zajrzysz. Bo w ogóle jak będzie wyglądał twój plan pobytu na tę część świata?
1: Oczywiście będziemy na bieżąco informować zarówno w Faktach RMF FM, jak i Radiu RMF 24 o sytuacji tutaj w mieście. Sprawdzimy, czy te scenariusze, czy te doniesienia, które mówią o właśnie 15 sierpnia, o jutrzejszym dniu, są prawdziwe, czy to się wszystko sprawdzi. Ośrodek CETI, plaże w okolicach tego ośrodka, a także ta zapora ustawiona na wodzie w okolicy przejścia granicznego między Marokiem a hiszpańską Ceutą, to są z pewnością te miejsca, które sprawdzę, w których będę chciał porozmawiać z mieszkańcami i nie tylko. Zobaczymy, jak wygląda tutaj sytuacja i co przyniosą kolejne dni.
0: I tak mówi nasz specjalny wysłannik do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, do Ceuty, Beniamin Kubiak-Piłat. Dziękujemy, Beniamin.
1: Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24 za 11 minut, godzina 9. Poranny program Cisza trwa i dzisiaj można by powiedzieć o tym, co się dzieje w urzędach, prawda, panie redaktorze?
1: W wielu urzędach się cicho i drzwi zamknięte. Dzień
0: dobry. To Michał Dobrowicz razem z nami. Tak jest.
1: U ciebie drzwi otwarte.
0: Ja zapraszam nieustająco.
1: Ja się trochę bałem, że u ciebie też może, że zapukam, że zamknięte. Nie, Piotr tutaj zaprasza.
0: W ogóle byłem zdziwiony, gdy minister Krajewski mi powiedział, że dzisiaj urzędy nie pracują. Trochę mnie to zaskoczyło, prawdę powiedziawszy, bo rozumiem, że zaczyna się tak na dobrą sprawę długi weekend. Ten długi weekend, który kalendarzowo w ogóle byłby nie do zrobienia, ale dzisiaj wielu spraw nie załatwimy. Czego nie załatwimy?
1: To prawda, jutro święto, jutro 15 dzień sierpnia i dzisiaj wielu urzędników, wielu pracowników odbiera dzień wolny. Dwa skróty podam przede wszystkim. NFZ i ZUS. Tam dzisiaj spraw nie załatwimy i w Narodowym Funduszu Zdrowia wszystkie oddziały w całej Polsce i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych również są zamknięte, są nieczynne, tam urzędnicy odbierają wolne. Jest jeden wyjątek. Infolinia, ta bezpłatna, całodobowa infolinia dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam można dzwonić, tam można korzystać, tam można dopytywać, gdzie możemy się zgłosić, jeśli odpukać, pojawią się problemy ze zdrowiem. To jest to, co działa i dzisiaj, i jutro, i w niedzielę przez cały weekend.
0: Ale wiesz co, ten kij ma dwa końce, bo rozumiem, że dzisiaj wielu spraw nie załatwię, ale jeśli jestem urzędnikiem i mam wolne, to mogę spróbować wykorzystać ten czas i załatwić sprawy, na które zazwyczaj czasu nie mam. To co dzisiaj może mi się udać?
1: Są urzędy, które dzisiaj pracują jednak, tylko to trzeba dokładnie sprawdzać, bo są urzędnicy, którzy dzisiaj do pracy idą, ale oni w poniedziałek będą mieć wolne, więc trzeba to dokładnie sprawdzić. Na przykład urzędnicy z Mazowieckiego Wołomina dzisiaj pracują. Podobnie jest w gminie Jejkowice, to na Śląsku, ale też w Biskupicach, to niedaleko Wieliczki w Małopolsce. Tam w poniedziałek urzędnicy mają wolne, więc oni też sobie wydłużają weekend. Dzisiaj w tych miejscowościach, w tych gminach absolutnie wszystkie sprawy załatwimy, ale w poniedziałek tam urzędnicy sobie wydłużają weekend, więc on będzie wydłużony tak naprawdę, tylko trochę od tej drugiej strony. Natomiast rzeczywiście w ponad 100 urzędach dzisiaj spraw nie załatwimy. Tam dzisiaj jest zamknięte. To są urzędy dużych miast, m.in. Lublina, Częstochowa, Wrocławia, Gdańska, Białegostoku, w Tarnowskich Górach urząd miasta też nieczynny. Zamknięte są też małe urzędy gmin w Mysłowicach na Śląsku, w Bożencinie w Małopolsce, w Prażmowie na Mazowszu, w gminie Zabierzów, to okolice Krakowa, w gminie Mogilany, także w Małopolsce. To jest długa lista, którą mamy na naszej stronie internetowej. Generalnie z tego, co widzę dzisiaj, większa szansa i większe prawdopodobieństwo, że trafimy na urząd nieczynny niż na tej czynny. Ale trzeba sprawdzić.
0: Gdyby ktoś był zaskoczony, to polecamy właśnie naszą stronę internetową. Tam są pełne informacje na temat tego, kto dzisiaj pracuje, kto dzisiaj nie pracuje, kto ma dzisiaj wolne, bo pan redaktor, rozumiem, cały czas w pracy.
1: Cały czas. Chociaż czy można to nazwać pracą? My po prostu opowiadamy o ważnych, ciekawych informacjach i spotykamy się z wami. I to nas cieszy.
0: O tym mówi Michał Dobrowicz w Radiu RMF 24. Za 9 minut będą fakty o godzinie 9:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: I czas najwyższy na fakty, bo godzina 9. Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski już czekają.
3: Poszukiwani 31-letni ojciec z 4-letnim synem.
4: Ostatni raz byli widziani wczoraj w Jastrzębiu-Zdroju.
3: I od tego zaginięcia zaczynamy fakty, potem rolnicy, którzy po ostatnich burzach liczą straty i liczą na rządową pomoc.
4: Minister rolnictwa Stefan Krajewski w RMF FM deklaruje:
5: pieniądze są zabezpieczone, nikt nie zostanie bez pomocy.
3: W faktach też migracyjny kryzys w hiszpańskiej Ceucie, widziane oczami reportera RMF FM.
4: I 4 rekordy Guinnessa. Policjanci z Jastrzębia-Zdroju w Śląskim poszukują 31-latka i jego 4-letniego syna.
3: Wyszli z domu wczoraj i nie ma z nimi kontaktu. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek, teraz w faktach o 9.
4: Witamy, Aniu. Co jeszcze wiadomo na ten temat?
6: 31-letni mężczyzna i jego 4-letni syn byli widziani wczoraj około 17 na podwórku w rejonie ulic Wielkopolskiej, Małopolskiej i Beskidzkiej. Mężczyzna miał na sobie czarną koszulkę, spodenki i buty sportowe, a chłopiec jasno-niebieską koszulkę, zielone spodenki i czapkę z daszkiem. Policja apeluje o kontakt do osób, które wiedzą, gdzie obecnie przebywają 31-latek i jego 4-letni syn. Informacje w tej sprawie można przekazywać m.in. dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
3: A szczegóły i zdjęcie poszukiwanych znajdziecie na stronie rmf24.pl. Pieniądze na rekompensaty dla rolników, których plony zostały zniszczone przez nawałnice, są zabezpieczone w budżecie. Nikt nie zostanie bez pomocy. Takie zapewnienie padło dziś w porannej rozmowie w RMF FM z ust szefa resortu rolnictwa Stefana Krajewskiego.
4: Minister nie jest przekonany do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w gminie Rygimin na Mazowszu. Samorząd wnioskował o to do wojewody po przejściu poniedziałkowej nawałnicy.
5: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie, i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia.
3: Tak twierdzi minister Stefan Krajewski. A teraz głos rolników z gminy Rygimin, którzy proszą rządzących o wsparcie.
7: Tu już nie ma nic. Tu już nie ma ziarna. O, tu już jest wszystko puste. I co z tym zrobić teraz, to ja nie mam pojęcia.
8: Jaki to jest teren?
7: To jest gdzieś w obszaru tutaj ponad 8 hektarów. Wszystko zginęło.
8: Są potężne straty.
7: Kukurydze zginęły, buraki zginęły. Od ministra to powinniśmy dostać jakąś pomoc.
4: Usłyszał od Jana Jackowskiego, rolnika ze wsi Klice, nasz reporter Michał Radkowski.
9: Fakty RMF FM. Na żywo z miejsca.

0: Za wydarzeń.
1: W faktach teraz kryzys migracyjny z bliska, na przykładzie Ceuty.
2: Hiszpańskiego terytorium w Afryce. Jest tam specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy, Benjaminie.
3: Tak jest, dzień dobry.
2: Jak wyglądała tam noc i poranek?
3: W ścisłym centrum Ceuty o poranku jest bardzo spokojnie. Miasto tak naprawdę dopiero budzi się do życia. W nocy jadąc tu z portu na niemalże co drugiej ulicy można było zauważyć radiowozy miejscowej policji i funkcjonariuszy patrolujących miasto. Teraz w miejscu, w którym jestem, przebijają się odgłosy muezzinów wzywających muzułmańską społeczność do porannej modlitwy. Płynąc tu promem z hiszpańskiego Algeciras, rozmawiałem z mieszkańcami Ceuty, którzy powiedzieli mi, że są jeszcze miejsca, w których kryzys migracji jest szczególnie widoczny. To przede wszystkim okolice przejścia granicznego oraz plaże Ceuty, na które próbowali dopłynąć migranci. Według danych hiszpańskiego MSW w autonomicznym mieście pozostawać ma około 5000 osób, które 2 tygodnie temu sforsowały granicę. W sieci pojawiły się z kolei raporty, które sugerują, że w ten weekend może dojść do kolejnej fali migracji do hiszpańskiego miasta. Z Ceuty Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Nigel Farage, lider partii Reform UK, wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w Clacton we wschodniej Anglii.
2: Wyniki ogłosiła dziś rano komisja wyborcza. Farage zdobył niemal 63% poparcia. 22 239 głosów.
1: Wybory nazywane przez komentatorów najśmieszniejszymi w Wielkiej Brytanii ze względu na niecodziennych kontrkandydatów Farage'a. Drugie miejsce zajął Count Binface, czyli komik Jonathan Harvey, wcielający się w przybysza z kosmosu.
2: Niemal 27% głosów.
1: A na koniec rekordzista Guinnessa Erling Haaland.
2: Norweski piłkarz Manchesteru City otrzymał właśnie 4 certyfikaty ustanowionych przez siebie rekordów.
1: 26-latek osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii. Potrzebował do tego 111 meczów.
2: Z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie.
1: Dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Narodów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie.
2: Wyrównał także rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. 3 lata temu w pojedynkę pokonał RB Lipsk.
1: Do siatki trafił 5 razy, powtarzając wyczyn Argentyńczyka Messiego i Brazylijczyka Adriano. No i Norweg wciąż nie wie, dlaczego tak się dzieje. Po prostu jest specjalistą od strzelania bramek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: No nie, Premier League jeszcze sobie odpoczywa, ale gra już za to nasza Ekstraklasa. Dzisiaj piątek, więc o Ekstraklasie sobie porozmawiamy, to po 9.30. Z Kamilem Kosowskim jesteśmy umówieni wcześniej o ukraińskim zbożu. Co możemy zrobić, jeśli chodzi o jego tranzyt? Czego oczekuje od nas Unia Europejska? I czy nie będzie powtórki z 2023?

0: 8 minut po godzinie 9 przedpołudniowy. Już chyba tak można powiedzieć program w radiu RMF 24. Teraz o ukraińskim zbożu. Bo jak wiecie doskonale, rolnicy się obawiają. Obawiają się powtórki historii z 22 i 23 roku. O co chodzi? Chodzi o tranzyt ukraińskiego zboża. Ukraińcy potrzebują wywieźć zboże po zakończonych żniwach. Na to zboże czeka niemal cały świat. To zboże nie może być transportowane przez Morze Czarne, bo są zablokowane porty przez Rosjan, przez działania wojenne, które się tam toczą. Jedną z dróg jest droga przez Polskę. Komisja Europejska domaga się, aby Polska odblokowała ten tranzyt zboża z Ukrainy. Bo przypomnę, to zboże ma być tylko transportowane, ma nie zostawać w naszym kraju. Ale te obawy, czy rzeczywiście ten tranzyt będzie szczelny, wciąż są. Jakie jest stanowisko Brukseli w tej sprawie, to nam powie nasza korespondentka w Brukseli właśnie, czyli Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasia, powiedz, co o tych obawach naszych rolników, ale nie tylko naszych, przed zalaniem rynku przez ukraińskie zboże mówi Komisja Europejska.
1: Komisja nie bagatelizuje tych obaw, ale przekonuje, że obecna sytuacja jest jednak inna niż w 2022 i 2023 roku. Przede wszystkim wskazuje na to, że obowiązują teraz nowe zasady handlu z Ukrainą. Jest nowa umowa, nie ma tej pełnej liberalizacji, jaka była właśnie wtedy, w tamtych latach. Są ograniczenia, są limity, jest większa kontrola i tak jak usłyszałam, w przypadku pszenicy obowiązuje konkretny kontyngent, ponad milion ton rocznie, i do 22 lipca do Unii trafiło tam około pół miliona ton, czyli około 42% całego limitu. I komisja podkreśla, że nie będzie czekać, aż pojawi się problem. Bada i kontroluje ukraińskie zbiory, sprawdza możliwości magazynowania, a przede wszystkim sprawdza, jak to wygląda z tymi drogami eksportu. Też jeszcze mówi tutaj bardzo wyraźnie w odpowiedziach komisji, pojawia się właśnie odwołanie do tego, że jest ta klauzula ochronna, że jeżeli nagle ten import by się zwiększył, pojawiłyby się problemy na naszym rynku, to można wnioskować o tą klauzulę, ona będzie uruchamiana i automatycznie ten import będzie wstrzymywany.
0: Ale wiesz co, Kasia, bo dzisiaj rozmawiałem rano z ministrem rolnictwa, ze Stefanem Krajewskim, i on zapowiedział, że Polska utrzyma embargo. Ja się zastanawiam, jak to się ma do wspólnej polityki rolnej, no bo przecież to nie, przepisy są takie, rzeczywistość jest taka, to nie my powinniśmy to embargo wprowadzać, tylko jeżeli już, to Komisja Europejska.
1: To znaczy, rzeczywiście Komisja Europejska, i tutaj wyraźnie rzecznik mi powiedział, że Komisja liczy na to, że Polska podejmie niezbędne kroki, aby usunąć właśnie te krajowe środki, czyli to embargo, i Komisja o tym mówi. W zasadzie, teraz są jakby dodatkowe argumenty komisja ma, bo jest właśnie ta nowa umowa, która daje te mechanizmy zabezpieczające, i komisja mówi, są te mechanizmy zabezpieczające, niepotrzebne jest to wasze embargo. Z drugiej strony, i tam się słyszy czasami, że komisja tam grozi, ale tak naprawdę z moich informacji wynika, że komisja nie przejdzie do żadnych kroków prawnych, jakichś kar czy pozywania Polski, głównie ze względów politycznych, po prostu obawia się reakcji rolników, nie chce wymuszać, jest to zbyt delikatna sprawa, żeby tutaj wymuszać. Przypomina, bo musi przypominać, bo tak jak mówisz, jest to wspólny rynek, i de facto nie powinno tego być, żeby jeden kraj, w tym przypadku to są zdaje się cztery kraje, które utrzymują, chociaż chyba trzy, bo Rumunia to tam jakieś certyfikaty wprowadziła, które utrzymują embargo na żywność z Ukrainy. Więc komisja po prostu przymyka oczy, przypomina, ale zezwala na to utrzymywanie tego embarga tak nieformalnie, bo formalnie to od czasu do czasu właśnie przypomina o tym, że trzeba z tego zrezygnować.
0: Na razie polski rząd mówi wyraźnie ustami szefa resortu rolnictwa: Polska utrzymuje embargo, nie zwiększamy tranzytu ukraińskiego zboża przez nasz kraj. Takie jest stanowisko.
1: Trzeba jeszcze powiedzieć, może jeszcze jedno, że tak. W wypadku nie chodzi o, no, rzeczywiście chodzi o ten tranzyt. No nie jest to, nie chodzi o import, zwiększenie
0: oczywiście
1: importu do naszego kraju, tylko no jest ten problem z tym zbożem, które może ewentualnie zostać. No ale to jest kwestia też kontroli polskich władz, więc...
0: I to jest piłeczka po naszej stronie wtedy już bardziej, zdecydowanie niż po stronie Unii Europejskiej, czy Komisji Europejskiej. Kasiu, bardzo ci dziękuję za to poranne spotkanie. Katarzyna Szymańska-Borginią wprost z Brukseli, nasza brukselska korespondentka o stanowisku Komisji Europejskiej. Tyle jeśli chodzi o ukraińskie zboże. My do faktów nam zostało w tej chwili 16 minut, a po faktach przypomnę, porozmawiamy więcej o tym, co się dziać będzie na boiskach ekstraklasy. To ma być upalny weekend, gorąco na boiskach, gorąco na stadionach.

22 minuty po godzinie 9. Radio RMF 24 w piątek, 14 sierpnia. Donald Trump nakłada nowe cła. Nie zgadniecie na co? Na drony sprowadzane do Stanów Zjednoczonych, między innymi z Unii Europejskiej. Prezydent USA uzasadnia swoją decyzję zbyt dużą zależnością amerykańskiego rynku od zagranicznych bezzałogowców i ich komponentów. Biały Dom ocenia, że to stwarza zagrożenie wręcz dla bezpieczeństwa narodowego. Najbardziej zaawansowane drony, te uznawane za szczególnie istotne dla bezpieczeństwa USA, zostaną nawet objęte cłem w wysokości, uwaga, 100%. Na niektóre mniejsze maszyny będzie nałożona stawka 25%. Drony, części sprowadzane z Unii Europejskiej, z Japonii, z Korei Południowej, ze Szwajcarii, z Tajwanu, z Liechtensteinu, to wszystko będzie objęte 15% cłem. W wypadku Wielkiej Brytanii jest trochę taniej, bo będzie 10%. Część nowych ceł zacznie obowiązywać za 21 dni, pozostałe dopiero za 180 dni, za pół roku niemalże. Biały Dom przekonuje, że celem jest wzmocnienie amerykańskiego przemysłu dronowego, łańcuchów dostaw i utrzymanie przewagi Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie.

0: Jest 9.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Pomoc Ukrainie nie może się odbywać kosztem polskich rolników i przetwórców, oznajmił w porannej rozmowie RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnił, że Polska będzie chronić swój rynek przed ukraińskim zbożem.
1: Zapewniam, że robimy wszystko, żeby to zboże w żaden sposób nie zostało w kraju. Jeżeli miałoby w jakikolwiek przejechać przez Polskę, to tylko w taki sposób, że od początku do końca pod pełnym nadzorem kasu.
0: Minister przekonuje, że Polska, podobnie jak inne kraje przyfrontowe, poniosła wcześniej straty związane z napływem ukraińskiego zboża. Jego zdaniem potrzebne są rozwiązania, które zabezpieczą polski rynek.
1: Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, i mamy to doświadczenie i albo komisja zaproponuje inne rozwiązania, które będą chronić polski rynek, bo chodzi o to, że to zboże ma wyjechać i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie.
0: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski w rozmowie z Piotrem Salakiem. Cała rozmowa do odsłuchania na rmf24.pl. Żaden dron nie przedostał się na terytorium Finlandii, poinformowała fińska armia. To reakcja na nocny incydent w regionie, podczas którego myśliwce NATO zestrzeliły bezzałogowiec, który naruszył przestrzeń powietrzną. Według łotewskiego ministra obrony maszyna znalazła się nad krajem w wyniku rosyjskich działań z zakresu walki elektronicznej. W związku z incydentem zaalarmowano mieszkańców kilku gmin przy granicy z Rosją, a Finlandia prewencyjnie ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej.
2: Odsłaniamy fakt.
0: 20 okrętów i statki powietrzne. Takie widoki jutro w Gdyni. Podczas parady organizowanej z okazji Święta Wojska Polskiego będzie je można podziwiać z bliska na Molo Południowym.
3: Wielka parada morska składająca się z 20 jednostek naszych polskich, jak również jednostek sojuszniczych. Około godziny 13.30 pierwszy okręt minie Głowice przy wejściu południowym do portu. Nad jednostkami pływającymi będziemy mieli okazję zobaczyć statki powietrzne z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
0: Przekazał RMF Max Seweryn Rudnicki z trzeciej flotylii okrętów w Gdyni. O tej wyjątkowej paradzie okrętów będziemy jeszcze mówili dzisiaj w faktach. Nieważne, czy to podróż nad morze, jezioro czy w góry, zawsze warto mieć ze sobą odpowiednio skompletowaną apteczkę. Ratownicy apelują: przed wyprawą sprawdźcie jej zawartość.
4: Zaglądamy, patrzymy, czy wszystko jest, czy wszystko się zgadza. Dla celów osobistych i prywatnych, nawet jeżeli mamy po terminie bandaż czy chustę, tym się absolutnie nie przejmujemy. Po prostu używamy, stosujemy, kiedy trzeba. Ale mimo wszystko zachęcam do odbycia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
0: Przypominał ratownik Jarosław Tarnowski. A następne fakty już za niespełna pół godziny.
5: Radio RMF 24, za chwilę więcej o naszej ekstraklasie, czwarta kolejka. No i uwaga, będą derby Dolnego Śląska. Nie we Wrocławiu, ale w Lubinie. Zagłębie zagra ze Śląskiem właśnie. O tym porozmawiamy z Kamilem Kosowskim za moment na naszej antenie. Zacznie się to wszystko od spotkania w Warszawie. Legia zagra z Radomiakiem. Mecz przyjaźni, bilety już podobno wyprzedane. I ciekawie też zapowiada się spotkanie Górnika z Wisłą. O tym wszystkim za moment na naszej antenie.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10, radio RMF 24, program przedpołudniowy. Już w zasadzie niektórzy chyba mają długi weekend, jak tak patrzę na to, co się dzieje na ulicach, jak tak patrzę na to, co się dzieje w urzędach. Będą puste urzędy, będą pełne stadiony. Czwarta kolejka naszej Ekstraklasy. Zacznie się to wszystko w Warszawie meczem Legia Radomiak. Razem z nami Kamil Kosowski, były reprezentant Polski, ekspert, komentator Canal Plus Sport. Dzień dobry, Kamil.
1: Dzień dobry.
0: Kamil, będzie święto na Łazienkowskiej?
1: Oj, życzyłbym sobie, żeby święto było w każdym mieście. I w Białymstoku, i w Częstochowie mamy drużyny w europejskich pucharach. I Lech dzisiaj będzie grał, także życzę wszystkim dobrego weekendu. Czy będzie święto przy Łazienkowskiej? No, wszystko wskazuje na to, że Legia wskoczyła na odpowiednie tory. Legia gra przewidywalnie, a Radomiak od samego początku sezonu zawodzi, więc też będzie musiał poszukać tutaj przełamania.
0: A myślisz, że będą jakieś eksperymenty w składzie, jeśli chodzi o Marka Papszuna?
1: Myślę, że Marek Papszun nie ma pola manewru do tego, żeby tutaj jakoś przesadnie eksperymentować i przede wszystkim chce mieć drużynę, która zagwarantuje Legii europejskie puchary, no, o co też będzie trudno, więc tutaj wydaje mi się, że no, nie powinniśmy się spodziewać tutaj jakichś przewrotów w składzie.
0: Ja czekam na ten występ Jana Kuchara ze Sparty, zobaczymy, czy zdecyduje się na ten ruch trener Papszun. Ten mecz dzisiaj o 20:30 to też w momencie, kiedy Lech będzie walczył jak najlepszą pozycję w europejskich pucharach, ale my rozmawiamy o Ekstraklasie. Dzisiaj w piątek już się startuje czwarta kolejka, a w sobotę bardzo interesujące spotkanie, derby Dolnego Śląska, Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław. Zagłębie na dobrej ścieżce?
1: Zagłębie na dobrej ścieżce, to jest kontynuacja pracy trenera Ojczyńskiego, także tutaj też podoba mi się to, że ta drużyna jest przewidywalna, wiemy co Zagłębie może zagrać, a po drugiej stronie Śląsk, który zaczął ten sezon bardzo dobrze. Pierwsza połowa pierwszego meczu w Zabrzu na Górniku w moim przekonaniu była bardzo dobra, w drugiej połowie Górnik się obudził i potrafił strzelić dwie bramki, natomiast później mecze Śląska na własnym stadionie to już gratka dla kibiców Śląska, także mam nadzieję, że tutaj będą trzymać formę. Piotrek Samiec-Talar jako lider drużyny i Riarte, który wchodzi do Ekstraklasy i wydaje mi się, że to będzie też jakościowy piłkarz przez cały sezon, plus dobre wahadła. No, wszystko wskazuje na to, że tutaj możemy spodziewać się również dobrego meczu.
0: I to najciekawsze spotkanie niedzieli, tak przynajmniej nam się wydaje, czyli Górnik Zabrze, Wisła Kraków, o tym też powiedzmy parę słów, Kamil. Górnik, myślisz, dojdzie już do siebie po tej no bolesnej chyba europejskiej porażce?
1: No tak, dla mnie najciekawiej zapowiadający się mecz tej kolejki, być może dlatego, że troszkę tutaj sentymenty wchodzą w grę. W jednym klubie w zasadzie się wychowałem, w drugiej zakończyłem piłkarską przygodę swoją, więc tutaj jeżeli chodzi o Górnik, no to Gaszparik pokazuje w zasadzie od momentu, kiedy przyszedł do klubu, że jest dobrym, wartościowym trenerem, że pomimo tego, iż Górnik sprzedaje co 6 miesięcy, co 12 miesięcy swoich najlepszych piłkarzy, to jednak potrafi sprowadzić takich samych. Tutaj brawo dla Łukasza Milika i jego sztabu. A z drugiej strony Wisła. Wisła, która troszkę jest nonszalanska, troszkę naiwna, ale to jest Wisła, która chce grać w piłkę. Jest młodzież, wrócił do składu Rodado, jest Jordi Sanchez, który chyba przeżywa drugą młodość, więc wydaje mi się, że tutaj też to będzie dobry mecz. To będzie mecz, w którym obie drużyny będą chciały grać w piłkę. To na pewno nie będą szachy piłkarskie, więc kibice przy Roosevelta znowu dostaną porcję emocji.
0: A już widzisz to, że Wisła poczuła ten ekstraklasowy klimat, czy wciąż jeszcze tkwi trochę jedną nogą w pierwszej lidze?
1: Myślę, że poczuła. No, grając nawet w pierwszej lidze przy takiej widowni, przy 30 tysiącach ludzi, no to jednak czujesz to ciśnienie, a Ekstraklasa to coś ekstra. Troszkę wyższa kultura gry, lepsze drużyny, więc moim zdaniem paradoksalnie gra się w tej Ekstraklasie troszkę łatwiej i przyjemniej. Pełny stadion w Zabrzu, ale tak jak powiedziałem, Wisła jeszcze się musi troszkę nauczyć takiego ekstraklasowego cwaniactwa. Troszkę musi być bardziej taktyczna, bo jak na razie traci zbyt dużo bramek. Ale to się ludziom podoba, dla takich meczów ludzie przychodzą na stadiony.
0: Przełożone mecze, dwa przełożone mecze, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Wisła Płock, Lech Poznań z oczywistych powodów. Chyba brawa dla Jagiellonii jeszcze na koniec naszego spotkania, Kamil. Trzeba wspomnieć o tym, bo Rangersi to Rangersi jednak.
1: Mhm. Oczywiście, to duża firma, natomiast ja się muszę przyznać, że ja też troszkę nie doszacowuję tej Jagiellonii. Jednak to jest zespół, który trzeci sezon czy czwarty sezon z kolei gra swoją piłkę, cały czas jest Jesus Imaz, cały czas jest Adrian Siemieniec, cały czas to jest dobrze zarządzane i cały czas Jagiellonia gra to, co chce grać, nie pod przeciwnika, tylko pod siebie, więc wydaje mi się, że tutaj duże brawa i dla trenera, i dla piłkarzy, i dla sztabu. No i trzeba jakby tutaj Jagę coraz mocniej sadowić jednak w tych naszych tych realiach ekstraklasowych na najwyższym poziomie.
0: Jaga ma wolne, Pogoń ma wolne, tak jak Wisła Płock i Lech Poznań, który dzisiaj, przypomnę, gra w europejskich pucharach, choć na boiska ekstraklasy w ten weekend na boisko ekstraklasy się nie pojawi. Tyle o czwartej kolejce. Kamil Kosowski był razem z nami, były reprezentant Polski, ekspert Kanal Plus Sport. Kamil, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Kłaniamy się.
2: Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Za niespełna 10 minut będzie godzina 10. Mamy bardzo ważny komunikat. Komunikat, który przekazuje nam policja. Policjanci w Jastrzębiu-Zdroju prowadzą intensywne poszukiwania 31-letniego Patryka Siedleckiego i jego syna, 4-letniego Emila Zielonki. Mężczyzna ostatni raz był widziany w czwartek, to było około godziny 17, wtedy wyszedł z dzieckiem na podwórko i do tej pory nie udało się ustalić, gdzie oni są. Poszukiwania prowadzone są w rejonie ulicy Wielkopolskiej, Małopolskiej, Beskidzkiej. To wszystko oczywiście w Jastrzębiu-Zdroju. Patryk Siedlecki, czyli ten 30-letni mężczyzna, miał na sobie czarną koszulkę, spodenki i sportowe buty. Chłopiec, 4-letni Emil, ubrany był w jasno-niebieską koszulkę, w zielone spodenki i czapkę z daszkiem. Policja apeluje do wszystkich, którzy widzieli zaginionych lub wiedzą, gdzie mogą przebywać, o kontakt z jastrzębskimi policjantami. Ten numer telefonu, pod którym czekają na jakiekolwiek informacje, to jest 47 85 542 00. 47 85 542 00. Albo oczywiście z najbliższą jednostką policji, numer 112. Zdjęcia poszukiwanych znajdziecie też na policyjnych stronach i na naszej stronie, na stronie rmf24.pl.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Złoto, marmur, efekciarstwo. Donald Trump zmienia przestrzeń Waszyngtonu, wszystko z myślą o trumpowskim dziedzictwie. Czy Waszyngton mu to wybaczy?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Mamy dla was fakty w RMF FM, bo to już prawie 10. Anna Nowachowska i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
1: Rosjanin skazany w Moskwie za współpracę z polskim wywiadem wojskowym.
2: Georgi Pirogow trafi na 23 lata do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
1: Jesteście w drodze? Noga z gazu. Po wypadku są utrudnienia na trasie S6 w zachodniopomorskiem.
2: I poważne kłopoty na S5 między Pałkami i Żninem.
1: W faktach wrócimy także do ustawowego obowiązku podawania darmowej wody w restauracjach.
2: Będą też nasi w europejskich futbolowych pucharach. Jest 10, to fakty RMF FM. Rosjanin skazany w Moskwie na 23 lata więzienia za szpiegostwo na rzecz Polski. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa Georgi Pirogow podczas pobytu w naszym kraju miał podjąć współpracę ze służbą wywiadu wojskowego.
1: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Krzysztofie, jakie informacje według FSB Pirogow miał przekazywać Polakom?
3: Rosjanie twierdzą, że gromadził dane o zaawansowanych systemach uzbrojenia wykorzystywanych przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Przede wszystkim chodzi o produkcję i użytkowanie systemów rakietowych. Jak napisano w rosyjskim komunikacie, Rosjanin miał opuścić swój kraj po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej. Kontakt z naszym wojskowym wywiadem miał nawiązać w kwietniu 2022 roku podczas pobytu w Polsce. Otrzymał zadanie przekazywania informacji na temat rosyjskiego uzbrojenia. On, wykorzystując swe kontakty w branży zbrojeniowej, zdobywał informacje o nowoczesnych systemach rakietowych, a także dane osób mających dostęp do tajemnic państwowych. Chodziło o listę osób do dalszego werbunku. Mężczyzna odpowiadał też za finansowanie ukraińskich sił zbrojnych, miał przelewać im kryptowaluty i organizować zakupy i dostawy przez Polskę. Wyrok będzie odsiadywał w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
2: Teraz aktualne ostrzeżenia drogowe.
1: Zablokowana jest trasa S5 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Poznania.
2: Koło miejscowości Sobiejuchy między węzłami Pałki i Żnin Północ ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Stojące w korku samochody w tej chwili wypuszczane są bramą awaryjną na objazdy.
1: Wypadek na S6 w Zachodniopomorskim w Gliwicach między węzłami Osina i Goleniów lotnisko zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: Jedna osoba w wypadku ucierpiała. Zablokowany pas ruchu jest w kierunku Szczecina. Kilkadziesiąt urzędów i instytucji w całej Polsce dzisiaj jest zamkniętych. Pracownicy odbierają dzień wolny za święto, które przypada jutro i przez to w tych miejscach nie załatwicie spraw urzędowych.
1: W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry.
1: Które urzędy i instytucje są dzisiaj nieczynne?
4: W całej Polsce wszystkie placówki ZUS-u i wszystkie oddziały NFZ. Tu jest tylko jeden wyjątek, korzystny. Bez zmian cały czas działa bezpłatna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów.
2: W których urzędach miast pracownicy mają dzisiaj wolne?
4: Między innymi w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i w Tarnowskich Górach. Zamknięte są też dzisiaj urzędy gmin, między innymi w Mysłowicach na Śląsku, w Bożencinie w Małopolsce i w Rojewie w województwie kujawsko-pomorskim. Tak jest teraz, ale część urzędników odbierze wolne w najbliższy poniedziałek, 17 sierpnia. Warto to dokładnie sprawdzić, bo po weekendzie spraw nie załatwimy, na przykład w mazowieckim Wołominie i w gminie Jejkowice na Śląsku.
2: Jejkowice.

0: orędownika.
1: To także są fakty.
2: Obowiązek podawania darmowej wody w restauracjach. Miało być bardziej ekologicznie i ekonomicznie. Rząd jednak ostatecznie zrezygnował z wprowadzenia tego przepisu od 12 sierpnia.
1: Co na to nasi słuchacze? Zapytamy dzisiaj w twoim zdaniu w naszym internetowym radiu RMF24. Maciej Pałachicki jest już na posterunku. Maćku, o co i gdzie będziesz pytał?
3: Będziemy dzisiaj przy zakopiańskich Krupówkach, ulicy pełnej restauracji i szczególnie teraz pełnej turystów. Zapytam, czy darmowa woda to coś, co należy się każdemu klientowi i czy obecne ceny wody w lokalach mogą zaskoczyć. Porozmawiam także z przedstawicielami branży gastronomicznej, by dowiedzieć się, jak to wygląda z ich strony i czy darmowa woda rzeczywiście nic nie kosztuje. Naszym ekspertem będzie też znana blogerka kulinarna Lady Kitchen, która powie, jak ten problem wygląda w innych krajach i czy woda podawana bez żadnej opłaty powinna być obowiązkiem czy dobrą wolą właściciela lokalu. Zapraszam na dyskusję o wodzie do radia RMF24 od 12 do 14.30. Obiecuję, że nie będziemy lać wody. Maciej Pałachicki.
1: Trzy nasze piłkarskie kluby znają już rywali w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów.
2: Jagiellonia powalczy o Ligę Europy, Raków i Górnik o Ligę Konferencji, a w faktach teraz Patryk Serwański. Patryku, najtrudniejszego rywala mają za Brzanie.
4: Tak, no to jest były klub Kamila Glika, czyli AS Monaco, siódmy zespół minionego sezonu Ligi Francuskiej. Raków o fazę ligową powalczy z kolei z chorwackim Hajdukiem Split, też uznana marka w Europie. W Lidze Europy za to Jagiellonia trafia na gruziński klub Iberia Tbilisi.
1: Niewiadomą wciąż Lech Poznań.
4: Tak, mecz z drużyną z Wysp Owczych, Klaksvik, dopiero dziś wieczorem. Jeśli kolejarz pozostanie w Lidze Europy, zagra ze szwajcarskim FC Tyn. W razie porażki i spadku do Ligi Konferencji trzeba będzie grać z łotewskim FC Ryga.
2: Pierwsze mecze tej decydującej rundy już w przyszłym tygodniu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W całym kraju dziś będzie przeważnie słonecznie i bardzo ciepło, tylko na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskiem, gdzie niegdzie na niebie mogą pojawiać się chmury. Padać jednak nie powinno. Najcieplej będzie w Szczecinie i we Wrocławiu. Tam temperatura wyniesie 30 stopni. Najniższe wartości pokażą termometry na wschodzie kraju, 26 kresek.
6: Dzień dobry. Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie, że razem spędzimy najbliższe godziny. Zachęcam was do słuchania i kontaktu ze mną, z nami, bo to wasza stacja. Zatrzymajcie się tu na dłużej. Od razu przypominam, że dzisiaj piątek, więc dzień waszego ulubionego cyklu. Twoje zdanie w Radiu RMF24. Przypomnę, bo być może już słuchaliście faktów RMF FM, że dziś wakacyjny letni temat w sam raz na upał. Pytamy was, czy w restauracji woda z kranu powinna być darmowa. Już możecie do nas pisać i dzwonić. Telefon 12 2 0000, 12, SMS 3322. Mail radio@rmf24.pl. W samo południe ruszamy z kopyta z tym tematem. A co w najbliższym czasie? Świętujemy triumf świątek. Pani Iga wygrała Canadian Open 2026. W finale nie dała szans Lenie Rybakinie. Potrzebowała na to tylko godziny i kwadransa. Pokonała rywalkę, ale pokonała też własną słabość oraz potężną zewnętrzną presję. Już za chwilę moim gościem będzie sławny komentator tenisa, były nasz świetny tenisista Lech Sidor. Miłośnikom tego pięknego sportu nie muszę mówić nic więcej. Powtarzam, kontakt do nas, SMS 3322.

0: Iga Świątek. O, pokazała, na co ją naprawdę stać. Bardzo się cieszę, słuchajcie, że możemy w tak świetnych nastrojach porozmawiać teraz o sukcesie naszej tenisistki. Przypominam, że możecie wziąć udział w naszej dyskusji, posłuchajcie wywiadu i na żywo komentujcie, no i stawiajcie własne pytania. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Przypomnę, tak w dużym skrócie. Po blisko roku bez tytułu Iga wróciła na zwycięską ścieżkę. W Toronto w finale WTA 1000 Polska pokonała Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Po drodze Raszynianka pokazała w końcu pewność siebie, skuteczność, spokój w kluczowych momentach. No i to jej pierwszy triumf w tym roku i 12 tytuł WTA 1000 w karierze. O tym, czy to rzeczywiście przełom, no i czego możemy się spodziewać po Idze w kolejnych tygodniach, porozmawiam teraz ze sławnym komentatorem tenisowym, byłym naszym świetnym zawodnikiem, Lechem Sidorem. Witam serdecznie, panie Lechu.
1: Dzień dobry.
0: Panie Lechu, chciałbym zacytować Igę, dobrze? No tak na początek. Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy zmagają się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Idźcie dalej, rozwijajcie się. Skupcie się na sobie, bo tylko wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Zawsze pamiętajcie, co może przynieść przyszłość i że wszystko jest możliwe. Kiedy pan słyszy te słowa, to co gra w pana duszy?
1: Do takich komentarzy się nie odnoszę, no jednak wolę rozmawiać stricte o tenisie.
0: Tak, ale wybaczy pan, bez tego głośnego tematu chyba się nie obejdzie w naszej rozmowie. Ja nie będę pana oceniał, ani atakował, ani pana programu, tylko chciałbym zapytać. Kilka dni temu w programie, który pan prowadził, padły bardzo ostre, wręcz psychologiczne oceny Igi Świątek. Program zniknął, pojawiły się przeprosiny. Czy ten triumf Igi, pańskim zdaniem, coś w obrazie Igi, który próbowano wtedy zbudować, się zmienił?
1: No, ciężko powiedzieć, bo moim zdaniem to, co widzieliśmy w ostatnich dniach w Kanadzie, nie do końca się z tym wiąże, bo patrzę trochę inaczej na te mecze i widziałem rzeczywiście Igę w nowym wydaniu, ale w nowym wydaniu pod względem fizycznym i pod względem tenisowym. No.
0: A na czym polegała ta nowa edycja, to nowe wydanie Igi?
1: No jeszcze kończąc zdanie, mentalnie też widać, że się troszkę odbudowało, ale to mówiłem od zawsze, że mentalność Igi ściśle związana jest ze świeżością, z przygotowaniem fizycznym. U zawodników tak jest w większości, że zdając sobie sprawę z tego, w jakiej są formie, w jakiej są dyspozycji, tak samo reaguje głowa. Jeżeli mecz jest źle rozgrywany, jeden, drugi, trzeci, czwarty, to nawet najlepsze przygotowanie fizyczne nic nie da, bo w tym momencie ręka gra swój film, a głowa gra w zupełnie innym filmie i w tych samych rolach nie występują. Natomiast dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy nową Igę. To, co starała się wprowadzać przez parę miesięcy, nie udawało się. No tutaj jakimś dziwnym trafem kliknęło mamy Igę, która nie popełnia błędów, wygrywa z dobrymi zawodniczkami. 3 zwycięstwa z dziewczynami z pierwszej dziesiątki, no to tak trochę jak Kamil Majszak, który z Hertogenbosch wygrywał z numerami wewnątrz dziesiątki. O, takie zwycięstwo liczy się podwójnie. Ono buduje, tym bardziej, że doszło do bardzo ważnych rewanżów, bo i Kostiuk, i Svitolina znalazły jej za skórę bardzo mocno. Jedna w Roland Garros, jedna wcześniej bodaj w Rzymie ostatni raz i to można było mieć obawy o ten
0: mecz. No właśnie,
1: bywa z takimi rewanżami.
0: Pan mówi, podkreśla to bardzo słusznie, że taka negatywna seria deprymuje, prawda? Powoduje kryzys psychiczny, ważna jest ta głowa rzeczywiście, a taka dobra seria, co może wróżyć na przyszłość?
1: No tak, to jest takie można rzucić weter pytanie, jaki będzie rezonans tego zwycięstwa, bo tak, no wiadomo, wróciła na ścieżkę zwycięską, to jest pewne. Czas, oczekiwanie na finał, na triumf, to wszystko przez miesiące, właściwie przez rok cały, to wszystko gdzieś tam w głowie zawodniczki siedzi, powoduje różne reakcje. A teraz wróciła taka pewność siebie i tylko jedna rzecz mnie zastanawia, bo ta przerwa, ja byłem przekonany, że ona nie zapomni forehandu, backhandu, serwisu i takich elementów podstawowych, chociaż dziwnie to brzmi, bo mówimy o jednej z najlepszych zawodniczych dekady, ale taka przerwa, która miała miejsce miesiąc bodaj i 3 dni, to tu miałem wątpliwości, czy taki rozbrat z graniem na punkty pod presją, czy to nie będzie miało wielkiego znaczenia, ale potem wszystko rozwiały drabinki turniejowe. Losowanie było na tyle dobre, że można było spokojnie, mówię oczywiście pod kątem świątek, można było spokojnie się rozegrać w turnieju, zagrać jeden mecz, drugi mecz spokojny, bez żadnej nerwówki, no bo wiadomo, że trudniejsze losowanie z kimś, kto jest na przykład, nie wiem, na fali, jakaś dziewczyna, która jest nagrana po sukcesach, no nie ma jeszcze dużego rankingu na rozstawienie, ale taka, jak my to nazywamy, żargonie tenisowy, mina w losowaniu, no to jest, może być problem po tak długiej przerwie.
0: No właśnie, pan jako doświadczony zawodnik, no wie doskonale, że pewnych elementów technicznych, jak pan podkreśla, no się nie zapomina raczej, prawda? To już jest automatyzowane u tak wybitnej zawodniczki jak Iga Świątek, ale mówi pan tak tajemniczo, że coś kliknęło, prawda? No, a z drugiej strony podkreśla pan to fatum, ten los, ten łód szczęścia, który sprawia, że gra się z tymi zawodniczkami, a nie z innymi. A oprócz tego łutu szczęścia, tego dobrego fatum, to na czym polega ten klik, to kliknięcie nagle? Jak pan to ocenia z punktu widzenia może już nie tyle psychologii, o której tyle było mówione, ale właśnie z punktu widzenia obserwacji gry zawodniczki?
1: Znaczy to kliknięcie dla mnie jest to jasne i widoczne jak na dłoni, bo nawet w finale, w końcówce meczu przeciwko Rybakinie, komentatorzy podkreślali, czekamy na winera, Igi Świątek czeka winner, tłumaczy wszystkim, którzy nie wiedzą. To takie uderzenie spektakularne, gdzie przeciwniczka nie dotyka piłki i ludzie wstają z miejsc i biją brawo.
0: Wow.
1: No to dla tych, którzy słuchają nas być może po raz pierwszy, to celem wyjaśnienia, ale właśnie takich winnerów nie było, bo przede wszystkim po pierwsze nie było takiej potrzeby. Mecze, które trzeba było napędzać, mecze, które było trzeba podkręcać tempo i przejmować inicjatywę. Svitolina, patrz tutaj od razu, i ta dominacja przy siatce. Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek użył takiego słowa, że Świątek dominowała przy siatce. Liczba ataków. I to na potrzebę chwili był taki plan B. Mówiło się, ja też mówiłem o tym wiele razy, że planu B nie było, uciekały mecze, bo zaczynała strzelać, zaczynała punkty rozdawać jak Święty Mikołaj i wręcz było to niewiarygodne, że ona z taką fizycznością może mecze przegrywać w ten sposób. No bo wtedy była sprawa głowy, nie trzymała się tego planu i była, no, nie tą samą Świątek, którą widzieliśmy w ostatnich dniach. A tutaj mamy turniej najwyższy poza wielkimi szlemami, stawka ogromna, przeciwniczki duże, rankingowo, tak, bardzo, bardzo mocne, i mamy 3 wydania Igi Świątek. I to pokazuje, że jednak troszkę te wnioski zostały wyciągnięte, gdzieś ta praca zaczyna przynosić efekty, bo mamy Świątek grającą zachowawczo, czyli to, co takie niezbędne minimum, mamy Świątek, która potrafi grać bardzo agresywnie i mamy Świątek, która potrafi grać przy siatce, o co zawsze nie mówię tylko o sobie, ale wszyscy prosili, wręcz żądali, żeby te elementy gdzieś tam zostały wplecione w ten tenis, bo czasami inaczej się po prostu nie da wygrać.
0: Pan mówi o tych 3 dobrych twarzach Igi Świątek, prawda? No ale podkreśla pan właśnie takie też słabsze strony. No w półfinale ze Svitoliną przegrała drugiego seta 1-6, prawda? No i wtedy jakby też tak jak Święty Mikołaj troszkę rozdawała te piłki, prawda? I
1: To nie do końca jest zgoda, bo akurat Svitolina, która podrażniona po pierwszym secie bardzo mocno, bo przecież no wiadomo, że jeżeli się z kimś wygrywa 2 razy z rzędu na tym poziomie, no to się buduje taką pewność siebie i to jest w tej wojnie psychologicznej wiadomo przewaga. Natomiast Svitolina zagrała seta. Ja nie widziałem tak grającej Svitoliny od bardzo dawna. I to, że wynik był tak wysoki 6-1, to nie jest tak do końca za sprawą źle grającej Świątek, tylko ona po prostu w tym secie nie miała nic do powiedzenia.
0: Tu patrzymy... No tak, ale sama mówiła, że musiała odzyskać rytm, musiała odzyskać spokój, zacząć realizować swój plan, więc sama widziała, że jednak ta słabość znów się pojawiła, prawda? To jest ten...
1: Tak, no słabość,
0: mówimy o takich momentach, na które trzeba uważać w dalszym ciągu, mimo tej bardzo pozytywnej fali, która ją niesie, to był ten punkt chyba do analizy, prawda? Ten set.
1: No, tak, to się można przyczepiać, tylko że gdyby to była ta Świątek z wydania sprzed 2-3 miesięcy, to po tym 6-1 w drugim byłoby 6-1 albo 6-0 w trzecim, bo ona by się nie podniosła i grałaby zupełnie też bez planu, strzelając na wiwat i nie byłoby meczu, bo takie sytuacje były. Natomiast to jest taka historia, na którą warto zwrócić uwagę, że set przegrany wysoko, tak samo przecież mecz z Kostiuk, podobnie to wyglądało, że wróciła parę minut na taki poziom i wróciła taka Świątek, gdzie te dziewczyny znowu poczuły, że no niestety nie będzie ciągu dalszego po 6-1, nie będzie znowu grania do jednej bramki. No tu jest ten zwrot i tutaj to warto podkreślić, że pamiętamy wszyscy Świątek 22 rok, te serie wygrane, przecież ona wielokrotnie, szczególnie w Ameryce na kortach twardych, przegrywała pierwsze sety, a potem w niecałą godzinę odwracała całe mecze i w ogóle się o tych setach przegranych nie mówiło. Mówiło się, że weszła trochę taka zarzewiała na ten.
0: I pamięta się zwycięstwa, prawda? Nie widzi się tych słabszych.
1: Tak, tylko że
0: właśnie... W momencie, kiedy ktoś wygrywa. Panie Lechu, tak na koniec, przepraszam. Skoro... Świątek ma taki teraz wiatr w żagle, prawda? Czy pan przewiduje, że ona może powrócić na sam szczyt? Będzie znowu pierwsza na świecie?
1: No patrząc na to, co się dzieje dookoła w tym rankingu, jak grają jej przeciwniczki. Rybakina tam jest też bardzo blisko. No Rybakina miała mecz o bardzo dużą stawkę. Gdyby wygrała finał, byłaby 4 punkty od szczytu rankingowego, zdetronizowałaby Sabalenkę. Ale patrzymy na to, Sabalenka od paru ładnych miesięcy, ona chyba bardziej celebruje to bycie jedynką, niż robi wszystko, żeby się utrzymać na tym szczycie, to jest raz.
0: No ale nie jest celebrytką, prawda?
1: No nie do końca. To bym się nie zgodził, że nie jest celebrytką.
0: Na korcie.
1: Ja widziałem ostatnio... Znaczy, wie pan, na korcie to każda z nich jest tenisistką i tutaj nie ma co z tym polemizować. No może jedynym wyjątkiem jest, ale takim bardzo pozytywnym, bo mnie to przypadło do gustu, jest Osaka, bo żadna z nich nie robi takiego show przy wejściu w tych spódnicach, sukienkach, czy jak to nazwać. No to już jest rzeczywiście działanie z pogranicza celebryctwa. Natomiast tam na korcie żadna z nich celebrytką nie jest. To, co dzieje się poza kortem, bo w przypadku Sabalenki te działania są widoczne i one chyba rzutują jednak na tenis, mimo wszystko, bo...
0: No i różnie są oceniane, jak pamiętamy.
1: Tak, i różnie są oceniane.
0: Bardzo panu dziękuję, panie Lechu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Lech Sidor był gościem Radia RMF24. No i kibicujemy mocno, mocno kibicujemy Idze Świątek.

0: Marcin Czarnowicki, zapraszam na fakty. Policjanci z Jastrzębia Zdroju w Śląskiem poszukują 31-latka i jego 4-letniego syna. Jak podawaliśmy w faktach, oboje byli widziani wczoraj około 17 na podwórku w rejonie ulicy Wielkopolskiej, Małopolskiej i Beskidzkiej. Mężczyzna miał na sobie czarną koszulkę, spodenki i buty sportowe, a chłopiec jasno-niebieską koszulkę, zielone spodenki i czapkę z daszkiem. Policja apeluje o kontakt do osób, które wiedzą, gdzie obecnie przebywają ojciec i jego syn. Informacje w tej sprawie można przekazywać dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Zdjęcia poszukiwanych znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl. Przenosimy się za granicę. Rekordowe opady deszczu uwięziły tysiące podróżnych na lotnisku Narita w Tokio, a powodzie w okolicy zakłóciły transport i pozbawiły prądu domy. Kiedy lądowaliśmy, widziałem przez okno, że pada deszcz, ale nie była to ulewa. Po dotarciu na miejsce chyba nikt z nas się nie spodziewał, że utkniemy tu na dobre, mówił jeden z podróżnych. W ciągu 24 godzin w niektórych częściach prefektury Chiba, graniczącej ze stolicą Tokio, spadło ponad 360 mm deszczu, zalewając drogi i linie kolejowe w jednym z najbardziej ruchliwych tygodni świątecznych w Japonii. Tymczasem w Polsce zgoła odmienna pogoda. W kierunku naszego kraju nadciąga antycyklon Ralph, który przyniesie słońce, suchą aurę i upały sięgające 34 stopni Celsjusza.
1: Fakty na wakacje.
0: Wakacje jeszcze trwają, więc nie skończyły się kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, jakie prowadzi sanepid. Tak jest na przykład w Zielonej Górze. Miejsca, gdzie odpoczywają dzieci, mogą zgłaszać ich rodzice.
2: Jeżeli rodzice chcą sprawdzić, czy dana placówka jest zgłoszona w kuratorium oświaty, no bo to jest bardzo ważne, żeby ta placówka była zgłoszona i spełniała wszystkie wymagania, można to sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest baza wypoczynku, gdzie można właśnie sprawdzić dokładnie wypoczynek. Są informacje takie bardzo przydatne dla rodziców, jak i również organizatorów. Jest informacja, jakie służby kontrolują ten wypoczynek.
0: Wyjaśniała Joanna Adamczyk z zielonogórskiego sanepidu. Kontrole potrwają do końca sierpnia. A na koniec w faktach coś dla fanów Maryli Rodowicz. Już za miesiąc opolskie Chabry będzie zdobić właśnie mural tej piosenkarki. Będzie to siódme malowidło w ramach trasy muzycznych murali w Opolu. Prace ruszą w ostatnim tygodniu sierpnia.
3: Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, bo Maryla Rodowicz często występowała w anturażu kwiatów. Kojarzona była z tego typu inscenizacją jej występów, a to dzielnica kwiatów, Chabrów.
4: Przeogromnie cieszymy się, że udało się zorganizować to przedsięwzięcie, że ten mural powstanie na osiedlu Chabry, najbardziej zielonym ze wszystkich naszych osiedli, kojarzącym się właśnie z kwiatami, jak tu powiedział pan prezydent.
0: Mówili prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i Katarzyna Chochulska z administracji osiedla Chabry.

0: Za 20 minut godzina 11. W samo południe, słuchajcie, ruszamy z waszym ulubionym piątkowym cyklem Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Pytanie brzmi, czy w restauracji woda z kranu powinna być darmowa? My pytamy, wy odpowiadacie. Witam, kłania się Piotr. Darmowa woda w lokalach powinna świadczyć o poziomie lokalu, a nie być decyzją polityczną. Pozdrawiam serdecznie moje ulubione Radio RMF 24 ze słonecznej Wielkopolski. To odkłaniamy się, drogi panie Piotrze. No i pytanie do was, jak wy uważacie, czy w restauracji woda z kranu powinna być darmowa? SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Jak mówię, w samo południe ruszamy z kopyta z tym tematem, a teraz w Radiu RMF 24 porozmawiamy o bezpieczeństwie na wodzie w związku z tak zwaną sierpniówką. No jak sympatycznie nazywany jest długi sierpniowy weekend. Po samych rezerwacjach widać, że sporo osób wzięło sobie wolny w piątek. No i ja się osobiście nie dziwię, że sporo z was wybrało wypoczynek na Mazurach. Wiadomo, Mazury, cud natury, prawda, Piotrze?
1: Tak jest.
0: Witamy serdecznie Piotra Bułakowskiego.
1: Dzień dobry.
0: Piotrze, urlop na wodzie czy na lądzie? Co się cieszy większym wzięciem?
1: No tak patrząc po tych serwisach, zarówno jeżeli chodzi o wypożyczanie czarter jachtów, jak i właśnie wykup jakichś pokoi czy jakichś tam agrowczasów, no i tu jest ciężko znaleźć teraz coś fajnego w dobrej cenie, więc ja zakładam, że zarówno będzie dużo szczurów lądowych, jak i prawdziwych...
0: Wilków morskich, tak? Raczej dokładnie. Jeziornych.
1: Jeziornych, bardziej bym tutaj powiedział takich szuwarowo-bagiennych. Jednym słowem, na pewno na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ruch w ten weekend będzie duży.
0: A o czym trzeba pamiętać? Tak przypomnijmy w skrócie podczas wypoczynku na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. No, biorąc też pod uwagę ostatnie tragiczne wydarzenia, prawda, do których doszło na jezioro.
1: Tak jest. No przede wszystkim, no tutaj możemy nawiązać do tego tragicznego zdarzenia na jeziorze Jagodne, tak. Gdy no bardzo młody, jeszcze podkreślmy to, mało doświadczony sternik, 16-letni.
0: Na skuterze wodnym,
1: tak, który miał 300 koni mechanicznych. To jest troszeczkę, ja bym to porównał jakby...
0: No potwór.
1: No świeżo upieczonego kierowcę do Formuły 1. No to tak można to porównać. Dużo ostatnio mówi się właśnie, że sternicy takich skuterów wodnych właśnie bawią się w pobliżu motorówek, które płynąc wytwarzają dużą falę, to się nazywa kilwater. No i właśnie sternicy sobie przecinają to troszeczkę skacząc. No i o czym trzeba pamiętać? No przede wszystkim nie przeceniamy swoich umiejętności. Pokora, jeszcze raz pokora. Wszelkie pływadła, cokolwiek to jest, czy mały houseboat, czy nawet kajak, no nie zatrzymamy się na już. To nie jest tak, że mamy jakiś duży hamulec, tylko jest jeszcze troszeczkę tego dryfu i o tym musimy pamiętać. No i tak jak w nawiązaniu do tego dużego ruchu, obserwujmy siebie nawzajem. Patrzmy, przewidujmy. Ta sama zasada co na drodze, zasada ograniczonego zaufania. My możemy nie wiedzieć, co za chwilę się wydarzy, czy jakiś sternik niedoświadczony gdzieś zrobi zwrot i będzie płynął w naszym kierunku. Musimy też o tym pamiętać. No i te środki ratunkowe, prawda? O tym zawsze Bogdan...
0: Podstawa,
1: że... tak. Tak, no, niepochowane gdzieś tam po bakistach z przodu dziobu, że wiemy, że dobrze, one są, tak, mamy. No ale potem jak jest już sytuacja podbramkowa, no to na przykład okazuje się, że mamy 6-osobową załogę dorosłych, a na przykład w środku 3 kamizelki ratunkowe dla dzieci. No i już jest problem, tak więc lepiej to wcześniej sobie gdzieś tam założyć, przymierzyć, wiedzieć przede wszystkim, jak się poprawnie zapiąć. No i jeszcze odnośnie tego bezpieczeństwa, 17 masztów ostrzegawczych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Nie traktujmy tego jak może tam jakaś wskazówka. Nie. Jeżeli błyskają 40 razy na minutę, coś się może zadziać, obserwujemy niebo, a jeżeli błyskają już 90 na minutę, tak jak w przypadku tego obozu żeglarskiego, który wypłynął na jezioro Sexty, to już nie płyniemy do portu. To po prostu w lewo albo w prawo ster i jak najszybciej, nawet wbijamy się w trzciny, lepiej się wbić w trzciny i później na przykład wyciągnąć kotwicą, czy też przy pomocy ratowników i ich motorówki, niż mieć jakąś wywrotkę. Tak więc obserwujemy pogodę.
0: A propos pogody, jeszcze tak na koniec, Piotrze, króciutko. Jakie będą w ten weekend warunki?
1: Będzie ciepło, no wiadomo, jakieś ciepło, no to jest mniej wiatru, ale tutaj naprawdę ta niedziela będzie fajna, plus 26 stopni, będą porywy wiatru nawet tam 2-3 w skali Beauforta, więc takie bezpieczne żeglowanie.
0: Posłuchajcie Piotra Bułakowskiego, to doświadczony reporter i wodniak.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Za 7 minut będzie 11 i nowe fakty RMF FM, a w nich ważna informacja. Już zamieńcie się w słuch. W przyszłym tygodniu będzie można sprawdzić, czy nasze dane są w rękach hakerów. Przypomnę, że chodzi o głośny wyciek dotyczący informacji medycznych 19 milionów Polaków. Ale o tym, jak mówię, już za 7 minut. Za 7 minut będzie 11. A teraz w Radiu RMF 24 wracamy do porannej rozmowy. Mamy jeszcze więcej komentarzy. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że nie chce zniesienia polskiego embarga na ukraińskie zboże. W porannej rozmowie w RMF FM z Piotrem Selakiem podkreślił, że ukraińskie zboże może przejeżdżać przez Polskę, ale pod pełnym nadzorem. Jak zaznaczył, powinno trafiać na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i pogarszać sytuację polskich rolników.
1: Jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską, jestem w stałym kontakcie z komisarzami. Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły i tego zakazu nie zdejmuję.
2: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że w gruncie rzeczy to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
1: Tak, pod warunkiem, że Komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria i mamy to doświadczenie i albo Komisja zaproponuje inne rozwiązania, które będą chronić polski rynek, bo chodzi o to, że to zboże ma wyjechać i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie.
0: Zaznaczył w rozmowie z Piotrem Selakiem minister rolnictwa Stefan Krajewski. Jak dodał, nie ma obecnie rozmów o zwiększeniu puli ukraińskiego zboża transportowanego przez Polskę. Krajewski odniósł się też do zarzutów o zalewanie Polski ukraińskimi produktami rolnymi. Ocenił, że to straszenie i zapewnił, że służby kontrolują towary trafiające do kraju. Podał taki przykład. Przykład partii mrożonych malin z Ukrainy, która nie została wpuszczona do Polski, ponieważ nie spełniała wymaganych norm. Uspokaja minister Krajewski. My słuchamy oczywiście, co mówią politycy, ale też patrzymy im na usta, a przede wszystkim na ręce.
3: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
4: Ogłoszenie RMF 24.
3: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w Radiu RMF 24.
5: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
3: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
6: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
3: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Witajcie w RMF FM. Rada Nadzorcza Polskich Linii Kolejowych chce ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby z kierownictwa Straży Ochrony Kolei.
1: To w faktach RMF FM ujawniliśmy, że spółka komendanta Soku wygrała pierwszy przetarg na sprzęt do treningu strzeleckiego dla Komendy Stołecznej Policji, co wywołało pytania o przejrzystość tego postępowania.
0: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, w jaki sposób miałoby wyglądać zmiany w PLK?
2: Rada Nadzorcza zwróciła się do zarządu spółki o rozważenie możliwości opracowania regulacji wewnętrznych, które eliminowałyby możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w SOK-u. To reakcja na stanowisko Ministerstwa Infrastruktury do resortu po ujawnieniu przez nas budzących wątpliwości kontraktów biznesowych komendanta SOK ze stołeczną policją trafiła interpelacja grupy posłów. Ministerstwo nie stwierdziło wprawdzie złamania przepisów, jednak zwróciło się do Rady Nadzorczej, by przeanalizowała sytuację komendanta Straży Ochrony Kolei. Ta interwencja uruchomiła zarząd spółki, który teraz ma decydować w sprawie zmian procedur.
1: Koniec poszukiwań w Jastrzębiu-Zdroju. Policjanci odnaleźli 31-latka i jego 4-letniego syna.
0: Kontakt z nimi urwał się wczoraj po południu. Odnalezieni są cali i zdrowi.
3: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Przed nami najbardziej oblegany weekend w Tatrach od początku wakacji.
0: Zakopiańscy hotelarze mówią, że niemal wszystkie miejsca są już zarezerwowane. Tłoku można spodziewać się nie tylko na drogach, ale także na tatrzańskich szlakach.
1: W wąskich miejscach, tych na przykład z łańcuchami, lepiej nie próbować omijać kolejek.
4: To wyprzedzanie może wiązać się ze zrzucaniem luźnych kamieni, które są obok szlaku. Jeżeli wejdziemy na ten łańcuch w kolejną osobę, możemy te słabsze osoby wytrącać z równowagi, możemy powodować u nich stres, ataki paniki. To na pewno nie ułatwi im poruszania się. Także tutaj też postarajmy się być wyrozumiali.
0: Radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham jeszcze przed południem rywalizację w wieloboju zaczyna Adrianna Sułek-Schubert.
0: Za pół godziny przed nią pierwsza z 7 konkurencji, 100 metrów przez płotki.
1: W lipcu na memoriale Wiesława Czapiewskiego uzyskała najlepszy od 3 lat, wynikające jej 5. miejsce na światowych listach startowych. No, zobaczymy, jak wypadnie teraz na Mistrzostwach. A w RMF FM czas na fakty kulturalne.
0: Zaczynamy od kinowej premiery filmu inspirowanego twórczością Krzysztofa Kieślowskiego.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
5: Historie równoległe to wyprodukowany przez Macieja Musia.

0: I Krzysztofa Piesiewicza film inspirowany szóstą częścią słynnego dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. To dzieje miłosnego trójkąta, które staje się obsesją znakomitej pisarki. O swojej roli przy tym projekcie mówi RMF FM Maciej Musiał, koproducent filmu.
1: Ja odpowiadałem za to, że zabezpieczyłem prawa i przyszedłem z tym pomysłem na początku, ale tu ludzie wykonali potężną pracę i ja już później się bardziej przyglądałem ich pracy niż aktywnie uczestniczyłem. To są też wielcy twórcy, którym nie można mówić, co powinni, a czego nie powinni robić.
0: A na rmf24.pl znajdziecie cały wywiad z Maciejem Musiałem. W warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej możecie obejrzeć wystawę Edward Dwurnik, Duma i Wstyd. Ekspozycja składa się z 77 prac malarza, tworzonych od początku lat 70. do 90., między innymi z cyklu Sportowcy i Robotnicy. To bezprecedensowy portret polskiego społeczeństwa, ulegającego nieustannej transformacji. Dwurnik portretował także hipokryzję czasów PRL. Był uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Bogdan Zalewski w Radiu RMF 24. U nas konkret i kontakt. Cały czas przypominam, zbieramy wasze opinie, bo po 12 ruszamy z waszym ulubionym cyklem Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dzwońcie i piszcie. Zapraszamy. A pytamy was o zdanie w tej kwestii. Czy woda do picia w restauracjach powinna być darmowa? SMS 3322, telefon 12 2 0000 12, mail radio@rmf24.pl. No i jest nowa wiadomość. To zależy, jaka woda, pisze warunkowo nasz radiowy rodak na Wyspach Brytyjskich. Pan Tomasz pisze: mieszkam w UK 25 lat i tutaj woda jest darmowa, pod warunkiem, że jest to kranówka, tak zwana tap water. Czasami, kiedy się zapytasz, to można dostać wodę gazowaną z nalewaka również za darmo, ale nie wszędzie. Podkreśla pan Tomek. No i za chwilę będziemy w Londynie, bo tam susza, słuchajcie, straszna susza na Wyspach Brytyjskich. Połączymy się z naszym korespondentem Bogdanem Firmorganem. On już tam czeka, pewnie ze szklanką wody. Jeżeli jest w restauracji, to być może darmowej. No ale jak słyszeliście z Wielkiej Brytanii, nie wszędzie. Nie wszędzie.

0: O, w Krakowie ledwie 23 stopnie w cieniu. Bardzo przyjemna pogoda. Za oknami też bardzo ładny widok na Kopiec Kościuszki. Oświetlony, ale tego skwaru z nieba już nie ma. A tak dla porównania, spójrzmy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. No, rekord pobity, słuchajcie. A końca upałów nie widać. Świadczą o tym prognozy. Wczoraj zarejestrowano najwyższą w tym roku temperaturę na wyspach, ponad 38 stopni w cieniu. 2/3 terytorium Anglii znajduje się w stanie suszy. Dochodzi do incydentów zagrażających zdrowiu i życiu. W Londynie jest Bogdan Frimorgan. Witam cię serdecznie, Bogdanie.
1: Dzień dobry.
0: Nawadniasz się mocno?
1: Nawadniam się, ale to nie wystarcza. Niestety nie wystarcza.
0: Dlaczego? Jak to wszystko tam wygląda u ciebie?
1: No słuchaj, jest gorąco, niezwykle gorąco, no i niebezpiecznie, wspomniałeś już o tym, w środkowej Anglii zapruszony ogień strawił kilka domów, ludzie musieli z nich uciekać, a z okolicznych budynków zostały profilaktycznie ewakuowane inne osoby, wciąż około 100 strażaków boryka się z pożarem lasu w bardzo malowniczej krainie New Forest, to piękne miejsce, absolutnie, no szkoda, żeby to poszło
0: tak.
1: Z dymem, tak jest, ale chyba do potencjalnie najbardziej niebezpiecznego incydentu doszło na południu Anglii, gdzie wczoraj wykoleił się pociąg pasażerski. 3 wagony wypadły z szyn, spoczęły na boku, a w nich około 150 osób. 2 z nich zostały ciężko ranne, 18 odniosło lekkie obrażenia. Nie wiadomo na razie, co spowodowało to wykolejenie, ale pociąg wypadł z szyn na zupełnie prostym odcinku trasy. Reagujące na wypadek ekipy telewizyjne zarejestrowały powyginane szyny w miejscu, na które pociąg jeszcze nie wjechał, czyli prawdopodobnie wpływ na to miała temperatura.
0: Właśnie, ja cię zapytałem o tę wodę, bo lekarze zalecają picie wody oczywiście, chronienie się przed słońcem, no to taki must, prawda, latem. Są jakieś inne metody, które stosują Brytyjczycy, takie oryginalne?
1: No wiesz, jeśli mogą, to chodzą wyłącznie w cieniu. To jest taki specjalny sposób poruszania się po tym mieście. Na szczęście Londyn jest tak skonstruowany, że zawsze można znaleźć trasę z punktu A do B, która no nie jest całkowicie wystawiona na słońce. Okna w domach mają opuszczone rolety, a jeśli nie mają rolet, no to mieszkańcy umieszczają w nich taką odblaskową folię. Nie wszyscy tutaj mają klimatyzację, bo to no, wciąż na wyspach duża rzadkość, więc no w ruchu są wszelkiego rodzaju wiatraki, nawet wachlarze, takie wiesz, ręczne wachlarze, takie znamy z 19-wiecznej.
0: Takie operowe troszkę, tak?
1: Operowe, dokładnie. I to robią kobiety i mężczyzny. Mini wiatraczki takie, które można za grosze kupić. No,
0: tak.
1: To też ratuje życie, prawda? No problem w tym, że fale upałów będą się powtarzać i rekordy będą pobijane, a Wielka Brytania nie jest na to w żaden sposób przygotowana. Infrastruktura, budownictwo, nawet drogi, no to wszystko powstało z myślą o łagodnym klimacie.
0: Czyżby trzeba było zastosować nowe znaki ostrzegawcze, wskazujące na przykład, nie wiem, shadow, cień?
1: Myślę, że zamiast znaków ostrzegawczych trzeba się będzie zastanawiać, jak mieszać lepiej na przykład asfalt na drogach, żeby był trwalszy i żeby się nie topił. Ja myślę, że to jest bardziej istotne.
0: Tak.
1: Naprawdę, Bogdanie, drodzy słuchacze, no wyspy coraz bardziej zaczynają przypominać klimatycznie przynajmniej afrykańską sawannę. Naprawdę nieciekawie to wygląda.
0: Bogdan Frimorgan, prosto z Londynu. Bardzo dziękujemy, Bogdanie. A ja tutaj patrzę do naszej skrzynki mailowej radio@rmf24.pl. Pozdrowienia z Dubaju. Panie redaktorze, pozdrawiam tu gorąco z kolegą. No rzeczywiście bardzo gorąco, bo słuchacz przysłał taki załącznik z fotografią. To jest chyba... Tak, to jest termometr w samochodzie. Słuchajcie, w Dubaju 52 stopnie. No w samochodzie tak czasami się zdarza. W Polsce też. Może nie 52 stopnie, ale niewiele mniej.

0: Punktualnie 20 minut po godzinie 11. Za 10 minut będą nowe fakty RMF FM, ale wcześniej ważna informacja. Znów będą, słuchajcie, wyznaczane maksymalne ceny paliw. Nowy program Ceny Paliwa Niżej będzie obowiązywał od poniedziałku i obniżał tylko VAT do 8%. No i wprowadzono ponownie regulację cen paliw poprzez codzienne ustalanie maksymalnych cen na każdy następny dzień roboczy do 31 sierpnia. No i minister energii poinformował, że w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 7 20 groszy, a oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Przypomnę, że cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 30 groszy za litr oraz podatek VAT. Taka jest konstrukcja. Jeśli jesteście ciekawi, no jak zwykle podajemy jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.
1: Radio RMF 24. Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: W nowym odcinku o tym, kto ile wydaje na armię i dlaczego tak naprawdę niewiele mówi to o stosunku sił. Będzie też o tym, czy Polska właściwie wydaje pieniądze na zbrojenia.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 11.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Unia Europejska pracuje nad ograniczeniem listy pestycydów w rolnictwie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział w porannej rozmowie RMF FM, że w miejsce wycofywanych substancji powinny pojawić się inne rozwiązania.
1: Są te cały czas prace prowadzone na rynku europejskim, żeby ograniczać listę pestycydów, ograniczać listę substancji czynnych. Z jednej strony konsumenci się cieszą, że jest mniejsze zużycie, ale z drugiej strony w to miejsce powinny wchodzić inne środki, chociażby ochrony biologicznej.
0: Minister Krajewski wspomniał też o nowych technologiach, m.in. z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które mogą ograniczyć konieczność stosowania chemicznych środków ochrony roślin. A całą rozmowę Piotra Salaka z szefem resortu rolnictwa można odsłuchać na naszym portalu rmf24.pl.
2: Istotne są fakty.
0: Zbliża się kolejna fala upałów. W weekend temperatura może sięgnąć 29-30 stopni Celsjusza. Takie warunki pogodowe są szczególnie niebezpieczne dla czworonogów. Schroniska apelują do właścicieli psów, by w tym czasie zadbać o swojego zwierzaka.
3: Cały czas dostęp do wody, spacerowanie w godzinach porannych, wieczornych, nie na pełnym słońcu. Pamiętajmy o tym, że asfalt, chodniki, asfalt nagrzewają się do takich temperatur naprawdę, które grożą poparzeniem. Żadna przyjemność przejść na bosaka po rozgrzanym asfalcie. To samo tyczy się psiaków.
0: Apelowała Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Cegła po cegle będą sprawdzać ściany cel i innych pomieszczeń Muzeum Martyrologii Wielkopolan, które znajduje się w poznańskim Forcie VII. Eksperci kryminalistyczni chcą odnaleźć i odczytać zapisy pozostawione tam przez więźniów. Nawet pojedyncze imię, nazwisko czy data mogą być ważnym odkryciem, mówi nadkomendant Marcin Nowakowski z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
4: Mrówcza praca polegająca na wyznaczeniu na każdej z tych ścian tych właściwych pomieszczeń, sektorów, które będą we właściwy sposób ponumerowane i wówczas będziemy cegła po cegle przemieszczać się liniowo i identyfikować.
0: Zapisy będą cyfrowo archiwizowane, a następnie analizowane i porównywane z dokumentami, które zachowały się w zasobach Fortu VII. Już dzisiaj startują żagle 2026. To 3 dni wydarzeń nad Odrą w centrum Szczecina. Są już tam jednostki, które można nie tylko oglądać, ale także zwiedzać, a nawet wypłynąć w rejs na ich pokładach.
5: Skwer za Muzeum Narodowym, tam będziemy mieć dużą strefę dziecięcą, w której dzieciaki myślę, że mogą spędzić spokojnie cały dzień, bo ten program jest bardzo bogato wypełniony. Od uwielbianej piana party przez warsztaty kreatywne, po spotkania z aktorami i teatrzykami dla dzieci, ale także mini koncerty, no i oczywiście animacje dla najmłodszych.
0: Mówiła na antenie RMF Max Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.

0: Za 20 minut godzina 12, w samo południe oczywiście samo sedna, więc będą nowe fakty RMF FM, a tuż po faktach ruszamy z kopyta z naszym cyklem Twoje zdanie w radiu RMF 24. Przypomnę, dzisiaj pytanie brzmi: czy darmowa woda powinna być standardem obsługi klienta w restauracjach? Czy jesteście za darmową wodą w lokalach? SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Bardzo cenimy sobie Wasze zdanie. Jeśli słuchaliście wcześniej naszego programu, to macie jeszcze pewnie przed oczyma sceny suszy na Wyspach Brytyjskich. Ale słuchajcie, nie lepiej jest we Francji. Francuzi zmagają się z falą pożarów na dodatek jeszcze. Agencje donoszą właśnie, że w departamencie Landy na zachodzie kraju ewakuowano 525 osób. I już liczone są straty. Ogień, który wybuchł wczoraj, strawił około 1100 hektarów lasów sosnowych. Ale zagrożone są też, jak widzę, tereny zamieszkałe, bo żywioł zbliżył się na odległość około 2 km do miejscowości Luglon. Z żywiołem walczy około 500 strażaków, no i tę blisko półtysięczną grupę wspiera 6 samolotów. Bardzo groźną sytuację dodatkowo pogarszają upały. No, na przykład dzisiaj w tym regionie Francji temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni. A to już kolejna fala pożarów we Francji tego lata. Pod koniec lipca w rejonie Zatoki Arcachon ogień zniszczył ponad 50 tysięcy hektarów i zmusił do ewakuacji 220 tysięcy osób. Z powodu suszy w 72 departamentach obowiązuje najwyższy poziom ograniczeń dotyczących zużycia wody. No i obecna fala upałów jest już trzecią w tym roku. Tak więc tak sobie pomyślałem, że kogut galijski to ostatnio czerwony kur.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Za 12 minut będzie 12. Zachęcam Was do słuchania, ale także współtworzenia naszego programu w Radiu RMF24. Bardzo sobie cenię Wasze opinie. Z ogromną ciekawością zapoznaję się z Waszymi sądami na różne tematy. Lubię Was bardzo cytować na naszej antenie. Zwłaszcza w piątek, słuchajcie, bo dzisiaj przypomnę Twoje zdanie w Radiu RMF24. Pytamy Was, czy woda w restauracjach powinna być darmowa? Czy restaurator powinien sam decydować, czy podaje wodę za darmo? Piszcie proszę i dzwońcie. SMS 3322. Telefon 12 2 0 0 0 0 12. Mail radio małpa rmf24.pl. Już za kilka chwil po faktach o 12 połączymy się z Zakopanem, odwiedzimy lokale pod Tatrami. Ale także cały czas oczywiście zbieramy jeszcze więcej aktualnych informacji ze świata. Właśnie się dowiadujemy, że Rosja chce zniszczyć cały sprzęt, który Zachód przekazuje Ukrainie. Poinformował o tym w wywiadzie emitowanym przez rosyjską telewizję państwową minister spraw zagranicznych tego kraju, Siergiej Ławrow. Zastosujemy znacznie bardziej zdecydowane środki, aby zlikwidować wszystko, co z Zachodu napędza machinę wojenną Kijowa. I już to robimy. Minister Ławrow, odnosząc się do ewentualnego zakończenia wojny w Ukrainie, powiedział, że Rosja wyklucza natychmiastowe przerwanie walk. Gdybyśmy teraz zatrzymali się wzdłuż linii kontaktowej, w gruncie rzeczy pozwolilibyśmy na wymazanie wyczynu naszych dziadków i pradziadów, którzy pokonali nazizm.
1: Wyczerpnąć podwig naszych dziadów i pradziadów.
0: To coś, czego nie można nawet rozważać, wykluczył szef rosyjskiej dyplomacji. O nocnym ataku ukraińskich dronów poinformował na platformie X mer Moskwy. Siergiej Sobianin napisał, że strącono 10 bezzałogowców, a na miejscu upadku ich szczątków pracują służby specjalne. Z kolei portal Meduza podał, że ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy również obwód leningradzki i w wyniku uderzenia w port w Ust-Łudze wybuchł pożar. Te i inne informacje macie oczywiście na naszej stronie internetowej, cały czas aktualizowany portal rmf24.pl. Polecamy. Słuchajcie nas, śledźcie naszą witrynę, no i bądźmy razem. To przecież piątek, niedługo weekend.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningu. No lubię jak trochę wrze na treningu.
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Lecha Poznań. Znamy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na 16 sierpnia, kiedy wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Informacje przekazane przez ministra energii poznał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michale, ile zapłacimy za paliwo po weekendzie?
1: Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, liter oleju napędowego 7 zł 37 groszy, a liter 98 7 zł 20 groszy. To są ceny średnio o 80 do 90 groszy niższe niż te, które teraz są na stacjach paliw. Nowe ceny maksymalne będą obowiązywać od północy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa ministra energii Miłosza Motyki na ten temat. W popołudniowych faktach zbiorę komentarze zarówno przedstawicieli resortu energii, jak i kierowców na stacjach benzynowych.
0: Te ceny, przypomnę, 17 sierpnia. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 57 między Bartoszycami a Biskupcem Warmińsko-Mazurskim w pobliżu Górkowa. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym trasa jest zablokowana. Na krajowej 10 w zachodniopomorskim w Krąpieli rozpoczyna się dwugodzinny protest rolników. Przechodzą przez przejście dla pieszych, domagając się m.in. rezygnacji Polski z unijnej polityki Zielonego Ładu. Ruch pojazdów jest tam wznawiany co 10 minut.
2: Pod lupą reporterów RMF FM.
0: Największy od 20 lat paraliż lotniczy na Sycylii potrwa jeszcze dłużej. Lotnisko w Katanii ma być zamknięte do soboty do drugiej w nocy. To 7 dzień blokady spowodowanej aktywnością wulkaniczną Etny. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Polakami, którzy próbują wrócić z wyspy. Staszku, jak teraz wygląda sytuacja?
3: Duża część ruchu przeniosła się na inne sycylijskie lotniska. Nasz słuchacz, pan Bogdan, ostatecznie po kilku dniach oczekiwania trafił na drugą stronę wyspy, do Palermo.
4: Pełno ludzi, zatłoczone, wszędzie są kolejki. Cała Europa czeka, żeby stąd wyjechać.
3: Jak usłyszałem, największym problemem nie jest sama zmiana lotniska, ale brak jasnych informacji.
4: Bo ktoś by powiedział, pojedziecie do Palermo, poczekacie, będzie? No to byśmy wiedzieli, a tutaj tak naprawdę będzie lot, nie będzie, brać kwaterę, a żeby było śmieszniej, to kwatery też poszły w górę, momentalnie.
3: Skala jest ogromna, w ciągu tego dnia w Katanii planowano prawie 2000 lotów, z czego 36% zostało odwołane.
0: Z jednodniowym opóźnieniem piłkarze Lecha Poznań powalczą o awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. Wyjazdowy mecz z drużyną Klaksvik na Wyspach Owczych o 20. A w faktach już teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witam cię, Patryku. Wczoraj kibice żyli podróżą piłkarzy, my też, kolejorza,
5: tak,
0: na wyspy.
5: To prawda.
0: No teraz spójrzmy na ten mecz sportowo.
6: No Lech u siebie wygrał przed tygodniem 1-0. Jedyna bramka strzelona w końcówce spotkania, zatem zaliczka przed rewanżem jest, ale no symboliczna. Do tego dochodzą te perturbacje związane właśnie z kłopotami z dotarciem na Wyspy Owcze. Tutaj akurat no to przełożenie meczu na dziś powinno działać na korzyść kolejorza. Lech jest oczywiście faworytem rewanżu, ale to nie musi być spacerek. Klaksvik na pewno zagra odważniej niż w Poznaniu, bo te straty nie są duże. Trener Lecha Nils Frederiksen zapewnia jednak, że jakość jego piłkarzy to jest czynnik, który pozwoli wywalczyć awans.
0: W dzisiejszym programie BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie m.in. Cicha Wędrówka. Film o tym, jak zmiany klimatyczne przesuwa granice w Tatrach.
7: 3 miesiące w jednym roku okazały się cieplejsze niż jakiekolwiek inne w ponad 100 ostatnich latach.
8: Wnioski są bardzo, bardzo smutne.
0: Projekcjom towarzyszą także prelekcje. Tematem tegorocznego festiwalu jest, przypomnę, powietrze.
9: Powietrze łączy nas de facto. Kobiety, mężczyzn, dzieci, dorosłych, opcje polityczne. Tym samym powietrzem oddychamy i dlatego dla nas to powinno być ważne. I dlatego o tym chcemy porozmawiać. Chcemy też zwrócić uwagę na powietrze, bo to jest tak naprawdę przykład sukcesu w Polsce. Nie wszędzie, ale na przykład w Krakowie, tu gdzie się festiwal odbywa, można powiedzieć, że odnieśliśmy pewien sukces, to znaczy zmniejszyliśmy ilość dni z przekroczeniem norm pyłu zawieszonych z ponad 200 do około 30. I to pokazuje, że jeśli chcemy, potrafimy się zjednoczyć.
0: Podkreśla Grzegorz Dukielski, dyrektor BNP Paribas Green Film Festivalu. Ta impreza pod Wawelem potrwa do niedzieli. W piątek następne fakty RMF FM punktualnie o 13.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Nawet 31 stopni pokażą dziś termometry w Szczecinie. Ciepło będzie także w innych częściach Polski. W centrum 27-28 stopni. Najniższe wartości zobaczą mieszkańcy wschodniej oraz północno-wschodniej Polski. Tam około 26 stopni. W większości kraju będzie słonecznie. Tylko na północy i północnym zachodzie gdzieniegdzie mogą pojawiać się chmury.
11: D-
5: Witam was ponownie. Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie. Przed nami

Weekend 14 sierpnia, połowa miesiąca i połowa dnia, bo 5 minut temu minęło południe. A my razem spędzamy czas, muzyka przyjemna, informacje pożyteczne, no i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Informacji i relacji, bo za chwilę prosto z Zakopanego. Zapytamy tam, czy w restauracjach pod Tatrami klient może dostać darmową wodę z kranu. Co o tym sądzicie? SMS 3322, telefon 12200012. No i jeszcze... Może jeszcze zanucę mail radio@rmf24.pl.

0: 10 minut po 12, słońce wysoko. No, padałoby coś, czegoś się napić. Zdrowa woda, zdrowia doda, tak się mówi, ale czy za darmo? To jest pytanie. Pytamy o to w naszym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24 i przenosimy się od razu pod Tatry, bo nasz wóz satelitarny zaparkował w pobliżu Krupówek. Jak pewnie wiecie, to jest no, miejsce słynące z największej liczby restauracji na kilometr kwadratowy chyba, bo dzisiaj będziemy mieli, słuchajcie, temat gastronomiczny. Rozmawiamy właśnie o wodzie. Od 12 sierpnia w każdym lokalu miała być obowiązkowa darmowa woda, ale rząd przynajmniej na razie wycofał się z tego rozwiązania. Ale u nas się nie wycofujemy. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy woda w lokalach powinna być darmowa? SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. To sprawa wirtualna, kontakt z wami, ale mamy też realne radiowe połączenie z Zakopanem. Oddajemy głos naszemu reporterowi. Witamy Maćka Pałachickiego.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja od razu oddaję mikrofon naszym słuchaczom. My uciekliśmy z Krupówek, żeby nas nie zadeptali. Jesteśmy w tej chwili na równi Krupowej, gdzie rozpoczęły się europejskie targi produktów regionalnych, więc jest naprawdę sporo ludzi, ludzi też z doświadczeniem. To jak powinno być z tą wodą? Darmowa czy jednak za opłatę?
2: W czasie ekstremalnych upałów, jakie nas teraz nawiedzają, woda w restauracjach powinna być absolutnie darmowa. Tego typu usługa jest od lat praktykowana na przykład we Francji, gdzie za dzbanek wody z kranu, która jest wodą potable, czyli zdatną do picia, po prostu się nie płaci. Płacisz dopiero wtedy, kiedy zamawiasz wodę markową, butelkowaną, typu jakieś Evian, Perrier czy... I tyle, tyle w temacie.
1: Czyli kranowa za darmo?
3: No, oczywiście, że za darmo. Okej, można sprzeczać się, czy to jest jakiś koszt, ale z drugiej strony, nawet jeżeli policzymy, nie wiem, zakup kubika wody, spust kubika ścieków, nawet umycie tej szklanki, nawet ten lód, to podejrzewam, że i tak nie dojdziemy z ceną za pół litra wody, którą oferujemy gościom w gratisie, a oni przez coś zamówią. Nie wiem, może wyjdzie 3 grosze, więc nie można powiedzieć, że przez to restauracja zbankrutuje. To jest fikcja, to jest bzdura.
1: No ale zdarzyło się na przykład zapłacić taką, no, horrendalną cenę za tą wodę w restauracji?
4: No tak, no ja pamiętam takie zdarzenie w Warszawie, gdzie pani zażądała 2 groszami tam za szklankę wody tej kranowej.
1: Która, jak wyliczyliśmy, kosztuje chyba 1 grosz, tak?
4: No tak, no ale patrząc te absurdy, które są w restauracjach, bo niektóre restauracje traktują dalej swoich gości jak konsumentów, no to zamknijmy też ubikację, bo to też jest woda, no i to też jest woda zdatna do picia. No kompletny absurd. I tak jak tu powiedziała pani, no jeżeli mamy wodę firmową, to rozumiem, to jest woda gazowana, nie gazowana, ale firmowa, a woda z kranu to dają miejskie przedsiębiorstwo wodociągu. No kompletna bzdura i absurd. No.
1: Tym bardziej, że ta woda, zdaje się, jest zupełnie niezłej jakości.
3: Bardzo dobrej. No Polska w zasadzie można śmiało stwierdzić, że jest w czołówce, jeżeli chodzi o jakość wody. Urządzenia, aparatura są modernizowane, modyfikowane. Często wchodzi UV-ka zamiast tradycyjnego chlorowania wody. Więc to jest woda o parametrach wody pitnej. Trzeba o tym pamiętać. Ona spełnia wymogi, które ma spełniać.
1: Czyli woda należy nam się wszystkim.
2: Wszystkim się należy, a w czasie upałów to jest jeszcze coś takiego jak jakieś takie zachowanie proludzkie i empatia, po prostu empatia.
1: No, niektórzy mówią, psy dostają za darmo wodę w restauracji.
2: No więc właśnie, to jest ten paradoks, że stoją przed sklepami, przed restauracjami, jak chociażby tu przed lasem, jest miska z wodą dla psa. No to może bądźmy sami dla siebie mili.
1: No i taka jest wasza opinia, czyli woda powinna być dla wszystkich.
0: No przekonujące te argumenty, przyznajemy. Maciej Pałachicki, tam na miejscu, niedaleko Krupówek w Zakopanem. Jak słyszeliśmy, woda w upały powinna być absolutnie darmowa, tak jak we Francji, jak mówiła jedna z rozmówczyń z dzbanka, a za pieniądze no to może markowa właśnie, jakaś z bąbelkami. 2 złote z groszami za kranówę w Warszawie. Takie doświadczenie przeżył w stolicy jeden z naszych rozmówców. A waszym zdaniem woda za darmo w lokalach? SMS 3322, telefon 12 2 miliony 12, mail radio@rmf24.pl. Bądźmy razem.

0: Woda z kranu w lokalach powinna być za darmo. Tak uważa większość naszych rozmówców i internautów. A ty co sądzisz? Czekamy na twoje zdanie w Radiu RMF24. A może obowiązek podawania darmowej wody byłby dla restauratorów dużym problemem? Napisz SMS 3322, zadzwoń, telefon 12 2 miliony 12, napisz mail radio@rmf24.pl. Czekamy na wasze opinie, ale nie czekamy z założonymi rękami. Podamy wam najnowszy komentarz ministra energii w sprawie rządowego projektu ceny paliw niżej, który, przypomnę wam, ma wrócić w poniedziałek, 17 sierpnia. Minister energii wyjaśnił m.in. koszty wprowadzenia tego rozwiązania. Nie brakło też politycznego przytyczka wobec prezydenta Karola Nawrockiego. To już taki refren rządowy. Jak mówił minister, to obniżka podatku VAT do stawki 8%, a także codzienny komunikat ministra.
1: Przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie, w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny. To jest gwarancja tego, że obniżka podatku VAT, która także w tym zakresie jest istotnym wysiłkiem dla Polek i Polaków, bo to nasi obywatele składają się na budżet państwa, nie będzie odbijana w żaden sposób w zakresie marży. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy i ta cena będzie wyliczana po każdorazowym podaniu cen hurtowych. To jest ten czynnik rynkowy, który będzie też odzwierciedlał sytuację na rynkach światowych, która jest trudna. Stąd też nasza determinacja do tego, żeby ten pakiet wprowadzić. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować, tak jak powiedziałem, obywatelom, ale ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu, którym pracowaliśmy nad tym, by środki, mimo blokady przez pana prezydenta podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, udało się w budżecie znaleźć. Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji projektu rozporządzenia, to 0,5 miliarda złotych w te 2 tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw. Pierwsze obwieszczenie, to które będzie obowiązywało od poniedziałku, z północy, o północy z niedzieli na poniedziałek, te ceny będą zmienione. Już będzie widać na stacjach. Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr. To jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Jeżeli chodzi o benzynę 98, 7,20 zł, równo złoty taniej, i cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1,03 zł taniej.
0: Zakomunikował minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, że te obniżki mają trwać do końca sierpnia. No, czy program CPN wróci we wrześniu? Takie pytanie usłyszał także szef resortu i odpowiedział, że to zależy od sytuacji. W naszym radiu sytuacja jest taka, że za 7 minut, bo mamy 12.23, będą nowe fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Fakty o 12.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy nową igę. W ten sposób o sukcesie naszej tenisistki mówił w radiu RMF24 Lech Sidor, komentator Eurosportu. Po blisko roku bez tytułu Iga Świątek wróciła na zwycięską ścieżkę. W Toronto w finale WTA 1000 Polka pokonała Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3.
1: To, co starała się wprowadzać przez parę miesięcy, nie udawało się. No tutaj jakimś dziwnym trafem kliknęło i mamy ligę, która nie popełnia błędów, wygrywa z dobrymi zawodniczkami.
0: Mówił Lech Sidor, a my jeszcze raz gratulujemy i za tego wielkiego sukcesu. I wracamy do kraju. Dziś w Polsce nie pracuje kilkadziesiąt urzędów i instytucji. Pracownicy odbierają dzień wolny za święto, które przypada jutro i przez to w tych miejscach nie załatwimy urzędowych spraw. Zamknięte są wszystkie placówki ZUS-u i wszystkie oddziały NFZ. Tu jest tylko jeden wyjątek. Bez zmian cały czas działa bezpłatna, całodobowa infolinia NFZ dla pacjentów. Wolne mają dziś pracownicy urzędów miasta, m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie, Częstochowie, Białymstoku i Tarnowskich Górach. Część urzędników odbierze wolne w najbliższy poniedziałek. Warto to zaplanować, bo po weekendzie spraw nie załatwimy w mazowieckim Wołominie i w gminie Jejkowice na Śląsku. Drogie panie, lepsza diagnostyka, większe szanse na zdrowie. W gabinetach ginekologicznych w ramach NFZ nie wykonamy już klasycznej profilaktycznej cytologii. Jej miejsce zajął test pod kątem wirusa HPV-HR.
2: Podstawowym badaniem przesiewowym w programie jest test HPV-HR, a nie klasyczna cytologia, tak jak to było do tej pory, co oczywiście nie wyklucza cytologii, ponieważ cytologia nadal jest elementem diagnostyki, ponieważ przy dodatnim wyniku HPV-HR ta cytologia jest wykonywana, natomiast ona jest teraz wykonywana na tak zwanym podłożu płynnym, czyli jest to cytologia LBC.
0: Przekazała RMF Max Agnieszka Jarząbek z lubuskiego oddziału NFZ. W razie uzyskania pozytywnego wyniku laboratorium wykona dodatkowo płynną cytologię. Listę gabinetów ginekologicznych, które współpracują z NFZ, znajdziecie na stronie funduszu. To ostatnie dni na poszukiwanie skarbów, posmakowanie kuchni świata, podpatrzenie tradycji i obyczajów z innych krajów. W Faktach zabieramy Was na jarmark Świętego Dominika w Gdańsku. Ci, którzy go odwiedzili, są zachwyceni jego różnorodnością.
3: Taka regionalna kuchnia się pojawiła.
4: Sery szwajcarskie, miód pitny.
5: Można na przykład zjeść pierogi.
0: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do niedzieli, 16 sierpnia. Odliczamy czas do kolejnych faktów. Do nich niecałe pół godziny. Słuchajcie radia RMF24.

0: Poproszę o szklankę wody. Wody? Proszę bardzo. Ile płacę? Nic. Czy tak powinno być w każdej restauracji? Pytamy was o to w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Dzwonicie i piszecie do nas. Telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl i SMS 3322. Oto najnowsza SMS-owa wiadomość. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest klientem restauracji, to tej wody za darmo nie zaszkodzi podać. Jednak nie wyobrażam sobie, aby był obowiązek podania wody każdej osobie, która wejdzie z ulicy tylko po to. Dziękujemy za tę odpowiedź. A dlaczego omawiamy dzisiaj z wami tę sprawę? Przypomnę wam. Pokrótce, od 12 sierpnia miało w naszym kraju obowiązywać takie prawo o darmowej wodzie w restauracji, ale po konsultacjach z branżą gastronomiczną rząd na razie nie zdecydował się na jego wprowadzenie. Tyle tytułem wprowadzenia w temat, a teraz ponownie łączymy się z Maciejem Pachickim, naszym reporterem w Zakopanem. Witamy, Maćku, ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiasz dzisiaj z turystami. No, większość twoich rozmówców, właściwie chyba wszyscy, uważają to za dobry standard, tę wodę za darmo w restauracjach. No i ciekawi jesteśmy, jak to wygląda w innych krajach.
1: No to może zapytajmy eksperta, a naszym ekspertem jest dzisiaj Agnieszka Epler, znana, nawet bardzo znana w internecie jako Lady Kitchen, jedna z najbardziej znanych, rozpoznawanych blogerek kulinarnych w naszym kraju. To jak to wygląda?
0: Dzień dobry.
1: Jak to wygląda w innych krajach? Czy to jest taki standard, czy jednak trzeba o to poprosić?
2: Nie, no jest standard, tylko musimy pamiętać, że w innych krajach jest troszkę inna kultura chodzenia do restauracji. Jest taka codzienna, to nie jest odświętne wyjście, tylko jest codzienna, to są obiady, to są celebracje, to są kolacje, to są, wiesz, tak zwane posiady. U nas to jest, wiesz, no trochę głupio, frytki, ketchup i woda.
1: No, to niezdrowo poza tym.
2: Znaczy, pomijając, że niezdrowo, ja będę trochę takim adwokatem diabła, ja 25 lat pracowałam w gastronomii, wiesz, rozumiem też drugą stronę. Osobiście uważam, że woda powinna być za darmo, ale rozumiem też drugą stronę, bo bardzo mi się podoba argument, że woda z kranu jest za darmo. Nie jest. Nie jest cały anturaż naokoło tej wody za darmo. To jest pracownik, który musi te szklanki umyć, bo nie damy w plastikowych kubkach. To jest, wiesz, wyparzanie i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam osobiście, że powinna być za darmo, ale rozumiem też drugą stronę, która się trochę burzy i bardzo mi się podoba argument, bo to jest wszystko pracowanie na leasingi właścicieli restauracji. Ja chciałam tylko przypomnieć, że restaurację założyć może każdy i może sprawdzić na własnej skórze, jak wygląda koszt takiej restauracji i takiej wody. Wtedy zmienia się zupełnie troszkę inaczej perspektywa. Ale jak już tak cedujemy te koszty wody, bo woda powinna być prawem, wiesz, takim coś, co ci się należy, to dlaczego miasta nie stawiają co chwilę wodopoi? Skoro wszędzie mamy wodę dostępną do picia, to dlaczego nie ma źródełek?
1: No, w niektórych miastach w upały są. To przyznajmy.
2: No w upały,
1: takie tryskawki.
2: Tak? No w upały, no wystawi ktoś szlaufa i great sukces, tak? Ale dlaczego nie ma tego dostępnego w każdej instytucji? Nie mówimy o tych, wiesz, wielkich butlach i dystrybutorach.
1: Dlaczego tylko restauratorzy mają się starać, tak?
2: No dlaczego właśnie? Mamy wszystkie instytucje, wszystkie większe sklepy, wszystkie sieciówki. Dlaczego sieciówki nie mają kranów? Dlaczego nie ma, wiesz, w instytucjach? Wszędzie to wszędzie. Jeżeli woda ma być prawem i są upały, ta woda powinna być dostępna wszędzie, dla każdego, o każdej porze, a nie tylko jak jest, przekraczamy 30 stopni, o matko, mamy upał, to woda.
1: No i to jest zdanie jakby drugiej strony. Będziemy dalej dyskutować i pytać was, co wy sądzicie o tym, że czy woda powinna być za darmo, czy jednak nie należy się wszystkim.
0: No, bardzo ciekawe zdanie wygłosiła pani Agnieszka. W Polsce jeszcze nie ma takiej kultury bywania w restauracjach jak na zachodzie i na południu Europy. No i dlaczego darmowa kranówka ma być dostępna tylko w restauracjach, gdzie są sieciówki na przykład? No pytamy was właśnie o to, czy darmową kranówkę powinno się dostawać w lokalach. SMS 3322, radio, małpa, rmf24.pl oraz 12, 2 i 2 miliony.

Za 10 minut będzie 13 i nowe fakty RMF FM. A teraz jeszcze o tenisie. Bo my, kibice, cały czas żyjemy wygraną Igi Świątek w turnieju w Toronto. No i mamy jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Mamy otóż najnowszy ranking WTA. A w tym rankingu Iga Świątek awansowała na 5. miejsce. Polka zanotowała awans z 8. pozycji, właśnie po zwycięstwie we wspomnianym wcześniej WTA 1000 w Toronto, w którym, przypomnę, w finale pokonała Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Gładko poszło, wystarczyła godzina i kwadrans. Na prowadzeniu rankingu WTA pozostaje Aryna Sabalenka. Białorusinka odpadła w Toronto w 1/8 finału, a jej przewaga nad drugą w rankingu Rybakiną wynosi obecnie 354 punkty. Świątek wciąż ma jednak sporo do nadrobienia w walce o udział w WTA Finals. W rankingu The Race, który uwzględnia wyłącznie tegoroczne wyniki, Polka zajmuje 10. miejsce. No jest w pierwszej dziesiątce, to sukces. Liderką jest Rybakina. W czołowej setce rankingu są jeszcze trzy Polki. Maja Chwalińska zajmuje 23. miejsce, Magdalena Fręch jest 41., a Magdalinet 62. A ja wam polecam jeszcze rozmowę z Lechem Sidorem, bo ją rozmowę jest na rmf24.pl.

0: Zbliża się 13, pierwsze po południu. Po pierwsze fakty RMF FM. Przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak. Zapraszamy. Prosimy o jeszcze więcej informacji.
1: Ceny paliw niżej do końca sierpnia, a później?
2: To jest pytanie, które będzie wracało.
1: Posłuchajcie, co odpowiada minister energii. Kilka tysięcy ludzi w stolicy musiało się ewakuować z powodu akcji saperów w centrum Warszawy. Czy woda w restauracjach powinna być za darmo?
2: Które będzie wracało?
1: Posłuchajcie, co odpowiada minister energii. Kilka tysięcy ludzi w stolicy musiało się ewakuować.

0: cenę netto cen hurtowych, bo ta sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu jest niezwykle dynamiczna.
1: Z kolei kierowcy tutaj na pobliskiej stacji benzynowej cieszą się, że będzie taniej, ale komentują, że to taniej oznacza niestety i tak drogo.
2: W Egipcie paliwo kosztuje złoty 50, złoty.
3: Wrócił pan teraz.
2: Tak, tak, także...
3: A tutaj ile pan płacił za liter 95?
2: 7,04.
3: W poniedziałek ma być o tych ponad 60 groszy mniej.
2: Trzymam się teraz z tankowaniem samochodów do poniedziałku i myślę, że w poniedziałek skorzystam.
1: Program CPN ma działać od najbliższego poniedziałku do ostatniego poniedziałku sierpnia, do 31 sierpnia włącznie.
4: To dzieje się teraz.
5: Akcja saperów w centrum Warszawy. Na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej odnaleziono 4 niewybuchy. Na linii stołeczny reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Dzień
5: witam
6: dobry.
5: Cię, Kacprze. Rozmawiałeś ze służbami.
6: Tak.
5: Co ustaliłeś?
6: Niewybuchy, które prawdopodobnie pochodzą z II wojny światowej, odnalazł wczoraj po południu operator koparki. Ten teren został od razu zabezpieczony, a dziś od godziny 10 trwa akcja saperów. Róg Grzybowskiej i Żelaznej to miejsce, gdzie znajdują się nie tylko bloki mieszkalne, ale także biuro. Według informacji, które otrzymałem od służb, nieco ponad 4 tysiące osób zostało nad ranem ewakuowanych z okolicznych budynków. Ważna informacja dla kierowców, zamknięcie tych dwóch ulic to spore utrudnienia dla przejeżdżających przez warszawską Wolę.
5: Woda to żywioł, przypominają ratownicy przed weekendem, podczas którego spodziewają się większego ruchu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przekazujemy zatem apel o pokorę wobec wody.
7: Przebywa skuterów i szybkich łodzi motorowych. Pamiętajmy, pływając po szlaku Wielkich Jezior, aby nie przeceniać swoich umiejętności, obserwować siebie nawzajem i stosować zasadę ograniczonego zaufania, ażeby bezpiecznie wrócić z urlopu do domu. Ja tylko przypomnę, że nasze stacje ratownicze, całoroczne stacje ratownicze rozmieszczone są tak na brzegach Wielkich Jezior, aby ta pomoc do osoby potrzebującej dotarła jak najszybciej. Mamy też 4 wodne karetki, które do końca września pływają po szlaku Wielkich Jezior.
5: Przypomina Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W naszym internetowym radiu RMF24 rozmawiamy dzisiaj o tym, czy woda w restauracjach powinna być za darmo. Nasz wóz satelitarny stanął w samym centrum Zakopanego. Jest tam nasz reporter Maciej Połachicki, który pyta was w twoim zdaniu w RMF24 o tę kwestię. Witam cię, Maćku. Jakie argumenty przeważają?
8: No, argumenty jak zwykle zależą od tego punktu siedzenia tak zwanego, czyli moi rozmówcy, a większość z nich to turyści, którzy przyjechali do Zakopanego i są klientami restauracji, uważają, że woda powinna być oczywiście za darmo, bo taki jest standard na przykład we Francji, no i ta woda prawie nic nie kosztuje, ale nasza ekspertka, blogerka kulinarna Lady Kitchen przypomniała, że koszty wody to nie sama woda, bo trzeba umyć naczynia, trzeba je kupić, trzeba zatrudnić kogoś, kto umyje te dzbanki czy szklanki i to już naprawdę kosztuje. Poza tym, no nie ukrywajmy, kultura bycia w restauracji na zachodzie Europy i w naszym kraju się troszeczkę różni. U nas czasami zdarza się, że 4 osoby przychodzą i zamawiają jedną porcję frytek. I co? I do tego woda. No, dyskusja, jak słychać, coraz bardziej ciekawa, trwa w RMF24. Zapraszam serdecznie z Równi Krupowej w Zakopanem, Maciej Pałchicki.
5: Jak słyszeliście, do cen wody w restauracjach wrócimy za chwilę w internetowym radiu RMF24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie. Witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę naszego programu. Wspólnie spędzamy czas przyjemnie i pożytecznie. Słuchamy muzyki najlepszej dla uszu i duszy. Poznajemy jeszcze więcej informacji i cytujemy wasze opinie.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Za chwilę połączymy się z Zakopanem, z naszym wozem satelitarnym. Przypomnę, że dzisiaj twoje zdanie, nasz cykl w radiu RMF24. Dzisiaj mówimy o tym, czy woda powinna być za darmo, czy nie, w restauracjach. A tymczasem mamy świeże doniesienia z Wysp Brytyjskich. W popołudniowym programie w radiu RMF24 Nigel Farage, lider populistyczno-prawicowej partii Reform UK, tak się czyta po angielsku, wygrał wczorajsze wybory uzupełniające do Izby Gmin w Clacton we wschodniej Anglii. No i tak dzisiaj ogłosiła komisja wyborcza, dlatego wam o tym możemy opowiedzieć. Ten bardzo kontrowersyjny, jak wiecie, polityk zdobył prawie 63% głosów. To nie jest wielkie zaskoczenie. Taką tutaj otoczką, troszkę komediową był fakt drugiego miejsca. Drugie miejsce zajął Count Binface, czyli komik Jonathan Harvey, który zdobył rekordowe poparcie w historii startów kandydatów satyrycznych w brytyjskich wyborach. Na niego głosowało niespełna 27% wyborców. Frekwencja w Clacton wyniosła, no nie wiem czy dużo, czy mało, jak na warunki brytyjskie, 44%. Wbrew tradycji Nigel Farage nie pojawił się podczas oficjalnego ogłoszenia wyników dzisiaj rano. Zwykle kandydaci wysłuchują obwieszczenia szefa komisji wyborczej, stojąc obok siebie na scenie. No, szef Reform UK zapowiedział jednak parę godzin wcześniej, że nie ma zamiaru przyjść. Jak powiedział, policja go ostrzegła, że planowana jest akcja mająca zakłócić ogłoszenie rezultatu. To ja może zacytuję Farage'a. Nie ma mowy, żebym stanął na scenie po zdecydowanym zwycięstwie i pozwolił, żeby nikomu nieznani ludzie mnie poniżali i upokarzali, tłumaczył polityk. O tym już mówiliśmy wcześniej, o tych wyborach. One są specyficzne, bo Farage właściwie sam je zorganizował trochę. No, miał duże kłopoty finansowe. Nie mógł się wytłumaczyć z pieniędzy, które otrzymał. No i postanowił, że zweryfikuje swoją popularność wyborczą. No i wygrał te wybory, jak co było do przewidzenia. Tu Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: 16 minut po 13, bardzo przyjemne, no i pożyteczne popołudnie z Radiem RMF24. U nas liczy się konkret, czyli jeszcze więcej informacji oraz kontakt z wami. SMS 3322, mail radio @rmf24.pl. Przypomnę wam dzisiaj nasz cykl, Twoje zdanie w RMF24 w waszym radiu. Pytamy was, czy woda w restauracji powinna być za darmo. No, rząd, przypomnę wam, na razie wycofał się z tego pomysłu, ale może powinien do niego wrócić. Może rządzący po wysłuchaniu naszej audycji zmienią swoje poglądy na ten temat. Reporter RMF FM Maciej Połachicki jest w naszym wozie satelitarnym w centrum Zakopanego. Ponownie łączymy się z naszym reporterem. Witamy, Baćku, ponownie.
1: Dzień dobry z równi Krupowej.
0: No właśnie, dokładnie, konkretnie, jak to mówiłem. Jak z tą wodą? Wolimy, by była za darmo z kranu, czy jednak płatna, ale z butelki?
1: Dobrze, ja się nie będę wypowiadał. Zapytam naszych słuchaczy. Wolicie wodę bezpłatną z kranu, czy jednak płatną z butelki?
2: Wiadomo, że jako konsumenci wolibyśmy za darmo wodę. Nawet tą kupną ze sklepu, żeby była serwowana w restauracjach za darmo.
1: No tak, mówiliśmy przed chwileczką o tym, że te tipsy tak zwane są coraz wyższe i coś by w ramach tego się przydało dodatkowego dla konsumentów.
2: Tak, my jako konsumenci wydajemy coraz większe napiwki w restauracjach i wydaje nam się, że można by nas właśnie w ten sposób potraktować, dając na wstępie za darmo wodę.
1: No to ja muszę zapytać, czy cena wody was gdzieś szokowała, zaskoczyła?
3: Tak, szokowała nas najbardziej cena wody w schroniskach górskich.
1: No i jaka była?
3: Butelka 1,5-litrowej wody za 15 zł. Zwykłej, normalnej wody.
1: Czyli tej, którą kupujemy na dole, tam 2,50-3 zł, tak?
3: Dokładnie.
1: No ale zdarzyło wam się na przykład zrezygnować z takiej wody, bo uznaliście, że jest po prostu za droga?
3: Nam osobiście nie.
2: Nie, no jeśli musimy się napić i wiemy, że przed nami jest jeszcze kilka ładnych podejść kilometrów w nogach, to musimy kupić wodę, no to jest ten priorytet. No na to musimy po prostu mieć przeznaczone pieniądze. Możemy zrezygnować z batonu, z jakichś innych rzeczy, nawet z jedzenia, ale woda podstawa, także jeśli trzeba, kupujemy.
1: Czyli w górach bez wody po prostu się nie da?
3: Nie, nie da się.
1: No ale taką wodę może z potoku trzeba taką?
3: Nie, absolutnie, tego się nie robi.
1: Nie wolno?
3: Nie wolno.
1: Czyli jesteśmy skazani na tą drogą wodę w schroniskach?
3: Dokładnie. Jeżeli chcemy wodę butelkową, to jesteśmy skazani na bardzo drogą wodę.
1: Czyli pomysł z darmową wodą wcale nie byłby taki zły?
3: Na pewno, a szczególnie tam w górach.
2: Też tak uważam, że powinno być to właśnie darmowe. Albo przynajmniej dużo tańsze, albo przynajmniej porównywalne w cenach sklepowych.
1: No i takie jest właśnie wasze zdanie w Radiu RMF 24. A do tej rozmowy, do tej dyskusji będziemy jeszcze wracać.
0: Będziemy wracać do Zakopanego. Bardzo dziękujemy za tę opinię. Ja tak płynnie przejdę może do waszej korespondencji, bo też tutaj czekamy na wasze opinie, czy woda kranowa powinna być za darmo w lokalach. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Są zarówno opinie, takie jak Rafała, do zamówień przy obiedzie zdecydowanie tak, ale mamy też tutaj cenę podaną. No, nie wiem, czy przebije się ten rekord. Dzień dobry, ja za dwie wody w Świnoujściu, gazowaną i niegazowaną, zapłaciłem 72 zł za butelkę 0,7, a wziąłem ją do kawy. Taka cena.
4: Radio RMF.

0: Fakty o 13.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Śledzimy sytuację po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Według najnowszych doniesień żywioł zabił tam co najmniej 281 osób. Władze przekazały, że 3971 osób zostało rannych, a 379 uznaje się za zaginione. Strażacy nadal prowadzą działania poszukiwawcze i ratownicze. Ze skutkami katastrofy zmaga się ponad 102 tysiące osób. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 75 tysięcy domów oraz 2136 placówek edukacyjnych. Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella ogłosił wczoraj plan odbudowy 44 tysięcy domów uszkodzonych w kataklizmie. A w kraju dziś początek czwartej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Dziś pojedynek Legii Warszawa z Radomiakiem. Posłuchajcie, na kogo stawia były reprezentant Polski, komentator Canal Plus Kamil Kosowski.
1: Wszystko wskazuje na to, że Legia wskoczyła na odpowiednie tory. Legia gra przewidywalnie, a Radomiak od samego początku sezonu zawodzi, więc też będzie musiał poszukać tutaj przełamania.
2: A myślisz, że będą jakieś eksperymenty w składzie, jeśli chodzi o Marka Papszuna?
1: Myślę, że Marek Papszun nie ma pola manewru do tego, żeby tutaj jakoś przesadnie eksperymentować. Nie powinniśmy się spodziewać tutaj jakichś przewrotów w składzie.
0: Początek spotkania w Warszawie o 20.30. Nadchodzą upały, które szczególnie niebezpieczne są dla czworonogów w schroniskach. Te placówki starają się zapewnić psom i kotom odpowiednie warunki w czasie wysokiej temperatury.
3: Nie robimy tych dni takich intensywnych zabaw gdzieś na zewnątrz, w domu zresztą też. Psiaki najczęściej leżą plackiem, moje tak robią. Wybierają się na taras, który jest zacieniony i one sobie tam po prostu odpoczywają w miarę możliwości, jeśli ktoś może wystawić jakiś tam basenik, jakiś taki właśnie zbiorniczek z wodą, w którym pies, jeśli lubi, może sobie się schłodzić. Nic na siłę, nie polewamy tych psów na siłę wodą, bo nie każdy to po prostu lubi.
0: Mówiła RMF Max Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. W faktach teraz zaproszenie do Gdyni. To będzie prawdziwa gratka dla miłośników okrętów i statków powietrznych. Jak już mówiliśmy w faktach, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, już jutro w Gdyni odbędzie się parada okrętów i statków powietrznych. To doskonała okazja do tego, aby zobaczyć na żywo cały sprzęt, którym dysponuje polskie wojsko.
4: W paradzie wezmą udział 22 jednostki. 20 jednostek to są nasze okręty, pozostałe dwie to są okręty sojusznicze. Między innymi będziemy gościć naszych sojuszników ze Szwecji. Ta parada morska to nie tylko okręty, ale też będzie można zobaczyć kilka statków powietrznych.
0: Przekazała Magdalena Sobkowiek-Czarnecka, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Kolejne fakty w RMF 24 już za niecałe pół godziny. Bądźcie z nami.
5: 3322. Zdaniem Agnieszki, klientki, nie przedsiębiorcy, woda w restauracjach nie powinna być darmowa, ale cena adekwatna do lokalu i z określoną maksymalną marżą. Inna będzie cena dostarczenia wody do restauracji w Warszawie, a inna w schronisku górskim, gdzie musi ją donieść na plecach nosić szerpa. Jemu też trzeba przecież zapłacić. Dziękujemy pani Agnieszko. Ciąg dalszy nastąpi w RMF 24.

0: Ależ się wywiązała dyskusja. Mam kolejny dowód na to, że to wasz ulubiony cykl Twoje zdanie w Radiu RMF24. Przypomnę, że pytamy was dzisiaj o to, czy woda w restauracjach powinna być podawana za darmo. No i okazuje się, że jej cena czasami potrafi zwalić z nóg. Turyści mówili nam o 15 zł za buteleczkę wody w tatrzańskich schroniskach. Wracamy do tej dyskusji z kolejnym gościem naszego reportera. Macieju, oddaję ci głos. Maciej Połachicki pod Tatrami w Zakopanem.
1: No a naszym kolejnym gościem jest właśnie, można powiedzieć, właściwie ekspert, bo znany zakopiańskiej szef kuchni Sławomir Saguła. Czy u was w restauracji można dostać wodę za darmo?
2: Nie, ponieważ uważamy, że tu jest też trochę temat wybalansowania całego systemu, ponieważ oczywiście dostęp do wody powinien być jak najbardziej, natomiast nie może być całkowicie darmowa ze względu na koszty, które tak naprawdę restauracja ponosi. Trzeba umyć
1: szkło.
2: Czyli
1: ta darmowa woda tak naprawdę nie jest darmowa?
2: No nie do końca. No, oczywiście bieżąca woda jest w pewnym sensie niskopłatna, więc ten koszt nie jest duży. Natomiast koszt obsługi całej wokół tego jest już dużym problemem dla restauratorów.
1: Mhm. Co się składa na ten koszt na przykład?
2: Oczywiście surowiec jako woda, wiadomo, obsługa kelnerska, która też dzisiaj nie kosztuje mało, ponieważ pracownik kosztuje najwięcej de facto w całym jakby systemie. Mamy oczywiście koszt zużycia wody do umycia szkła, mamy tak naprawdę zużycie też szkła, więc tak naprawdę tych kosztów jest sporo, których nie widać.
1: No tak, ale to byłby duży problem na przykład dla was, podawanie takiej wody. Wy macie akurat górski hotel, więc pewnie górska woda by była.
2: Czy to byłby duży problem? Pewnie duży problem nie, natomiast musimy zrozumieć też restauracje i restauratorów, którzy zarabiają tak naprawdę też na tej wodzie. I oczywiście ja uważam, że powinna być dostępna, ale w jakiejś stosunkowo niskiej cenie. Tak, aby chociaż zbilansować tak naprawdę te straty, które ponosimy w tej obsłudze tej wody.
1: Czyli po której stronie powinna być decyzja urzędników, rządu, że to będzie obowiązek, czy jednak restaurator powinien sam o tym decydować?
2: Wydaje mi się, że decyzja zawsze tutaj powinna być po środku. Trzeba znaleźć złoty środek tak, aby każdy był zadowolony. Oczywiście nie jest to łatwe, wiemy to z doświadczenia, rząd nam w tym nie pomaga, niestety, natomiast uważam, że balans w tym byłby najlepszy.
1: No, Lady Kitchen podkreślała, że dlaczego tylko restauratorzy mają oferować darmową wodę, przecież jest wiele innych instytucji, które też by mogły się tym zająć.
2: Oczywiście i tu właśnie dochodzimy do sedna, że tak naprawdę my jako restauratorzy dostajemy tak naprawdę po palcach z każdej strony, ponieważ mamy trudny biznes tak naprawdę, bo jest to bardzo trudny biznes i jeszcze chcą nam dołożyć kolejne rzeczy na nasze koszty. To nie jest do końca dobre.
1: Stąd pewnie ten opór branży gastronomicznej, który doprowadził do tego, że ten przepis nie wszedł, przynajmniej na razie. Rząd się z tego wycofał, a to kolejny głos w naszej dzisiejszej dyskusji.
0: Bardzo dziękujemy. To było Zakopane. Kłaniamy się nisko. No, restauratorzy dostają po palcach z każdej strony. Słyszymy, a chcą nam dołożyć nowe obowiązki. To jakby na potwierdzenie tej tezy mamy SMS 3322 od restauratora właśnie. Zacytuję wam, bo to też ciekawe zdanie. Wprowadzając obowiązek wydawania darmowej wody w restauracjach, zabieracie nam kilka procent przychodów, a ich brak będziemy musieli wkalkulować w cenę innych dań, co realnie podniesie koszty. Będziemy mieli zajęte stoliki w restauracjach na darmową wodę, co będzie powodować napięcia między obsługą a gośćmi restauracji. Wodę trzeba podać i sprzątnąć stoliki, umyć szkło, zapłacić kelnera. Czy ktoś w ogóle myśli o problemach i kosztach z tego wynikających? Znając Polaków, będą żądać wody, zajmując najlepsze miejsca w restauracjach i wyjmą swoje kanapki. Dlaczego u nas ma być bezpłatna woda, a na stacjach czy w sklepach już nie? Pyta restaurator, autor SMS-a. No to nie jest retoryczne pytanie. SMS 3322, radio@rmf24.pl. Twoje zdanie w Radiu RMF24.
3: Radio RMF24.

0: Za 12 minut będzie 14 i nowe fakty RMF FM, a teraz w radiu RMF 24 bierzemy na tapet ceny paliw na stacjach benzynowych. Ważny temat. Pamiętajcie, w poniedziałek w życie wejdzie kolejna odsłona rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Nie więcej niż 6 zł i 41 groszy ma kosztować po weekendzie litr bez ołowiowej 95, litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 37 groszy. A nasz wóz satelitarny weryfikuje dane. Właściwie nie wóz satelitarny, ale reporter RMF FM, który razem z wozem zaparkował w pobliżu stacji benzynowej przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, prawda, Michale?
1: Dzień dobry, potwierdzam ten adres, kłaniam się.
0: Wszystko się zgadza, jestem Michał Dobrowicz.
1: Są obok mnie kierowcy także, którzy tankują.
0: No właśnie, kierowcy cieszą się, że będzie taniej, to słyszeliśmy w faktach RMF FM, ale skarżą się, że to taniej w cudzysłowie oznacza wciąż drogo. Jakie są ceny teraz na stacji u ciebie?
1: Liter bezołowiowej 95 tutaj kosztuje 7 zł i 34 groszy. Ja podchodzę do jednej z pań, która właśnie zatankowała. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj tak do pełna, czy czeka pani na poniedziałek, aż te zmiany?
2: Zdecydowanie czekam na poniedziałek. Zatankowałam tylko 10 litrów.
1: Tylko 10 litrów, a w poniedziałek to będzie tak full, do pełna?
2: Myślę, że tak.
1: Czyli jest strategia. Już pani to przemyślała, przeliczyła i jest pewne podejście. Dosyć racjonalne.
2: Oczywiście. Mam zamiar skorzystać ze zniżek. Zdecydowanie.
1: Pani tankuje bezołowiową 95?
2: Nie, tankuję diesel.
1: A, diesel, to tutaj diesel w tej chwili 8 zł 12 groszy. A wie pani, jak będzie w poniedziałek o tej porze?
2: No, ma być prawie złotówkę mniej.
1: Tak, 7,37, a teraz 8,12. Czyli jest różnica?
2: Jest, zdecydowanie, bardzo się cieszę.
1: Cieszy się pani, ale może taki przytyczek, o którym mówią kierowcy, że to dopiero po weekendzie, że jednak sobota, niedziela, dzisiaj bez tych obniżek, bez maksymalnych cen. Trochę późno, czy jednak ze spokojem pani podchodzi do tego?
2: Wie pan co, jadę na weekend i będzie to dla mnie strategicznie trochę trudne.
1: Daleko pani jedzie? Dużo kilometrów?
2: No, 200, więc gdzieś...
1: W jedną stronę?
2: Tak, tak, tak, więc gdzieś tam na wakacjach sobie podtankuję więcej i... Ja się nie przejmuję, myślę optymistycznie, fajnie, że jest ta zniżka.
1: Ale może to jest pretekst, żeby za tydzień na weekend też gdzieś pojechać, może jeszcze dalej w fajne miejsce.
2: Myślę, że tak, myślę, że skorzystam.
1: Do tego życzę, nie zatrzymuję, proszę biec tam do kasy. Miłego, udanego weekendu i bezpiecznej podróży.
0: Dołączam się.
2: Bardzo, pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję. To jest taki trochę suplement, Bogdanie i drodzy słuchacze, do cyklu Twoje zdanie, w którym dzisiaj o wodzie było, a teraz nie o wodzie, tylko o paliwach.
0: O innym płynie,
1: paliwach, które tutaj są. Oj, to wszystko płynie tutaj, te ceny też są płynne, ale już nie będą płynne. Przypomnę, że od poniedziałku mają być stabilne. Te ceny maksymalne, rzeczywiście to wszystko wejdzie w życie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na razie tutaj jest spokojnie. Ta pani, z którą rozmawiałem przed chwilą, która wysiadła z samochodu na radomskich numerach, jeśli chodzi o rejestrację, to jedyna teraz tankująca. Jestem bardzo ciekawy, czy w poniedziałkowy poranek, a może już po północy, w nocy z niedzieli na poniedziałek będzie pełno i będzie długi ruch i długie kolejki na stacjach benzynowych. Będziemy to oczywiście sprawdzali także po weekendzie. Będę rozmawiał dalej z kierowcami, także w faktach o 14.
0: Bardzo dziękujemy, Michał. Ja tylko przypomnę, że ty rozmawiałeś w faktach z kierowcą, który wrócił z Egiptu, prawda? I on tam mówi, że tam po 1,5 złotego jest w przeliczeniu.
1: Bo tam są bardzo mocno regulowane ceny i on mówił, wróciłem z wakacji. O i mocno poczułem, że urlop się skończył, także w portfelu.
0: To jest dopiero cena paliw niżej. No, miejmy nadzieję, że doczekamy i takiego momentu. Tu Radio RMF 24. Wasza stacja. Bądźmy razem.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: bo kiedyś zrozumiem, że ja to coś innego niż ty, że miałem szansę i sam.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Wojna światowa w radiu RMF 24.
3: Starcie mocarstw toczy się nie tylko na arenie militarnej. Rywalizacja na polu gospodarczym, technologicznym, światopoglądowym jest nie mniej zacięta. W moim podcaście przyjrzę się więc różnym wymiarom konfrontacji światowych potęg.
2: Wojna światowa w radiu RMF 24 i Michał Zieliński. W każdy wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 14. Za chwilę przywita się z wami Kuba Śliwiński. Ja już serdecznie dziękuję i życzę super weekendu. Bogdan Zalewski, a teraz 14. Agnieszka Pietrzak i fakty RMF FM.
1: Przerażające relacje polskich turystów, którzy musieli uciekać przed ogniem środkowej Chorwacji.
2: Pokonaliśmy wraz z małymi dziećmi pieszo 14 kilometrów.
1: Znany ukraiński muzyk był na celowniku zabójcy w Warszawie. Nasz dziennikarz dotarł do kolejnych informacji w sprawie morderstwa na zlecenie Kremla. Będą też wieści ważne dla kierowców. Trzydzieści sześć osób zostało rannych w pożarze popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Ogień najpierw strawił las sosnowy, po czym błyskawicznie przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoznica. Ewakuowano tam ponad 1000 osób. Część z nich znalazło schronienie w hali sportowej w Splicie. Są tam też Polacy, m.in. panowie Witold i Robert z Rzeszowa. Rozmawiała z nimi dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Jesteśmy tutaj w Splicie, w tym centrum, do którego trafiły osoby ewakuowane z pożaru.
2: Tak, my podobnie jako turyści nawet nie zostaliśmy tak do końca poinformowani, co się dzieje, ale zauważyliśmy, że pożar już wybuchł obok naszej wioski, naszego miejsca pobytu.
3: A gdzie dokładnie spaliście?
2: W Nemirze, więc ta informacja gdzieś obiegła szybszego miejsca pobytu.
3: A gdzie dokładnie spaliście?
2: W Nemirze, więc ta informacja

0: Tego z Donbasu zatrzymali funkcjonariusze stołecznej policji przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w sprawie tego zlecenia. Witam cię, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Przypomnijmy, wczoraj podawaliśmy, że ofiara miała mieć powiązania z branżą zbrojeniową.
1: Okazuje się, że Dadian, a tak naprawdę Albert Wasiliew, został przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa oskarżony o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicy. Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. Według Kremla współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi, a sam Wasiliew zaprzecza tym oskarżeniom.
0: No i zauważmy, raper jest znaną postacią w świecie muzyki.
1: Tak, on popularność zdobył, publikując w internecie krótkie humorystyczne filmiki. Potem był jednym z założycieli słynnego ukraińskiego zespołu Chryby. Następnie rozpoczął solową karierę, między innymi jako Kiev Stoner, grał też w firmach. Po inwazji Rosji na Ukrainę publicznie potępił tę agresję.
2: Fakty ważne dla kierowców.
0: Pożar samochodu osobowego na drodze krajowej 28 między Sanokiem a Przemyślem na Podkarpaciu w pobliżu Tyrawy Wołoskiej wprowadzono ruch wahadłowy. W poniedziałek stacje benzynowe mogą obsłużyć więcej klientów, bo kto nie musi teraz tankować, z pewnością poczeka do 17 sierpnia, kiedy w życie, przypominamy, wejdzie nowa odsłona programu CPN, czyli ceny paliw niżej. 2 godziny po ogłoszeniu niższych poniedziałkowych cen na stacjach sprawdzamy, co przed weekendem. W Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witam cię ponownie, Michale.
3: Dzień dobry.
0: W jakich nastrojach są dziś kierowcy?
3: Na razie w dobrych, dlatego że przed nimi weekend, przed nimi często trasa, tylko te nastroje pogarsza informacja i myśl, że ta zmiana, te maksymalne ceny, niższe ceny wejdą w życie dopiero w poniedziałek, bo no właśnie, przed wieloma kierowcami teraz daleka podróż, często kilkaset kilometrów. Załogowej 95 tutaj kosztuje teraz 7 zł i 34 grosze, a w poniedziałek o tej porze będzie nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, ale z drugiej strony są tutaj też kierowcy, którzy nie zmieniają swojej strategii tankowania.
4: Bo ja wiem, nie patrzę, jakby było po 12, to wtedy już by było czuć. Zawsze tak jak mam 1/5, to do fula zawsze.
3: Nie czeka pan na poniedziałek?
4: Nie.
3: Trochę łatwiej będzie się tankować w przyszłym tygodniu?
4: Może minimalnie, ale to dla mnie to naprawdę nie
3: ma. To nie jest duża obniżka?
4: Nie.
3: A jaka powinna być ta obniżka, żeby faktycznie była odczuwalna? Teraz to 90 groszy.
4: No około 2 zł, wtedy by było czuć.
3: Program CPN będzie działać od najbliższego poniedziałku codziennie do 31 sierpnia włącznie. Rząd nie wyklucza kontynuacji programu we wrześniu, ale żadnych decyzji jeszcze nie ma.
0: W RMF FM koniecznie sprawdzacie fakty następne o 15.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.
6: Piątkowe popołudnie z Radiem RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i mam nadzieję, że spędzicie z nami te najbliższe kilka godzin. Mam dla Was najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale zaczniemy od podsumowania naszego cyklu Twoje zdanie w RMF 24. Przypomnę, dzisiaj pytaliśmy, czy w restauracjach powinniśmy dostawać darmową wodę. Zaczynamy!

0: Nie lejemy wody w RMF 24, choć dzisiaj mówimy o wodzie. Czy woda w restauracjach, tak zwana kranówka, powinna być za darmo? Tyle opinii, ile punktów widzenia. Klienci oczywiście wolą za nią nie płacić, a restauratorzy oczywiście chcą zarabiać także na wodzie. Czy możliwy jest w tej sprawie kompromis? Wracamy do naszego wozu satelitarnego w Zakopanem i naszego reportera Macieja Pałachickiego. Maćku, czy jest takie rozwiązanie, które zadowoli obie strony?
1: No właśnie, nie wiem, czy takie rozwiązanie się znajdzie, no bo jedna strona mówi, że co, woda nam się należy?
2: Oczywiście, że się należy.
1: A dlaczego?
2: No bo powinna woda być.
1: Czyli woda za darmo w restauracji to taki obowiązek restauratora, tak?
2: Tak jest.
1: No to zapytam naszą blogerkę kulinarną, naszego eksperta, czy tak naprawdę powinno być, że woda powinna być za darmo wszędzie?
3: Ogólnie wszystko powinno być za darmo. Gratis to jest uczciwa cena, uważam. Uważam ogólnie, że dyskusja o XXI wieku o dostępie do wody jest dyskusją bez sensu. I uważam, że każdy może założyć sobie działalność gospodarczą i sprawdzić, czy faktycznie to są zerowe koszty. A w drugą stronę uważam, że jeżeli przerzucamy na restauratorów darmową wodę, to przerzućmy też na instytucje, na parki kultury, na parki narodowe i na wszystkie instytucje, które trzepią magiczny pieniądz i magiczne miliony.
1: Tak zwane dudki.
3: Dudki, tak, bo wiadomo, że my to na rondzie już wjazdowym stoimy, tylko drzemy z tych turystów i tam powinni fontannę postawić darmową. Ale uważam, że jeżeli wszyscy mają mieć darmową wodę, to tak samo w to powinny się włączyć instytucje, parki narodowe, muzea i wszystkie instytucje kultury, które pobierają pieniądze za wstęp.
1: To was przekonuje?
2: Oczywiście, że tak.
1: Czyli nie tylko w restauracjach?
4: Wszędzie.
1: Wszędzie?
4: Wszędzie.
1: Szczególnie jak jest taki upał jak dzisiaj.
2: Dokładnie. Jak coś jest za darmo, to jest to fajne.
1: Tak właśnie myślałem. Ale jest jakiś kompromis możliwy?
3: Dopóki nie zmieni się kultura chodzenia do restauracji i te posiady, tak zwane restauracyjne, będą posiadami, które będą faktycznie takie, wiesz, duże, długie, będą celebracją, a nie będzie to frytka, ketchup i trzy serwetki, bo wiesz, każdy pamięta swoje, że tak powiem, występy w szkole średniej, czyli jedno piwo i sześć słomek, tak?
1: No były takie czasy, to prawda, chociaż ja się nie przyznaję.
3: Nikt się nie przyznaje, każdy tak robił, więc jedna i druga strona ma rację, a po środku powinien stanąć rząd i powiedzieć, no halo, ale to my jesteśmy odpowiedzialni za obywateli, tak? Macie tutaj, dzieci drogie, wodę za darmo.
1: No tak, no restauratorzy jeszcze płacą podatki od tego, co zarobią.
3: Pewnie... Jakie podatki? Przecież nie czytałeś internetu, restauratorzy tylko leasingi spłacają i to wiesz, no nie wiedziałeś o tym.
1: Rozumiem. Czyli oni mają wszystko generalnie za darmo?
3: Wszystko jest zawsze za darmo w restauracji, tylko biedny gość jest zawsze pokrzywdzony. I ja uważam, że jeżeli chcemy cokolwiek przerzucić na jakąkolwiek dziedzinę gospodarki i chcemy grać dobrego wujka jako rząd, to jako dobry wujek powinniśmy wyciągnąć rękę i tą wodę po prostu ludzkości dać. Bo jeżeli przerzucamy darmową wodę na restauratora, na dowolną osobę prowadzącą działalność gospodarczą, to jako samorząd, rząd, ktokolwiek, zdejmijmy z niego opłatę za tą wodę.
1: Czyli taki ukłon w jedną i w drugą stronę. Oczywiście, i dla klientów, tak. I dla restauratorów.
3: Oczywiście, że tak. To jest, wiesz, fajnie się wymyśla akcje promocyjne, takie celujące, wiesz, jesteśmy dobrzy, ale to są ci te wredne ludzie, takie prowadzące działalność gospodarczą, co się tylko chcą nakapać.
1: Dawniej się mówiło prywaciarze.
3: Prywaciarze, wstrętni, rozumiesz, chcą się tylko nachapać, no chcieliśmy dobrze, no.
1: Czyli co, takie rozwiązanie, gdyby to był ukłon w jedną i drugą stronę, byłoby do przyjęcia?
2: Kurczę, no myślę, że tak.
1: No, restauratorzy dają za darmo, ale oni też coś dostają za darmo.
2: Dokładnie tak. Popieramy.
1: Tak by mogło być.
4: Oczywiście, że tak.
1: No to super. No to mamy chyba już jakiś kompromis. Wypracowaliśmy w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. No, nie laliśmy wody. To naprawdę była gorąca dyskusja o darmowej wodzie.
0: Maciej Pałachicki zbierał dzisiaj wasze głosy, rozmawiał z gośćmi i sprawdzał, czy w restauracjach powinniśmy dostawać darmową wodę. Bardzo dziękujemy i dziękujemy przede wszystkim wam, drodzy słuchacze, za każdy komentarz przesłany na nasz adres. Oczywiście przypominam, że możecie sugerować kolejne tematy w naszym cyklu Twoje zdanie w RMF24. Radiomałpa rmf24.pl to niezmiennie nasz adres do kontaktu.
5: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne. Get food, barely eat. Every bite just kept me glued.

0: W radiu RMF24 czas na najnowszy polityczny sondaż. Chodzi o badanie opinii publicznej przygotowane przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Wynika z niego, że Koalicję Obywatelską poparłoby w wyborach 33,5%, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby ponad 22% wyborców, na Konfederację swój głos oddałoby prawie 16% ankietowanych, z kolei Konfederacja Korony Polskiej ma poparcie 10,5%, a Nowa Lewica niespełna 6%. Ostatnią partią, która dostałaby się do Sejmu, jest ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, na które głos oddałoby prawie 5,5% wyborców. Pod progiem wyborczym znalazłyby się partia Razem, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050. Badania te zostały przeprowadzone w dniach od 5 do 12 sierpnia, wzięło w nich udział 1000 osób. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach o godzinie 14.30.
1: Radio RMF24. O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24. There she was.

0: nigdy nie przeminą.
1: Fakty o 14.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. A zaczynamy od apelu wielu polskich szpitali. Okres wakacyjny to zwykle czas, kiedy w tych placówkach zaczyna brakować krwi. Stąd lecznice organizują zbiórki tego drogocennego leku. Bardzo trudna sytuacja jest w Śląskiem. A kto może oddać krew?
2: Przede wszystkim muszą to być osoby pełnoletnie, a jednocześnie, jeżeli oddają po raz pierwszy krew, nie mogą przekroczyć 60 roku życia. I to, co najważniejsze, muszą się czuć zdrowo, tak żeby ta krew była bezpieczna.
1: Przypomniał Michał Szafrański, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W faktach teraz ważna informacja dla kierowców w Opolu. Już dziś z rogatek w kierunku Dąbrowy i wjazdu na A4 na węźle Opole Zachód znikną barierki. Po południu wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu na Krajowej 46, od ronda na rozwidleniu dróg na Brzeg i Niemodlin. Z Opolszczyzny przenosimy się na Pomorze, a dokładnie na Jarmark Dominikański w Gdańsku. Historyczne centrum miasta zamieniło się na czas wakacji w ogromną przestrzeń pełną atrakcji. Są kramy z rękodziełem i strefy jedzenia.
3: Proszę pamiętać o naszych strefach specjalnych, czyli przystankach. Tych przystanków mamy aż 6. To zapraszamy na przystanek Przygoda, który jest zaraz obok Targu Rybnego. Przedstawienia teatralne, przystanek smaków na Świętopełku. Ponad 17 kuchni świata. Przy pomniku Heweliusza przystanek Równość. Po tańcówki zorganizowane.
1: Zapraszała w rozmowie z RMF Max Dorota Solochewicz, menadżer jarmarku. A na koniec faktów zajrzymy jeszcze do Wałbrzycha. Tam przygotowania do bike maratonu. 4 trasy, setki uczestników i imprezę zaplanowano na ostatni weekend sierpnia.
4: W tej chwili jest już zarejestrowanych ponad 400 uczestników. Myślę, że spodziewamy się blisko 1000 startujących. Mamy do zaproponowania w tym roku wyjątkowo 4 dystanse, a ten czwarty taki szczególny to jest dystans ultra. Dystans ultra w przypadku bike maratonu to jest zawsze dystans powyżej 100 km. Tu będzie to dokładnie 102 km i 3000 metrów przewyższenia. To będzie finałowa edycja dystansów ultra, jeśli chodzi o tegoroczny cykl bike maraton.
1: Imprezą towarzyszącą będą zawody dla posiadaczy rowerów elektrycznych.
4: Tu mamy do zaproponowania 2 starty na dystansie mega i na dystansie fan. To jest coraz liczniej jakby reprezentowana kategoria. Wszyscy coraz częściej siadamy na e-bike'i. Proszę, pamiętajmy o tym, że to są rowery wspomagane elektrycznie, one same nie jeżdżą, trzeba pedałować i to też jest oczywiście klasyfikacja odrębna od tych wszystkich na analogowych rowerach.
1: Zapraszał Maciej Grabek, organizator bike maratonu. Jak dodał, trasy wokół Wałbrzycha są idealne dla rowerowych maratonów. A my z nowymi faktami dojedziemy za niecałe pół godziny. Słuchajcie radia RMF 24.

0: Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. 36 osób zostało rannych w pożarze popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Mówiliśmy o tym w Faktach RMF FM. Ogień najpierw strawił las sosnowy, po czym błyskawicznie przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoznica. Ewakuowano tam ponad 1000 osób. Część z nich znalazło schronienie w hali sportowej w Splicie. Nasza dziennikarka Magdalena Greinert rozmawiała z ewakuowanymi Polakami, panami Witoldem i Robertem z Rzeszowa.
1: Nawet nie zostaliśmy tak do końca poinformowani, co się dzieje, ale zauważyliśmy, że pożar już wybuchł obok naszej wioski, naszego miejsca pobytu.
2: A gdzie dokładnie spaliście?
1: W Nemirze, więc ta informacja gdzieś obiegła szybko i podjęliśmy pewnie, tak jak wszyscy, słuszną decyzję, zaczęliśmy się kierować w kierunku Omnisia, ale okazało się, że Omniś też jest niebezpieczny, więc dalej skierowaliśmy naszą drogę do Splitu. Pokonaliśmy całą rodziną, a jest nas prawie 15 osób wraz z małymi dziećmi od 3 do 6 roku życia na nogach pieszo 14 kilometrów.
2: To znaczy wy nie wzięliście samochodu, wyszliście?
3: Tak. Znaczy powiem tak, że początki nie wskazywały nawet takiego dynamicznego rozwoju. Myślę, że widząc ten ogień, który widzieliśmy z plaży, każdy wiedział, że w takich kurortach pewno to jest na porządku dziennym, może powiem w cudzysłowie, do opanowania. No, szybko rozpowszechnił się ten ogień i myślę, że przez ten wiatr, który był naprawdę wczoraj bardzo
4: szybko się
3: wyrazisty, ten ogień przesuwał się tak jakby cały czas w stronę naszej ucieczki i powiem szczerze, że ta decyzja nasza, że uciekamy, była bardzo szybka. Bardzo dużo rzeczy pozostawiliśmy w hotelu, w naszym apartamencie, nie zważywszy na żadną sytuację, co bieraliśmy tylko dokumenty. Nawet powiem szczerze, zostawiłem też ważne swoje dokumenty, ale już teraz z tego powodu nawet
4: nie jest najważniejsze.
3: Szybko biegliśmy tylko jak najszybciej przed siebie, żeby ten ogień pozostawić za sobą daleko. No i udało nam się, powiem tak, że każdą liczkę, którą mogliśmy, skręcaliśmy tak, żeby tylko do przodu, w stronę Misia. Jak widzieliśmy wodę, byliśmy najszczęśliwsi, bo wiedzieliśmy, że ta woda na pewno nam bardziej tutaj pomoże niż zaszkodzi, a później już było dużo, dużo łatwiej, bo jednak było to za nami. Ale naprawdę sytuacja bardzo dynamiczna i niepokojąca. Chyba największym naszym szczęściem to, że wszyscy razem byliśmy w tym niepokojącym momencie i zadecydowaliśmy wspólnie, uciekamy. I to chyba dla nas było największym szczęściem i cudem, że byliśmy razem w tym momencie, razem w apartamencie, bo mieliśmy siebie i mogliśmy...
1: Jest tu bardzo dużo Polaków, którzy się wspierają z różnych stron miast całego kraju i wierzymy w to, że ta sytuacja zostanie opanowana i ci, którzy będą mogli wrócić autami, to powrócą, a ci, którzy na przykład utracili dokumenty, to będą czekać na decyzję konsulatu, bo one też gdzieś zapadną ponad za kilka godzin.
2: Mhm. Wiem, że to najmniej istotne, ale na jakim etapie waszego wypoczynku was złapała ta cała fatalna sytuacja?
1: No nas złapała, mieliśmy jeszcze być kilka dni tutaj w Chorwacji, dzisiaj już jest ta decyzja, żeby wracać do kraju, podobnie ta część naszej rodziny. No, miejmy nadzieję, że ta końcówka wakacji wynagrodzi nam jeszcze w Polsce i będziemy już milej wspominać ten czas spędzony w Chorwacji, bo Chorwacja jest piękna.
0: Mówili panowie Witold i Robert z Rzeszowa. Panowie pochwalili również chorwackie służby, które bardzo szybko zorganizowały nocleg i posiłki dla ewakuowanych turystów. Do tego tematu jeszcze wrócimy w naszym popołudniowym programie w radiu RMF 24.

0: Radiu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Litewski minister gospodarki Edvinas Grikšas oraz szef ukraińskiego przedsiębiorstwa DEMS Jevhen Muzykin podpisali dzisiaj w Wilnie umowę w sprawie produkowania na Litwie amunicji przez tę firmę. Według rządu w Wilnie produkcja będzie przeznaczona na potrzeby armii Ukrainy i krajów sojuszniczych. Wartość tej inwestycji nie została ujawniona, ale mer miasta Olita, zaangażowanego w przedsięwzięcie, oznajmił, że ukraińska firma zainwestuje w regionie dziesiątki milionów euro. Wcześniej określił on projekt jako największą dotychczas inwestycję w regionie. Jak podała agencja prasowa BNS, w związku z tym projektem stworzonych zostanie około 450 miejsc pracy. Litewskie Ministerstwo Obrony i DEMS podpisały również memorandum, w którym zobowiązały się analizować możliwości wykorzystania zdolności produkcyjnych firmy na Litwie na potrzeby Ukrainy. Tu Radio RMF 24, a już wkrótce fakty o godzinie 15.
1: Radio RMF 24.

0: A zbliżej godzina 15, pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Przymusowa ewakuacja polskich turystów w Chorwacji.
2: Nie pakujcie nic, po prostu uciekajcie.
1: To kolejne relacje z okolic Splitu, gdzie wybuchł pożar. W Warszawie będą utrudnienia w ruchu tego popołudnia. W faktach też 10-latka, która po raz 11 dotarła z pielgrzymką do Częstochowy.
3: Było wyczerpująco, no ale wciąż jakoś daje radę.
1: Nic nie pakujcie, uciekajcie. Takie komunikaty słyszeli Polacy wypoczywający w środkowej części Chorwacji. Jak informowaliśmy w faktach, ponad 1000 osób musiało się ewakuować z powodu błyskawicznie rozprzestrzeniającego się pożaru w popularnym turystycznym kurorcie Omisz. Uciekali także wypoczywający tam Polacy.
4: To był taki impuls. Dla nas to był chyba taki, jak zobaczyliśmy, że w całej wiosce zgasły światła.
2: My mieszkaliśmy tak jakby w piątej alejce, a część rodziny mieszkała w pierwszej alejce i tamta część rodziny, która mieszkała bliżej tego pożaru, do nas zadzwoniła: nie pakujcie nic, po prostu uciekajcie. I żeśmy podjęli taką decyzję w ciągu jednej sekundy. Zaczęliśmy uciekać, pozostawiając wszystkie rzeczy w tych apartamentach. I tak naprawdę do teraz nie wiemy, czy one pozostały w całości, czy nie.
1: Te relacje zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert od pani Iwony i pana Witolda. Oni schronienie znaleźli, podobnie jak inni turyści, w Centrum Pomocy w Splicie. Madryt wysyła dodatkowe siły do miasta zamieszkałego przez 85 tysięcy ludzi. Około 4 tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy jest już w Ceucie w związku z obawami przed kolejną próbą masowego przekroczenia granicy w tej hiszpańskiej eksklawie przez migrantów z Maroka. Z informacji, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, wynika, że mieliby tam dotrzeć najbliższej nocy. W Ceucie jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda tam sytuacja na ulicach?
5: Spacerując ulicami Ceuty, nie sposób nie trafić na przejeżdżające samochody miejscowej policji lub wojska. Patrole piesze sprawdzają miejskie parki, przestrzenie między budynkami oraz pilnują charakterystycznych punktów, takich jak szpitale czy port. Mundurowi wyrywkowo sprawdzają osoby przechodzące ulicą lub siedzące w parkach. Według danych hiszpańskiego rządu w Ceucie o bezpieczeństwo i porządek dba teraz 880 funkcjonariuszy Policji Krajowej oraz ponad 700 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Przebywa tu też około 2000 żołnierzy, którzy nie tylko patrolują ulicę, ale dba teraz 880 funkcjonariuszy Policji Krajowej oraz ponad 700 funkcjonariuszy

0: Od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina połączenia z Wisłostradą nie będą miały także trasa Armii Krajowej i most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego. Kierowcy jadący Wisłostradą od strony Mokotowa pojadą wyłącznie na trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na most Łazienkowski. Do jutra, do 16 na Żoliborzu i Śródmieściu zamkniętych będzie kilkadziesiąt mniejszych ulic bezpośrednio połączonych z Wisłostradą. Niedozwolone będzie tam również parkowanie. Dokładną listę zamkniętych ulic, a także zmiany w komunikacji miejskiej znaleźć można na stronie warszawskiego ZTM-u.
1: Setki kilometrów pokonane na rowerach, motocyklach, a najczęściej pieszo. W przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny najwięcej pielgrzymów dociera na Jasną Górę w Częstochowie.
2: Co się czuje, kiedy się mija tę bramę? Kiedy jest ten wymarzony moment, ten, na który się czeka?
3: No i jestem zadowolona. Dzisiaj z pełnym sercem już byłam tutaj i było najłatwiej.
4: Było wyczerpująco, no ale wciąż jakoś daję radę.
2: Od jakiego wieku ty chodzisz już na pielgrzymki?
4: W brzuchu, jak byłam pierwszy raz, to mama była ze mną. Od małego tak naprawdę chodzę, więc...
2: A lat masz?
4: We wrześniu kończę 10 i to jest moja 11 pielgrzymka, bo liżę też to w brzuchu.
1: Pielgrzymom młodszym i starszym towarzyszyła reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Późnym popołudniem i wieczorem raczej bezchmurnie. Jedynie na północy i północnym zachodzie kraju zachmurzenie małe. Temperatura od około 24 stopni na wschodzie i Helu, 26 w centrum i na północy, do 31 na zachodzie. Nieco chłodniej, około 22 kresek w rejonach podgórskich. Warunki biometeorologiczne w większości kraju korzystne.
7: Radio RMF 24.
8: Popołudnie z RMF 24. Już za chwilę wrócimy na krakowski BNP Paribas Green Film Festival. Przypomnę, tegoroczna edycja trwa do 16 sierpnia. A za moment razem z nami będzie jeden z prelegentów, dr Tomasz Rożek. RMF 24, Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Tu Radio RMF 24. Zmiany klimatu coraz częściej są tematem gorących debat. Jedni uważają, że mówi się o nich za mało, inni, że zbyt często straszy się katastroficznymi wizjami. Jak więc rozmawiać o klimacie, by opierać się na faktach, a nie na emocjach? To temat wystąpienia doktora Tomasza Rożka, które będzie można zobaczyć oraz posłuchać podczas trwającego 9. BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie. A razem z nami w radiu RMF 24 jest dr Tomasz Rożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, czy dziś większym problemem w rozmowie o klimacie jest bagatelizowanie zagrożeń, czy może jednak wywoływanie niepotrzebnej paniki?
1: O, to są dwa zupełnie różne zagrożenia. Ja myślę, że problem z paniką polega na tym, że panikują zwykle ci, którym brakuje argumentów. Nie chcę uogólniać, ale tak to mniej więcej widzę. No, panika to jest jedna z emocji, a emocjami zwykle karmią się no właśnie ci, którym tych faktów brakuje, albo ci, którym sprawia kłopot przekazywanie faktów dalej. I tutaj ogromne jest, jeśli mówimy w ogóle o zmianach klimatu, ale nie tylko o nich, jest ogromne znaczenie tego, jak ten temat podejmuje szkoła. Z badań wynika, że młodzi ludzie coraz mniej rozumieją ze zmian klimatu i to mogłoby się wydawać dziwne, bo tak jak pan w pytaniu zresztą zawarł pewną tezę, że bardzo dużo o tym się mówi. No właśnie, ale jak się mówi? Szkoła pokazuje czy przekazuje całą wiedzę, jaka jest potrzebna do tego, żeby ten trend, megatrend, to zjawisko od strony naukowej zrozumieć. Problem polega na tym, że to przekazuje na 5 różnych przedmiotach i nikt młodemu człowiekowi tego nie zepnie w całość.
0: No właśnie, panie doktorze, zatem jak znaleźć tę równowagę między ostrzeganiem przed skutkami zmian klimatu, a przekazywaniem wiedzy, która jednocześnie no, nie będzie paraliżowała odbiorców, tak jak pan wspomina?
1: To jest trudne, ale nie wydaje mi się, żeby to było niemożliwe, a wydaje mi się, że nawet tego nie próbujemy. I znowu tutaj mówię o szkole, bo dla mnie szkoła, ta systemowa, jest podstawą do wszelkich rozważań na ten temat. Tak długo jak szkoła nie będzie tłumaczyła, w przeciwieństwie do informowania, co teraz robi, różnie to wychodzi, ale generalnie szkoła informuje, przekazuje informacje. W przypadku tak złożonych procesów jak zmiany klimatu potrzebne jest to, żeby nie tylko informować, ale żeby łączyć te kropki razem, po to, żeby z informacji zrobiła się wiedza. Dopiero wtedy, kiedy zaczniemy rozumieć, to dopiero wtedy przestaniemy być tak mocno wystawieni no na właśnie na te emocje.
0: Mówimy o ważnej roli szkoły, mówimy o wiedzy, mówimy o informacji, no to porozmawiajmy chwilkę o dezinformacji dotyczącej zmian klimatu. Pytanie, panie doktorze, jak przeciętny odbiorca może odróżnić te naukowe fakty od chociażby internetowych mitów? Na moment odejdźmy tutaj w tym momencie od placówek edukacji.
1: Mhm. No, prosi pan, żebyśmy odeszli, a tutaj wydaje mi się, że te placówki mają kluczowe znaczenie. No ale rzeczywiście jest pewien zestaw narzędzi, które każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest jeszcze uczniem, czy już uczniem nie jest, powinien mieć z tyłu głowy i wbrew temu, co możemy myśleć, ten podstawowy zestaw narzędzi jest dość łatwy do zastosowania. I uważam, że nie trzeba mieć wiedzy merytorycznej, bazowej, żeby te podstawowe narzędzia stosować. Jakie one są? Chociażby sprawdzenie źródła. Bardzo często my na to w ogóle nie zwracamy uwagi. Prosił pan, żebym nie mówił o placówkach edukacji, więc nie powiem, że to placówki edukacji powinny nas przyzwyczajać do tego i pokazywać nam, jak ważne są źródła informacji. Natomiast czy my to robimy? No, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie czy dowolnym innym, na dowolnej innej platformie pojawia się informacja, pojawia się news. Ilu z nas ekscytuje się dużymi czerwonymi albo żółtymi literami i już buzują w nas te emocje? One są tak silne, że aż nam palec sam idzie, żeby nacisnąć udostępnienie albo przesłanie, albo skomentowanie. A tam często, poza tym jednym zdaniem na czerwono z wykrzyknikami na żółto, nie ma nic więcej. Więc to jest taka pierwsza rzecz, tak? Jeżeli nie ma podanego źródła, jeżeli ja nie mam szans jako odbiorca przeczytać o tym więcej, to ja już to kasuję. To dla mnie to już nie jest wiarygodne.
0: Panie doktorze, na koniec i wracając do tematu klimatu, czy ma pan poczucie, że w Polsce dyskusja o klimacie staje się bardziej merytoryczna, czy to wciąż jest i zbyt często jednak element chociażby politycznego sporu?
1: To zależy, o jakiej grupie pan mówi. Wśród naukowców, wśród, myślę, przedsiębiorców, których biznesy jakoś wiążą się ze zmianami klimatu, czy na których biznesy te zmiany klimatu mają wpływ. Tak, interesują się, czytają, pytają. Myślę, że tutaj bardzo często jesteśmy gdzieś na polu takim bardzo merytorycznym. Jeżeli mówimy o politykach, jeżeli mówimy o mediach, to boli mnie serce, ale niestety priorytetem nie jest przekazanie jakiejś informacji prawdziwej albo informacji maksymalnie zbliżonej do jakiegoś takiego rzeczywistego oglądu, tylko priorytetem jest zyskanie głosów, priorytetem jest zyskanie ruchu w internecie, stąd pojawia się cała masa różnych przekłamań. Czasami to są manipulacje, bardzo często to są po prostu kłamstwa. Trochę odpowiedź na pana pytanie zależy, o jakiej grupie, czy zawodowej, czy wiekowej mówimy.
0: Doktor Tomasz Rożek był razem z nami w radiu RMF24. Panie doktorze, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Wzajemnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za miłą rozmowę.
0: A więcej informacji i relacji z krakowskiego BNP Paribas Green Film Festival znajdziecie oczywiście na naszej stronie rmf24.pl.
2: RMF24. Radio informacyjne.
3: Akcja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano wydarzenie 9. BNP Paribas Green Film Festival, którego partnerem tytularnym jest bank BNP Paribas.

0: W Radiu RMF 24 zabieramy Was teraz nad Polskie Morze, a tam dziś prawdziwe tłumy. I to praktycznie na każdej plaży, bo wszystkie kąpieliska są dziś otwarte. Idealna pogoda na plażowanie, mamy lekki wiatr, dzięki czemu fale są niewielkie, około 30 stopni i początek tak zwanej sierpniówki, czyli długiego sierpniowego weekendu.
1: Ciężka robota? No, napompować supa?
2: Bardzo ciężko, uwielbiam taką ciężką robotę na plaży, na słońcu.
1: Na początku trzeba się zmęczyć, żeby skorzystać później.
2: To się może być, tak. Świetnie pan to ujął.
1: Jak mija ten dzień dzisiaj nad morze?
3: Pogoda idealna, żyleta. Woda w miarę, ale słoneczko wynagradza wszystko.
4: Mija rewelacyjnie. Jesteśmy w wspaniałym towarzystwie. Jest przepiękna pogoda, cudowna atmosfera, wobec czego Gdańsk, Sopot, Gdynia to są nasze miejsca na ziemi.
1: Pani wchodzi do wody?
4: Jeszcze nie, ale myślę, że to nastąpi za małą chwilkę.
1: Czysta woda, meduzy pływają.
4: Pogoda dzisiaj sprzyja kąpielom.
1: Czyli wchodzicie do morza, tak?
5: Tak, wchodzimy, ale troszkę rzeźko.
1: Czyli to są krótkie wypady do wody.
4: Tak, jak najbardziej.
1: Na plaży tutaj to jest naprawdę skwar.
5: Tak, tutaj na plaży czasami trzeba troszkę nawet się schować w cień, na ławeczki, odpocząć od słoneczka.
0: Usłyszał na granicy Gdańska i Sopotu nasz reporter Stanisław Pawłowski. A w Trójmieście według prognoz dziś słonecznie, jutro wręcz upalnie, a w niedzielę deszczowo. Nic tylko korzystać.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF 24. Opozycyjna partia rosyjska Jabłoko odwołała się od orzeczenia Sądu Najwyższego Rosji zakazującego jej udziału w zaplanowanych na wrzesień wyborach parlamentarnych, poinformował dzisiaj niezależny portal Meduza. Wniosek apelacyjny złożył w Sądzie Najwyższym przewodniczący ugrupowania Nikołaj Rybakow. Jak powiedział przed złożeniem tego wniosku, cytuję: z całkowitą pewnością dowiedliśmy, że nie było najmniejszych podstaw, by z choćby jednego powodu wykluczyć Jabłoko. Wszystko zmyślono. Będziemy tego dowodzić w taki sposób, w jaki można to zrobić w ramach rosyjskiego prawa, powiedział przed złożeniem wniosku Rybakow, cytowany przez kanał Ostrożno Nowosti na Telegramie. Decyzję o wykluczeniu Jabłoka z wyborów Sąd Najwyższy podjął we wtorek. Wystąpiła o to skrajnie prawicowa partia Rodina, czyli Ojczyzna, która oskarżyła Jabłoko m.in. o naruszenie praw autorskich. W jej ocenie opozycyjne ugrupowanie bezprawnie wykorzystało zdjęcia z Biblioteki Kongresu USA, ukazujące bombardowanie Hiroshimy, cytaty z wywiadów byłego szefa Jabłoka Grigorija Jawlińskiego oraz kadry z filmu Wojna i pokój. Przypomnijmy, wybory do najniższej izby rosyjskiego parlamentu Dumy Państwowej odbędą się w dniach od 18 do 20 września.
1: Tu Radio RMF 24.

0: jest radio RMF24 i nasz popołudniowy program. Tysiące pielgrzymów widać wokół klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie. Dziś do sanktuarium maryjnego dociera najwięcej pątników, nie tylko z całej Polski, ale też z zagranicy. Jutro pielgrzymi wezmą udział w obchodach święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wierni pokonali setki kilometrów pieszo, rowerami i na motocyklach, niosąc ze sobą różne intencje. Na miejscu jest nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka, która zbiera emocje i wspomnienia z drogi pątników.
1: Idzie trójeczka, grupa Pawełeczka, więc w górę ręce, chcę jeszcze więcej.
2: Jak wyglądała ta droga na Jasną Górę?
3: Pielgrzymka ogólnie wychodzi z Kalisza, ale mamy osoby z różnych części, nawet naszej ojczyzny, a także spoza naszej ojczyzny. Także jesteśmy grupą zorganizowaną, mamy pielgrzymki z naszego miasta, z Kalisza, ale są także z ościennych miejscowości, tak zwane pielgrzymki promieniste.
4: To była pierwsza pielgrzymka, jedna z najstarszych w Polsce, po raz 389.
2: Dla was to była taka wyprawa, rodzinna podróż, może wyzwanie, rodzaj modlitwy?
5: Dla mnie to jest takie już, można powiedzieć, tradycja, bo my co roku tu chodzimy na Jasną Górę. Trzeci raz właśnie z lubelską pielgrzymką, a wcześniej chodziliśmy z warszawsko-praską i raz byliśmy jeszcze z niepełnosprawną pielgrzymką z rodzin, tak? Z Warszawy też. I no po prostu ja bardzo lubię tu przychodzić. No tak można to powiedzieć, też forma modlitwy, ale też taki właśnie ten wycieczki, tak można powiedzieć też.
2: A były jakieś kryzysy takie fizyczne, no bo ciało ma swoje ograniczenia, chociaż może duch by chciał.
6: No pojawiają się, tak, ale dość szybko mijają. Ale pojawiają się jakieś mniejsze, większe, ale wszystko w ręce Pana Boga i wszystko jest okej.
2: Ile kilometrów macie Panie w nogach w trakcie tej pielgrzymki rowerowej?
6: 333,3.
2: Ile to było dni?
6: 4.
2: A co jest najtrudniejsze, jak się właśnie tak pielgrzymuje na rowerze?
7: Górki są najgorsze, podjazdy są najgorsze, a poza tym wszystko jest okej, ale jak się zjeżdża z górki, już się zapomina o podjeździe. Także spokojnie, polecam każdemu, było przecudownie, coś pięknego.
2: Czy najłatwiejsza do pokonania była Jasna Góra, kiedy już człowiek wie, że to jest tak blisko?
6: Nie, dla mnie nie była. To był ostatni dzień, najtrudniejszy, mamy już troszeczkę w nogach, więc czuło się zmęczenie, więc to był dla mnie najtrudniejszy dzień.
2: Te intencje, które się ze sobą niesie, pozwalają jednak pokonywać wszelkie trudności.
8: Tak, wszystko zależy od tego, jak się nastawimy. Jeśli mamy dużo intencji w plecaku, to wiadomo, że tych pęcherzy będzie też więcej.
9: Bardzo dużo intencji wziąłem, ale idzie się lżej. Mam przy sobie też krzyż z relikwiami męczenników punińskich. Modlę też się w intencji jedności Kościoła, to taką mam główną intencję. Z tym krzyżem też szedłem. Mówią, że im więcej, tym ciężej. Wcale nie. Tam parę rzeczy, może jakiś tam pęcherz, ale całkiem nieźle, całkiem śmiało, dobrze się szło.
2: Co się czuje, kiedy się mija tę bramę po tych 4 dniach, kiedy jest ten wymarzony moment, ten, na który się czeka?
7: Najpierw radość, a duma na samym końcu, bo to jest ta radość. Dość. Jedzie się jednak tutaj, ma się każdy jakiś, mamy cel.
0: Z pielgrzymami rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM, punktualnie o 16.
10: Tu radio RMF24.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: ogłoszeń.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Story, story.

0: zbliżamy się do godziny 16. Fakty RMF FM i Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Poważny wypadek na Krajowej Dziewiątce na Podkarpaciu. Karambol na obwodnicy Trójmiasta. Informacjami dla kierowców rozpoczniemy te fakty. Później konsekwencje po aferze powodziowej w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wrocław wita kibiców jutrzejszego supermeczu. A co nad Bałtykiem?
2: Pogoda idealna, żyleta, woda w miarę.
1: Na plażach tłoczno. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej Dziewiątce na Podkarpaciu na trasie Kolbuszowa-Nowa Dęba. W Hadykówce zderzyły się trzy samochody i policja wprowadziła tam teraz ruch wahadłowy. Karambol na obwodnicy Trójmiasta. Pięć samochodów osobowych zderzyło się między węzłami Gdańsk-Południe-Rusocin. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Korek ma już tam 3 kilometry. Dymisję w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o odwołaniu prezesa Huberta Papaja oraz całej Rady Nadzorczej spółki. To efekt nieprawidłowości przy rozdzielaniu dotacji popowodziowych. Wcześniej z funkcji wiceprezeski tej agencji, przypomnijmy, została odwołana Anna Konieczyńska. Sprawa, przypomnę, dotyczy ponad 4 milionów złotych pomocy, która według ustaleń Wirtualnej Polski trafiła do 3 firm z jednej okolicy, choć 4 niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. A firmy te miały być powiązane z wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczką Koalicji Obywatelskiej.
3: Każde nadużycie w tej sprawie zostanie wypalone gorącym żelazem. Sprawą pani Konieczyńskiej zajmuje się CBA już od kwietnia. I jeśli potwierdzą się zarzuty, wiele wskazuje na to, że ta sprawa śmierdzi, to oczywiście osoby za to odpowiedzialne poniosą pełną konsekwencję.
1: Zapowiadał wczoraj premier Donald Tusk o dzisiejszych decyzjach dotyczących zmian personalnych w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Piszemy szczegółowo na stronie rmf24.pl. Ponad 200 uwag wpłynęło do głównej części planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Ten piątek jest ostatnim dniem konsultacji przepisów, które mają wprowadzić m.in. górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Z tymi faktami teraz reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, kto zgłosił najwięcej uwag?
4: Przedstawiciele samorządów. Związek Powiatów Polskich popiera maksymalne stawki dla medyków, ale uważa, że propozycja rządu, czyli nawet 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, to za dużo i to wyzwanie dla małych lecznic, przekonuje Grzegorz Kubalski ze związku.
5: Bo oczywiście ekonomia jest rzeczą ważną, ale poza ekonomią równie istotna jest kwestia dostępu do służby zdrowia.
4: Samorządowcy pytają też, jakie będą skutki obowiązku pracy lekarza na co najmniej pół etatu w publicznym szpitalu. Na to zwraca uwagę prezydent Starachowic, Marek Materek.
6: Jest teraz tak, że lekarze trochę z językiem na wierzchu muszą podróżować pomiędzy poszczególnymi szpitalami po to, żeby grafiki, które są wymagane, były spełnione.
4: Te uwagi do końca sierpnia będą analizowane, a po wakacjach ruszyć ma proces legislacyjny reformy ochrony zdrowia.
7: 100 sposobów na weekend w Faktach RMF FM.
1: Do Wrocławia przybywają tysiące kibiców. Jutro supermecz. AC Milan zmierzy się z Manchester United. Na Placu Wolności otwarta została już strefa kibica. Do Wrocławia przybywają tysiące kibiców. Jutro supermecz. AC Milan zmierzy się z Manchester United.

0: Czym rzędzie, tak naprawdę.
1: No tak, słonecznie, cieplutko, czysta woda, meduzy pływają.
2: Pogoda dzisiaj sprzyja kąpielom.
0: Czyli wchodzicie do morza, tak?
3: Tak, wchodzimy, ale troszkę rzeźko.
0: Czyli to są krótkie wypady do wody.
2: Tak, jak najbardziej.
3: Krótkie i grzejemy na słoneczku.
4: Takie głosy na granicy Gdańska i Sopotu zarejestrował nasz reporter Stanisław Pawłowski. Przed nami, przypominamy, upalny weekend, a po nim ochłodzenie. Szczegółową prognozę pogody na najbliższe dni znajdziecie na rmf24.pl. Polecam naszą stronę internetową, a na antenie RMF FM Fakty. Następne o 17.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
6: Wieczorem najcieplej będzie na zachodzie kraju. W Szczecinie termometry mogą wskazywać nawet 29 stopni. Nieco niższa temperatura będzie w centrum, około 24 kresek. Najchłodniej w okolicach Zakopanego 18 stopni. W nocy raczej bezchmurnie. Temperatura od 9 stopni na wschodzie do 17 nad morzem.
7: Tu Radio RMF 24.
8: Piątkowe popołudnie z RMF 24. Cały czas jesteśmy z Wami, towarzyszymy Wam w pracy, w trasie i właśnie w tej godzinie. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach w długi weekend. Ale zanim raport z dróg, to wcześniej raport sanepidu o chorobach, których w Polsce jest najwięcej. O tym już za chwilę w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: Słuchacie radia RMF 24. To nasz popołudniowy program, a w nim zajmiemy się naszym zdrowiem. Państwowa Inspekcja Sanitarna opublikowała nowy raport o tym, jakie problemy zdrowotne najczęściej dotyczą Polaków, a które choroby pojawiają się coraz rzadziej. W studiu jest nasz reporter Michał Dobrołowicz, który poznał szczegóły tego raportu. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.

0: No to zacznijmy od optymistycznych wniosków. Gdzie jest poprawa? Co może nas ucieszyć?
1: Spada przede wszystkim najbardziej wyraźnie liczba zachorowań na krztusiec. 2 lata temu, pamiętam, o tej porze, w środku wakacji, mówiliśmy o tym, że bardzo gwałtownie rośnie liczba właśnie przypadków krztuśca w Polsce. Wtedy zapadły ważne decyzje i 2 lata temu było ponad 30 tysięcy przypadków rocznie krztuśca. Ubiegły rok to już nieco ponad 11 tysięcy przypadków, czyli spadek niemal 3-krotny. Jaki jest to efekt i czego jest ten efekt? Czemu możemy powiedzieć, że zawdzięczamy tę zmianę? Według lekarzy, z którymi rozmawiam, między innymi szczepieniom przeciwko krztuścowi, to są obowiązkowe szczepienia dla dzieci, ale pojawiło się też pewne ważne ułatwienie kilkanaście miesięcy temu. Szczepienia przeciwko krztuścowi od kilkunastu miesięcy są bezpłatne, w pełni refundowane dla kobiet w ciąży. I z tego, co słyszę, z tego, co pokazują dane, także pani w ciąży chętnie z tych szczepień korzystają i być może właśnie między innymi dzięki temu ta opanowana sytuacja coraz bardziej, chociaż oczywiście te przypadki cały czas się zdarzają. To jest poważna choroba. To jest kaszel przez 100 dni, tak mówią lekarze. To jest główny objaw krztuśca, także absolutnie choroba, przed którą warto i trzeba się chronić. Szczepienia, przypomnę, bezpłatne dla dzieci. Do kilkunastolatków można z nich korzystać, a także dla kobiet w ciąży. Jest też spadek liczby zachorowań na gruźlicę w Polsce i to też zwraca uwagę i to też jest, myślę, optymistyczny wniosek, chociaż ten sukces nie jest jeszcze absolutnie takim pełnym sukcesem.
0: To były te pozytywne informacje, Michale, a te gorsze, które choroby pojawiają się coraz częściej? No i na co trzeba uważać?
1: Jest wzrost liczby ognisk wirusowego zapalenia wątroby typu A, czyli słynnej żółtaczki. My o tej chorobie często mówimy o tej porze roku, bo ona mocno wiąże się z medycyną podróży. Są takie kraje, które są absolutnie źródłami, takimi endemicznymi terytoriami, gdzie występuje właśnie wirusowe zapalenie wątroby typu A. To jest między innymi Tajlandia właśnie na tych listach. W ubiegłym roku było w całej Polsce 115 ognisk właśnie tej choroby, a rok wcześniej tylko 26, więc jest tutaj tendencja wzrostowa. Warto się chronić, warto się szczepić przede wszystkim, nie tylko wtedy, kiedy jedziemy bardzo daleko, ale myślę, że wielu z nas jeszcze będzie pewnie, czy to w sierpniu, czy w kolejnych tygodniach już jesiennych, planować może także nieco bardziej egzotyczne i tropikalne wyjazdy. Wtedy absolutnie poradnia medycyny podróży, konsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który być może zaleci właśnie szczepienie przeciwko żółtaczce. Tutaj są dane w tych liczbach, które potwierdzają i myślę, że są też dowodem, że warto o tym myśleć, warto to rozważyć. Jeśli chodzi o wzrosty, jeśli chodzi o choroby, to odpowiadając, Kuba, na twoje pytanie, kleszcze, to jest taka też ważna kwestia. Jest wysoka temperatura, przed nami upalny weekend, będą i już są ostrzeżenia przed upałami, a to jest idealna pogoda do aktywności właśnie kleszczy i widać niestety w Polsce wzrost chorób odkleszczowych. To jest z jednej strony borelioza, ale też kleszczowe zapalenie mózgu. Warto się chronić. Jeśli planujecie dzisiaj po południu spacer, wyjazd do lasu, ale też do parku, ale na plac zabaw także, gdzie jest zieleń, to tam wszędzie mogą być kleszcze i tam jest ryzyko, dlatego specjaliści zalecają chociażby repelenty, czy też inne środki, które po prostu zmniejszają ryzyko, że pojawi się choroba, że to zakażenie odkleszczowe po prostu się pojawi. I jeszcze jeden ważny, myślę, że delikatny mocno, ale absolutnie bardzo istotny wątek. Jest coraz więcej w Polsce zakażeń wirusem HIV i od razu lekarze też uspokajają, że mamy w Polsce refundowane leczenie dla osób, u których test będzie pozytywny i potwierdzi właśnie zakażenie wirusem HIV. Rozmawiałem z dr Iwoną Cielniak z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie i zapytałem, o czym warto wiedzieć, co warto pamiętać. I odpowiedź jest krótka. Korzystajmy z testów, tych bezpłatnych testów właśnie w kierunku wirusa HIV. Warto je robić, można je robić łatwo w różnych miejscach, w różnych szpitalach w Polsce.
2: Testujmy się tak często, jak można, bo jest dostęp do testowania. Testowanie jest bezpłatne, anonimowe w Polsce.
1: Nawet wielokrotne.
2: Ja wiem, że mówimy o dużych miastach i czasami pacjenci z mniejszych miejscowości mają ten problem, ale są też testy domowe. Pamiętajmy o tym, że są zabezpieczenia w kontaktach intymnych i pamiętajmy, żebyśmy robili poprzez wszystko z głową, po prostu mądrze.
1: Według pani, z czego wynika ten wzrost liczby zdiagnozowanych, wykrytych przypadków?
2: Troszkę wynika z pewnego rodzaju trudności w testowaniu takiej nawet psychologicznej, czyli przełamania tej bariery, co będzie, jeżeli ten test będzie dodatni.
1: Jeżeli pojawia się pozytywny wynik testu na HIV, co jest w następnym kroku? Co słyszy taki pacjent?
2: To oczywiście zależy, gdzie taki pacjent zostaje zdiagnozowany, ale najczęściej dotrafiają do mnie osoby, które są zdiagnozowane w punktach anonimowego testowania i tam bardzo dobrą robotę i bardzo profesjonalną robotę robią ci konsultanci. Oni przekierowują takiego pacjenta do poradni specjalistycznych i staramy i prosimy ich, i oni tak też robią, żeby to było jak najszybciej, żeby ten pacjent nie miał czasu się wycofania, bo to włączanie tego leczenia na chorobę przewlekłą jak najszybciej będzie bardzo dużym sukcesem, sukcesem, który pozwoli temu pacjentowi żyć dobrze, dobrze z chorobą przewlekłą, a to jest ważnym elementem.
1: Podkreślam tę najważniejszą informację. Leczenie, terapia dla osób z pozytywnym wynikiem testu na HIV. TAO leczenie jest bezpłatne, w pełni refundowane. Bezpłatnie też można wykonać testy. Jest dokładna lista placówek, gdzie można się zgłosić na stronach Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Można absolutnie anonimowo, delikatnie, intymnie wręcz, po prostu bardzo dyskretnie z tego skorzystać.
0: To jak najbardziej rekomendujemy. Michale, na koniec, no mamy już prawie połowę sierpnia. Powiedz, czy coraz większym problemem będą w najbliższych tygodniach infekcje?
1: Pewnie tak, bo na razie mamy upały, ale nie widać jeszcze na szczęście infekcji, nie widać grypy, nie widać zakażeń COVID-19 czy wirusem RSV, ale myślę, że ten temat wróci. Pewnie Kuba w najbliższych tygodniach także nieraz będziemy mieli okazję o tym rozmawiać, oby tylko bezpiecznie wejść w ten sezon infekcyjny. Sprawdziłem przed chwilą najnowsze dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tygodniowo jest średnio około 400 przypadków grypy. To jest oczywiście na razie niewiele, ale te przypadki gdzieś tam pojedyncze się pojawiają. Wrzesień, październik to będzie ten moment, kiedy pewnie będzie ich więcej. Z tego, co wiem, niebawem do Polski mają napłynąć i przyjechać tutaj zapasy szczepionki przeciwko grypie na nowy sezon i pewnie na przełomie sierpnia i września ta szczepionka już będzie podawana. Ma być bezpłatna w nowym sezonie dla kobiet w ciąży, a także dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, bo to jest szczepionka, z którą mogą korzystać już 6-miesięczne dzieci, i także szczepionka przeciwko grypie ma być dostępna w tym sezonie jesiennym, najbliższej jesieni, dla osób w wieku 65+. Infekcje jeszcze niewidoczne, jeszcze nie dają o sobie mocno znać, ale to jest pewnie kwestia kilku najbliższych tygodni. Na razie myślę, że ochrona przed upałem będzie tym głównym tematem, jeśli chodzi o nasze zdrowie, w czasie najbliższych kilkudziesięciu godzin, czyli w czasie najbliższego weekendu. I tutaj lekarze cały czas zalecają wodę i przede wszystkim cień i chronienie się przed tym największym słońcem i największą temperaturą.
0: Michał Dobrołowicz przedstawił nam wnioski z najnowszego raportu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat stanu zdrowia Polaków. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Rosja odrzuca pomysł zawieszenia broni z Ukrainą na Morzu Czarnym i uważa ją za półśrodek, poinformowało w komunikacie rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ataki na tym akwenie znacząco utrudniają eksport ukraińskiego zboża. Resort zarzucił Ukrainie, jak to nazwano, akty terroryzmu przeciw statkom. Zacytuję fragment ich komunikatu. Uważamy te ataki za umyślną politykę zmierzającą do zdestabilizowania cywilnego transportu na Morzu Czarnym, aby doprowadzić do jeszcze większej eskalacji napięć i przedłużyć konflikt. A to wszystko z jawnym przyzwoleniem sąsiadów w regionie, przekazał rosyjski MSZ. Jak dodał, jednocześnie nie widzimy oznak poprawy sytuacji, a zatem również podstaw dla półśrodków, które tylko dałyby władzom w Kijowie czas, by odetchnąć. Rosyjski resort dyplomacji zaznaczył, że nie jest możliwy powrót do tak zwanego korytarza zbożowego z lat 2022-2023. Inicjatywa ta została zerwana, gdy Rosja oskarżyła Ukrainę i Zachód o jej nieprzestrzeganie. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a już za chwilę drogowy raport i warszawskie wylotówki.
1: Radio RMF24.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Czas rozpocząć długi sierpniowy weekend. Czy taki długi? W tym roku niestety święto Wojska Polskiego wypada w sobotę, więc dla wielu nie oznacza to wydłużonego wolnego. Ale wielu Polaków nie powstrzymuje to przed wyjazdami na wypoczynek. Zatem co słychać na drogach? Sprawdzamy to już teraz w RMF24. Łączymy się z naszym warszawskim reporterem Igorem Skrzypkiem, który obserwuje stołeczne wylotówki. Dzień dobry, Igorze. W tej chwili gdzie dokładnie obserwujesz?
1: No, obserwuję na wschodnim brzegu Wisły, konkretnie przy Wale Miedzeszyńskim. No i tak zerkam na ten ruch, który pewnie słyszycie za moimi plecami. No nie jest on odbiegający od zwykłego wakacyjnego piątku. Ruch jest tutaj w zupełności płynny. Oczywiście na to może wpływać też, że Wisłostrada, czyli ta też trasa taka boczna w kontekście Wału Miedzeszyńskiego północ-południe, jest już w znacznej mierze zamknięta w związku z jutrzejszym dniem, ze świętem Wojska Polskiego, bo na Wisłostradzie odbędzie się wielka defilada wojskowa, no ale ten ruch w tej chwili tutaj jest w zupełności płynny, co nie oznacza, że brakuje tu kierowców, którzy gdzieś się dalej wybierają i są to czasem podróże krótkie w pobliżu, a czasem zupełnie długie, wielogodzinne ich czekają i tu robili sobie jeszcze taki krótki postój, zanim wyjadą już na dobre, więc posłuchajmy, gdzie się wybierają.
2: Będziemy dzieci wywieźć do dziadków i odpoczywać.
1: A daleko do dziadków?
2: Podłuków. Także kawałeczek.
1: A czyli Lubelszczyzna, czyli z godzina półtorej.
2: No, państwo... tak nam pokazuje, godzinka 21.
1: A przygotowani są państwo na jakieś upały tu w drodze? Widzę, że jakieś napoje są.
2: Napoje są, klima jest, wystarczy.
3: Rodzice basen rozkładają.
1: A no to wszystko już na miejscu, w gotowość.
2: Gotowo, tak jest. Dzieci będą miały co robić.
4: Tak, mam, właśnie się wybieram na urlop.
1: A dokąd ten urlop, jeśli można?
4: A w polskie piękne Tatry.
1: No to daleka droga panią czeka. Ile to będzie godzin?
4: No pewnie jakieś 6.
1: A którędy pani jedzie? To znaczy prosto jakoś siódemką czy coś innego?
4: Chyba siódemką, ale zobaczymy jaka będzie trasa.
1: I na długo?
4: Na 2 tygodnie.
1: No więc możemy takiej pani wyruszającej w Tatry pewnie pozazdrościć, czy siedząc w studiu radiowym, czy przy Wale Miedzeszyńskim, pytając kierowców o to, gdzie się wybierają. Oczywiście wszystkim życzymy szerokości, a części kierowców takie życzenie tu w okolicach Warszawy się już może przydać, no bo powoli się korkuje trasa S8, czyli no Białystok, Wrocław w takim szerszym spojrzeniu na tym odcinku warszawskim, no ale także trasa S2, czyli południowa w obwodnicy Warszawy też już pewne trudności możemy tam napotkać, choć oczywiście o wielkich korkach jeszcze nie ma mowy. Przypominamy, żeby zdecydowanie dziś przy tych wyjazdach warszawskich omijać Wisłostradę. Znaczna jej część już jest wyłączona z ruchu.
0: Igor Skrzypek dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy, a mnie się, Igorze, bardzo podobała jedna z wypowiedzi, którą oczywiście zasłyszałeś. Napoje są, klima jest, dzieci do dziadków i można odpoczywać. I pod tym jak najbardziej się podpisujemy. Bardzo dziękujemy za ten raport drogowy.

0: Gorące punkty na mapie hiszpańskiej Ceuty. W radiu RMF24 sprawdzamy teraz, jak wygląda kryzys migracyjny w tej eksklawie w Afryce Północnej. Są podejrzenia, że jutro może dojść do powtórki sprzed 2 tygodni i znów masowe grupy migrantów będą próbowały przekroczyć granicę Maroka z hiszpańskim miastem. Na linii nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Benjamin, o jakich miejscach mówi się, że są tymi gorącymi na mapie hiszpańskiej Ceuty?
1: No to przede wszystkim tymczasowy ośrodek dla uchodźców CETI, który może pomieścić ponad 500 osób i już wiadomo od kilkunastu dni, że pęka on w szwach. Te możliwości zostały kilkukrotnie przepełnione. Ci, którzy nie znaleźli schronienia, nie znaleźli miejsca w tym ośrodku, no to zbudowali taką prowizoryczną wioskę na Playa de Trampolin. To jest plaża położona na zachód od centrum miasta i tutaj na tej 140-metrowej plaży mieści się obecnie kilkaset osób. To są przede wszystkim mężczyźni z Afryki Subsaharyjskiej, którzy dostali się tutaj 2 tygodnie temu. Oni pobudowali tutaj prowizoryczne takie szałasy, domki z tego, co tak naprawdę tylko mieli pod ręką, z jakichś śmieci, patyków, kartonów. To są te główne miejsca, te główne punkty zapalne. Cały czas na ulicach Ceuty widać czy to policję, czy to wojsko, czy to tutaj gwardię cywilną, która patroluje na niektórych ulicach, nawet kilka takich patroli, które wyrywkowo sprawdzają osoby spacerujące po Ceucie.
0: Benek, a co z zaporą, która w ostatnich dniach powstała na morzu przy granicy z Marokiem?
1: Rzeczywiście, 500 metrów ma ta zapora. Ona jest takim przedłużeniem tej granicy lądowej. Ciągnie się ona w głąb morza, tak żeby prawdopodobnie jutro, ponieważ pojawiają się takie plotki, takie tutaj głosy, że jutro miałaby nastąpić powtórka sprzed 2 tygodni, więc tutaj władze Maroka i władze Hiszpanii przygotowują się na to. Taka zapora powstała, ona jest patrolowana z jednej i z drugiej strony, ma ona zapobiegać temu, by migranci właśnie tą drogą morską nie przedostali się do Ceuty. Druga tego typu zapora powstała w ostatnich dniach również w innej hiszpańskiej eksklawie w Manili.
0: To powiedzmy jeszcze na koniec, jak wyglądają powroty migrantów do Maroka? Jak wygląda w ogóle kwestia przekroczenia samej granicy?
1: Załóżmy, że gdybym ja sam chciał teraz pojechać do Maroka, no to musiałbym się tutaj zgłosić do punktu kontrolnego, do punktu granicznego, przejść odprawę paszportową, całą kontrolę bagażu, tak jak to wygląda w sytuacji, kiedy chcemy przekroczyć kraj strefy Schengen do kraju spoza strefy Schengen. Z kolei te osoby, które pod koniec lipca dostały się tutaj do Ceuty tym masowym napływem, tą masową falą, to one dobrowolnie mogą udawać się z powrotem do domu. Takie sceny rzeczywiście się tutaj na granicy rozgrywają. Ci migranci, ci Marokańczycy mówią, że dostali się tutaj, ponieważ dostali wiadomość, że granica miała być wówczas otwarta. Chcieli przyjechać za lepszym życiem, za pracą. Zderzyli się jednak z zupełnie inną rzeczywistością. Spędzili tutaj 2 tygodnie mieszkając na plaży, śpiąc na ulicach i teraz dobrowolnie, w większości, ponieważ są też takie przypadki, że oni jeżeli popełnili tutaj jakieś przestępstwo, to nawet w kajdankach są odsyłani do Maroka, ale w zdecydowanej większości, to mając jakąś torbę, siatkę z zakupami, po prostu wracają do domów.
0: Ceuta i Benjamin Kubiak-Piłat, specjalnie dla radia RMF24. Benek, bardzo dziękujemy.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji w Faktach o 17.
2: Tu radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliżamy się do godziny 17, przenosimy się do studia faktów, a te najnowsze ma dla Was Agnieszka Pietrzak.
1: Problemy na drogach w wielu miejscach. O uwagę poprosimy kierowców na autostradach A1, A4, a także ekspresówce na wysokości Gdańska. Z Poznania mamy informację o zatrzymaniu jednej z kobiet, które zaatakowały Ukraińców pracujących w restauracji. A na koniec wypad w góry. Ostrzegamy kierowców podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A1 w kierunku Gdańska. Zablokowana została jezdnia między węzłami Brzeziny, Łódź Północ. Zderzyły się tam dwa auta osobowe i bus. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Problemy są także na autostradzie A4. Na obwodnicy Krakowa między węzłami Wieliczka-Bieżanów, korek w kierunku Rzeszowa, bo zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas. Dalej na A4 między Tarnowem a Dębicą tir także blokuje prawy pas. A na wysokości samej Dębicy, na jezdni w kierunku podkarpackiej stolicy, nieprzejezdny jest jeden z pasów po kolizji auta osobowego z busem. Uważajcie. Trzy samochody zderzyły się na trasie S7 między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce. Tam zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdyni. Coraz większy ruch na najważniejszych trasach, a także na drogach wyjazdowych z dużych miast. Widać, że Polacy ruszyli na świąteczny weekend. Sprawdźmy sytuację w Warszawie. Przy Wale Miedzeszyńskim jest reporter RMF FM Igor Skrzypek. Witam cię, Igorze. Duży ruch?
2: No, z minuty na minutę coraz większy. Niektórzy wyjeżdżają tylko na weekend, niektórzy wybierają się na wyczekiwane wakacje. Czasem dalej, innym razem niedaleko.
3: Jedziemy dzieci wywieźć do dziadków i odpoczywać.
2: A daleko do dziadków?
3: Podłuków. Także kawałeczek. Tak nam pokazuje. Godzinka 21.
4: Właśnie się wybieram na urlop. Polskie piękne Tatry.
2: No to daleka droga panią czeka. Ile to będzie godzin?
4: No pewnie jakieś 6.
2: I na długo?
4: Na 2 tygodnie.
2: No, tu na Wale Miedzeszyńskim ruch jest płynny, jak słyszycie za mną pewnie, ale kierowcy opuszczający stolicę mogą już powoli odczuwać większy ruch na trasach S2 i S8. Pamiętajcie też, by dziś omijać Wisłostradę. Trasa jest zablokowana w związku z jutrzejszą defiladą wojskową.
1: Policja zatrzymała jedną z kobiet, które w centrum Poznania poprzedniej nocy zaatakowały i znieważyły Ukraińców, pracowników jednego z lokali gastronomicznych przy ulicy Półwiejskiej. Doszło do utarczki słownej i szarpaniny, powiedział nam rzecznik wielkopolskiego komendanta policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
5: Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu. Nagranie, które trafiło do sieci internetowej, w dużej mierze pomogło policjantom zidentyfikować te agresorki.
1: Tożsamość drugiej kobiety jest znana policji, jej zatrzymanie to tylko kwestia czasu.
6: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Warszawsko-radomski mecz przyjaźni otworzy czwartą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Wieczorem spotkanie Legii z Radomiakiem, a w studiu faktów już teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witam.
7: Dzień dobry. Czarku,
1: faworytem Legia.
7: I tak i nie, bo tabela mówi nam, że Legia jest wiceliderem bez porażki. Radomiak pod koniec tabeli przegrał 2 razy z rzędu. Z drugiej strony, odkąd Radomiak wrócił do ekstraklasy, wygrywał z Legią już 4-krotnie, Legia minimalnie więcej 5, więc wychodzi na to, że mecze przyjaźni na Mazowszu to raczej tylko na trybunach. Posłuchajmy trenera Radomiaka.
8: Osobiście bardzo się z tego cieszę, że teraz na początku sezonu mamy jakby tak trudny terminarz, bo to daje mi tak dużo informacji w kontekście rozwoju tego zespołu, gdzie chcemy iść.
7: Tomasz Kaczmarek z testowaniem myślę, że musi jednak uważać, bo w Radomiu właściciele są szczególnie niecierpliwi. Tylko w ubiegłym sezonie Zielonych prowadziło aż 4 szkoleniowców. Pierwszy gwizdek o 20:30.
1: W połowie sierpnia w Tatry przyjeżdża najwięcej turystów, a że pogoda zapowiada się znakomita, to na popularnych górskich szlakach należy spodziewać się tłoku. I to niemałego. Jak się przygotować?
9: No, zależy, gdzie się pójdzie. Na pewno, gdzie mniej popularne są drogi, ścieżki, no to gdzieś tam da się odpocząć od innych ludzi, że tak powiem, ale no tutaj widać, że się dużo kręci.
10: Nie narzekamy, tylko po prostu trzeba między tymi, że tak powiem, innymi turystami się odnaleźć.
11: Trudno będzie znaleźć miejsce zupełnie spokojne. Raczej wszędzie będą ludzie, więc starajmy się wychodzić w miarę wcześnie rano. Z racji tego, że pogoda ma dopisywać, ma być gorzej spokojne. Raczej wszędzie będą ludzie, więc starajmy się wychodzić w miarę wcześnie rano.

0: Jego stopnia. Tam na termometrach mieszkańcy mogą zobaczyć nawet 36 stopni.
1: Tu radio RMF 24.
2: Piątkowe popołudnie z RMF 24. Już za chwilę wrócimy do tego, co dzieje się w Chorwacji, gdzie, przypomnę, trwa walka z pożarami. W tej godzinie nie zabraknie sportu, a konkretnie piłki nożnej. W RMF 24 mamy dla Was także kolejną część naszego wakacyjnego cyklu Wakacje po zmroku. Kuba Śliwiński, bądźcie blisko, gramy dalej.

0: W radiu RMF 24 przeniesiemy się ponownie do Chorwacji, gdzie trwa walka z pożarami. Ponad 1000 osób zostało ewakuowanych, a 36 rannych w wyniku pożaru, który w piątek dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omiś w środkowej części Chorwacji, poinformowała agencja Reutera. Tylko minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Na miejscu jest nasza dziennikarka Magdalena Greinert, która rozmawiała z dwiema turystkami z Polski.
1: No tutaj nasi znajomi jak przyjeżdżali, to jadąc do Omisia generalnie, bo oni najpierw chcieli dojechać do Omisia, spotkali rodzinę z trójką malutkich dzieci, najmłodsze dziecko 2,5 roku. Oni uciekli w popłochu, zostawili samochód w Nymirze i uciekli z trójką malutkich dzieci. Przeszli na pieszo, praktycznie przebiegli, tak, 9 kilometrów i oni się zatrzymali, zabrali tą rodzinę, mimo że tam miejsca w samochodzie nie mieli, 4 osoby nad bagażu, że tak powiem, wzięli i pojechali. Pojechali najpierw do Omisia, ale jak zobaczyli, co się dzieje, to stwierdzili, że też boją się tam zostać, tak, bo płomienie coraz większe były i zdecydowali się przyjechać tutaj. No i na szczęście tutaj wszystko w porządku, ale no to, jak słyszeliśmy na przykład opowieści rodziny, która w Lokwie była, gdzie to wszystko się zaczęło, to oni w popłochu uciekali, oni nie wiedzieli, co się dzieje, na nich ten pył rozgrzany leciał, to ich wszystko parzyło, oni byli przerażeni, uciekali stamtąd i jak mi ta pani opowiadała, to ona po prostu płakała. Nie mogła się pani uspokoić, bo po prostu dla niej to była traumatyczna chwila, tak?
2: A wy zupełnie tak naprawdę przez jakieś zrządzenie losu?
3: Szczęście w nieszczęściu, bo zaplanowaliśmy tego dnia wycieczkę na kolację do Splitu i takie krótkie zwiedzenie. Trochę kolacja nam się przedłużyła i dostaliśmy informację z naszego obiektu, że droga jest zablokowana i że po prostu nie dojedziemy już na swój nocleg. Zamierzaliśmy przenocować w Omisiu, ale widząc, co się dzieje, po prostu zawróciliśmy do Splitu, spaliśmy z dziećmi w autach, na parkingu, w samochodzie i nad ranem dotarliśmy tutaj do centrum pomocy. Więc no, cieszymy się, że po prostu nie wróciliśmy na nocleg, bo my...
2: Bo gdzie śpicie tutaj?
3: W Stanici, czyli to jest sąsiednia miejscowość od tej, gdzie wybuchł pożar. Bardzo szybko też tam góra tej miejscowości ponad spłonęła, domy, jakieś auta, też widzieliśmy nagrania. Myślę, że jakbyśmy tam dojechali, to sytuacja byłaby tak, jak opowiadali nam ci ludzie, żebyśmy po prostu mieli decyzję do podjęcia, czy uciekać pieszo, czy autem, bo na pewno byśmy uciekali stamtąd.
1: Też jesteśmy z małymi dziećmi, więc po prostu to my naprawdę dziękujemy, że tak się faktycznie nam zdarzyło, tak, że nie udało nam się wrócić, bo mimo wszystko nasze dzieci i tak to bardzo przeżyły. Jak słyszały opowiadania innych, to po prostu no, mój 10-letni syn to po prostu tak płakał, przerażony był bardzo.
2: Wy już dzwoniłyście do swoich gospodarzy i wiecie, że u was wszystko jest w porządku.
1: Tak, nasza kwatera stoi w najbliższej okolicy, nic się nie stało, więc my mamy do czego wracać, tak?
3: Chcemy odebrać po prostu nasze bagaże, może to nie jest najważniejsze, ale jednak po prostu, jeżeli ocalały, no to po prostu chcemy zabrać swoje rzeczy i wrócić po prostu bezpiecznie do domu.
0: Mówili polscy turyści, z którymi rozmawiała Magdalena Greinert. Zdjęcia i nagrania wideo pożaru w Chorwacji znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl.

0: Radiu RMF 24, pora na sport. Piłkarska Ekstraklasa przyzwyczaiła fanów, że co piątek serwuje nam dwa spotkania. Tym razem mamy jedno, Legii z Radomiakiem. Za to kibicom trafił się nieoczekiwany bonus, mecz Lecha z Klaksvik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. A my łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Witamy,
1: Czarku. Dobry.
0: Czarku, obawiasz się o dyspozycję kolejorza po perypetiach związanych z przylotem na Wyspy Owcze?
1: Trochę tak, przyznam szczerze, ale z drugiej strony ja no już jak przeczytałem, że wyleciał Lech szczęśliwie w czwartek rano, a przypomnę, że to było mniej więcej 10-godzinne opóźnienie. Lech miał w środę wylecieć na Wyspy Owcze. Przez mgłę na lotnisku na Wyspach Owczych nie udało się. W czwartek wyleciał już z opóźnieniem, a potem jak usłyszałem, że jeszcze został samolot przekierowany do Norwegii, bo dalej jest mgła i nie można wylądować, no to już naprawdę straciłem wiarę, że to spotkanie uda się rozegrać i bardzo dobrze, bo ostatecznie Lech na Wyspy Owcze dotarł około 16 i mecz miał się rozpocząć o 20 chyba 1:45 naszego czasu. No tak powiem jest. Szczerze, prosto z samolotu, przecież tam jeszcze trzeba odprawę zrobić, jeszcze trzeba dojechać na ten stadion, więc szczerze powiedziawszy bardziej bym się obawiał, gdyby mecz nie został przełożony. Na szczęście został, na szczęście spokojnie się przespali piłkarze Lecha. No i myślę, że w związku z tym nie mają wymówki dzisiaj. Natomiast pamiętajmy, że zabraknie Terry'ego Yegbe, Yannicka Aniero, ważnych zawodników, którzy załatwiają sobie wizy. Niestety przez to muszą przejść. Mecz będzie na sztucznej trawie. Nie lubimy grać na sztucznej trawie, chociaż Raków jakoś sobie z Hammarby w Szwecji poradził. A no i taką ciekawostkę tutaj czytam, że uwaga, wśród kibiców Lecha kilkudziesięciu osób, na trybunach zasiądzie grupa marynarzy z polskiego niszczyciela min ORP Mewa, którzy akurat zawinęli do portu w Torszawne na Wyspach Owczych. Zatem ładnie to nawiązuje do jutrzejszej defilady w Warszawie.
0: Znakomita ciekawostka. Jeszcze, Czarku, przypomnijmy, o której to spotkanie?
1: 20, proszę Państwa. Trochę wcześniej, na szczęście. Zanim derby Mazowsza się zaczną.
0: Otóż to. No to właśnie, Czarku, w faktach mówiłeś, że derby Mazowsza w Ekstraklasie, Legia gra z Radomiakiem. No i te derby potrafią zaskoczyć. Pytanie, czy Legia powinna się obawiać zielonych?
1: Myślę, że tak, zawsze. No bo dwa razy, ja pamiętam, byłem na tych spotkaniach akurat, jak Radomiak wygrywał z Legią 3-0 na Łazienkowskiej. Praktycznie pełny stadion, oczywiście mecz przyjaźni, atmosfera piękna i takie dostaje u siebie z Radomiakiem 0-3, zresztą to chyba nawet w pierwszym sezonie Radomiak po awansie do Ekstraklasy wygrał z Legią 3-0, ludzie w Warszawie byli w szoku po prostu. Natomiast teraz to jest oczywiście jedno, bilans historyczny, ale druga sprawa to jest teraźniejszość, a teraźniejszość jest taka, że Radomiak co prawda dobrze zaczął Ekstraklasę, ale przegrał dwa mecze z rzędu i wygląda po prostu słabo. Fatalnie wygląda w obronie Dieges, niewiele lepiej Szcześniak, więc ciekaw jestem, czy tu trener zaserwuje jakieś zmiany. Natomiast napastnicy Legii wyglądają coraz lepiej. Zjawiński, Adamski powoli rozstrzeliwują się, nie wiem, czy
0: poprawnie to tak jest.
1: Do tego jeszcze dochodzi Jan Kuchta, świeży transfer ze Sparty Praga. Legia u siebie nie przegrała 8 meczów z rzędu i notuje 7 meczów w ogóle bez porażki w Ekstraklasie. Zatem idzie w górę. Co prawda ostatnio z Koroną, wymęczyła remis, ale czasami takie mecze się też zdarzają i trzeba po prostu nie przegrywać w takich meczach. No a skoro Legia nie przegrywa, a Radomiak przegrywa aż miło, tylko oczywiście nie w Radomiu, no to Legia jest faworytem, trzeba to powiedzieć. Bardzo jestem ciekaw, co dzisiaj zobaczymy, ale chciałbym zobaczyć na pewno mecz otwarty, chciałbym zobaczyć gole, a te na szczęście zazwyczaj w tej rywalizacji są. 20:30, proszę Państwa.
0: Czyli Lech w pucharach o 20, Legia w Ekstraklasie o 20:30, a Cezary Dziwiszek tak. W faktach o 18, zgadza się? Czy ciut później?
1: O 18 nie, ale o 20 i o 19 chyba też się polecam. Na pewno o 20 fakty sportowe zapraszam.
0: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękuję.
1: Tu Radio.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Ukraina przyspiesza pracę nad nowymi rodzajami broni, w tym odrzutowych dronów przechwytujących. Powiadomił dzisiaj prezydent Wołodymyr Zełenski po naradzie z najwyższym dowództwem wojennym. Zacytuję fragment jego komunikatu. Przeprowadziłem posiedzenie z sztabu naczelnego dowódcy. Kluczową kwestią było finansowanie potrzebne siłom obrony i bezpieczeństwa Ukrainy na okres jesienno-zimowy. Oświadczył. Szef państwa ukraińskiego ujawnił, że służby wywiadowcze przedstawiły najnowsze informacje o planach Rosji i zapewnił, że przygotowywane są działania odwetowe. I dodam jeszcze jedną informację dotyczącą wojny Kremla przeciwko Kijowowi. Ukraińskie wojsko podało w piątek, że zaatakowało tego dnia kompleks przetwórstwa kondensatu gazu ziemnego w rosyjskim porcie Ust-Ługa nad Morzem Bałtyckim. Na terenie zakładów wybuchł pożar i zniszczona została część instalacji przetwórczych, podano w komunikacie. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: RMF 24.

0: To jest radio RMF24. Przed nami kolejna odsłona naszego wakacyjnego cyklu Wakacje po zmroku. Dziś zabierzemy Was pod ziemię do kopalni soli w Bochni w Małopolsce. To tam można przeżyć wyjątkową nocowankę. Po atrakcjach naszego reportera Pawła Koniecznego przeprowadził przewodnik Jakub Sitko.
1: Zaczynamy od szkolenia. Przewodnik bierze grupę i rozdziela do windy. Zjeżdżamy na głębokość 212 metrów pod ziemię.
2: Jesteśmy właśnie teraz przy windzie. Jak ona wygląda?
1: To jest klasyczna winda górnicza, dwie klatki ośmioosobowe.
2: Jak górnik, już od samego początku to czujemy.
1: Tak, jest to taki experience, można powiedzieć, że od razu doświadczenie, jest taki początek przygody.
2: Dzień dobry.
1: A dokładnie to szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: 212 metrów pod ziemią, poziom czwarty naszych kopalni, poziom o nazwie August.
2: Mamy tory, jeszcze jeździ jakiś pociąg?
1: Niektórzy mówią, że pierwsza linia metra w Polsce, która została ukończona. W tym miejscu, gdzie teraz przychodzimy, tutaj turyści wsiadają na pociąg i przejeżdżają do drugiej stacji osobowej, do stacji Święta Kinga, która znajduje się w okolicy kaplicy Świętej Kingi. Co ciekawe, jadąc pociągiem przejeżdżamy przez kaplicę Świętej Kingi, więc można powiedzieć, że nasza kaplica jest jedynym obiektem sakralnym na świecie, przez środek której przejeżdża pociąg. Kaplica Świętej Kingi, jesteśmy na głębokości 202 metry pod poziomem terenu. Kaplica wyjątkowa, z bogatą historią, z bogatą ekspozycją i z relikwiami, zarówno po Świętej Kindze, jak i po Janie Pawle II. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca z wyłączeniem wakacji odbywają się tutaj bezpłatne msze święte. Każdy może zjechać, rzadko bezpłatną wejściówkę pobrać. Natomiast też różnego kalibru wydarzenia świąteczne, od mszy, jak na przykład pasterka, ale też na Wielkanoc można tutaj zjechać, bo odbywa się tutaj poświęcenie pokarmów. Oczywiście nie ma problemu, jak ktoś zapomni soli do koszyka, wyciągamy jajko, pocieramy o ścianę i temat załatwiony.
2: Dotarliśmy do najważniejszego miejsca naszego nocowania.
1: Tak, punkt docelowy, komora Warzyn, głębokość 250 metrów pod poziomem terenu. Największa komora w naszej kopalni, składająca się z kilku segmentów: boisko, część rekreacyjna, część gastronomiczna, część dyskotekowo-konferencyjna i segment sypialniany, na który się zaraz udamy.
2: Aż trudno uwierzyć, boisko, czyli można tu rozgrywać zawody.
1: Tak, w naszej kopalni odbywały się zawody sportowe różnego kalibru, biegi, strzelectwo, zawody w siatkówkę, zawody w judo, no ale też możemy to wykorzystać jako parkiet i przestrzeń taneczną.
2: To idźmy w takim razie w miejsce naszego nocowania.
1: Zaczyna się segment sypialniany, od razu widzimy łóżka. Łóżka dość specyficzne, warunki można powiedzieć schroniskowe, ale nie na wygodzie się tutaj skupiamy, tylko na przygodzie, jaką człowiek przeżywa, zjeżdżając w ogóle do kopalni. To, że tutaj śpi, to jest jedna z wielu atrakcji, które przeżywa, już nie mówiąc o samych walorach zdrowotnych, bo przecież cały czas inhalujemy się tutaj bardzo zdrowym powietrzem.
2: Mamy też temperaturę, która sprzyja temu, żeby się dobrze wyspać.
1: Tak, temperatura tutaj w komorze oscyluje w okolicach 16-17 stopni Celsjusza przez cały rok.
2: Materace są też wyjątkowe?
1: Materace wypełnione są łuską gryczaną. Może niezbyt miękkie, ale mówią, że zdrowotne, dobrze działające na kręgosłup. Można się na tym wyspać. Sam przebieg takiego pobytu nocnego, jak już przejdziemy się kolejką, zejdziemy tutaj do komory Warzyn, zostawiamy sobie bagaże na naszych łóżkach i ruszamy na zwiedzanie, bo jednak nasza przygoda zaczyna się od tego, żeby jednak troszkę też poznać kopalnię. Ruszamy na zwiedzanie trasy multimedialnej. To trwa około 1,5 godzinki. Potem wracamy tutaj z powrotem do komory i cała komora, cała ta przestrzeń i wszystkie atrakcje są już do dyspozycji turystów, więc zarówno sklepik z pamiątkami, cała gastronomia, boisko. W ramach pobytu nocnego można też dokupić do podstawowej trasy multimedialnej opcję z przeprawą łodzią. Wtedy schodzimy jeszcze głębiej, na poziom 6. Tam znajduje się komora 81, która jest zalana solanką. I jest to właśnie prawdopodobnie najgłębsza przeprawa łodzią po Solance. Jest to na głębokości 234 metry pod poziomem terenu i 15 metrów pod poziomem morza już. Co za tym idzie, prawdopodobnie to są jedyne łodzie podwodne w wersji cabrio.
2: Tu jest kolejna atrakcja, czyli zjeżdżalnia.
1: Zjeżdżalnia długości 140 metrów, różnica wysokości 36 metrów.
2: Co robimy po kolei?
1: Najpierw musimy pobrać poduszkę, specjalną poduszkę, na której się zjeżdża. Następnie czeka nas do przejścia zaledwie 307 schodów do góry. Znajdujemy się wtedy na starcie zjeżdżalni, przechodzimy szkolenie, jak poprawnie i bezpiecznie zjechać na zjeżdżalni. Zostaje się tylko delikatnie odepchnąć i przed nami 140 metrów przygody. Na każdym pobycie nocnym jest z nami tutaj na dole ratownik medyczny. Więc gdyby nie daj Boże się cokolwiek działo, ratownik medyczny tutaj na miejscu też przez całą noc jest. Będąc tutaj pod ziemią, nie mamy dostępu do sieci GSM, ale mamy tutaj pociągnięty światłowód, Wi-Fi jest, można się podpiąć, więc jeśli ktoś korzysta z opcji Wi-Fi calling, to też jest w stanie się dodzwonić na powierzchnię.
0: mówił przewodnik po kopalni soli w Bochni Jakub Sitko, z którym rozmawiał Paweł Konieczny. A ja nazywam się Kuba Śliwiński i bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część piątkowego popołudnia. Życzę spokojnego, długiego weekendu, ale nie zapominajcie o RMF24. Punktualnie o godzinie 18 najnowsze fakty RMF FM, a po godzinie 18 w radiu RMF24 kulisy historii hiking, na które oczywiście zapraszam. Do usłyszenia. Radio RMF.

0: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: W nowym odcinku o tym, kto ile wydaje na armię i dlaczego tak naprawdę niewiele mówi to o stosunku sił. Będzie też o tym, czy Polska właściwie wydaje pieniądze na zbrojenia.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 18. Czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Polacy poszkodowani podczas pożaru w Chorwacji przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w faktach relacje tych, którzy uciekali przed ogniem.
2: Widzimy płomienie, które idą w naszą stronę.
3: Cały czas ten żart. Cały czas.
1: Za chwilę także ostrzeżenia dla słuchaczy w trasie, a w cyklu Wakacje po zmroku nocowanie 250 metrów pod ziemią. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Jedna osoba wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, poinformował rzecznik ministra spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem w popularnym turystycznym kurorcie Omisz. W zaledwie 4 godziny ogień zniszczył 1000 hektarów, zmuszając do ewakuacji mieszkańców i turystów, wśród których było wielu Polaków. Ola i Dawid przebywali na wakacjach z rodziną. Tak opowiadali reporterce RMF FM Magdalenie Greinert o tym, co działo się mniej więcej 2 godziny przed północą w ośrodku, w którym przebywali.
3: Niestety żadnych nie dostaliśmy komunikatów. No i czekaliśmy. Płomienie coraz oczywiście większe, coraz więcej się działo po prostu tak. Coraz wyższe te płomienie były po prostu i w pewnym momencie stwierdziliśmy, ja pamiętam, że zaczęliśmy się powoli trochę pakować już z chłopakiem. Ej, zostało tylko jedno auto, się już wszyscy jakoś tak ewakuowali wcześniej. No i wyjechaliśmy. Tata jeszcze puścił jedno auto przed nami. To już było naprawdę blisko, to już było nad nami, widzieliśmy po prostu pomarańcz nad nami.
2: To już przestała być łuna gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, kilometr, dwa od nas, tylko już to już było, widzimy płomienie, które idą w naszą stronę.
4: Widzicie i też czujecie ten
3: cały czas ten żar, cały czas.
1: Poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsulatu, między innymi w organizacji powrotu do Polski, przekazał MSZ. Zderzenie ciężarówki i osobówki na Krajowej 15 w Strzelnie w Kujawsko-Pomorskiem. Dachowało tam auto, ranna została jedna osoba, zablokowany jest ruch w kierunku Konina. Policja zaleca objazd drogą wojewódzką 255. Jedna osoba ucierpiała także w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze Krajowej 91 na Pomorzu. Między Tczewem a Gniewem w miejscowości Słupkowy obowiązuje ruch wahadłowy. Dwa auta zderzyły się również w pobliżu Gołdapi w Warmińsko-Mazurskiem na drodze z Olecka w kierunku granicy. Po wypadku, w którym ranna została jedna osoba, obowiązuje tam ruch wahadłowy. To są fakty RMF FM. Lider ultraprawicowej partii Reform UK został ponownie wybrany na posła do brytyjskiej Izby Gmin. Ciążą na nim zarzuty o niezadeklarowanie 5 milionów funtów darowizny.
5: Nigel Farage nie pojawił się na ogłoszeniu wyników w trosce, jak to określił, o swoje bezpieczeństwo. W wyborach, które w atmosferze skandalu na tle finansowym sprowokował swoją dymisją, pokonał ponad 30 innych kandydatów. Rywalem, który zdobył największą z nich liczbę głosów, okazał się satyryk o pseudonimie Hrabia Kosz na śmieci, który występuje publicznie w pelerynie i z kubłem na głowie. Komentatorzy zauważają, że lider Reform UK, rezygnując z funkcji posła i ponownie wygrywając w swoim okręgu, chciał umocnić swoją pozycję. W efekcie utracił wiarygodność, a zdaniem niektórych się ośmieszy.
1: Relacjonował londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Temperatura jest tam stała, bez względu na porę roku, wynosi od 16 do 17 stopni, jest sporo atrakcji. W naszym cyklu Wakacje po zmroku zabieramy Was do kopalni soli w Bochni, oddalonej około 40 km od Krakowa. Można tam nocować, ale zanim 250 metrów pod ziemią w objęcia Morfeusza odda się nasz reporter, Paweł Konieczny zwiedza kopalnię z przewodnikiem Jakubem Sitko.
7: Zaczynamy od szkolenia. Przewodnik bierze grupę i rozdziela do windy. Zjeżdżamy na głębokość 212 metrów pod ziemię.
8: Jesteśmy właśnie teraz przy windzie. Jak ona wygląda?
7: To jest klasyczna winda górnicza, dwie klatki ośmioosobowe.
8: Jak górnik, już od samego początku to czujemy.
7: Tak, jest to taki experience, można powiedzieć, że od razu doświadczenie, jest taki początek przygody.
8: Dzień dobry.
7: A dokładnie to szczęść Boże.
8: Szczęść Boże.
7: 212 metrów pod ziemią, poziom czwarty naszej kopalni, poziom o nazwie August.
1: O tym, co można tam zobaczyć, usłyszycie jeszcze w Faktach RMF FM. Od 19 będzie je prezentować Marlena Chudzie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. To jest RMF 24. Witają się z wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Czas na kulisy History Hiking.
10: Co tydzień u nas śledztwa dotyczące mrocznych kart historii XX wieku i ich kulisy.
9: Dzisiaj zabierzemy was na Dolny Śląsk i opowiemy o poszukiwaniach tajemniczego tunelu III Rzeszy.
11: Był chyba maj, park na Grochowie w słońcu
10: i ich kulisy.
9: Dzisiaj zabierzemy was na Dolny Śląsk i opowiemy o poszukiwaniach tajemniczego

0: Słuchacie radia RMF 24.
1: To kulisy History Hiking. Propozycja nie tylko dla fanów historii.
2: Od czasu do czasu organizujemy ekspedycje i poszukiwania, których celem jest obalenie lub zweryfikowanie różnych legend i teorii. I dzisiaj chcemy Was zabrać na poszukiwania legendarnego tunelu III Rzeszy w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku.
1: A jak wszyscy doskonale wiecie, Dolny Śląsk na legendach stoi. Dolny Śląsk z legend żyje. Dolny Śląsk to miejsce licznych atrakcji turystycznych, kilkuset zamków niezwykłych, naprawdę niezwykłych miejsc, które możecie zobaczyć, ale przede wszystkim Dolny Śląsk to region ludzkiej tragedii i tysięcy ludzkich dramatów. Dlaczego? Dlatego, że w czasie II wojny światowej to na Dolnym Śląsku, konkretnie w Rogoźnicy, powstał jeden z najcięższych niemieckich hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Mowa oczywiście o obozie Gross-Rosen.
2: Jedna ze 100 filii obozu Gross-Rosen znajdowała się właśnie w Kamiennej Górze. I z tunelem, którego poszukiwaliśmy, wiązała się rzekomo bardzo dramatyczna historia.
1: Musicie przede wszystkim zrozumieć, czym był Dolny Śląsk z perspektywy niemieckiej w czasie II wojny światowej i dlaczego Dolny Śląsk na podziemiach stoi. Bo faktycznie, jeśli spojrzelibyśmy na województwo dolnośląskie z perspektywy tego, co znajduje się pod ziemią, to tych podziemi jest dosłownie całe zatrzęsienie. Powiem wam, że jako przewodnik w podziemnej trasie turystycznej w Kamiennej Górze bardzo często spotykałem się z takim pytaniem od turystów: panie Maćku, weź nam pan wytłumacz, dlaczego tych podziemi na Dolnym Śląsku jest tak dużo. Jest ich bardzo dużo. W samej Kamiennej Górze mówimy o 9 wejściach, o których istnieniu wiemy na podstawie szczątkowej, ale jednak dokumentacji, także na podstawie komunistycznych, powojennych archiwów, wielu raportów. Wiemy i szacujemy, że tych podziemi pod Kamienną Górą może być nawet, uwaga, 11 kilometrów. Dlaczego tak jest? O co w tym wszystkim chodzi? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do czasów, w których Niemcy przegrywają II wojnę światową. Mowa oczywiście o roku 1943 i 1944.
2: Po co właściwie III Rzesza drążyła rękami więźniów obozów koncentracyjnych oraz przymusowych pracowników podziemne korytarze? Są różne teorie. Na pewno część z Was kojarzy kompleks Rize. Są to chyba najbardziej znane podziemia tego typu na Dolnym Śląsku, ale musicie wiedzieć, że nie jedyne.
1: Nie jedyne, dlatego że Kamienna Góra od lat żyła w cieniu Rize. W sumie z perspektywy turystycznej dalej tak jest. Czy tak być powinno? Nie. Dlatego że tych podziemi w Kamiennej Górze jest dużo. Dlaczego one powstawały? Musicie to zrozumieć na podstawie tego, co działo się na froncie właśnie pod koniec II wojny światowej, kiedy Niemcy niemal całkowicie stracili przewagę w powietrzu, a Luftwaffe była w odwrocie. Od roku 1943 niemieckie miasta są bombardowane przez samoloty amerykańskie i brytyjskie. Naloty nasilają się do tego stopnia, że Niemcy nie

0: mają wyjścia. Muszą z terenów tych zagrożonych bombardowaniem i tych już bombardowanych przenosić zakłady zbrojeniowe na tereny bardziej bezpieczne. Jednym z takich miejsc było właśnie dzisiejsze województwo dolnośląskie, w tym Kamienna Góra.
1: To Kulisy History Hiking.
2: Z wami miłośnicy i odkrywcy mrocznych kart historii XX wieku. Już za chwilę wracamy.

0: Ulisy History Hiking w Radiu RMF 24.
1: Dziś opowiadamy o tajemniczym tunelu III Rzeszy w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku z mroczną historią.
2: Kilkanaście lat temu do Kamiennej Góry przyjechał zespół naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ten sam zespół, który obalił istnienie m.in. Złotego Pociągu w Wałbrzychu. Na czele z profesorem Sławomirem Porzuckim naukowcy przeprowadzili różnymi metodami, m.in. z wykorzystaniem georadarów, a także grawimetrów, przeprowadzili badania okolic ulicy Wiejskiej w Kamiennej Górze i w jednym miejscu wyszła im bardzo silna anomalia. Wiadomo było, co to tak naprawdę jest, ale naukowcy stwierdzili, że warto ten temat podrążyć i zasugerowali nam przebadanie tego metodami inwazyjnymi.
1: Mało tego, profesor Sławomir Porzucek powiedział nawet, że na późniejszym etapie badań, że jego zdaniem w ziemi jest coś na, uwaga, 90%.
3: Ta metoda jest, działa na zasadzie grawitacji, to znaczy ona mierzy siłę grawitacji, pośrednio mierzy siłę grawitacji, a tak naprawdę przyspieszenie ziemskie. Ale co jest ważne, ona jest zależna od masy, która jest pod nami. Wobec tego, jeżeli jest mniejsza masa, czyli mniejsza gęstość danego w danym rejonie, no to wtedy my jesteśmy w stanie znaleźć ten obszar. I my podejrzewamy, że w tym miejscu, który wystąpienia tej naszej anomalii gęstościowej właśnie, to właśnie był ten wkop, bo te poprzeczne profile, które tam wykonaliśmy, na to wskazują.
1: Ale prawdopodobnie nie zawracalibyśmy głowy naszym widzom, gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie badania nieinwazyjne, bo z urządzeniami bywa różnie. One także zawodzą. Problem polega na tym, że w archiwach odnaleźliśmy liczne relacje więźniów, zarówno obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Kamiennej Górze, a więc filii obozu Gross-Rosen. Są też relacje więźniów ewakuowanych z filii Auschwitz, którzy przez Kamienną Górę końcem II wojny światowej przechodzili. I rzecz polega na tym, że wiele tych relacji mówi o istnieniu tunelu, w którym miało dojść do makabrycznej zbrodni. Dla nas punktem wyjścia w tych relacjach była relacja więźnia, który nazywał się Antoni Grządka, numer obozowy 4217. To on zeznał już po II wojnie światowej, że widział między styczniem a lutym roku 1945 roku kolumnę więźniów ewakuowanych końcem wojny właśnie z Auschwitz, jego poszczególnych filii, między innymi przez Kamienną Górę, i ci ludzie, czego był naocznym świadkiem, byli wpuszczani do bliżej nieokreślonego tunelu przy dzisiejszej ulicy Wiejskiej, zamykani w tym tunelu i celowo duszeni.
2: Oglądaliśmy z przerażeniem przeciągające gromady ewakuowanych więźniów z Auschwitz i innych obozów położonych na wschód od nas. Widzieliśmy, jak wpędzano te gromady na noc w lochy wyżłobione w pobliskim zboczu wzgórza, skąd po każdym takim noclegu wynoszono uduszonych brakiem powietrza. Przy ulicy Wiejskiej do dzisiaj znajdują się wejścia do różnych podziemnych korytarzy, ale zdaniem mieszkańców Kamiennej Góry tych tuneli było więcej. I naszym zadaniem było sprawdzenie, czy w miejscu, gdzie naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej wykryli jakąś anomalię, znajduje się istotnie wejście do nieznanego tunelu, w którym naziści udusili więźniów obozów koncentracyjnych.
1: To mroczne karty historii XX wieku. Odkrywamy je w Radiu RMF 24.
0: Za chwilę wracamy do poszukiwań tajemniczego tunelu III Rzeszy na Dolnym Śląsku.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Kulisy History Hiking. W Radiu RMF 24 są z Wami Mateusz Kudła
1: i Maciej Regewicz. Kontynuujemy naszą opowieść o mrocznej historii podziemi pod Kamienną Górą.
2: Kolejnym impulsem do tego, aby podjąć się niełatwego zadania, jakim jest poszukiwanie tunelu z czasów II wojny światowej, była relacja więźnia, Żyda, który na nazwisko miał Bejlin. Ten człowiek na procesie Eichmanna w 1961 roku w Jerozolimie zeznał, że widział, jak między styczniem a lutym roku 1945 Niemcy wpuszczali ludzi do bliżej nieokreślonego tunelu, dusili ich tam i o zgrozo mówi o tysiącach ciał.
3: Otworzyli drzwi dopiero o 6 następnego ranka. Wyciągnęliśmy ze środka około 1000 ciał. Kiedy wynieśliśmy już wszystkie ciała, widziałem, jak przybył na miejsce oficer policji. Jak śmiałeś umieścić ludzi w obiekcie, do którego wstęp był jednoznacznie zakazany przez władzę, brzmiał wyraźnie wzburzony. Niewzruszony SS-man odpowiedział z uśmiechem: poruczniku, to są tylko Żydzi. Kłamał, ponieważ wśród ofiar było wielu Polaków, Niemców i Czechów, nie tylko Żydów, lecz dla nich było to zapewne bez znaczenia. Mieliśmy więc świadomość, że szukamy tunelu, który do dzisiaj może być grobowcem dla setek więźniów obozów koncentracyjnych. Dlatego postanowiliśmy zaangażować w poszukiwania najlepszych znanych nam specjalistów.
2: Ściągnęliśmy ludzi, którzy specjalizują się w podwodnej eksploracji. Zapytacie dlaczego? Dlatego, że przesłanki były takie, oczywiście mówię o tym, co mówili nam starsi mieszkańcy Kamiennej Góry, że jeśli faktycznie jakiś nieznany nikomu tunel jest, to może być zalany. Stąd postanowiliśmy, że właśnie takich specjalistów ściągniemy. Oczywiście poza nimi byli też saperzy. Górę należało sprawdzić pod kątem występowania na jej terenie, na jej powierzchni niewybuchów. Byli oczywiście nasi przyjaciele detektoryści. Był jeszcze raz georadar, który coś tam faktycznie pokazał. No i cóż, przeszliśmy do tak zwanego wykopu sondażowego. A więc przecięliśmy w pewnym miejscu rzekomy tunel, by sprawdzić, czy znajdziemy coś, co tunel w ogóle przypomina.
4: Jeżeli była stronia poszukiwawcza, bo mogła być prosta, to mogli założyć...
2: Tylko poczekaj, Grzesiek. Poszukiwawcza, czyli pod kątem pozyskania urobku, materiału budowlanego, tak?
4: Hipotezę załóżmy taką, że znaleźli podczas budowy schronu coś, co ich zainteresowało. Mm-hmm. Obok był kamieniołom, więc zaczęli tutaj szczelnie poszukiwacą, mogli pozwolić sobie na ścięcie całej tej góry w tą stronę. Nie zagrażałoby to schronowi, bo mamy licze skały. Więc to jest tylko jedyna hipoteza. Jeżeli byśmy mieli szukać czegoś, no to szczelni poszukiwawczej, no bo chyba, że trzeci schron, tylko bardzo blisko siebie, no tam te wszystkie kamienne...
2: No to jest dziwne właśnie, że jest, wiesz...
4: Tego... Ale może być bardzo blisko siebie, no bo nie mamy dalej górotworu.
2: No okej.
4: Tylko pytanie, po co tak duże obiekty w tak małej miejscowości? No to jest tak.
3: I w pewnym momencie dotarliśmy do innej struktury skalnej, znaczy były już takie szczeliny w ziemi, w skałach, od których bił taki chłód i wilgoć, więc od razu nasza wyobraźnia zaczęła sobie tutaj dorabiać resztę teorii. Nawet pamiętam, że zrobiliście taki numer z ogniem, ze świecą, że przyłożyli zapalniczkę do płomień do jednej ze szczelin i on zgasł, co jakby miało świadczyć o tym, że jest cuk, jest przeciąg, a więc być może mamy naprawdę do czynienia z tunelem.
4: Tylko, że trafiliśmy na taką litą skałę, która idzie tak z górki, byśmy powiedzieli. Ale dalej mamy taki luźny łupek, który można do tej pory ręką wyciągać, nie? To wszystko jest luźne.
5: No, widzę.
4: Ale te szczeliny tam były dużo większe. Tutaj są takie małe, ale tutaj trafialiśmy na dużo większe. I tylko pytanie jest takie, czy mogło być to naturalne, nie? Skała jest bardzo wilgotna, wszędzie jest sucho. Skała jest bardzo wilgotna. Bardzo łatwo ja ją mogę ręką to wybierać. I teraz pytanie jest takie, no bo tu mamy już litą skałę, tu.
2: No, prawda okazała się jednak o wiele bardziej skomplikowana. Ja nigdy nie zapomnę emocji jednego z naszych przyjaciół. Mówię tutaj o Grześku Kowalu, który no, widząc jak zmienia się struktura skalna, był wręcz przekonany, że my ten tunel znaleźliśmy, bo naprawdę, drodzy widzowie, wyglądało to bardzo obiecująco. Natomiast dokopaliśmy się na dużą głębokość. Ja nie zapomnę, że w przerwie między pierwszym a drugim dniem poszukiwań patrzyłem jeszcze na stare zdjęcia tego górotworu, patrzyłem jeszcze na stare pocztówki z Kamiennej Góry, żeby dowiedzieć się na ich podstawie, czy kopiemy aby odpowiednio głęboko, bo docierały do nas też takie teorie mówiące o tym, że w górę miały wjeżdżać jakieś pojazdy. Jeśli by tak było, to coś musiało wjeżdżać z poziomu drogi w głąb góry i cały czas gdzieś tkwiło w mojej głowie to przekonanie, że jesteśmy za płytko, żeby ten tunel zlokalizować.
5: Zmienia się skała.
6: Najbardziej obiecująca rzecz do tej pory w tym wykopie, która się pojawiła. Mamy tu równy ocios jakby z naszej lewej strony, ale zobaczcie, tu mamy bardzo luźny materiał. Tu jest wszędzie lita skała, kopara, aż iskry idą, a tu mamy luźno. Mm. Jeżeli miałby być strop na tej wysokości, to ja bym się z tym zgadzał, ale już strop by mógł tu się zaczynać. Jeżeli ona idzie w prawo, czyli bije w prawo, to według tych relacji światów o kominie wentylacyjnym by nam się zgadzało.
2: Ale poczekaj, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo profile były wykonywane właśnie w prawo. I my założyliśmy nawet pierwotnie taką tezę, że jeśli by faktycznie sztolnia szła w prawą stronę, to najprawdopodobniej wejście by było od strony drogi i ta sztolnia w pewnym momencie zakręcałaby właśnie w prawo.
6: Na wejściu jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, no bo jedyne miejsce, które by odpowiadało wejściu do sztolni. Jakiejkolwiek, no czy bitej na próbę, czy nie na próbę i zasypanej, ale mamy bardzo stabilny materiał skalny, mamy luźny, jest bardzo wilgotny, w porównaniu to jest sucho, nie? Tu mamy suche, ale tu mamy bardzo wilgotny. Jeżeli mamy podziemia, to ta wilgoć tam na pewno będzie, ona jest taka trochę skompresowana, że tak powiem.
2: Decyzja, którą podjęliśmy, była taka, że kopiemy coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, żeby zobaczyć, czy faktycznie na dużej głębokości znajduje się jakiś tunel z czasów II wojny światowej. I o tym opowiemy już niebawem.
0: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. To program Kulisy History Hiking.
1: Dzisiaj zabieramy Was na Dolny Śląsk i opowiadamy o poszukiwaniach tajemniczego tunelu III Rzeszy w Kamiennej Górze.
2: Oczywiście towarzyszyli nam świadkowie, a konkretnie mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy byli bardzo się zaciekawieni tym, co się dzieje w okolicy ich podwórek. Mało tego, przychodzili nawet najstarsi mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy wspominali, że kiedyś w tym miejscu, w którym kopaliśmy, faktycznie znajdowało się jakieś przysypane wejście do nieznanego tunelu, ale że już dawno zostało jakby pod wpływem czasu, czy zasypane ręką ludzką, czy też osunęła się ziemia i nie jest dostępne, więc to były bardzo obiecujące poszukiwania.
3: Te tunele, których my staramy się szukać, są, nie wiem, duże, tak, że są duże hale. Mówiło się tak za pana?
4: Mówiło się coś na ten temat, że to jakieś... że to ma również połączenie z tą podgórą parkową.
3: Podgórą parkową. Z Arado, tam gdzie teraz jest atrakcja turystyczna.
4: No to było. Hmm. Było takie mówienie. Co prawda, no to trzeba być pasjonatem, a ja i mnie tak...
3: Jasne. Ale te historie gdzieś tam, pan tu trochę mieszka, o tych więźniach, że mieli być wpuszczani do tunelu, to się mówiło, nie? Mieszkańcy Kamiennej Góry mówili o tym.
4: Mówiło się o wpuszczaniu tam...
3: Tam, w tamto miejsce.
4: Tam mostem.
3: Tak.
4: Nie w pierwszy, tylko w ten drugi.
3: W ten drugi.
4: Że tam się puszczało więźniów. W ogóle było wiele różnych takich wersji.
0: Poszukiwania, do których, tak jak zaznaczyliśmy, podeszliśmy z ogromną pokorą. Naszym celem było zweryfikowanie pewnej legendy, która miała pewne podstawy do prowadzenia poszukiwań w źródłach oraz na podstawie badań nieinwazyjnych. Dlatego byliśmy bardzo ostrożni w swoim przekazie. Cały czas też zastanawialiśmy się a propos relacji więźniów, które mówiły o tysiącu ciał, bo jeśli kiedykolwiek w Kamiennej Górze będziecie i pojedziecie na ulicę Wiejską, żeby zobaczyć nawet miejsce, w którym prowadziliśmy poszukiwania i wejdziecie do tych tuneli, które no nie są atrakcją turystyczną, ale są w pewien sposób otwarte, to zrozumiecie, że tunele te nie są na tyle duże, żeby mogłoby się tam zmieścić kilkuset ludzi, nie mówiąc już o tym, że Niemcy mogliby zamordować tam nawet kilka tysięcy tych ludzi. Te tunele są po prostu za małe. I tu trzeba pamiętać o kluczowej kwestii, że więzień, który widział tą sytuację, bądź znalazł się w niej, kiedy Niemcy szczują go psami, kiedy celują do niego z pistoletów maszynowych, karabinów, krzyczą tym twardym, niezrozumiałym i w tamtym czasie agresywnym bardzo językiem, kiedy ten więzień znajduje się w takiej właśnie sytuacji, jego mózg działa na zupełnie innych falach. Z 50 zamordowanych ludzi może widzieć 1000, 2000 i zeznaje później po wojnie, więc nawet na relacje tych ocalałych z obozów koncentracyjnych musieliśmy, jako ludzie, którzy chcieli rzetelnie ten temat zbadać, musieliśmy na te relacje uważać.
2: W pewnym momencie dokopaliśmy się do anomalii, tej samej anomalii, którą wykazali geofizycy z Akademii Górniczo-Hutniczej, ale okazało się, że to wcale nie jest tunel, a inny rodzaj górotworu, skupisko skał o innej miąższości, innej gęstości niż te wokół, i to one dały taki odczyt. Skonsultowaliśmy to z panem profesorem Pużuckim i on potwierdził, że faktycznie to jest ta anomalia. Niestety tak to czasem bywa. Nasi zaprzyjaźnieni geofizycy mawiają, że najlepszą metodą geofizyczną jest łopata.
5: Jak ja spojrzałem na te mapy, na ten profil, który tutaj jest zaniesiony w tym sprawozdaniu, to około 20-25 metrów od skraju lasu powinno być, to jest ta oś tej anomalii. Kładzie skalny, tych was, powinno być widoczne, czy materiał się różni po jednej stronie względem i drugiej stronie względem środka.
2: I dopóki tak naprawdę nie odkopie się tego, co pokazują nam różne sprzęty jako anomalie, dopóty trudno tak naprawdę wyrokować, co to pod tą ziemią się znajduje.
0: Obalenie legendy to też jest sukces. My pewną legendę obaliliśmy, ale to nie koniec historii wokół ulicy Wiejskiej i w obrębie miejsca, w którym szukaliśmy, bo już na etapie naszych końcowych prac poszukiwawczych spotkaliśmy się z informacjami, które sugerowały, że kopiemy w miejscu złym, więc niewykluczone, że tunel może gdzieś istnieć, choć, co warto podkreślić, nie ma go na mapach niemieckich, czy na tych sporządzonych później przez władzę komunistyczną. Ten tunel de facto nie istnieje w żadnej dokumentacji. to docierały do nas pogłoski, że on może znajdować się faktycznie w innym miejscu, więc góra i ulica Wiejska dalej mają swoje tajemnice. Być może wciąż coś przed nami ukrywają.
2: Dziękujemy wam, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu, podcastu History Hiking. Maciej Regewicz,
0: Mateusz Kudła.
1: I oczywiście już zapraszamy do posłuchania wszystkich odcinków Kulisów History Hiking
0: na platformie RMF On i innych platformach podcastowych.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Złoto, marmur, efekciarstwo. Donald Trump zmienia przestrzeń Waszyngtonu, wszystko z myślą o trumpowskim dziedzictwie. Czy Waszyngton mu to wybaczy?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 19 w studiu Faktów RMF FM. Pojawiła się już Marlena Chudzio, o której mówimy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Spada liczba osób nielegalnie przekraczających granice Unii. Dotyczy to zwłaszcza wschodnich regionów. Lech Poznań kontra Klaksvík na Wyspach Owczych w faktach o przełożonym meczu eliminacyjnym Ligi Europy. Zjedziemy też na nietypową nocowankę głęboko pod ziemię w kopalni. Zaczynamy jednak od tragicznej informacji z dróg. Jedna osoba zginęła po zderzeniu dwóch osobówek w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krajowa dziewiątka w obu kierunkach od Starachowic do Opatowa jest zablokowana. Nieprzejezdna jest także A2 w Nowym Tomyślu w Wielkopolsce. W zderzeniu motocykla z ciężarówką ranna została jedna osoba. Ląduje śmigłowiec LPR. W tym roku spadła liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii przez migrantów. Wynika z opublikowanych danych Frontexu, Unijnej Agencji do Spraw Ochrony Granic. Dotyczy to także wschodniej granicy. Tu liczba nielegalnych przekroczeń spadła aż o 44% w stosunku do ubiegłego roku. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, co jeszcze podaje Frontex?
2: Wschodnia granica pozostaje pod presją migracyjną, ale skala zjawiska jest wyraźnie mniejsza niż rok temu. W całej Unii liczba nielegalnych przekroczeń spadła o 37% do około 61 tysięcy. Frontex zaznacza, że to dane wstępne i nie obejmują wyjątkowych wydarzeń w Ceucie pod koniec lipca. Największa presja migracyjna jest nadal na południu Europy. Najwięcej przekroczeń odnotowano na wschodnim Morzu Śródziemnym w kierunku Grecji. Spadek nielegalnej migracji to m.in. wynik współpracy Brukseli z państwami, z których migranci wyruszają do Europy, oraz działania zapobiegające wyjazdom.
1: Jak słyszeliście, dane Frontex nie uwzględniają kryzysu w Ceucie. Co dzieje się teraz w tym miejscu, usłyszycie w kolejnych faktach w relacji naszego reportera. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach Ostropie. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez mężczyznę są mniejsze i nie stanowią mienia znacznej wartości. Rolnik może liczyć na łagodniejszą karę i odpowiadać z wolnej stopy.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: Za niecałą godzinę początek meczu Lecha Poznań z zespołem Klaksvík na Wyspach Owczych w eliminacjach Ligi Europy. Spotkanie zostało przełożone przez opóźniony przylot drużyny Mistrza Polski. Ponownie w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
4: Dzień dobry.
1: Problemy w podróży wpłyną na formę?
4: No oby nie. Oczywiście zmęczenie może się dać we znaki, ale najważniejsze jest to moim zdaniem, że Lech nie musiał grać tego meczu wczoraj, prosto z podróży. Miejmy nadzieję, że przez noc piłkarze już zdążyli choć trochę wypocząć. Lech zrobił też ukłon w stronę swoich fanów, którzy już wcześniej dotarli na Wyspy Owcze. Teraz musieli przebukować bilety powrotne i zapłacić za kolejny nocleg. Klub zatem pokryje część kosztów i zaproponował fanom wejściówki na najbliższy mecz Europucharów w Poznaniu. Wśród kibiców Lecha zasiądzie też grupa polskich, uwaga, marynarzy, zniszczyciela ORP Mewa, który akurat zawinął do Torszawn. Ładnie się to zgrało w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Przypomnę, że pierwszy mecz Lech wygrał 1-0.
1: Początek rewanżu o 20:00, a jutro piłkarskie święto we Wrocławiu. Trwają przygotowania do meczu Manchester United z AC Milanem na Tarczyńskiej Arenie. Policja zapewnia, że wyciągnęła wnioski po zeszłorocznym finale Ligi Konferencji we Wrocławiu, kiedy na rynku doszło do starć kibiców. Dlatego jutro w stolicy Dolnego Śląska porządku będą pilnowali policjanci z całej Polski.
5: Nasi funkcjonariusze będą pełnili służbę również w ścisłym centrum miasta, w strefach kibica oraz w innych miejscach, które mogą być atrakcyjne pod względem turystycznych dla przyjezdnych chociażby spoza granic naszego kraju. I tutaj przy okazji ten apel, aby państwo, którzy będą u nas gościć, przestrzegali przepisów naszego kraju, ale także stosowali się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.
1: Powiedziała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Mecz jutro o 16:45. Wakacje po zmroku, tym razem w kopalni soli w Bochni w Małopolsce. Odwiedzamy miejsca wyjątkowo atrakcyjne nocą. Należy do nich komora Warzyn 250 metrów pod ziemią.
6: Mamy tory. Jeszcze jeździ jakiś pociąg?
7: Niektórzy mówią, że pierwsza linia metra w Polsce, która została ukończona. W tym miejscu, gdzie teraz przychodzimy, tutaj turyści wsiadają na pociąg i przejeżdżają do drugiej stacji osobowej, do stacji Święta Kinga, która znajduje się w okolicy kaplicy Świętej Kingi. Co ciekawe, jadąc pociągiem, przejeżdżamy przez kaplicę Świętej Kingi, więc można powiedzieć, że nasza kaplica jest jedynym obiektem sakralnym na świecie, przez środek której przejeżdża pociąg.
1: Naszego reportera Pawła Koniecznego oprowadzał przewodnik Jakub Sitko, a do kopalni w Bochni będziemy jeszcze dziś w faktach wracać.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Czas na program Czarne Skrzynki. Mówimy w nim o największych katastrofach, które wpłynęły na losy wielu osób. Kuba Śliwiński, witam i zapraszam. A dziś historia katastrofy lotu Scandinavian Airlines 751. Do tego zdarzenia doszło 27 grudnia 1991 roku. Port lotniczy Sztokholm-Arlanda, położony w odległości 40 km od stolicy Szwecji, jest największym lotniskiem w kraju i jedną z głównych baz linii Scandinavian Airlines. Rankiem 27 grudnia 1991 roku panuje na nim spory ruch. Niektórzy podróżni wracają do domów po świętach Bożego Narodzenia, inni próbują uciec przed mroźną zimą do cieplejszych krajów. Jedną z pasażerek oczekujących na samolot jest Karin Gustafsson, która tego ranka ma lecieć do Aten, gdzie czeka na nią jej chłopak Dimitri. Czekają jednak podróż z przesiadkami, a pierwszym etapem będzie lot do Kopenhagi. Karin ziewa, stojąc w kolejce do odprawy. Jest nieco niewyspana, gdyż w nocy dręczył ją koszmar o katastrofie lotniczej. Próbuje jednak o tym zapomnieć. Liczy, że może uda jej się choć przez chwilę przespać, gdy już znajdzie się na pokładzie samolotu. Jest jej też trochę zimno, ponieważ

0: ma na sobie lżejsze ubrania z myślą o słonecznej Grecji. Gdy nadchodzi jej kolej, by oddać bagaż i otrzymać kartę pokładową, pracownica linii lotniczych pyta Karin, czy wolałaby usiąść z przodu czy z tyłu kabiny. Kobieta zaskoczona pytaniem przez chwilę się zastanawia. Ostatecznie odpowiada, że woli siedzieć z przodu. Hałas silników powinien być tam mniejszy. Zostaje jej przydzielone miejsce 4E. Karin sprawnie przechodzi przez kontrolę paszportową i wkrótce wchodzi na pokład samolotu McDonnell Douglas MD-81, należącego do linii Scandinavian Airlines. Zajmuje swoje miejsce i wygodnie rozsiada się na fotelu. Niedaleko Karin, na miejscu 2C, siedzi Per Holmberg, który pracuje jako pilot skandynawskich linii lotniczych. Jednak podczas tego lotu do Kopenhagi będzie jedynie pasażerem. Dopiero w Danii ma rozpocząć swoją zmianę i zasiąść za sterami identycznego samolotu linii SAS. Mężczyzna nie przypuszcza jednak, że jego praca zacznie się już za kilkanaście minut. Gdy pasażerowie zajmują swoje miejsca, 44-letni kapitan Stefan Rasmussen i 34-letni pierwszy oficer Ulf Cedermark kończą właśnie ostatnie przygotowania przed odlotem. Przeglądają dokumenty i sprawdzają, czy samolot jest poprawnie skonfigurowany do startu. Dyskutują też o planie lotów na dzisiejszy dzień. Samolot najpierw ma polecieć do Kopenhagi, następnie do Warszawy, potem z powrotem do Kopenhagi, by ostatecznie wylądować w Barcelonie. Kapitan wrócił właśnie z inspekcji zewnętrznej samolotu, podczas której zauważył, że kadłub i skrzydła pokrywa warstwa śniegu i lodu. Oczywiście to nic niezwykłego w czasie skandynawskiej zimy, choć nagromadzony lód może stanowić spore zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego załoga prosi służby naziemne o rozpoczęcie procedury odlodzenia maszyny i samolot zostaje spryskany specjalną mieszaniną, która redukuje lodową powłokę. Kapitan wita pasażerów na pokładzie lotu Scandinavian Airlines 751 i informuje, że za chwilę samolot rozpocznie kołowanie na pas startowy. Na pokładzie znajduje się łącznie 129 osób, w tym 6 członków załogi. Wkrótce samolot rusza spod terminala. Karin zamyka oczy i po raz ostatni przypomina sobie o nocnym koszmarze, ale szybko odrzuca te czarne wizje. Zamiast tego myśli o swoim chłopaku i o tym, jak spędzą razem Sylwestra w Atenach. Samolot ustawia się na pasie startowym, a piloci zwiększają moc silników. Maszyna zaczyna się rozpędzać, a Karin czuje, jak siła przyspieszenia wciska ją w fotel. O godzinie 8:47 samolot wzbija się w powietrze. Zaledwie 20 sekund po starcie coś złego zaczyna dziać się z prawym silnikiem. Załoga i pasażerowie słyszą dziwne buczenie. Po chwili rozlega się pierwszy huk, przypominający wystrzał z armaty. A po nim następny i następny. Każdy z nich wstrząsa samolotem. Karin otwiera oczy i z przerażeniem rozgląda się dookoła. Obok niej siedzi młoda dziewczyna w kolorowym swetrze. Też jest wystraszona, ale mówi Karin, że to pewnie odgłosy burzy. Jednak Karin latała już wiele razy i wie, że to zupełnie inny dźwięk. Tymczasem w kokpicie piloci próbują zrozumieć, co się dzieje. Kapitan Rasmussen jest zdezorientowany i nie wie, co robić. Nigdy nie spotkał się z taką sytuacją. Pierwszy oficer Cedermark też od stosunkowo niedawna lata modelem MD-81. Ale wydaje mu się, że rozpoznaje charakterystyczny dźwięk z czasów, gdy służył jeszcze w siłach powietrznych. Latał wtedy na myśliwcach, które były wyposażone w niemal identyczny silnik jak MD-81. Pamiętał, że czasami mogło dojść do sytuacji, w której turbiny wtłaczały do silnika zbyt mało powietrza. W efekcie ciśnienie w komorze spalania spadało, a jednym z rezultatów były właśnie krótkie i gwałtowne dźwięki wybuchów dochodzące z silnika. Podobnie mogło się stać w sytuacji, gdy kompresor uległby uszkodzeniu, na przykład wskutek wpadnięcia do silnika jakiegoś ciała obcego. Cedermark pamięta także, że w tej sytuacji najlepiej zmniejszyć moc. Może to pomóc wyrównać ciśnienie, a przynajmniej zapobiec dalszym zniszczeniom. Kapitan, zgodnie z zaleceniami pierwszego oficera, delikatnym ruchem zmniejsza ciąg w prawym silniku. Potem załoga stara się opanować liczne alarmy, które rozbrzmiewają w kokpicie. Chaos powoduje, że piloci nie zauważają, jak dźwignia przepustnicy sama przesuwa się znów do przodu, zwiększając moc silników. Załoga nie wie, że MD-81 posiada specjalny system, który automatycznie zwiększa ciąg, gdy wykryje, że jest on zbyt niski. Choć w założeniu miał on chronić samoloty, teraz jego działanie ma niestety katastrofalne skutki. Piloci znów słyszą głośne wybuchy po prawej stronie. Co gorsza, lewy silnik również zaczyna się zacinać i wykazywać podobne objawy awarii. Kilka sekund później oba silniki przestają działać. Następuje złowieszcza cisza. Nikt już nie ma wątpliwości. Z samolotem dzieje się coś bardzo złego. O tym, co dalej działo się z samolotem, powiemy już za chwilę. To jest program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.

wieczornym programie radia RMF 24 wracamy do czarnych skrzynek i do historii katastrofy lotu Scandinavian Airlines 751. Przed chwilą mówiliśmy o odgłosach wybuchów w maszynie. Posłuchajcie, co było dalej. Kapitan Per Holmberg, który podróżuje jako pasażer, lepiej niż inni zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Wie też, że jeżeli piloci chcą uratować samolot, muszą działać szybko. Holmberg siedzi z przodu kabiny i spogląda do kokpitu, do którego drzwi są otwarte. Widzi, że piloci zdają się być zagubieni i nie wiedzą, co robić. Mężczyzna nie waha się. Odpina pasy, wchodzi do kokpitu i pyta, czy może jakoś pomóc. Obaj piloci odczuwają ulgę i z chęcią przyjmują pomoc Holmberga. Pierwszy oficer może się teraz skupić na kontakcie z wieżą kontroli lotów, a kapitan na pilotowaniu uszkodzonej maszyny. Kapitan prosi też Holmberga, aby ten znalazł instrukcję, która radzi, co robić w przypadku awarii obu silników. Jednak pilot wie, że nie znajdzie jej na pokładzie. Już dużo wcześniej zauważył, że została ona usunięta z pokładów samolotów MD-81. Linie Scandinavian Airlines uznały po prostu, że szansa na awarię obu silników w tak nowoczesnym samolocie jest praktycznie zerowa. Mimo to Holmberg, bazując na swoim ogromnym doświadczeniu, stworzył swoją własną instrukcję. Teraz okazuje się ona niezwykle pomocna. Kapitan Rasmussen wciąż jest zszokowany całą sytuacją. Próbuje powiedzieć coś do pasażerów, ale w zamieszaniu upuszcza mikrofon na ziemię. Gdy sięga, aby go podnieść, słyszy, jak Holmberg mówi: patrz przed siebie. Pilot nie chce, żeby kapitan się rozpraszał. Wie, że teraz najważniejsze jest jak najdłuższe utrzymanie samolotu w powietrzu. Załoga zastanawia się, co robić dalej. Najrozsądniejszy wydaje się powrót na lotnisko, ale teraz ta opcja jest już niemożliwa. Samolot stracił oba silniki, a jego prędkość będzie wciąż spadała. Zanim dotrze do Sztokholmu, może dojść do przeciągnięcia i utraty siły nośnej. Piloci wiedzą, że muszą znaleźć jakieś alternatywne miejsce, gdzie posadzą maszynę na ziemi. Gdy samolot wylatuje z chmur, załoga zauważa niewielką polanę. Nie widząc innej, lepszej opcji, kapitan kieruje na nią samolot. Piloci informują też stewardesy, że powinny przygotować pasażerów do awaryjnego lądowania. Karin Gustafsson trzyma za rękę młodą dziewczynę siedzącą obok niej. Słyszy, jak ktoś modli się do Boga. Jakaś kobieta próbuje uspokoić córkę, ale nie jest w stanie ukryć przed nią własnego zdenerwowania. Jedynym dźwiękiem, którego już nie słyszy, jest szum silników. Spogląda przez okno i widzi, jak gęsty las poniżej staje się coraz lepiej widoczny. Po chwili słyszy głos stewardesy, która tłumaczy, jaką pozycję powinni przyjąć pasażerowie. Karin stosuje się do jej instrukcji i pochyla się do przodu, a rękami chwyta za kostki. Myśli o swojej rodzinie i o chłopaku, którego może już nie zobaczyć. Kobieta ma tylko nadzieję, że śmierć będzie szybka. Tymczasem w kokpicie piloci robią wszystko, co w ich mocy, by zwiększyć szanse choć części pasażerów na przeżycie. Holmberg wysuwa klapy na skrzydłach, które pozwalają na stabilny lot przy mniejszych prędkościach. Pierwszy oficer rozważa jeszcze, czy powinni wysunąć podwozie. Holmberg każe mu to zrobić, gdyż wie, że wysunięte koła mogą przyjąć na siebie część uderzenia. Gdy samolot jest już bardzo nisko nad ziemią, jedna ze stewardes widzi stojącego w kokpicie Holmberga i krzyczy, by wrócił na miejsce. Jednak pilot wie, że nie uda mu się już dobiec do fotela. Zamiast tego kładzie się na podłodze za kabiną pilotów. Pierwszy oficer nadaje ostatni komunikat do wieży, mówiąc, że lot 751 za chwilę się rozbije. O godzinie 8:51 samolot ścina pierwsze czubki drzew. Część prawego skrzydła zostaje oderwana, a maszyna przechyla się, ale kapitan utrzymuje nad nią kontrolę. Po chwili samolot rozbija się na polanie nieopodal miejscowości Gotrora. Jako pierwszy w ziemię uderza ogon, a podwozie zostawia długie ślady na błotnistym gruncie.
MD-81 sunie po ziemi i rozpada się na trzy części. Potem następuje długa cisza. Karin powoli otwiera oczy. Widzi żółte maski tlenowe zwisające z sufitu. Pod nogami dostrzega dziurę, przez którą widać kępki zamarzniętej trawy. Szyby są w całości pokryte błotem. Kobieta dopiero po chwili uświadamia sobie, że żyje. Zauważa też siedzącą obok niej dziewczynę w kolorowym swetrze. Tak jak Karin, jest brudna i przemoczona oleistą cieczą. Ale żyje. Dziewczyna coś krzyczy i Karin potrzebuje chwili, by zrozumieć jej słowa. Pasażerka mówi, że muszą jak najszybciej wydostać się z wraku. Karin próbuje wstać, ale nie może. Zupełnie nie czuje nóg. Z pomocą przychodzą inni ocalali, którzy wynoszą kobietę na zewnątrz. Tymczasem w kokpicie pierwszy oficer Cedermark budzi się, gdy ktoś szarpie go za ramię. Podnosi wzrok i widzi obok siebie kapitana Rasmussena. Cedermark czuje ogromny ból i ma wrażenie, że wszystkie jego kości są połamane. Jednak słyszy głos Rasmussena, który tłumaczy, że muszą się jak najszybciej wydostać, bo wszędzie wokół jest paliwo. Pierwszy oficer zaciska zęby i udaje mu się wstać. Piloci wynoszą też na zewnątrz nieprzytomnego kapitana Holmberga. Z wraku wychodzą także pasażerowie, a ci lżej ranni pomagają bardziej poszkodowanym wydostać się na zewnątrz. Wielu ma złamane kończyny i zakrwawione twarze. Kapitan szybko stara się policzyć ocalałych i ku jego ogromnemu zdumieniu okazuje się, że wszystkim 129 osobom udało się przeżyć. Do tej wstrząsającej opowieści wrócimy w radiu RMF24 już za chwilę. To jest program Czarne Skrzynki. Zostańcie z nami.

0: Radiu RMF24 w programie Czarne Skrzynki ponownie przenosimy się w czasie do dnia 27 grudnia 1991 roku. Wtedy doszło do katastrofy samolotu skandynawskich linii lotniczych SAS. Co niezwykłe, mimo że maszyna rozbiła się o ziemię, nikt nie zginął. 30-letnia Karin leży na zimnej ziemi. Czuje, jak głowa jej pulsuje, a ona sama ma trudności ze skupieniem wzroku. Boli ją szczęka, brzuch, a prawa noga wydaje się płonąć. Najgorzej jest jednak z plecami. Czuje się, jakby przebiło ją 1000 noży. Odwraca głowę i widzi kadłub samolotu w 3 częściach. Bagaże i mniejsze fragmenty wraku są rozrzucone po całym polu, a zapach rozlanego paliwa przyprawia o mdłości. Grupa pasażerów rusza w kierunku Czerwonego Domu, który znajduje się w niewielkiej odległości od miejsca katastrofy. Mieszkający w nim ludzie zostają wyrwani ze snu. Po chwili zauważają na polu nieopodal nich strzaskany wrak samolotu, wokół którego znajduje się ponad 100 osób. Są zszokowani tym widokiem. Natychmiast zawiadamiają służby o dokładnym miejscu wypadku. Minęło 20 minut od katastrofy, gdy nad wrakiem pojawia się pierwszy helikopter. Chwilę później przyjeżdżają karetki pogotowia, a ranni zostają przewiezieni do szpitali. Akcja ratunkowa trwa kilka godzin, gdyż spora część poszkodowanych odmawia wejścia na pokład śmigłowca. Są wciąż zszokowani po wypadku i nie chcą po raz kolejny wzbijać się w powietrze. Na miejsce przybywają też pracownicy linii Scandinavian Airlines, którzy zamalowują nazwę widoczną na kadłubie. Jest to powszechna praktyka, która ma chronić wizerunek firmy. Linie nie chcą też, by inni pasażerowie samolotów SAS widzieli dramatyczne obrazy z udziałem maszyny należącej do tego przewoźnika. Po kilku godzinach już wszystkie media w Szwecji mówią o katastrofie i o tym, że nikt w niej nie zginął. Premier kraju określa to wydarzenie cudem. W międzyczasie szwedzki urząd do spraw badania wypadków odzyskuje czarne skrzynki i rozpoczyna pracę nad ustaleniem przyczyn tragedii. Kapitan Rasmussen wychodzi z wypadku bez poważniejszych obrażeń i natychmiast znajduje się w centrum zainteresowania. Linie lotnicze próbują bowiem odciągnąć uwagę opinii publicznej od katastrofy, a zamiast tego skupić się na bohaterskiej załodze, której umiejętności pozwoliły na ocalenie wszystkich na pokładzie. Jeszcze tego samego dnia, po wypadku, wciąż zszokowany kapitan Rasmussen, noszący kołnierz ortopedyczny, bierze udział w konferencji prasowej. Jest na niej przedstawiany jako bohater. Per Holmberg ogląda to wydarzenie ze swojego szpitalnego łóżka. Jest rozgoryczony, że cała uwaga mediów skupia się wyłącznie na kapitanie Rasmussenie. Holmberg czuje się pominięty. Przecież on także odegrał kluczową rolę w uratowaniu samolotu, a jego doświadczenie przyczyniło się do zapobiegnięcia realizacji najczarniejszego scenariusza. Jednak pomimo rozczarowania, Holmberg cieszy się, że przeżył katastrofę. Szwedzki Urząd do Spraw Badania Wypadków wkrótce ustala przyczyny katastrofy. Okazuje się, że głównym winowajcą był lód, który nagromadził się na skrzydłach. Był on przeźroczysty i przez to niemal niemożliwy do zobaczenia, a standardowy płyn odladzający na bazie gorącego glikolu okazał się wobec niego nieskuteczny. Gdy samolot startuje, skrzydła lekko się odginają, a nagromadzony lód odpada i leci do tyłu. Dokładnie to stało się podczas startu lotu 751. Lód odpadł i został wciągnięty do obu silników zamontowanych na ogonie, powodując poważne uszkodzenia. Właśnie to spowodowało awarię i serię wybuchów słyszanych na pokładzie. Jednak śledczy mieli kolejne pytania. Jednym z ważniejszych było ustalenie, dlaczego mimo, że kapitan poprawnie zmniejszył moc silników, te po chwili samoistnie zwiększyły ciąg. Wtedy wyszło na jaw, że ani linie lotnicze, ani piloci nie wiedzieli, że MD-81 posiada specjalny system, który kontroluje ciąg silników i automatycznie zwiększa go, jeżeli uzna, że moc jest zbyt mała. Zwrócono też uwagę, że załoga w ogóle nie była przeszkolona na wypadek tego typu awarii, a na pokładzie nie było nawet instrukcji, która wskazywałaby, co robić w przypadku utraty dwóch silników. Gdy w październiku 1993 roku opublikowano ostateczny raport z wypadku, skrytykowano w nim linię SAS za niedostateczne stosowanie się do procedur bezpieczeństwa i niewystarczające szkolenie załóg. Komisja pochwaliła jednak postawę wszystkich trzech pilotów, którzy według nich odegrali kluczową rolę w zapobiegnięciu katastrofie, która mogła stać się jedną z największych tragedii lotniczych w historii kraju. Każdy z nich otrzymał medal od króla Karola XVI Gustawa za działania, które uratowały życie wszystkich na pokładzie. Po wypadku kapitan Rasmussen całkowicie porzucił zawód pilota. Kapitan Holmberg latał jeszcze przez 2 lata, zanim również zakończył karierę. Jedynie Ulf Cedermark, który tego dnia pełnił funkcję pierwszego oficera, do dziś pozostaje aktywnym pilotem. Dla Karin Gustafsson, która siedziała na miejscu 4F przedniej części samolotu, życie zmieniło się diametralnie. W wyniku katastrofy doznała poważnych obrażeń kręgosłupa i okazało się, że już nigdy nie będzie mogła chodzić. Początkowo jest zrozpaczona, często myśląc o tym, jak wszystko mogłoby wyglądać, gdyby wybrała inne miejsce w samolocie. Jednak po kilku latach, kiedy sama ma już córkę, odczuwa jedynie wdzięczność za drugą szansę, jaką otrzymała. Tak jak pozostałe 128 osób, które 27 grudnia 1991 roku znalazły się na pokładzie lotu 751. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, do usłyszenia.
1: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę na zegarze godzina 20. Czas na fakty RMF FM, które przekaże Marlena Chudzio.
1: Tragedia na placu zabaw w Zagórzu na Podkarpaciu. Zginęło 7-letnie dziecko. Potem hiszpańska Ceuta, która mierzy się z kryzysem migracyjnym. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem w to miejsce. Hakerzy zaatakowali stronę internetową Instytutu Pileckiego. A w faktach sportowych oczywiście Lech Poznań w eliminacjach Ligi Europy. Siedmioletnie dziecko zginęło po upadku z wysokości na placu zabaw przy ulicy Filtrowej w Zagórzu na Podkarpaciu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Marokańczycy, którzy 2 tygodnie temu przepłynęli do hiszpańskiej Ceuty, wracają do domów. Według różnych raportów w tej hiszpańskiej eksklawie może przebywać od kilku, nawet do kilkunastu tysięcy migrantów. Jednocześnie władze Hiszpanii przygotowują się na możliwą kolejną falę, gotową sforsować granice. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Jak wyglądają te przygotowania?
2: To przede wszystkim większa liczba patroli policji czy wojska oraz zbudowana w ostatnich dniach 500-metrowa zapora uniemożliwiająca przedostanie się do Ceuty drogą morską. W ciągu ostatnich dni i dziś również na przejście graniczne z Marokiem przychodziły osoby, które 2 tygodnie temu wpłynęły do Ceuty. Po prostu tu przypłynąłem, żeby żyć w Ceucie, mieć lepsze życie. Obudziłem się i dostałem wiadomość, że Ceuta jest otwarta. To było jakieś 15 dni temu. Trafiłem tu tak jak inni. Powiedział mi jeden z Marokańczyków. Powroty odbywają się w większości dobrowolnie. Marokańczycy, którzy pod koniec lipca przedostali się do hiszpańskiej eksklawy, mają otwartą bramę do swojego kraju. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Cyberatak na stronę internetową Instytutu Pileckiego oraz witryny jego oddziału w Berlinie i Augustowie. Na stronach opublikowano materiały wymierzone w polską historię i wzmacniające narrację antyukraińską, poinformowała placówka. Dzięki reakcji zespołu IT zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować atak. Sytuacja jest opanowana, a zasoby bezpieczne zapewnił Instytut Pileckiego. Utrudnienia na przejeździe kolejowym w Łodzi na Śląskiej. Zaplanowano je na 2 weekendy. O szczegóły pytamy naszą reporterkę Agnieszkę Wyderkę.
3: W związku z zaplanowanymi pracami samochody i autobusy MPK nie będą mogły w ogóle korzystać z przejazdu przy ulicy Śląskiej. Komunikacja miejska pojedzie zmienionymi trasami. Dotyczy to autobusów linii 55C oraz 71 A i B. W kolejny weekend przejazd będzie nieczynny od piątku od 22 do poniedziałku do 22. Warto wcześniej sprawdzić objazdy i zaplanować podróż z wyprzedzeniem.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Dziś było słonecznie, jutro będzie upalnie, a w niedzielę deszczowo. Tysiące osób ruszyły nad morze, by maksymalnie wykorzystać sprzyjającą pogodę.
5: Rewelacyjnie. Jesteśmy w wspaniałym towarzystwie. Jest przepiękna pogoda.
6: Czy pani wchodzi do wody?
5: Jeszcze nie, ale myślę, że to nastąpi za małą chwilkę.
6: Pierwsza przekąska tego dnia na plaży?
5: Frytki z kieczupem.
6: Tutaj to jest naprawdę skwar.
7: Tak. Czasami trzeba troszkę nawet się schować w cień na ławeczki, odpocząć od słoneczka.
6: Ciężka robota? No, napompować supa?
8: Bardzo ciężko, uwielbiam taką ciężką robotę na plaży, na słońcu.
6: Na początku trzeba się zmęczyć, żeby skorzystać później.
8: Coś nie może być, tak. Świetnie pan to ujął. Pierwszy raz będę pływał na supie, ale myślę, że zawsze jest dobra pogoda na supa. Popływanie na supie to zawsze dobry pomysł.
6: A według pana, jakie dziś są warunki?
9: Bardzo dobre, idealne. Spokojne, nie ma dużej fali.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski. Korzystajcie z pięknego letniego weekendu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Zapraszam, dobry wieczór. Lech Poznań w końcu w grze. To rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy na Wyspach Owczych. Po kilku minutach remisuje z Klaksvik 0-0. Mistrz Polski, przypomnę, ma 1 bramkę zapasu z pierwszego spotkania. Za pół godziny w Warszawie, już niecałe pół godziny, Legia podejmie Radomiaka. Na początek 4. kolejki Ekstraklasy. Zwyczajowo na trybunach będzie to tak zwany mecz przyjaźni.
11: Ale na boisku no, każdy walczy o swoje, każda drużyna. Tutaj nie ma sentymentu, więc my będziemy dążyli do tego, żeby to spotkanie wygrać.
10: Zapowiada twardo trener Legii Marek Paprzun. Zważywszy na to, że Lech przełożył swój mecz w tej kolejce, to Legia, jeśli wygra, może wrócić na pozycję lidera. Mocne otwarcie turnieju w Cincinnati przez Huberta Hurkacza. Nasz tenisista pewnie w 2 setach pokonał Japończyka Shimabukuro i awansował do 2. rundy, w której zmierzy się znowu z Amerykaninem Tomim Polem. Wkrótce w Cincinnati spotkanie Kamila Majchrzaka, a za kilka dni także Igi Świątek, która ledwo co wygrała przecież turniej w Toronto. Dwie polskie sztafety, 4 razy 400 metrów awansowały do finałów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. W składzie Polek pobiegła świeżo upieczona mistrzyni świata juniorek Anastazja Kuś.
12: No nie powiem, że to był gładki, czysty bieg, więc wiem, że jestem w stanie biegać szybciej jeszcze. No ale tym się charakteryzują biegi sztafetowe, że często są jakieś przepychanki. No kolejne doświadczenie, mam nadzieję, że na finał przyda się i tam pobiegniemy jeszcze szybciej.
10: Sztafety powalczą o medale w weekend, a wieczorna sesja finałowa zaczyna się lada chwila. W finale skoków z wyż wystąpi dziś Mateusz Kołodziejski, w rzucie dyskiem Daria Zabawska.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Za chwilę wybije godzina 21. Czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach uczczono pamięć żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z bolszewikami. Dramatyczne relacje z Chorwacji, gdzie szaleją pożary.
2: Dla mnie liczyło się tylko, żeby być jak najdalej od ognia z dziećmi.
1: Tysiące mieszkańców i turystów uciekało przed żywiołem. Sprawdzimy, jak się śpi w kopalni w ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku. Cieszmy się, że jesteśmy narodem zwycięzców, tak mówi prezydent Karol Nawrocki przed apelem pamięci przy pomniku poległych w 1920 roku. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie prezydent oddał hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Mija 106 lat od pokonania bolszewików.
3: Słowa nawet najwyższego urzędnika państwowego ograniczają się właściwie do wielkiej wdzięczności i ogromnego podziwu dla naszych bohaterów z 1920 roku.
1: Hołd poległym złożył też wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Czytając imiona i lata ich życia, Franciszek lat 19, Michał lat 24, dziękujemy za to, że my możemy być dzisiaj wolnym, niepodległym państwem.
1: W starciu z bolszewikami w Bitwie Warszawskiej poległo około 4,5 tysiąca polskich żołnierzy. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 40 trafiło do szpitali w wyniku pożaru w chorwackim kurorcie Omisz nad Adriatykiem. Wśród poszkodowanych było także 4 Polaków. Jedna osoba przebywa wciąż na oddziale intensywnej terapii, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Tysiące osób uciekało przed żywiołem. Opowiadali o tym naszej reporterce Magdalenie Greinert.
5: Moje 2 starsze córki prawie boso biegły w takich za dużych klapkach, bo tylko to miały na nogach w aucie.
6: Bez koszulki.
5: Później mu siostry, córka dała koszulkę. Później żeśmy się zorientowali, że ma damską koszulkę nawet na sobie dziewczęcą, bo byliśmy w takim szoku. Mąż wziął starszą córkę na ręce, bo ona już nie mogła biec. Ja wzięłam syna. Nie liczyło się dla nas nic. Dla mnie liczyło się tylko, żeby być jak najdalej od ognia z dziećmi i broń Boże się nie rozdzielić.
1: Mówili pani Iwona i pan Witold. Dramatyczne zdjęcia z pożarów w Chorwacji mamy na rmf24.pl. Bardzo intensywny dzień mają za sobą tatrzańscy ratownicy. Niemal co godzinę byli wzywani do wypadków lub zachorowań. W większości były na tyle poważne, że do transportu poszkodowanych trzeba było użyć śmigłowca.
7: Interweniowaliśmy 10 razy. Najpoważniejsze to było chyba przed południem zasłabnięcie, była utrata przytomności, także wymagało to bardzo szybkiego transportu. Pozostałe, tak jak powiedziałem, urazy kończyn, głównie jedno utknięcie w trudnym terenie wysokogórskim, w rejonie Kazelnicy.
1: Mówili ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. Wakacje po zmroku można spędzić głęboko pod ziemią. Taką okazję daje kopalnia soli w małopolskiej Bochni. Na wycieczkę z przewodnikiem Jakubem Sitko wybrał się nasz reporter Paweł Konieczny.
8: Komora Warzyn, głębokość 250 metrów pod poziomem terenu. Największa komora w naszej kopalni, składająca się z kilku segmentów: boisko, część rekreacyjna, część gastronomiczna, część dyskotekowo-konferencyjna i segment sypialniany, na który się zaraz udamy.
9: Można tu rozgrywać zawody.
8: Tak, w naszej kopalni odbywały się zawody sportowe różnego kalibru, biegi, strzelectwo, zawody w siatkówkę, zawody w judo.
9: To idźmy w takim razie w miejsce naszego nocowania.
8: Łóżka dość specyficzne. Warunki, można powiedzieć, schroniskowe, ale nie na wygodzie się tutaj skupiamy, tylko na przygodzie, jaką człowiek przeżywa, zjeżdżając w ogóle do kopalni. Cały czas inhalujemy się tutaj bardzo zdrowym powietrzem.
9: Mamy też temperaturę, która sprzyja temu, żeby się dobrze wyspać.
8: Tak, temperatura tutaj w komorze oscyluje w okolicach 16-17 stopni Celsjusza przez cały rok.
1: Najbliższa okazja do przenocowania w kopalni w Bochni jutro.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Dobre wieści z Torszawn na Wyspach Owczych. Po pierwszej połowie Lech prowadzi z Klaksvik 1-0 po golu Irańczyka Sayad Manesha. Awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy, zatem coraz bliżej, bo przypomnę, że Lech ma jeszcze bramkę przewagi z pierwszego meczu. W Ekstraklasie Legia urządziła sobie ostre strzelanie. Pierwsza połowa meczu z Radomiakiem wciąż trwa. A na tablicy wyników już po 17 minutach było 3-0 po debiutanckim golu Michala Szewczyka oraz Augustyniaka i Adamskiego. Teraz w Warszawie minuta 34. czwarta. U naszych pływaków dzisiaj 100% skuteczność. Cała czwórka, która startowała w wieczornych półfinałach Mistrzostw Europy w Paryżu, awansowała do finałów. Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym miała trzeci czas w stawce.
6: Kasia powraca, zdecydowanie. Nawet nie widziałam tablicy po dotknięciu. Chciałam po prostu skupić się na tym, żeby jak najszybciej popłynąć i przede wszystkim zapewnić sobie miejsce w finale. Także w dobrym nastawieniu przygotowuję się na jutro.
11: Do finałów awansowali też Krzysztof i Michał Chmielewscy oraz Justyna Kozan, która pobiła rekord Polski na 200 metrów stylem zmiennym. Miejskim odcinkiem specjalnym w Żlinie za około pół godziny rozpocznie się rajd Barum w Czechach. Piąta runda Mistrzostw Europy. Najwyżej sklasyfikowaną w generalce polską załogą jest trzeci w tabeli duet Miko Marczyk-Szymon Gospodarczyk, który nie martwi się nieco słabszym wynikiem w odcinku kwalifikacyjnym.
12: W sobotę po części będziemy jechać po nawierzchni szutrowej, nie tylko po asfaltowej, więc wydaje się, że dalsza pozycja będzie sprzyjająca, więc to, że będziemy 10. autem na drodze, to jest sprzyjające i myślę, że tak chcieliśmy.
11: Mówił Miko Marczyk, kierowca wraz z pilotem Szymonem Gospodarczykiem bronią tytułu Mistrzów Europy sprzed roku.
13: Radio LMF

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: sekundy dzielą nas od godziny 22. Czas na fakty RMF FM. W studiu ponownie Marlena Chudzio.
1: Zaczynamy. Na początek małopolskie stróże i pożar gospodarczego budynku ucierpiały dwie osoby. Policyjny radiowóz potrącił rowerzystę w Warszawie w okolicy Łazienek. Zdradzimy też szczegóły widowiska, które będzie można podziwiać w Trójmieście w ramach Święta Wojska Polskiego. Przed nami też fakty sportowe i spektakularny sukces Lecha Poznań. Dwie osoby zostały ranne w pożarze budynku gospodarczego w Stróżach w małopolskiej gminie Zakliczyn. W budynku przechowywany był sprzęt pszczelarski.
2: Poszkodowane zostały dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Oboje w wieku około 40 lat. Poszkodowani doznali poparzeń rąk, nóg oraz twarzy.
1: Przekazał rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły. Pożar jest już opanowany. Ranni dwoma śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego zostali przetransportowani do szpitala. Potrącenie rowerzysty przez policyjny radiowóz w Warszawie. Informację o wypadku otrzymaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. Stołeczna policja potwierdza, że do potrącenia doszło przy Łazienkach Królewskich na Agrykoli. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Radiowóz przemieszczał się z włączonymi sygnałami błyskowymi. Dopiero w przyszłym tygodniu będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane wykradli hakerzy. Chodzi o atak cyberprzestępców na firmę medyczną, której systemy informatyczne obsługiwały 12 tysięcy przychodni w kraju. Sprawa dotyczy 19 milionów Polaków.
3: W ciągu najbliższych dni do portalu bezpiecznedane.gov.pl trafi cała baza z wycieku, a tam w bardzo prosty sposób, klikając sprawdzić dane, a później logując się do usługi za pomocą aplikacji mObywatel albo bankowości elektronicznej, albo profilu zaufanego, będzie można sprawdzić, czy nasze dane zostały wykradzione.
1: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Pochodzący z Ukrainy znany raper występujący pod pseudonimem Kyiv Stoner miał być w Warszawie celem zamachu zleconego przez rosyjskie spec-służby. Zabójcę na zlecenie na warszawskim Mokotowie tydzień temu zatrzymali stołeczni policjanci we współpracy z ABW. Krzysztof Zasada.
4: Artysta został miesiąc temu oskarżony przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicach. Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Ta informacja pojawiła się w związku z udaremnieniem przez Rosjan ataku kilkudziesięcioma dronami na jedno z przedsiębiorstw w obwodzie moskiewskim. Wcześniej muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. On sam zaprzecza tym oskarżeniom. Przypomnę, zabójstwo zlecono 29-latkowi pochodzącemu z Donbasu. Stołeczni policjanci w dynamicznej akcji zatrzymali go na jednej z ulic Mokotowa. Podejrzany usłyszał zarzuty przygotowań do zabójstwa, trafił do aresztu.
5: Uprzedzamy fakty.
1: Ponad 20 polskich i sojuszniczych okrętów przepłynie jutro w specjalnym szyku wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Parada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się na Zatoce Gdańskiej o 11.30. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, gdzie najlepiej oglądać paradę?
6: Na molo południowym w Gdyni, szczególnie w okolicach akwarium. Tam okręty będą praktycznie na wyciągnięcie ręki. Po godzinie 13.30 jako pierwszy wejście do portu minie ORP Kaszub, ale paradę będzie można oglądać niemal z całego Trójmiejskiego brzegu. Z plaży w Orłowie, plaży miejskiej w Gdyni, Sopotu czy Mola w Brzeźnie, tam dodatkowo stanie Telebim.
7: Jutro planujecie oglądać paradę okrętów?
8: Tak. Będziemy oglądać pewnie 20 okrętów ma wypłynąć, to musi robić wrażenie.
6: Deklarują już dziś plażowicze, a jutro tu, na wodzie. Fregaty, korwety, niszczyciele min, okręty ratownicze, hydrograficzne i jednostki sojuszników. Szyk będzie tak długi, że kiedy jego czoło znajdzie się na wysokości Sopockiego Mola, w Brzeźnie będzie przepływała dopiero połowa kolumny.
1: Będzie co oglądać, a w naszych faktach będziemy relacjonować te wydarzenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Lech Poznań awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejorz pewnie pokonał na Wyspach Owczych Klaksvík 5-0 po golach Sayad Manesha, Pablo Rodriguez'a oraz Kozubala, Hokansa i jeszcze jedna Wolemarka. O awans do fazy ligowej Kolejorz zagra teraz ze szwajcarskim zespołem FC Thun. Ruszyła czwarta kolejka Ekstraklasy, która na to wygląda. Zakończy się zwycięstwem Legii nad Radomiakiem. W minucie 74 jest już 5-0. Po 17 minutach zresztą Legia prowadziła trzema golami, a w końcu końcówce pierwszej połowy podwyższył pięknym golem z dystansu Bartosz Kapustka i po zmianie stron trafił do siatki po raz drugi. Jutro rusza nowy sezon hiszpańskiej La Liga. Chyba najwięcej emocji wzbudza powrót do Realu Madryt José Mourinho. Co jak mówi dziennikarz tygodnika Piłka Nożnej, Kanal Plus Sport, Leszek Orłowski, wcale nie musi się udać.
10: José Mourinho nie znajduje się dzisiaj w top 10, top 15 czy top 20 światowych trenerów. To jest trener z takiego drugiego szeregu. No niestety nie nadążył, tak? Futbol poszedł w tym kierunku, który wyznaczył mu Pep Guardiola.
9: W ten weekend najlepsi w La Liga, czyli broniące tytułu Barcelona oraz Real i Atletico, jeszcze nie zagrają, bo większość ich piłkarzy dopiero dochodzi do siebie po mundialu. Kamil Majchrzak gra o awans do drugiej rundy turnieju w Cincinnati. Przegrał pierwszego seta z Australijczykiem O'Connellem i w drugim także przegrywa 3-4, został przełamany. Wcześniej awans do drugiej rundy wywalczył Hubert Hurkacz, pokonując Japończyka Shimabukuro.
11: Bardzo dobrze serwowałem, no i dzięki temu łatwiej się grało z głębi kortu. Myślę, że solidne spotkanie.
9: Turniej tenisistek w Cincinnati od drugiej rundy rozpocznie Iga Świątek. Świeżo upieczona zwyciężczyni zawodów w Toronto.

0: Punktualnie godzina 23 na zegarach, czas na fakty w RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
1: Ceny paliw od poniedziałku. Od ważnego tematu dla kierowców zaczynamy to wydanie faktów. Policja zatrzymała dwie osoby, które mają mieć związek z rozrubą w restauracji w Zabrzu. Zaatakowano tam turystów z Węgier. Pływanie łodzią, zjazd gigantyczną zjeżdżalnią. Podczas nocowanki w kopalni nie sposób się nudzić. Nie więcej niż 6 zł i 41 groszy ma kosztować w poniedziałek litr bez ołowiowej 95. Taki będzie efekt wejścia w życie nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Szczegóły zmian dla kierowców podało dzisiaj Ministerstwo Energii. O tym, co jeszcze czeka kierowców, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Litr oleju napędowego ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 7 zł i 37 groszy, a litr benzyny 98, 7 zł i 20 groszy. To są kwoty średnio o ponad 80 groszy niższe niż teraz. Dzisiaj wielu kierowców na stacjach benzynowych mówiło mi, że teraz tankują mniej, a większe tankowanie planują dopiero na poniedziałek.
3: Zdecydowanie czekam na poniedziałek, zatankowałam tylko 10 litrów.
2: Tylko 10 litrów, a w poniedziałek to będzie tak full, do pełna?
3: Myślę, że tak. Mam zamiar skorzystać ze zniżek.
2: Program CPN ma działać od najbliższego poniedziałku do poniedziałku 31 sierpnia. Na razie nie wiadomo, czy będzie kontynuowany we wrześniu. Rząd tego nie wyklucza, ale podkreśla, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, a wszystko będzie zależeć od tego, jaka będzie sytuacja na światowych rynkach paliw za 2 tygodnie.
1: Policjanci zatrzymali 2 młodych mężczyzn, którzy przedwczoraj wieczorem wraz z innymi pseudokibicami zdemolowali pizzerię przy ulicy Wolności w Zabrzu. W środku byli między innymi kibice z Węgier. Anna Kropaczek o tym, kim są zatrzymani.
4: To 2 mieszkańcy redutów w wieku 17 i 20 lat związani ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze. Usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przypomnę, że restaurację zdemolowała kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób. Poszkodowany został jeden obywatel Węgier, który chciał uciec z lokalu i skacząc przez płot doznał urazu nogi. Straty w restauracji wstępnie wyceniono na 20 tysięcy złotych.
1: Kamil Majchrzak przegrał w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Cincinnati. Jego rywalem był australijski kwalifikant Christopher O'Connell. Mecz zakończył się wynikiem 4-6, 6-7.
5: Fakty i ludzie.
1: Tysiące pielgrzymów dotarły na Jasną Górę dzień przed świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pątnicy podkreślają, że mimo trudów wędrówki czują radość i satysfakcję z osiągnięcia celu. O wyzwaniach i radości pielgrzymowania mówili reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce.
6: Rodzinna podróż, może wyzwanie, rodzaj modlitwy?
7: Dla mnie to jest takie już, można powiedzieć, tradycja, bo my co roku tu chodzimy na Jasną Górę. Ja bardzo lubię tu przychodzić.
6: A co jest najtrudniejsze, jak się właśnie tak pielgrzymuje na rowerze?
8: Górki są najgorsze, podjazdy są najgorsze, a poza tym wszystko jest okej, ale jak się zjeżdża z górki, już się zapomina o podjeździe. Było przecudownie.
6: Czy najłatwiejsza do pokonania była Jasna Góra?
9: Nie, dla mnie nie była. Mamy już troszeczkę w nogach, więc czuło się zmęczenie. To był dla mnie najtrudniejszy dzień.
10: Idzie trójeczka, grupa Pawełeczka, więc w górę ręce, chcę jeszcze więcej. Brązowa moc.
1: A teraz kolejny raz zjeżdżamy pod ziemię, gdzie w ramach naszego letniego cyklu Wakacje po zmroku spędzamy noc w kopalni soli w małopolskiej Bochni.
11: Sam przebieg takiego pobytu nocnego, jak już przejdziemy się kolejką, zejdziemy tutaj do komory ważyn, zostawiamy sobie bagaże na naszych łóżkach i ruszamy na zwiedzanie, bo jednak nasza przygoda zaczyna się od tego, żeby jednak troszkę też poznać kopalnię. Można też dokupić do podstawowej trasy multimedialnej opcję z przeprawą łodzią. Wtedy schodzimy jeszcze głębiej na poziom 6, tam znajduje się komora 81, która jest zalana solanką. I jest to właśnie prawdopodobnie najgłębsza przeprawa łodzią po solance. Jest to na głębokości 234 metry pod poziomem terenu i 15 metrów pod poziomem morza już. Co za tym idzie, prawdopodobnie to są jedyne łodzie podwodne w wersji Cabrio.
12: Tu jest kolejna atrakcja, czyli zjeżdżalnia.
11: Zjeżdżalnia długości 140 metrów, różnica wysokości 36 metrów.
1: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Jakub Sitko, przewodnik w kopalni soli w Bochni. Przy takich atrakcjach aż szkoda spać.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu RMF FM, za chwilę północ, czas na fakty. W studiu Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Policja zatrzymała drugą osobę, którą wiąże z atakiem na Ukraińców w Poznaniu. Przerażające historie Polaków ewakuowanych z chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. O tym też powiemy w tych faktach. Wybierzemy się także na europejskie targi wyrobów regionalnych w Zakopanem. Będzie pysznie i oryginalnie. Policja zatrzymała drugą z agresorek, która zaatakowała Ukraińców na poznańskim Starym Mieście. Obie zatrzymane kobiety w wieku 35 i 36 lat najprawdopodobniej jutro zostaną przesłuchane i usłyszą ewentualne zarzuty. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek przed jednym z lokali gastronomicznych na poznańskim Starym Mieście. Na nagraniu widać dwie agresywne kobiety, które atakują mężczyzn, obrażają ich. Jedna kobieta spluwa na jednego z nich, przewraca stojący obok parasol gastronomiczny, krzyczy wyzwiska i słowa antyukraińskie. Ponad 2000 osób zostało ewakuowanych, w tym turyści z Polski, Czech i Słowacji, z chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Jedna osoba zginęła w wyniku olbrzymiego pożaru, który nawiedził ten rejon. Kilkadziesiąt osób, w tym czterech Polaków, jest rannych. Osoby, którym udało się uciec, relacjonują przerażające sceny.
2: Próbowaliśmy jakoś ugasić te płomienie. Słyszałam swoją siostrę. Jak wołała Ola, dzięki szwagrowi, w sumie ja mogę powiedzieć, że zawdzięczamy życie, bo na szczęście byliśmy właśnie w te dwa auta.
3: Po prostu złapał bagaże, wywalił je z tego, z bagażnika. Ja i twój tata wbiliśmy do bagażnika, a wy do środka. Właśnie w ten sposób udało się uciec. Tylko co chwila, nawet jak się zatrzymywaliśmy, to po prostu płomienie do nas nas doganiały.
2: Ja powiem tak, my byliśmy w centrum.
3: W tym momencie płomienie nas wyprzedziły.
2: Ja pamiętam, ja zaczęłam wtedy bardzo mówić, zdrować Mariusz.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Spustoszenie, które czyni żywioł, widać na zdjęciach na rmf24.pl. Uwaga kierowcy na krajowej drodze numer 51 między Olsztynem a Dobrym Miastem. W Łukwałdzie w Warmińsko-Mazurskim zapaliło się auto osobowe. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln, stacjonujący na Bliskim Wschodzie, zostanie zastąpiony przez inny okręt, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. To reakcja na niepokojące wieści o zdrowiu psychicznym żołnierzy i złych warunkach na pokładzie tej jednostki. Lotniskowiec nie zawijał do portu od ponad 200 dni, co stanowi rekord pod względem liczby dni spędzonych nieprzerwanie na morzu. Ten okręt właśnie płynie albo będzie płynąć wkrótce i zostanie zastąpiony przez inny bardzo podobny okręt, powiedział Trump dziennikarzom. Nie podał więcej szczegółów. Wall Street Journal napisał, że Stany Zjednoczone przygotowują się do wysłania na Bliski Wschód lotniskowca USS George Washington w ramach planowanej już wcześniej rotacji. Włoscy karabinierzy odnaleźli 3 skradzione w marcu dzieła Renoira, Cezana i Matisa. W obrazy, których wartość oszacowana na ponad 9 milionów euro, zniknęły z małego muzeum pod Parmą. Śledztwo toczy się przeciwko 9 osobom pochodzącym z Mołdawii. 5 z nich zatrzymano. Kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, ale też innych krajów europejskich. Wyroby wyjątkowe, unikatowe, tworzone często w małych wytwórniach, ale także dobre i trudno się od nich oderwać. To właśnie europejskie targi wyrobów regionalnych, które zostały dzisiaj otwarte w Zakopanem. Co jest tajemnicą ich sukcesu?
4: To wszystko jest robione z pasją. Od 15 lat traktujemy to jako pasję, dobrą zabawę i hobby. No i może dlatego to tak fajnie wychodzi.
5: Widziałem ser kiszony na przykład, albo ser z kawą.
4: Mamy takie dziwne pomysły. Mało tego, robiliśmy ser z czekoladą, robiliśmy ser z bekonem.
6: Zaczynamy oglądanie, ale już...
2: Ale jest, tak, jesteśmy już zaskoczeni, jest cudownie i po prostu zapraszamy.
6: W tym momencie żona już przepadła, bo
2: jest
6: trafiła do stoiska.
2: Jestem lawendowym, więc przepadłam całkowicie.
7: Z lawendy można zrobić bardzo dużo rzeczy. Octy, syropy, kosmetyki oczywiście naturalne, lemoniadę lawendową, hydrolaty. Pole do popisu jest olbrzymie, to co tylko da wyobraźnię i smak.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki, a impreza potrwa do 18 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.

0: Ten sygnał oznacza, że zbliża się godzina pierwsza, a to czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Śmiertelny wypadek na Krajowej 79 na Mazowszu. Na trasie z Woleń-Lipsko droga jest całkowicie zablokowana. USA wstrzymują szkoleniowe loty Apaczów. To reakcja na katastrofę w Teksasie, w której zginęło dwóch żołnierzy. Tłok na drogach i na szlakach. Tatry czeka najbardziej oblegany weekend tych wakacji. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Sycyna Kolonia na trasie z Woleń-Lipską samochód osobowy zderzył się ze zwierzęciem. Jedna osoba zginęła. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Armia Stanów Zjednoczonych wstrzymała szkoleniowe loty śmigłowców Apache. Decyzja ma związek z katastrofą, do której doszło w środę w Teksasie. W pobliżu bazy Fort Hood rozbił się wojskowy AH-64 Apache. Zginęło 2 żołnierzy, którzy byli jedynymi osobami na pokładzie. Armia chce najpierw ustalić przyczyny wypadku. A do czasu wyjaśnienia okoliczności wszystkie szkoleniowe misje z wykorzystaniem Apache'ów zostały wstrzymane. To jedno z podstawowych śmigłowców szturmowych amerykańskiej armii. Pierwsze maszyny tego typu trafiły do służby już w 1984 roku.
1: Inne oblicza sportu.
0: Sportowcy miewają problemy z odnalezieniem się w innej roli po zakończeniu kariery. Ale nie Sylwia Matuszczyk-Bulik. Była reprezentantka Polski w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Opowiada o nowym stanowisku menedżerki do spraw sponsoringu, która objęła w MKS-ie Lublin. 34-latka wciąż jednak nie rezygnuje z gry w drużynie wicemistrzyń Polski i o rozbracie ze sportem nawet nie myśli.
2: Garnitur czy jednak koszulka klubowa?
3: O, szczerze mówiąc, lubię i to, bo dalej piłka ręczna sprawia mi naprawdę ogromną, ogromną radość, ale też odnajduję się w tej roli właśnie kontaktu z naszymi sponsorami, bo jestem otwartą osobą, bardzo lubię rozmawiać z innymi ludźmi, a przez to, że zjadam zęby na tym parkiecie, to doskonale go rozumiem i myślę, że też w taki właśnie ten boiskowy sposób jestem w stanie troszeczkę partnerom przybliżyć nasz klub i piłkę ręczną po prostu.
0: Całą rozmowę z Sylwią Matuszczyk-Bulik mamy na rmf24.pl. To może być najbardziej oblegany weekend w Tatrach od początku wakacji. Zakopiańscy hotelarze mówią, że niemal wszystkie miejsca są zarezerwowane. Tłoku można spodziewać się nie tylko na drogach, ale także na tatrzańskich szlakach. W wąskich miejscach, tych na przykład z łańcuchami, lepiej nie próbować omijać kolejki.
4: To wyprzedzanie może wiązać się ze zrzucaniem luźnych kamieni, które są obok szlaku. Jeżeli wejdziemy na ten łańcuch w kolejną osobę, możemy te słabsze osoby wytrącać z równowagi, możemy powodować u nich stres, ataki paniki. To na pewno nie ułatwi im poruszania się. Także tutaj też postarajmy się być wyrozumiali.
0: Radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. A co po zmroku można robić w wakacje? Naszą dzisiejszą propozycją w faktach RMF FM jest kopalnia soli w małopolskiej Bochni. Tu zwiedzanie można połączyć z noclegiem 250 metrów pod ziemią. Jak przekonuje przewodnik Jakub Sitko, to bezpieczna atrakcja, dostępna dla każdego.
5: Na każdym pobycie nocnym jest z nami tutaj na dole ratownik medyczny. Więc gdyby nie daj Boże się cokolwiek działo, ratownik medyczny tutaj na miejscu też przez całą noc jest. Będąc tutaj pod ziemią, nie mamy dostępu do sieci GSM, ale mamy tutaj pociągnięty światłowód. Wi-Fi jest, można się podpiąć, więc jeśli ktoś korzysta z opcji Wi-Fi calling, to też jest w stanie się dodzwonić na powierzchnię.
6: Czyli kontakt ze światem będzie, mimo wszystko.
5: No, ale można się łatwo tego pozbyć. Jeśli ktoś chce mieć święty spokój, to telefonu najlepiej w ogóle pod ziemię nie brać, chyba że tylko do robienia zdjęć.
6: Tutaj odbywają się koncerty, więc domyślam się, że akustyka jest całkiem niezła.
5: Akustyka jest bardzo dobra, na tyle dobra, że w przypadku nocy wystarczy jeden chrapiący i wszyscy mają pospane. Między godziną 8 a 9 wyjeżdżamy na powierzchnię, żeby na nowo zobaczyć słońce. Jedziemy z prędkością 4 metry na sekundę, zajmie nam to około 1 minutę.
6: Po tych 17 stopniach teraz już wracamy na powierzchnię i ta różnica jest odczuwalna.
5: Tym bardziej, że w kopalni jest temperatura stała przez cały rok. Więc jeśli wyjedziemy na powierzchnię w środku lata, to zderzymy się z tym ponad 30. Natomiast w zimie to znowu z ciepłego wchodzimy w zimniejsze. Dlatego kopalnia jest zawsze dobrym wyborem.
6: Dlaczego warto wziąć udział w takim nocowaniu właśnie w kopalni?
5: Po pierwsze jest to przygoda. Jest to przygoda dla całych rodzin, nie tylko indywidualnie. Bo możemy zarówno pozwiedzać, ale możemy też zrobić coś dla własnego zdrowia. Inhalować się tym wyjątkowo dobrym powietrzem.
0: Na kopalnię soli w Bochni już zwiedził nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Nikt nie zostanie bez pomocy. Pieniądze na rekompensaty dla rolników są zabezpieczone w budżecie. Tak zapewniał na antenie RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu odniósł się w ten sposób do apeli rolników z gminy Regimin na Mazowszu. Ich plony zostały zniszczone na skutek nawałnicy, która przeszła nad regionem w poniedziałek. Minister Krajewski uspokajał także w kwestii napływu zboża z Ukrainy. Jak podkreślał, embargo zostanie utrzymane.
7: Zapewniam, że robimy wszystko, żeby to zboże w żaden sposób nie zostało w kraju. Jeżeli miałoby w jakikolwiek przejechać przez Polskę, to tylko w taki sposób, że od początku do końca pod pełnym nadzorem kasu, sentem.
8: To samo było 3 lata temu. Też mieliśmy obietnicę, że będzie pod pełnym nadzorem.
7: Nie było tego, panie redaktorze. Poprzednicy zostawili to wszystko, rzucili na żywioł. Wpłynęły rekordowe ilości zboża w roku 2022-2023. Ponad 3,5 miliona ton zboża bez żadnej jakiejkolwiek kontroli.
8: A czy dzisiaj
7: zboże techniczne, czyściwa, pamiętamy to.
8: A czy dzisiaj utrzymamy embargo na to zboże ukraińskie?
7: Utrzymujemy zakaz i mam te wszystkie dane. Rok 2024 to 1,8 miliona ton, w 2023 2,9 miliona
8: ton. Ale pan mówi o tym, co teraz, a ja się pytam o tym, co będzie.
7: W roku 2025 173 tysiące ton przejechało przez Polskę do portów pod pełnym nadzorem. W tym roku do 8 sierpnia to 156 tysięcy ton.
8: Ale słyszał pan tylko naszą korespondentkę z Brukseli. Unia Europejska oczekuje tego, że zniesiemy embargo na ukraińskie zboże.
7: Panie redaktorze, jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską, jestem w stałym kontakcie z komisarzami. Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły i tego zakazu nie zdejmuję.
8: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że w gruncie rzeczy to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
7: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria i mamy to doświadczenie i albo komisja zaproponuje inne rozwiązania, które będą chronić polski rynek, bo chodzi o to, że to zboże ma wyjechać i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i psuć relacje.
8: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej. Kiedy rolnicy z północnego Mazowsza, ale także z Wielkopolski dostaną pieniądze za wyrządzone szkody?
7: Tylko oszacują straty i złożą odpowiednie wnioski do Agencji Restrukturyzacji.
8: Ale to ile będą czekać na pieniądze?
7: Procedura jest ustalona. Im szybciej spłyną protokoły, te straty są wywoływane przez różne anomalia pogodowe w różnych miejscach Polski, w różnym czasie.
8: Ma pan pieniądze na to, tak?
7: Tak, pieniądze są zabezpieczone w rezerwie budżetowej i nikt nie zostanie bez pomocy, w którego gospodarstwie takie straty wystąpiły.
8: Czy te pieniądze będą obejmowały tylko straty rolnicze, czy też będą obejmowały chociażby zniszczone budynki, czy zniszczone maszyny?
7: Nie, to jest zupełnie inny budżet. Minister rolnictwa odpowiada za straty. Są oczywiście możliwości odtworzenia swojego majątku, ale to już jest w ramach odpowiednich programów pomocowych.
8: A czy będzie pan ogłaszał stan klęski żywiołowej, albo czy wojewodowie powinni w tych miejscach ogłosić stan klęski żywiołowej?
7: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia.
8: Panie ministrze, pan się wybierze na te tereny, które były dotknięte, czy to gradobiciem, czy tymi skutkami wichur, czy to w Wielkopolsce. W Wielkopolsce to pan był, ale na północnym Mazowszu pana nie było.
7: No nie da się też w każde miejsce pojechać, bo przecież też ostatni czas to gradobicie, które dotknęło województwo warmińsko-mazurskie. Jestem w kontakcie z wojewodami, z szefami naszych instytucji, dyrektorami Agencji Restrukturyzacji, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Działają tam lokalnie, no też nie mogę jeździć z miejsca w miejsce.
8: Bo ma pan takie instrumenty, panie ministrze, chociażby takie rozporządzenie, które by mogło zdjąć z rolników ten przymus zbierania dokumentacji dotyczącej szkód. Pan by wydał takie rozporządzenie i wtedy z automatu by te pieniądze mogły wpłynąć do rolników. Oni musieliby dokumentów wnosić.
7: Tam, gdzie jest to możliwe, robimy, upraszczamy procedury. Chociażby wykorzystaliśmy to przy powodzi w 2024 roku.
8: Ale teraz tego nie będzie pan robił?
7: No, przy gradobiciu, przy deszczach nawalnych trudno jest to wykorzystać, no bo tu muszą być komisje, które oszacują, czy w danej uprawie są straty, czy ich nie ma. Tego ze zdjęć, z map nie szczytamy, więc tu jest potrzebna wizytacja i odpowiedni protokół szacowania strat.
8: Pan sobie już jakoś to policzył w ministerstwie, ile tych pieniędzy na wypłatę na odszkodowania potrzeba?
7: Panie redaktorze, nie da się tego policzyć, bo tak jak powiedziałem, to wszystko wynika z protokołów, które docierają każdego dnia i każdy nowy dzień niesie nowe informacje o nowych miejscach, o nowych szkodach, więc spokojnie te pieniądze w rezerwie są zabezpieczone, wypłacimy, będziemy możliwie szybko wypłacać, ale dzisiaj też takie wsparcie dla rolników to bardzo wczesne rozpoczęcie wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Od 8 września chcemy rozpocząć wypłatę.
8: Normalnie, od 8 września, tak?
7: Tak, normalnie one były wypłacane od 16 października, czyli ponad miesięczne przyspieszenie.
8: Panie ministrze, to teraz jeszcze wracamy do tego ukraińskiego zboża. Będzie zwiększona pula transferu ukraińskiego zboża, czy nie będzie zwiększona?
7: Panie redaktorze, nie ma takich rozmów. W tej chwili oczywiście strona ukraińska poprosiła o spotkanie, o rozmowy. Ja mam oczywiście możliwość i chęć pomocy Ukrainie, ale nie kosztem polskich rolników, polskich przetwórców i tego będę pilnował.
8: Ale pan mówi o kosztach, jakie mogliby ponieść polscy rolnicy, ale na tym mógłby zarobić polski, chociażby polski przemysł, czy polska infrastruktura, no bo przecież porty by na tym zarobiły, prawda?
7: To oczywiście ten przejazd, ale to przepustowość portów też jest potrzebna dla wywiezienia polskiego zboża. W pierwszej kolejności to wsparcie, bo tak jak widzieliśmy wcześniej, ogromna pomoc dla Ukrainy i często za mała chęć docenienia tego i zwrócenia uwagi, że to Polska pierwsza i w największym zakresie wspierała Ukraińców w ich najtrudniejszym momencie.
8: Tyle, że ten kij ma dwa końce, panie ministrze, pan wie o tym doskonale, bo to może być tak, że jeżeli nie będzie ukraińskiego zboża na rynku światowym, to wtedy ceny żywności pójdą do góry i także ceny żywności, panie ministrze, pan wie o tym doskonale, bo to może być tak, że jeżeli nie będzie ukraińskiego zboża na rynku światowym,

0: był entuzjastą tej umowy?
1: Nie byłem entuzjastą, natomiast niejednokrotnie mówiłem, że to będziemy wszystko analizować, sprawdzać. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby wstrzymać tę umowę, ale dzisiaj pierwsze dane pokazują, za maj wartość eksportu wzrosła z 4,7 miliona euro do 5,9 miliona euro, spadła wartość importu.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski w rozmowie z Piotrem Selakiem. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: To już niemal godzina druga, więc czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Nowa eskalacja między USA oraz Iranem. Teheran odrzuca groźby Trumpa dotyczące cieśniny Ormus. Migranci opuszczają Ceutę, ale Hiszpania nie opuszcza gardy. Władze spodziewają się kolejnej fali uchodźców. CPN wraca na stację. Za chwilę przypomnimy maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywały od 17 sierpnia. Nowa eskalacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Teheran odrzuca groźby Donalda Trumpa dotyczące cieśniny Ormus. Irański wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharib Abadi oświadczył, że Iran nie ulegnie amerykańskim naciskom, a decyzja o otwarciu lub zamknięciu cieśniny należy wyłącznie do Teheranu. Trump, przypomnijmy, zapowiedział, że zamierza uznać Ormus za terytorium Stanów Zjednoczonych i przeprowadzić przeciwko Iranowi silny atak gospodarczy. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi przekazał natomiast, że Teheran nie zdecydował jeszcze, czy wznowi negocjacje z Waszyngtonem. Cieśnina Ormus pozostaje w dużej mierze zablokowana. Marokańczycy, którzy 2 tygodnie temu przepłynęli do hiszpańskiej Ceuty, wracają do domów. Według różnych raportów w tej hiszpańskiej eksklawie może przebywać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy migrantów. Jednocześnie władze Hiszpanii przygotowują się na możliwą kolejną falę, gotową sforsować granice. W Faktach z nami Benjamin Kubek-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Jak wyglądają te przygotowania?
1: To przede wszystkim większa liczba patroli policji czy wojska oraz zbudowana w ostatnich dniach 500-metrowa zapora uniemożliwiająca przedostanie się do Ceuty drogą morską. W ciągu ostatnich dni i dziś również na przejście graniczne z Marokiem przychodziły osoby, które 2 tygodnie temu wpłynęły do Ceuty. Po prostu tu przypłynąłem, żeby żyć w Ceucie, mieć lepsze życie. Obudziłem się i dostałem wiadomość, że Ceuta jest otwarta. To było jakieś 15 dni temu. Trafiłem tu tak jak inni. Powiedział mi jeden z Marokańczyków. Powroty odbywają się w większości dobrowolnie. Marokańczycy, którzy pod koniec lipca przedostali się do hiszpańskiej eksklawy, mają otwartą bramę do swojego kraju. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Fakty ważne dla kierowców.
0: Poznaliśmy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na 17 sierpnia, czyli najbliższy poniedziałek, bo wtedy wraca program CPN, czyli ceny paliw